0: 30 tysięcy wyborców, a więc bardzo dużo. I z tego, co mieliśmy tam z wcześniejszych badań, to wynikało, że duża część z tych, którzy w pierwszej turze zagłosują albo na panią Owsę, albo na panią Gosek-Popiołek, to w drugiej turze zagłosuje na mnie. Tam to się mniej więcej dzieliło pół na pół według tych naszych badań, jest to sprzed pierwszej tury. No więc to będzie, moim zdaniem, bardzo wyrównana walka o tych wyborców. Bardziej jeszcze wyrównana niż o wyborców prawicowych, z której jednak zdecydowana większość skłaniała się, z badań tak wynikało, ku mnie.
1: To będzie czas przede wszystkim rozmów z mieszkańcami i to będzie najważniejsze, najcenniejsze element tego kampanijnego szlaku. Będę chciała też rozmawiać oczywiście z liderami, kontrkandydatami, którzy już nie startują, i z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek, i z panią radną Aleksandrą Owcą, i z pozostałymi kontrkandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o tak zwanym przekazywaniu głosów.
2: Mówili Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie 11 października. W gdyńskiej elektrowni oficjalnie uruchomiono 5 nowych agregatów gazowych, które produkują jednocześnie ciepło i energię elektryczną. I tę zmianę można właściwie zobaczyć z tym. Skoro na mikrociepłowni nie unosi się teraz charakterystyczna para, bo przy obecnym zapotrzebowaniu zakład nie musi korzystać z bloków węglowych.
3: Zmienimy paliwo węglowe na paliwo gazowe, obniżymy emisję CO2 o ponad 100 tysięcy ton rocznie.
4: To jest ta szybkość reakcji, znaczy, że możemy bardzo szybko reagować i uruchamiać kolejne silniki.
2: Mówiła Katarzyna Sowała, wcześniej Mariusz Michałek, wiceprezesi zarządu PGE Energia Ciepła. Rozmawiał z nimi nasz reporter Stanisław Pawłowski.
5: Sport w faktach RMF FM.
2: Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w chińskim Chengdu. Awansował do niego po zwycięstwie nad Kanadyjczykiem Denisem Szalapowem 6-7, 6-3, 6-3. Hurkacz po raz ostatni grał o tytuł ATP w maju zeszłego roku podczas turnieju w Genewie. Teraz Polak ma szansę na kolejny trofeum. Finał turnieju dzisiaj, rywalem naszego tenisisty Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Początek o godzinie 13 z czasu polskiego. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili do kraju. Polscy siatkarze w sobotę rozbili w finale Francuzów 3-1, a w niedzielę po wylądowaniu na warszawskim lotnisku Chopina zostali przywitani owacyjnie przez kibiców. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF rozmawiał z Kamilem Semeniukiem. Nasz przyjmujący przyznaje, że podczas turnieju był czas nie tylko na siatkówkę.
6: Dobra, ale tak, Kamil, o rzeczach poważnych. Podobno turniej w darta udało się rozegrać. To bardziej w Sofii czy w Mediolanie? Pewnie nie jeden.
7: No nie udało się. Właśnie. Nie udało się, nie udało się zabrać darta na nasze nieszczęście, ale daliśmy radę sobie jakoś w inny sposób gdzieś tam zagospodarować ten czas wolny między spotkaniami, bo naprawdę ten turniej był tak długi, a stosunkowo tych spotkań nie było aż tak wiele, także trzeba było się jakoś ratować w wolnym czasie, jakoś zabijać czas. Nie był to dart, ale było naprawdę sporo innych atrakcji, żeby właśnie ten czas miło spędzić.
6: Co na przykład?
7: Ja preferowałem w Sofii, bo była bardzo ładna pogoda, opalanie na dachu. I to nie byłem tylko ja, było paru innych chętnych, także nabraliśmy też koloru, trochę witaminy złapaliśmy. Graliśmy na konsoli, FIFA, nie FIFA i inne różne gry. Była grupa liczna, która grała w planszówki, także do wyboru, do koloru. Ale dzięki temu właśnie ta atmosfera była naprawdę bardzo, bardzo dobra, powiedziałbym nawet, że wyśmienita, bo daliśmy radę ze sobą żyć naprawdę przez długi, długi czas.
6: Śmiech się żartem, 3 tygodnie z turnieju, tak jak powiedziałeś, i przetrzymanie formy wysokiej przez cały ten czas, bez słabszych praktycznie momentów, to jest duża sztuka i to jest zasługa tego Zakopanego, o którym wspominałeś, wcześniejszego trudnego zgrupowania.
7: Tam bardziej ładowaliśmy akumulatory, żebyśmy faktycznie fizycznie byli przygotowani na ten turniej, bo już zaczynasz Mistrzostwa Europy, to tego czasu, gdzie przysłowiowo przykręci śrubkę, już nie ma. Bardziej starasz się utrzymać gdzieś tam napięcie mięśniowe i po prostu tą siłę, którą gdzieś wypracowałeś we wcześniejszym okresie. Ale tak jak mówisz, trzymaliśmy naprawdę bardzo wysoki poziom. Niezależnie z kim graliśmy, nawet ta porażka z Bułgarią, też zagraliśmy moim zdaniem bardzo fajne spotkanie. Także chwała nam za to, że właśnie przez taki długi okres czasu utrzymaliśmy wysoki poziom naszej siatkówki, ale to też myślę, że jest efekt tego, tak jak chłopaki wspominali, na treningach panuje naprawdę bardzo wysoki poziom, niejednokrotnie gdzieś wyższy niż były to spotkania rozgrywane właśnie chociażby w fazie grupowej. Także to jest też efekt tego, że my też zdrowi zdrowo rywalizujemy gdzieś na treningach, aby każdy chciał właśnie wyjść w tym podstawowym składzie i dzięki temu ta nasza dyspozycja i poziom naszych chłopaków jest taki wysoki.
6: Nie od dziś jesteś ważnym elementem tej kadry, ale trochę ogniw się zmieniało w czasie tego długiego sezonu reprezentacyjnego, 5 miesięcy, tak? Nikola Grbicz potrafi chyba to robić, zresztą tak patrzę nawet po składzie środkowych, no to wiadomo, zmiany były trochę wymuszone. Też jest chyba ważna umiejętność trenera, żeby tych nowych zawodników do kadry wprowadzić, bo wszystko funkcjonowało naprawdę znakomicie.
7: No tak, tak jak powiedziałeś, no też nie bez powodu trener dostał nagrodę na Mistrzostwach Europy najlepszego trenera Dream Teamu, bo jest myślę odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku. Naprawdę potrafi z każdego z nas wycisnąć maksa i to też z roku na rok potrafi ten naprawdę malutki procencik jeszcze z nas wycisnąć jak z takiej przysłowiowej cytryny i to jest naprawdę coś wyjątkowego. On ma taką też motywację, żeby każdego roku jak my przyjeżdżamy cały czas nas pchać do przodu, abyśmy stali coraz lepszymi siatkarzami. Też nie ma łatwo, bo tak jak mówisz, z roku na rok są poszady, ktoś przychodzi, ktoś sobie robi pauzę, są niestety kontuzje, które gdzieś tam krzyżują plany trenera, a mimo wszystko dajemy sobie radę i cały czas na tych turniejach bijemy się o najwyższe cele i myślę, że to też jest tylko potwierdzenie jak fantastyczną reprezentację.
6: Złoty medal Mistrzostw Europy jest, awans na Igrzyska jest odhaczone, to teraz urlop jest. Ewentualnie jak długi, kiedy wracasz do klubu?
7: No, ostatniego powiedzmy gwizdka 8 dni, także czas płynie. Oczywiście mamy tutaj jeszcze obowiązki reprezentantów, u sponsorów i tak dalej, także jeszcze troszeczkę tu spędzimy w swoim gronie. A później ja powolutku w domu na spokojnie gdzieś tam z rodziną jakiegoś może grilla jeszcze przy ładnej pogodzie zrobię.
6: To się już nie chce wyjeżdżać po takim długim jednym.
7: No tak. No jednak będę czasu poza domem, to jednak ja uwielbiam gdzieś tam w zaciszu swojego domu posiedzieć, odpocząć i to będzie dla mnie naprawdę przyjemne. Gdzieś na tarasie zaparzyć sobie kawę, położyć ten medal, złoty medal Ligi Narodów i sobie powiedzieć, fantastyczna robota z tego sezonu. Także z tego czasu też nie ma jakoś specjalnie dużo, bo to 8 dni to tak naprawdę pstryknięcie palcem. A ja jeszcze gram jako jedyny za granicą, także też muszę się zaraz pakować z walizki na walizki i jechać do Włoch. No nie będzie tutaj jakiś taki urlop, że pojadę na jakieś wakacje, tylko tak jak mówię, troszeczkę z rodziną, a później już jednak do kolejnej pracy. Myślę, że każdy z nas już jest też troszeczkę przyzwyczajony do tego kalendarza. Może być tak, że się ten kalendarz też zmieni w przyszłości i będą rozgrywane turnieje, rangi gdzieś tam kontynentalnej w środku sezonu klubowego, także to też będzie coś ciekawego i zobaczymy, czy to jest krok w dobrą stronę, czy muszę jednak zostać w tym starym systemie i jakoś zredukować, nie wiem, liczbę spotkań, czy właśnie tak jak mówisz, częstotliwość rozgrywania tych prestiżowych turniejów, bo myślę, że Mistrzostwa Świata co 4 lata to jednak lepiej smakowały niż co 2. Tak mi się wydaje, troszeczkę ta ranga tego turnieju troszeczkę osłaba. No ale zobaczymy, jak to będzie. No faktycznie, no nie ma tego czasu jakoś specjalnie długo, zwłaszcza po okresie reprezentacyjnym, a przed okresem klubowym, bo jednak po okresie klubowym od trenera, co niektórzy naprawdę nie mogą narzekać na ilość wolnego. Ja sam miałem miesiąc czasu, także naprawdę czułem po same uszy, także tutaj nie ma co zmieniać. Faktycznie po sezonie reprezentacyjnym przydałoby się troszeczkę więcej tego ruchu, ale tak jak mówię, no my za bardzo jako zawodnicy chyba tego nie możemy zmienić, to gdzieś tam na górze ci, co planują te kalendarze, jeżeli chodzi właśnie o turnieje, jakie rozgrywać, jaka częstotliwość, to oni muszą jednak usłyszeć też nasz głos i może się pochylić, no i coś z tym zrobić.
2: Z reprezentantem Polski w siatkówce Kamilem Semeniukiem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce godzina trzecia. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Zaczynamy od konfliktu w Ukrainie. Rosja tej nocy kontynuuje ataki powietrzne na Kijów. Wczoraj w uderzeniach na cele w całym kraju zginęło 9 osób. W faktach także o kontrowersyjnym przemówieniu papieża Leona XIV podczas jego pielgrzymki we Francji. Zabierzemy też Was nad morze. Jeśli planujecie dzień na plaży, to mamy bardzo dobrą wiadomość. Nocny rosyjski atak na Kijów. Jak informuje Reuters, w stolicy Ukrainy słychać silne eksplozje. Pociski spadły m.in. na budynki mieszkalne. Rosja kontynuuje niemal codzienne ataki powietrzne na cele w Ukrainie. Tylko wczoraj zginęło w nich 9 osób, a ponad 80 zostało rannych. Jestem zaskoczony uwolnieniem podejrzanych w sprawie ataku na bazę RAF Fairford w Wielkiej Brytanii, komentuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. A ja przypomnę, zatrzymani w nocy soboty na niedzielę zostali wypuszczeni za kaucją. Dziennikarze pytali Trumpa, czy ta sprawa może mieć związek z Iranem. O tym donosiły wcześniej Times, Sky News i Daily Telegraph. Być może. Ja powiedziałbym, nie wypuszczajcie ich za kaucją. Jestem zaskoczony, że ich wypuścili. Ja bym tego nie zrobił. Odpowiada prezydent USA. Amerykańskie lotnictwo używa brytyjskiej bazy RAF Rayford do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Brytyjska policja zaznacza, że mężczyźni nadal są objęci śledztwem, jest ich 5 i muszą się stosować do surowych ograniczeń w poruszaniu się i kontaktowaniu z innymi osobami.
2: Fakty prosto z Francji.
1: Utrzymanie pokoju w Europie poprzez dozbrajanie jest iluzją. Tak mówił papież w Metzu w czasie swojej pielgrzymki we Francji. O szczegółach paryski korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
3: W przemówieniu, które wywołało dużo kontrowersji, skrytykował on regularne apele władz poszczególnych krajów europejskich o zwiększenie wydatków militarnych i konsekwencje, jakie może to mieć w sferze budżetowej. Wielu obserwatorów zauważa, że być może niektóre jego słowa trudno było zrozumieć, bo Leon XIV nie mówi perfekcyjnie po francusku, ale część z nich zarzuciła papieżowi swoistą naiwność i wyraziła zaskoczenie, że poruszając bardzo ważny temat utrzymania pokoju na naszym kontynencie, papież w sumie niewiele czasu poświęcił wojnie w Ukrainie i zagrożeniu ze strony Rosji. Skupił się raczej na apelach o jedność Europy i zastanawiał się, czy nie powinniśmy czynić więcej, cytuję, kreatywnych wysiłków na rzecz pokoju, czyniąc ustępstwa. Według wielu obserwatorów miał na myśli negocjacje pokojowe.
1: Będą nowe rządowe standardy cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne. Jest to reakcja na ostatnią serię wycieków danych pacjentów, m.in. z centrum NLMED i z oprogramowania Medic. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Te nowe standardy mają być zaostrzone, mają pojawić się w nich dodatkowe informatyczne zalecenia, jak zmniejszyć ryzyko cyberataków. Chodzi m.in. o kontrolę dostępu i monitorowanie nietypowych wyszukiwań. To potwierdza Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
5: Te standardy mogą przyczynić się do jeszcze zwiększenia takiej wiedzy na temat tego, w jaki sposób można podchodzić do ochrony danych osobowych i tego, czym zarządzamy w przestrzeni swojej firmy.
4: Równolegle Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpoczął kontrolę w firmie, która odpowiada za oprogramowanie Medic. Resort cyfryzacji zapowiada surowe kary, jeśli okaże się, że tam zabrakło podstawowych zabezpieczeń.
1: Słonecznie i ciepło, nawet do 20 stopni, tak będzie w tym miejscu dzisiaj. W faktach przenosimy się tam, gdzie wąski pas piasku wcina się w morze, rozdzielając wody Zatoki Puckiej i Gdańskiej. Na Cyplu w Rewie w pierwsze dni jesieni pogoda nie przestaje rozpieszczać wypoczywających.
6: Tylko się cieszyć, że tak jest, jak jest. Czy chce się wypoczywać?
7: Super! Przynajmniej jak ja na foilu będę pływał, widzisz, na tym skrzydełku.
8: Fali nie ma, ale wiatru trochę jest. No taki kierunek, że z tej strony jest zasłonięty przez ten cypelek, więc woda jest płaska. Tamtej trochę bardziej zafalowana.
7: Tak zwana wywiewka, bo cię może wywalić tam, no ale pływamy.
9: Tam, czyli w stronę chałup, tak?
7: W stronę chałup na przykład. Ale są chłopaki, patrzą się tutaj, jest bezpiecznie.
1: A z wypoczywającymi rozmawiał wczoraj nasz reporter Stanisław Pawłowski. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy teraz do porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa.
10: Jaka będzie pana pierwsza decyzja jako prezydenta? Poza audytem oczywiście, bo powiedział pan audyt. Jaka będzie pierwsza decyzja jako prezydenta?
11: Na północy Krakowa jest 150 hektarów pięknej zieleni. Chcę tam utworzyć park XXL, to jest wokół tereny wokół tak zwanej Doliny Prądnika. No i to będzie pierwsza decyzja, żeby ten ochronić przed agresywną zabudową.
10: Czyli nie będzie dużych ułatwień dla deweloperów?
11: No nie. To była polityka poprzednich prezydentów, ja jestem krytyczny. Ja zawsze w Radzie Miasta głosowałem tak, żeby stawałem po stronie mieszkańców, a nie deweloperów.
10: wybory w Krakowie, ponoć przynajmniej te wybory wygrywa się w Nowej Hucie. Co pan ma do zaproponowania mieszkańcom Nowej Huty?
11: To ten poprzedni prezydent, jeszcze profesor Majchrowski, rzeczywiście wygrał swoje pierwsze wybory w Nowej Hucie i stąd powstało takie przysłowie, ale ono się nie sprawdziło już dwa lata temu, niestety, bo ja wygrałem w Nowej Hucie, a przegrałem z Aleksandrem Miszalskim. Natomiast Nowa Huta jest bardzo ważną dzielnicą, to jest mniej więcej 1/4 ludności Krakowa, dzielnicą piękną, ale bardzo zaniedbaną, dlatego że przez lata inwestowano pieniądze głównie w centrum, w Kazimierz, tam gdzie jest dużo turystów, a ta Nowa Huta podupadała. Podupadały tam zakłady przemysłowe, między innymi dawna Huta Lenina, więc chcemy tam stworzyć dużą strefę innowacji. Chcemy tam stworzyć strefę przemysłową, lekkiego, innowacyjnego przemysłu, zapraszać krakowskie startupy oraz firmy zagraniczne z takich branż jak AI, jak Life Science, jak gaming.
10: I to jest, rozumiem, propozycja dla tych wyborców, którzy są rozczarowani Koalicją Obywatelską. A co dla Lewicy? Jaką propozycję ma pan dla wyborców, którzy głosowali na Darię Gosek-Popiołek i Aleksandrę Owcę?
11: No, myślę, że ci wyborcy, bardzo często jak ja z nimi rozmawiałem, byli rozczarowani tą polityką partyjniactwa, zwłaszcza młodzi wyborcy Partii Razem. Nie podobała mi się epidemia kolesiostwa, z którą mamy do czynienia w Krakowie. Ja im tłumaczyłem, że będzie zero nominacji po linii partyjnej, a będą...
10: Zero? A wiceprezydenci? To po jakiej linii będą mianowani?
11: Mogę panu dzisiaj złożyć zapewnienie, że żaden z moich wiceprezydentów nie będzie działaczem partyjnym. Nie będę...
10: A mecenas Hoffman? Będzie, no, czy nie będzie wiceprezydentem? Nie jest działaczem partyjnym, nie. Ale pytam się, czy
11: no
10: będzie...
11: No właśnie, więc on jest z innej paczki i nie wiem, czy będzie wiceprezydentem, ale powiem wprost, że ja go cenię i widziałbym go jako osobę, która będzie pracowała w magistracie.
10: Bo to trochę wygląda taką... jak powtórka z rozrywki, to znaczy wtedy też, nie, znaczy w poprzednim prezydenckim rozdaniu pan wiceprezydent Mazur zrezygnował, oddał swoje głosy panu Miszalskiemu i został wiceprezydentem.
11: No ja akurat tego nigdy nie krytykowałem, bo uważam, że profesor Mazur miał wiedzę, miał swoje zaplecze eksperckie.
10: A teraz
11: i to był dobry ruch
10: pana Hoffmana.
11: To był dobry ruch Aleksandra Miszalskiego. Jak chodzi o mnie, to po wyborach ewentualnych, po wygranej będę podejmował decyzję, ale tak jak powiedziałem, ja pana mecenasa Hoffmana zaproszę. Nie wiem, na jakie stanowisko i w jakiej roli, ale będę chciał z nim współpracować.
10: A pana Drewnickiego? Michała Drewnickiego?
11: No powiedziałem panu, panie rektorze, no
10: że
11: nie,
10: żadnych partyjnych nominacji?
11: Z każdym kandydatem się spotkam, z którzy odpali w pierwszej turze i chętnie porozmawiam o realizacji ich programu, ale nie będzie żadnych propozycji personalnych wobec pana radnego Drewnickiego albo wobec innych kandydatów, którzy odpali w pierwszej turze.
10: Czyli również radna Owca nie ma co liczyć, chociaż była z pana bliską współpracownicą w tym samym klubie radnych.
11: Tak, dokładnie tak, bo myśmy wtedy mieli koalicję dwa lata temu z Partią Razem, oni startowali z moich list i przez długi czas Aleksandra Owca była w klubie dla mieszkańców.
10: No choćby dlatego mogłaby zostać wiceprezydentką.
11: Ja myślę, że ona ma inne ambicje, są że chce zostać posłanką i trzymam za nią kciuki, bo jest młodą, inteligentną osobą i na pewno w tym Sejmie będzie na plus w stosunku do innych posłów.
10: No dobrze, to przejdźmy do propozycji dla Lewicy. Będzie wyższa opłata turystyczna?
11: Tak.
10: O ile?
11: Ja
10: to jest pytanie ważne z perspektywy mieszkańców innych miast niż Kraków.
11: Wiem, nie zyskam popularności na antenie Ogólnopolskiego Radia, ale powiem wprost, że ja uważam, że 20 zł to jest minimum. W miastach Europy Zachodniej to są stawki tego typu i wyższe. I naprawdę utrzymanie miasta w związku z napływem turystów jest też czymś bardzo kosztownym. W tej chwili Kraków zarabia na turystyce, ale zarabiają firmy prywatne, właściciele tych firm, a miasto, budżet miasta, czyli my wszyscy do tego dokładamy.
10: Czyli to pan jako mieszkańcy Barcelony chciałby ograniczyć napływ turystów do Krakowa?
11: Ja jestem przeciwko miarę turystyfikacji i tak jak pan powiedział, Barcelona, ale też inne miasta Europy Zachodniej właśnie idą tą ścieżką. Moim zdaniem to jest ścieżka racjonalna.
10: To może trzeba ukrócić najem krótkoterminowy.
11: Zdecydowanie tak.
10: I w jaki sposób zakaże pan najmu krótkoterminowego w centrum? O centrum Krakowa jest już szczególnie rynek i okolice, to są miejsca często, jeżeli chodzi o mieszkańców, wymarłe.
11: Niestety. Nie wiem, skąd pan wie, ale tak jest.
10: No, bywam w Krakowie, wie pan. To
11: jak
10: znaczy,
11: się właśnie spaceruję po centrum, to można zauważyć. Zero mieszkańców, a to było kiedyś inaczej. Ja pamiętam, bo już mam trochę tych lat. Jeszcze
10: no dobrze,
11: ciągle czwórka
10: szkodu, ale... ich pan?
11: No uważam, że stopniowo można by to było odbudowywać, jakbyśmy zmniejszyli liczbę hoteli, tam zmniejszyli liczbę tych kamienic Airbnb, no to moim zdaniem to miasto mogłoby z powrotem odżyć, w sensie no normalni ludzie, normalne życie tam mogłoby
10: wrócić. No dobrze,
11: wrócić.
10: Ale stracą ci, którzy te mieszkania przerobili na Airbnb i oni na pana nie zagłosują.
11: Wiem. Miałem już takie przypadki, że pewne osoby podchodziły i powiedziały, panie Łukaszu, ja bym pana popierał, ale niestety mam mieszkania, wynajmuję na Airbnb i pan ma dla mnie zbyt mocne poglądy w tej kwestii. Ja to rozumiem, no ale dla mnie ważne jest po prostu, żebym realizował swoje cele, swoje idee, to w co wierzę, a nie...
10: A pojawi się więcej mieszkań na tani wynajem? Bo to też jest istotne pytanie dla bardzo wielu mieszkańców.
11: Zdecydowanie tak.
10: A skąd pan je weźmie?
11: No rozmawiałem z minister Pełczyńską oraz radny z mojego klubu.
10: No,
11: rozmawiał.
10: Tutaj bez premiera się nic nie da zrobić.
11: Myśli pan, że nie da się go zbypassować?
10: No myślę, że nie. Myślę, że Katarzyna Pełczyńska, nawet przy całym szacunku dla pani minister... może być równie nielubiana jak prezydent potencjalny, jeżeli pan zostanie prezydentem Krakowa.
11: No tak, rzeczywiście, gdzieś chyba premier ma do niej jakieś ale, z tego co widziałem te relacje w mediach.
10: Dobrze, ale rozmawiał pan z nią i co?
11: I ona powiedziała, że są środki, a z kolei podległy jej szef Krajowego Zasobu Nieruchomości powiedział, że są też tereny w Krakowie, które można było przekazać na budownictwo komunalne pod tani wynajem.
10: Czyli kiedy? Kiedy te tanie mieszkania
11: no,
10: się
11: pojawią? No ja nie będę tutaj składał jakichś obietnic na wyrost. Nie będzie tak, że skończymy ten program w ciągu 2 lat. Chodzi o to, żeby zacząć budowę kilku tysięcy mieszkań w ciągu tych 2 lat. Pewnie realnie zostaną oddane w kolejnej kadencji.
10: Dobrze, to teraz pytanie o zadłużenie. Kraków jest w gigantycznych długach. No i są dwie opcje zawsze w takiej sytuacji. Albo ciąć wydatki, albo podnosić podatki, albo rozmaite opłaty. Skąd pan weźmie pieniądze?
11: Żeby słuchacze lepiej zrozumieli to, o czym pan powiedział, to ja jeszcze podam liczby. W Krakowie zadłużenie na mieszkańca to jest 11 tysięcy, a w Warszawie 4 tysiące, czyli 3 razy bardziej jest Kraków per capita zadłużony niż Warszawa. No i ja mam 3 propozycje. Po pierwsze, pozyskanie dodatkowych środków z opłaty turystycznej, chcę, żeby była wysoka, i z ustawy metropolitarnej. Gdańsk taką niedawno dostał.
10: Po drugie, jeżeli pan dostanie, to tu wracamy do premiera.
11: Tak, no ale co premier powie, że Gdańsk jest lepszy od Krakowa i Gdańsk może dostać ustawę metropolitalną, a Kraków nie. Jak on by mógł się obronić przed takim zarzutem ze strony prezydenta Krakowa, przyszłego być może prezydenta Krakowa, ze strony mediów krakowskich, żeby odmówić nam tej ustawy? Dlaczego Katowice mają, dlaczego Gdańsk ma, a dlaczego Kraków miałby nie mieć?
10: To bo do tej pory nie ma.
11: No tak, ale to jest nie fair i ja myślę, że premierowi będzie zależało chyba na tych głosach Krakowian. To jest 600 tysięcy, panie rektorze, głosów za rok w wyborach parlamentarnych. No jeśli będzie nas tak traktował źle, no to no, wtedy...
10: Tylko, że dodajmy, krakowianie zazwyczaj i tak głosują na partie związane z Koalicją Obywatelską.
11: W końcu mogą się zbuntować, jak będą źle traktowani.
10: Wierzy pan, że się zbuntują? No, ostatecznie przetestował pan.
11: Prawda? No więc
10: zobaczymy,
11: wierzę,
10: co tak będzie dalej. Dobrze, druga to ustawa metropolitalna, trzecie źródło.
11: Dodatkowo zrobimy audyt, to pan sam o tym wspominał, więc widzę, że pan czytał mój program i moim zdaniem tam jest dużo pieniędzy wydawanych nieracjonalnie. Nie wiem, jaka będzie skala tych oszczędności, no, ale na przykład podam konkretny przypadek. 6 departamentów nowych stworzył Aleksander Miszalski, ja je zlikwiduję. Wszystkie.
10: Wszystkie? Tak. Ale nie wie pan, ile pan zyska na tym.
11: No to będzie kwota rzędu 10 milionów złotych, więc nie jest to jakaś wielka kwota, chociaż no nie jest też bagatelna. I pytanie, ile takich rzeczy się uda znaleźć, jakichś takich wydatków, które są niepotrzebne?
10: Panie rady, no to jest trochę tak, że wszyscy mówią o audytach i wszyscy mówią, że się znajdą pieniądze, a potem się nie znajdują.
11: No nie odpowiadam za wszystkich. Nie, krakowianie dadzą mi szansę, to zobaczą, że ja to zrealizuję.
10: Będą lecieć głowy w magistracie?
11: Zdecydowanie tak. Na wysokich stanowiskach zrobimy, no nie chcę powiedzieć rewolucję, ale duże zmiany.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Łukasza Kibałem, kandydata na prezydenta Krakowa.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: RMF 24. Radio informacyjne.

0: w RMF FM, a teraz czas na fakty. Godzina czwarta, za chwilę na zegarze. Zaczynamy najnowsze wydanie faktów. W studiu Mateusz Bożek.
1: To był niespokojny dzień dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Aż 4 razy otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z nalotami Rosji na Ukrainę. W faktach także Warszawa, w której nie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Polacy jak dotąd niestety bez zwycięstwa w Lidze Narodów. Porymi się z Bośnią, teraz porażka ze Szwecją. Aż 4 razy do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysyłano alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Otrzymali je w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały czasowo starty i przyloty. W Lublinie zawyły syreny. Ostatni z alertów odwołano krótko po północy. Na szczęście żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Jeden z nich uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin. Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, powołując się na dane wywiadowcze. Musimy zachować czujność, ponieważ z informacji wywiadowczych dowiadujemy się, że Rosja planuje kolejne akty sabotażu i ataki na nasze demokracje, aby podzielić nasze społeczeństwo i zastraszyć je, by powstrzymało się od pomocy Ukrainie. Właśnie to mają na myśli. Musimy o tym pamiętać, a także stawić czoła tym zagrożeniom, mając dane wywiadowcze, które pozwolą nam zareagować, zanim do tych ataków dojdzie. Podkreślała szefowa unijnej dyplomacji przed spotkaniem unijnych ministrów obrony. Nie będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z urzędu prezydenta miasta. Inicjatorzy z akcji zebrali 111 tysięcy podpisów, a więc poniżej wymaganej liczby. O szczegółach reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Do zwołania referendum wymagane było minimum 132 tysiące podpisów, zabrakło więc ponad 20 tysięcy. Inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk dziękował wolontariuszom, którzy przez ostatnie 2 miesiące zbierali na ulicach Warszawy podpisy, jednocześnie żalił się na innych.
3: Głównych ruchów miejskich czy partii politycznych. Jak na lekarstwo otrzymaliśmy wsparcia z ich strony czy podpisów zebranych. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością i tutaj mogę się jedynie zdziwić, że główna wciąż partia polityczna w Polsce, opozycyjna, nie zaangażowała się w aktywnie zbiórkę podpisów nawet w ramach własnych struktur.
2: Na konferencji Maciej Wilk przyniósł 21 kartonów, wyliczał, że w każdym z nich jest 5 tysięcy podpisów, choć zaznaczył, że nie każda karta była w całości wypełniona. Dodał, że nie będzie ich składał u komisarza wyborczego. Karty z podpisami, jak zapowiedział, zostaną teraz zniszczone.
1: 45 policjantów brało udział w eksperymencie procesowym, który odtwarzał okoliczności, w których latem w łódzkim akwaparku Fala utonął 7-letni chłopiec. Jak tłumaczył rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak, celem tego badania było ustalenie, czy ratownicy i opiekunki grupy półkolonistów mogli zauważyć tonące dziecko.
4: W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie teraz po dysponowaniu wszystkimi materiałami procesowymi z tego śledztwa i tym nagraniem, które zostało dzisiaj sporządzone. Odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
1: Ewentualne zarzuty dla 2 ratowników i 2 opiekunek dzieci na półkoloniach zostaną przedstawione po otrzymaniu opinii biegłego z zakresu ratownictwa wodnego. Kamery na basenie zarejestrowały, że 7-latek przez kilka minut leżał na dnie basenu i dziecko dopiero zauważył klienta akwaparku.
5: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Ponad 200 przedmiotów pochodzących ze słynnego studia animacji Arm Dance sprzedano na aukcji w Wielkiej Brytanii. Największe zainteresowanie budziły figurki Wallace'a i Gromita, które podbiły serca telewizorów w kilku kultowych filmach. Przypomina korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. What's
6: happening? Figurka Wallace'a w zielonym bezrękawniku, czerwonym krawacie i brązowych spodniach została sprzedana za zawrotną kwotę ponad 50 tysięcy funtów. Z kolei figurkę psa Gromita, stojącego na 4 łapach, wylicytowano za ponad 31 tysięcy. Aukcja, zorganizowana z okazji 50-lecia studia animacji, zebrała fortunę, a jej cel jest szlachetny. Cały dochód bowiem przeznaczono na stypendia, dzięki którym kształcić się będą kolejne pokolenia animatorów.
1: Kolejna porażka polskich piłkarzy w meczu ze Szwedami. Tym razem w Solnej, niedaleko Sztokholmu, przegrali 1-3. Po pierwszej połowie dobrej gry brał biało-czerwonych, w drugiej przewaga Szwedów. W 63 minucie wyszli na prowadzenie. Przy bramce na 3-1 świetne zachowanie Jokeresa. Uwolnił się spod opieki obrońców i niepilnowany wpakował piłkę do siatki. Mimo dobrych akcji Polaków strat nie udało się odrobić. Kolejny mecz naszych biało-czerwonych w Lidze Narodów w piątek z Rumunią.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A teraz właśnie zbliżamy się do godziny 5. Zaczynamy fakty, które na ten moment zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Zarzuty dla Polaka zatrzymanego w związku z zabójstwem na Malcie. Miał brać udział w bójce, mężczyzna nie przyznaje się do winy. Czarne, lepkie grudki pojawiły się na plażach na blisko kilkudziesięciokilometrowym odcinku polskiego wybrzeża. Według urzędników to substancja ropopochodna. A na koniec sport, Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w chińskim Chengdu. Zarzuty umyślnego zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz działania w warunkach recydywy usłyszał polski bokser Sebastian M., zatrzymany wczoraj na Malcie. Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Mężczyzna nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Przypomnę, że według świadków i zgodnie z nagraniami z maltańskiego monitoringu, Polak miał brać udział w bójce, w czasie której śmiertelnie zraniony został 27-letni Marokańczyk. Jak ustaliłem w polskim MSZ, Sebastian M. nie zwrócił się jak dotąd o wsparcie do naszych służb konsularnych. Na miejscu reprezentuje go maltańska adwokat przydzielona z urzędu.
1: Rozliczenia poprzedników stają się motywem przewodnim rządowych przekazów. Premier Donald Tusk, recytując w opublikowanym filmiku Lokomotywę Tumiwa, zapewnia, że rozliczenia się rozpędzają.
3: Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach o spale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się koło za kołem. Tak jest właśnie z rozliczeniami.
1: Premier wylicza setki postępowań i tysiące zarzutów, a nasz dziennikarz Tomasz Skory przeanalizował skuteczność rozliczeń od początku rządów Donalda Tuska.
4: Po 3 latach rządów premier wyraźnie stawia na ilość, a nie na jakość. Wymieniane przez niego liczby rzeczywiście robią wrażenie.
3: W 152 sprawach przedstawiono zarzuty. Łącznie 1598 zarzutów.
4: Premier nie wyjaśnia, o jakich zarzutach mówi i nie wymienia żadnego wyroku. Sam Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów prokuratorskich i 50 w postępowaniu w sprawie Trybunału Stanu, ale to bez znaczenia, bo on sam jest wciąż poza zasięgiem, jak Marcin Romanowski czy Michał Kuczmierowski. Sejmowe postępowanie w sprawie Adama Glapińskiego ponad 2,5 roku ciągle trwa. Wobec Macieja Świrskiego rok temu utknęło w Trybunale, a Komisja Śledcza do spraw Pegasusa po 20 miesiącach dopiero kończy uchwalanie raportu. Zamiast zapowiadanej jakości, premier zachwala ilość. O skuteczności rozliczeń w ogóle nie ma mowy.
1: Czarne, lepkie grudki pojawiły się na plażach na blisko 50-kilometrowym odcinku wybrzeża od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskiem. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Jedna z hipotez Urzędu Morskiego w Słupsku jest taka, że na morzu mogło dojść do nielegalnego czyszczenia zbiorników jednej z jednostek, a ich zawartość trafiła do Bałtyku i została wyrzucona na brzeg. Urzędnicy mają już podejrzenia, z której jednostki może pochodzić zanieczyszczenie i próbują to teraz potwierdzić. Na ten moment wiemy, że czarne, lepkie grudki są substancją ropopochodną. Pobrano próbki, które trafią do laboratorium. Jednocześnie rozpoczyna się sprzątanie plaż. Urzędnicy apelują, żeby nie dotykać znalezionych grudek, dopóki nie będzie wiadomo, czym dokładnie są. Jeśli uda się wskazać sprawcę, ma zapłacić karę oraz pokryć koszty sprzątania i utylizacji zanieczyszczenia.
1: Do czasu usunięcia substancji ropopochodnej decyzją Urzędu Morskiego w Słupsku zamknięto usteckie plaże. Pierwsi górnicy odchodzą z Polskiej Grupy Górniczej, zmieniają branżę na kolejową. Docelowo ma być około 200 takich osób, które chcą przekwalifikować się z górników na kolejarzy. Tak wynika z mowy podpisanej przez Koleje Śląskie i PGG.
6: Dziś tak naprawdę mamy jednego pracownika, który już pracuje na kolei i mamy kolejne osoby, 3 osoby, które rozpoczęły kurs na licencję maszynisty.
7: Co to znaczy?
6: To znaczy, że te osoby, jeśli przejdą pozytywnie ten kurs, to nie jest prosta procedura, będą mogły zmienić branżę i podjąć pracę w branży kolejowej.
1: Z Ewą Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek.
8: Kibicujemy naszym tenisistom.
1: Ponad rok czekał Hubert Hurkacz na awans do finału turnieju rangi ATP. Udało się wczoraj. W Chengdu w Chinach nasz tenisista pokonał Denisa Szapowałowa z Kanady, chociaż przegrał pierwszego seta po emocjonującym tiebreaku.
9: 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo, bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych 2 setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-6-3.
1: W dzisiejszym finale o 13 Hubi zagra z Hiszpanem Aleksem Dawidowiczem Fokin. W finale kwalifikacji o występ w Tokio zagra z kolei Kamil Majchrzak, który pokonał Włocha Lorenzo Sonego. Teraz bardzo trudny rywal, Francuz Arthur Fliss, czyli numer 9 na świecie. Początek tego finału już za niecałe pół godziny. Hubert, Kamil, trzymamy za was kciuki. A na fakty o poranku zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.

0: 5.30 na zegarze. Czas zacząć poranne wydanie faktów RMF FM. Z nami Ewa Kwaśny. Witamy.
1: Witam serdecznie i zapraszam. To znowu były niespokojne godziny dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Od wczorajszego popołudnia do północy otrzymali aż 5 alertów RCB. W rękach policjantów 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, który planował przeprowadzenie zamachu w swojej szkole. Szwedzi okazali się... Pokonali Polskę 3-1 w drugim meczu Ligi Narodów. Jest wtorek, 29 września. Zapraszam na poranną na poranne fakty w RMF FM. Aż 5 alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały czasowo starty i przyloty. W Lublinie zawyły syreny. Ostatni z alertów odwołano około północy. Żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Jeden z nich uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym. Do ruchu z Kijagodzin. Udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole. Interpol zaalarmował polskie służby, że 13-latek z powiatu Wąbrzyskiego w Kujawsko-Pomorskim planuje dokonać zamachu w podstawówce, w której się uczył.
2: Policjanci weszli do domu 13-latka. Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
1: Powiedziała nam młodszy inspektor Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji. Polscy piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale barażu o Mundial. Biało-czerwoni przegrali wczoraj w meczu Ligi Narodów w Sole, niedaleko Sztokholmu, 1-3. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. W porannych faktach będziemy łączyć się z naszym wysłannikiem do Szwecji. Władze Warszawy twierdzą, że harmonogram rozbudowy stadionu Polonii Warszawa jest już gotowy. Takie informacje przekazał w rozmowie z dziennikarzem RMF FM wiceprezydent miasta Tomasz Męcina. Plan nie uwzględnia jednak jednego z najważniejszych postulatów klubu, czyli budowy całorocznej areny z rozsuwanym dachem.
3: Mogę po pierwsze potwierdzić, że cały program, który był w tym pierwotnym zamierzeniu, będzie realizowany.
4: Ten plan, ten harmonogram zapewnia też klubowi stworzenie takiego stadionu właśnie z zadaszeniem?
3: W grudniu przyszłego roku muszą się zacząć roboty. I te propozycje, one mają jeden wielki minus, że wszystkie wchodzą w to pozwolenie i by podważyły jego byt.
1: Mówił wiceprezydent Męcina w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Słuchacie porannych faktów RMF FM we wtorek, 29 września. Dziś u nas dużo piłki nożnej. Wczoraj, jak już mówiłam, nasza reprezentacja grała ze Szwecją w Lidze Narodów i niestety porażka 1-3. Będziemy się łączyć z naszym specjalnym wysłannikiem na ten mecz. Wrócimy też do wyborów prezydenckich w Krakowie. Nie będzie natomiast zamieszania z prezydentem Warszawy, bo w stolicy nie będzie referendum. Zapraszam również na nasze rozmowy publicystyczne. Po 7 w Radiu RMF 24 gościem Piotra Selaka będzie były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Godzinę później Tomasz Terlikowski porozmawia z Pawłem Ślizem z Polski 2050. W porannych faktach RMF FM sprawdzimy też, jak długo utrzyma się piękna, słoneczna pogoda. Koniecznie zostańcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF 24.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: A przed nami?
1: A przed nami fakty, bo to już prawie szósta. Skoro zaś fakty, to oczywiście Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dobry
3: poranku.
1: Oboje w studiu, a zatem zaczynajmy.
3: Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców w krajowej 74 w Świętokrzyskiem.
2: Nie będzie referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
3: Ilu zabrakło podpisów? Posłuchajcie dziennikarza RMF FM.
2: Polscy piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale barażu Mundial.
3: W meczu Ligi Narodów w Solnej przegrana 1-3.
4: Nie myślę o żadnej rezygnacji.
2: Mówił po meczu trener Jan Urban.
3: Jest szósta, to fakty RMF FM. Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Kostomłoty II w Świętokrzyskiem. Ogień pojawił się nad ranem na poddaszu, usłyszeliśmy przed chwilą od strażaków. Nikomu nic się nie stało, ale na miejscu cały czas pracują służby.
2: Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drodze krajowej nr 74 w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Tam wprowadzono ruch wahadłowy i tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
3: Co najmniej 4 alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali wczoraj w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i raz Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
2: Niespokojne popołudnie. Pierwszy z alarmów przed 17:00, ostatni przed północą.
3: Podczas pierwszego z tych rosyjskich ataków rosyjski dron ponownie uderzył niedaleko polsko-ukraińskiego przejścia do Rochuskia godzin po ukraińskiej stronie granicy.
2: Po 17:00 wznowiono odprawy graniczne na przejściach granicznych do Rochusku i Zosinie, gdzie wcześniej zarządzono ewakuację.
3: Wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza, był to rosyjski dron odrzutowy. Uderzył około 2 kilometrów od polsko-ukraińskiego przejścia w Dorochusku. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zamiast wymaganych 132 tysięcy podpisów udało się zebrać 111 tysięcy.
2: Nie będzie referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
3: Wczoraj minął termin na złożenie podpisów u komisarza wyborczego.
2: O tym, dlaczego zbiórka się nie udała, dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
5: Maciej Wilk, który stał za tą akcją, winił stowarzyszenia i partie polityczne, które referendum popierały, ale w zbieranie podpisów się nie włączyły.
6: Przez ostatnie 2 miesiące robiliśmy, nie gadaliśmy i zebraliśmy 111 tysięcy podpisów, podczas gdy wszystkie tradycyjne, powiedzmy, siły opozycyjne w tym mieście nie były zdolne nawet ruszyć się ze swojej kanapy.
5: Mówił inicjator zbiórki referendalnej. Zapowiedział, że wszystkie karty z podpisami, które umieścił w 21 kartonach, zostaną teraz zniszczone. Maciej Wilk się jednak nie poddaje, zakończył jeden SOR, a uruchamia drugi. Ten skrót do wczoraj oznaczał stołeczną operację referendalną, a teraz można go rozwijać jako stołeczną organizację rozwoju. Ma ona monitorować działania ratusza i być punktem kontaktowym dla mieszkańców. Prezydent Rafał Trzaskowski odniósł się od razu do wyniku zbiórki. Zapewnił tych, którzy chcieli referendum, że będzie robił wszystko, by mieli w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa.
2: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Donald Trump zaprzecza, by podczas spotkania z Xi Jinpingiem proponował Chinom zakup amerykańskiej broni.
3: Taką wersję rozmów przedstawił ambasador Stanów Zjednoczonych w Pekinie, David Perdue. Według niego prezydent USA miał zapytać chińskiego przywódcę, czy Chiny nie chciałyby kupować amerykańskiego uzbrojenia.
2: O szczegółach z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry. Sprawa wzbudza w USA ogromne zamieszanie. Eksperci mówią o tym, że prezydent nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa takich transakcji. Nigdy o tym nie słyszałem, odpowiedział z kolei prezydent. Dodał, że Chińczycy prawdopodobnie chcieliby kupować amerykańską broń, bo jak stwierdził, Stany Zjednoczone produkują lepszy sprzęt, ale zapewnił, że takiej rozmowy nie było. Sprawa wywołała zaskoczenie, bo Waszyngton i Pekin rywalizują także w dziedzinie technologii wojskowych. Dodatkowo tuż przed wizytą Xi amerykańskie media informowały, że chińskie służby weszły w posiadanie części myśliwca F-35 zawierających zaawansowane technologie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Nasi piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale barażu o Mundial. Na tym samym stadionie, w Solnej, biało-czerwoni przegrali wieczorem w meczu Ligi Narodów 1-3.
2: Pierwsza połowa dawała nadzieję na niezły wynik. W drugiej jednak pojawiły się błędy, co podkreślali kibice wychodzący ze stadionu.
8: Wydaje mi się, że mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakoś pokazali.
9: Były takie momenty, że dominowaliśmy po prostu na tym boisku, w pierwszej połowie szczególnie.
10: Ale druga połowa też jest.
9: No ale druga połowa no, po prostu wyszła no, słabo generalnie.
11: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik. No to po pierwsze. Po drugie, no niestety ta Solna nam wybitnie nie leży. Drugi mecz, druga przegrana.
3: Usłyszał pod stadionem w Solnej nasz wysłannik Wojciech Marczyk. Selekcjoner kadry Jan Urban przyznaje, wygrał zespół lepszy, który wywiązał się z roli faworyta. Dodaje, robi wszystko, by poprawić grę biało-czerwonych.
4: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. I ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza.
2: Mówił Jan Urban. Kadrowicze w nocy wrócili do kraju, a w piątek kolejny mecz Ligi Narodów.
3: Na Narodowym zagramy z Rumunią.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.

0: 6.30 na zegarach. Fakty w RMF FM. Zapraszamy i polecamy.
1: Uwaga kierowcy, o poranku uważajcie na ekspresowej S10 w zachodniopomorskim.
2: Na wysokości Wałcza, na pasach w stronę Szczecina, ciężarówka uderzyła w barierę.
1: Przejechać można tam tylko jednym pasem, utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej godzinę. A teraz w faktach: Kraków przed drugą turą wyborów prezydenckich.
2: Trafili do niej zwycięzca pierwszej tury Łukasz Gibała i druga w głosowaniu Monika Piątkowska.
1: Walka o głosy trwa, na kampanię zostało 11 dni. Jak przekonał się nasz reporter Paweł Konieczny, na razie kandydaci stawiają na rozmowy.
3: Rozmowy z mieszkańcami, które miały przekonać do oddania głosu 11 października.
4: Nie wiemy oczywiście, która z tych osób, które z którymi przed chwilą rozmawiałem, jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, dlatego ja rozmawiam z wszystkimi. Pewnie część wyborców Platformy już na mnie zagłosowała w pierwszej turze, część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No i uważam, że skoro nie będą mieli swojego kandydata w drugiej turze, to jest duża szansa, że uda mi się ich bezpośrednio przekonać.
3: Mówił Łukasz Gibała. Otwartość do rozmowy z elektoratem przeciwników wyborczych z pierwszej tury zadeklarowała także Monika Piątkowska.
5: Będę współpracowała dla dobra miasta z każdym, kto będzie chciał współpracować dla dobrego miasta i oczekuję tego samego od kontrkandydatów.
3: Na przekonanie wyborców do swoich racji kandydaci mają czas do 9 października. 11 druga decydująca tura wyborów.
1: Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych, będzie gościem rozmowy o 7 w informacyjnym radiu RMF24.
2: W imieniu Piotra Selaka zapraszamy za pół godziny. Przypominam, RMF24 możecie słuchać w internecie, w DAB+, i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu.
1: Już teraz polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Porażka niestety piłkarzy ze Szwecją w Lidze Narodów 1-3.
2: Na fakty sportowe RMF FM zaprasza już teraz Patryk Serwański. Witamy cię.
9: Dzień dobry. No był okres dobrej gry w końcówce pierwszej połowy. Wtedy gola na 1-1 strzelił Sebastian Szymański. Po przerwie z bramkami już tylko gospodarze. Niestety ponownie mieliśmy problemy z grą defensywną.
10: Nie ma jakichś ogromnych rzeczy, które musimy poprawić. To są naprawdę małe błędy, a przede wszystkim stałe fragmenty, z którymi mamy duży problem, bo jednak tracimy kolejne dwie bramki ze stawu.
11: Myślę, że ten mecz z Rumunią to może być taka okazja do przełamania, no bo teoretycznie to jest ten najsłabszy rywal, przynajmniej patrząc na to, co się dzieje teraz w grupie.
10: Mam nadzieję, że tak będzie, że teraz naprawdę będziemy bardzo mocno zmotywowani, żeby wygrać ten mecz.
9: A z Przemysławem Wiśniewskim rozmawiał Wojciech Marczyk. Z Rumunią zagramy w piątek w Warszawie. Wczoraj Rumunii przegrali 2-4 z Bośnią i Hercegowiną. Ryk Goczał i Szymon Gospodarczyk sygnalizują dobrą formę na start rajdu Maroka. Załoga Energylandia Rally Team uzyskała drugi czas odcinka kwalifikacyjnego. Dla Goczała to będzie debiut za kierownicą Forda.
12: Czujemy się świetnie. Nie da się opisać uczucia, jak to auto idzie do 8000 i tylko bijesz biegi do góry, więc piękna prognoza na ten raj.
9: No, rajd Maroka potrwa do soboty. Już dziś najdłuższy odcinek specjalny o długości 636 km. Niecodzienne wydarzenie w Superlidze piłkarzy ręcznych. W barwach Orlen Wisły Płock wystąpił Jorge Martinez Martinez, na co dzień trener bramkarzy tego klubu. Wszedł na parkiet na ostatnie 4 minuty, zaliczył ligowy występ w wieku 49 lat. Płoczanie wygrali ze Stalą Mielec 35-23, ale do przerwy prowadzili tylko jedną bramką.
13: Zespół z Mielca w pierwszej połowie postawił trudne warunki, czego też nie można im ujmować. Zagraliśmy, nie wiem, może na zaciągniętym ręcznym. Nie przystoi takiemu zespołowi jak nam, żebyśmy wyglądali tak jak dziś w pierwszej połowie.
9: Komentował Przemysław Krajewski.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Tu Radio RMF24, to jest wtorek, to jest 29 dzień września. Piotr Salak, dzień dobry. Dalszy ciąg politycznych korepetycji po pierwszej turze krakowskich wyborów. Już za chwilę na naszej antenie Andrzej Szejna z Nowej Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych, ale będziemy też mówić dużo o sprawach krajowych. Potem Paweł Ślis z Polski 2050, ale to po ósmej. Wcześniej oczywiście fakty, Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski. Jest siódma.
1: Polska-Szwecja 1-3.
2: Zaczynamy od meczu naszych piłkarzy, którzy w tym roku wygrali tylko raz, a mamy wtorek, przedostatni dzień września.
1: Małżeństwo zatrzymane w Warszawie za handel narkotykami.
2: Policja zabezpieczyła 3 kg środków odurzających.
1: Raport Komisji Śledczej do spraw Pegasusa na finiszu.
2: Kiedy możemy poznać jego treść? O tym za moment dziennikarz RMF FM.
1: A na koniec studenci, którzy mają ostatnie dni laby.
3: Uśmiech i tyle.
2: Zapraszamy, zaczynamy. Jest punktualnie siódma. Zaczynamy fakty od meczu.
1: Porażka naszych piłkarzy, którzy w tym roku wygrali tylko raz.
2: Wieczorem przed 23 w Lidze Narodów porażka ze Szwecją 1-3.
1: W porannych faktach na linii szwedzka Solna i nasz wysłannik Wojciech Marczyk, który z bliska obserwował ten mecz. Witamy.
4: Jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Wojtku. Co tym razem zdecydowało o porażce biało-czerwonych?
4: Właściwie to samo, co w poprzednich spotkaniach, czyli brak skuteczności, bo okazji, szczególnie w pierwszej połowie, tworzyliśmy więcej niż Szwedzi. Gospodarze byli jednak w drugiej części meczu do bólu skuteczni, a dodatkowo nasi reprezentanci popełniali błędy w obronie.
5: Nastały fragmenty gry tak naprawdę, no, kluczowe momenty meczu, no i boli, bo wydaje mi się, że w taki sposób graliśmy w pierwszej połowie, sytuację, jakie stwarzaliśmy. Wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy.
4: Mówił po meczu obrońca naszej kadry Jan Bednarek. Na plus bramka zdobyta przez biało-czerwonych po naprawdę dobrej i składnej akcji. Niezły występ zanotowali wczoraj na pewno Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Z Solnej Wojciech Marczyk.
2: A my powtarzamy słowa trenera Jana Urbana, jakie usłyszeliśmy już po meczu.
6: Nie myślę o żadnej rezygnacji. Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też.
1: W piątek na Narodowym kolejny mecz, tym razem z Rumunią.
2: A ostatni raz pokonaliśmy Szwecję na jej terenie, uwaga, w 1930 roku.
1: A jak poszło wczoraj innym?
2: Francja prowadzona przez Zinedina Zidana wygrała na wyjeździe z Belgią 1-0. Gol w końcówce, 88 minuta, Michaela Olise. Szalona radość po francusku, no i radość wreszcie po włosku, bo Italia wreszcie wygrywa 4-1 z Turcją.
1: Dziś ciąg dalszy emocji.
2: Najciekawiej zapowiadają się mecze Czechy, Anglia i Hiszpania, Chorwacja, a my odpoczywamy. Pomeczowa regeneracja.
7: Aktualny obraz faktów.
2: Policja w Warszawie zatrzymała małżeństwo, które zajmowało się sprzedażą narkotyków.
1: Ze szczegółami już teraz reporter RMF FM Jakub Rybski.
8: Dzień
1: witamy.
8: Dobry, jestem.
1: Co ustaliłeś?
8: Warszawscy kryminalni od dłuższego czasu mieli informację, że małżeństwo zajmuje się sprowadzaniem i sprzedażą narkotyków. Kilka dni temu policjanci zatrzymali do kontroli auto, którym jechali 36-latka i 37-latek. Pod fotelem kierowcy znaleźli paczkę z amfetaminą. Następnie pojechali do ich mieszkania. Tam znaleźli m.in. kokainę, mefedron i marihuanę. W sumie odkryli prawie 3 kg różnych narkotyków. W trakcie przeszukania para zachowywała się agresywnie wobec funkcjonariuszy i ich wyzywała. W pewnym momencie mężczyzna uderzył jednego z policjantów, ale natychmiast został obezwładniony. Małżeństwo próbowało też sprowokować do ataku swojego psa. Usłyszeli już zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków i znieważenia policjantów. 37-latek dodatkowo odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policji. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Raport Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa na ukończeniu.
2: Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, za 2 tygodnie komisja omówi dokument kończący jej prawie 2-letnie działanie. Raport może być rozpatrzony przez Sejm w listopadzie.
1: Tomasz teraz razem z nami w Faktach. Tomku, czy i kiedy poznamy jego treść?
9: Z całością raportu, który prawie w połowie składa się z materiałów niejawnych, zapoznają się tylko posłowie. Jawna część dokumentu liczy około 350 stron, materiały niejawne to blisko drugie tyle. Jak ustaliłem, na posiedzeniu 12 października komisja ma się zapoznać z gotowym już projektem raportu z ponad 20-miesięcznego działania. Kolejne dni mają być poświęcone na przygotowanie ewentualnych poprawek. Możliwe będzie też składanie do raportu wniosków mniejszości. Czy opozycja, która dość dawno wyłączyła się już z prac komisji, zdecyduje się w tym uczestniczyć, nie jest pewne. Ostatecznie jednak projekt z uwagami i możliwymi wnioskami mniejszości ma być gotowy najdalej za miesiąc.
2: Przypominamy, po faktach w radio RMF 24 rozmowa z Andrzejem Szejną, posłem Nowej Lewicy, byłym wiceministrem spraw zagranicznych.
1: A na koniec tych faktów gorąca końcówka września dla studentów. Jedni na ostatnią chwilę szukają miejsc w akademikach, inni mieszkań do wynajęcia.
10: Wakacje trochę trwały, także powoli trzeba się zacząć nastawiać.
11: Ale jest coś, co trzeba faktycznie przygotować przed rozpoczęciem roku?
3: Nie wiem, siebie. Najlepiej siebie.
11: To znaczy?
3: Pozytywne nastawienie oczywiście. Uśmiech i tyle.
11: A jak spędzisz ostatnie dni wakacji?
3: Wyśpię się. Przede wszystkim się wyśpię.
2: Zazdrościmy. Te głosy zabrał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski od studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: My z faktami wracamy punktualnie o 7.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Czas na rozmowę o 7 w radiu RMF 24.
0: A gościem rozmowy o 7 w radiu RMF 24 jest Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, pozdrawiam z Luksemburga.
0: O, cieszę się w takim razie, że aż z tak daleka się połączyliśmy. Panie pośle, ale my wrócimy do spraw krajowych i to bardzo szybko, bo polityczne przypisy nas czekają do tego, co się wydarzyło w Krakowie w ten weekend. Dlaczego tak słaby wynik osiągnęła kandydatka Nowej Lewicy w pierwszej turze krakowskich wyborów?
13: Każde wybory mają swoją specyfikę i zupełnie inne są wybory parlamentarne, inne prezydenckie, a inne samorządowe, szczególnie wybory bezpośrednie, takie jak prezydent Krakowa, który z kolei ma swój kolory. Przypomnijmy, wybory były przedterminowe, związane z odwołaniem prezydenta Miszalskiego, przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. I mam takie przekonanie również, że w tych wyborach brało udział wielu kandydatów, którzy mają, czy mieli trochę stempel lewicy, bo przypomnę, pan
0: Co najmniej trzech kandydatów było, jeśli chodzi o tym stemplu lewicy, gdy pan wspomina, ale pytanie jest w takim razie, czy zjadali sobie poparcie wzajemnie?
13: Pewnie w jakimś sensie tak. No przecież pan Gibała to kiedyś przecież członek ruchu Palikota. Pani Monika Piątkowska startowała jako liderka listy do Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Rekomendowana przez Nową Lewicę Daria Gosek-Popiołek. Pani Aleksandra Owca, przecież partia Razem, która była koalicjantem na listach Nowej Lewicy.
0: I wreszcie... A cieszę się, że pan o tym wspomina, panie pośle. Wejdę panu w słowo. Czy to znaczy, że po tym starcie, czy Darii Gosek-Popiołek, czy Aleksandry Owcy, to oznacza, że dla Lewicy w tej chwili, dla Nowej Lewicy, nie ma innej drogi niż wspólny start z Razem w wyborach parlamentarnych? Bo inaczej będziecie sobie odbierali głosy.
13: No, szliśmy wielokrotnie razem w wyborach, czy to parlamentarnych, czy samorządowych. Jednakże partia Razem w tym momencie zdecydowała się na odrębną ścieżkę polityczną, ponieważ właściwie pozostaje w opozycji wobec koalicji 15 października, licząc, że wpłynie to na wzrost jej poparcia, wielokrotnie głosując również z Prawem i Sprawiedliwością w Sejmie. Jednakże rozsądek, który nakazuje przypomnienie sobie sytuacji przed wielu lat, chociażby kiedy lewica, Nowa Lewica SLD uzyskało poparcie bliskie 8%, a partia Razem 3% i obydwa ugrupowania nie weszły do parlamentu. Czy przede wszystkim, co to spowodowało? Rządy Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat i łamanie praworządności może być dla naszych przyjaciół z partii Razem jakimś impulsem do refleksji.
0: Ale ja dzisiaj patrzę na wyniki tych wyborów krakowskich, przypominam sobie wyniki wyborów prezydenckich, to już drugi raz, kiedy Razem jest lepsze od Nowej Lewicy, jeśli chodzi o Małopolskę, jeśli chodzi o Kraków. Czy to jest może jakiś przedmiot do refleksji dla Nowej Lewicy? A może to jest... Bo wygląda na to dzisiaj, że Razem nie będzie chciało was na wspólnej liście. Co w takim razie, jaka przyszłość dla Nowej Lewicy po tym wszystkim?
13: Przede wszystkim wybory w Krakowie nie są w żaden sposób odzwierciedleniem poparcia dla Nowej Lewicy, czy partii Razem, czy innych ugrupowań w całej Polsce. Przypomnę, że Konfederacja przed tymi wyborami się kompletnie skompromitowała, ponieważ nie zdołała nawet zarejestrować swojego konfederata, jednak notuje dosyć spore poparcie póki co w Polsce, nad czym ubolewam. Natomiast Kraków to Kraków, reszta Małopolski zupełnie inaczej wykazuje poparcie dla Nowej Lewicy i partii Razem.
0: I z tego pan czerpie nadzieję, panie pośle?
13: Nie czerpię nadzieję, wiem to, że tak powiem, z autopsji, gdyż inne jest poparcie w Krakowie, inne jest poparcie w województwie świętokrzyskim, jeszcze inne w zachodniopomorskim. Kraków jest dosyć specyficzny i zawsze partia Razem notowała tam wysokie poparcie. Przypomnę, że w wyborach prezydenckich Adrian Zandberg zdobył 10% głosów, Magda Biejat 6%. Tak, więc to nie jest nowego dla nas. Są takie miejsca, gdzie partia Razem jest silna.
0: Natomiast jeszcze chciałem pana zapytać o to zaangażowanie najważniejszych polityków w lewicy, bo to czy marszałek Czarzasty, czy wicemarszałek Biejat pojawili się w Krakowie i to poparcie z tych centralnych polityków w żaden sposób się nie przełożyło na wynik wyborczy kandydatki Nowej Lewicy Darii Kosek-Popiołek.
13: To jest to, o czym mówiłem. Wybory samorządowe rządzą się zupełnie innymi prawami, to po pierwsze. Natomiast wysiłek Darii Gosek-Popiołek, jej sposób prowadzenia kampanii, otwartość, dynamizm i przede wszystkim spójny program, to na pewno były argumenty i atuty, którymi kierowaliśmy się, rekomendując ją na kandydatkę na prezydentkę Krakowa. I muszę powiedzieć, mówię to za siebie, ale też za koleżanki i kolegów, że jesteśmy z jej kampanii, z jej postawy zadowoleni.
0: Natomiast ale z wyniku pan nie jest
13: nie
0: zadowolony.
13: Nie ma żadnych wątpliwości, że wynik jest poniżej naszych oczekiwań, poniżej też oczekiwań Darii. I to jest fakt, więc my nie patrzymy na to i na rzeczywistość z założonymi różowymi okularami. Wręcz przeciwnie, uważamy, że z tej kampanii wyciągniemy wnioski i będziemy pracować ciężko i zmienimy i skorygujemy naszą taktykę i strategię na wybory parlamentarne. To jest oczywiste, tak czyni każde ugrupowanie polityczne, jeżeli wynik jest poniżej jego oczekiwań.
0: No to teraz porozmawiamy o tych wnioskach. Ten wniosek to jest między innymi szukanie wspólnych list z Koalicją Obywatelską?
13: Proszę pana, nasza decyzja póki co jest jednoznaczna, to jest samodzielne przygotowanie się do startu. Przygotowujemy się do tworzenia samodzielnego listy wyborczych we wszystkich okręgach, oczywiście wspólnie z Unią Pracy, z Polską Partią Socjalistyczną, ze związkami zawodowymi, ze stowarzyszeniami, którymi dotąd startowaliśmy. Natomiast o tym, czy będziemy wchodzić w szersze koalicje, zdecyduje zapewne zarząd, Rada Krajowa w
0: oczywiście
13: czasie.
0: To jest jakby poza sporem, panie pośle, ale pytanie jest, co jest tym, co ma być tym znakiem, czy tym, tą granicą? Czy takie wybory w Krakowie, chociażby taki wynik przedstawicielki Nowej Lewicy, czy chociażby poparcie w sondażach na poziomie poniżej 10% dla Lewicy? A wiele na to wskazuje, że te sondaże przeszacowują poparcie dla Lewicy, co widzieliśmy chociażby też w tych krakowskich wyborach.
13: Jeszcze raz podkreślam, krakowskie wybory nie są w żaden sposób wyznacznikiem poparcia dla Nowej Lewicy i dla innych ugrupowań w kraju, bo zwróćmy uwagę, największe poparcie zdobył pan Łukasz Gibała, kandydat niezależny z przeszłością w ruchu Palikota, więc uznawany jest za kandydata przez 38% krakowian najlepszego, a nie jest dzisiaj kandydatem w żaden sposób partyjnym i nie będzie żadnej partii Łukasza Gibały w wyborach parlamentarnych, więc jeszcze raz podkreślam, to były wybory prezydenta Krakowa, a nie wybory parlamentarne. To po pierwsze. Po drugie, dzisiaj jesteśmy w przededniu budowania nowej strategii. Jeszcze nie powołaliśmy sztabu, piszemy nowy program, ale zanim to uczynimy, to przecież odbyliśmy dziesiątki spotkań w Polsce podczas trasy Lewicy. Przedstawiliśmy nasze dokonania 1000 dni rządu z udziałem Lewicy, które są dosyć obszerne i dotyczą czy renty wdowiej, czy zasiłku pogrzebowego, czy budownictwa mieszkaniowego, czy programu Aktywnie Rodzić, czy in vitro, czy wykorzystania środków z KPO, czy wreszcie dokonań wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, transpekcji aktów małżeństwa dla związków jednopłciowych. Wiele innych dokonań Lewicy, które będziemy eksponować również w najbliższym czasie i które jeszcze chcemy wypełnić w ramach naszych obietnic wyborczych w ciągu najbliższego roku. Więc wie pan, ja przywiązuję ogromną wagę do tego, co wydarzyło się w Krakowie. Wyciągamy z tego wnioski, ale jedno wydarzenie, jedne wybory nie będą decydować o naszych, krótko mówiąc, strategicznych założeniach na wybory parlamentarne. To na pewno.
0: Tak mówi Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych także. I o tych sprawach zagranicznych teraz z panem chciałem porozmawiać. Czy pańskim zdaniem prezydent Nawrocki złamał konstytucję, przemawiając w ONZ-cie, bo tak twierdzi Radosław Sikorski?
13: Pan prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie już w mojej ocenie, jeśli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej, złamał konstytucję. To nie chodzi tylko o jedno wystąpienie w Nowym Jorku, ale też o kwestie związane z odmową podpisania nominacji ambasadorskich, które ma również cechy pewnego działania haniebnego, na przykład w stosunku do chargé d'affaires w Ukrainie, czyli naszego dyplomata działającego na pierwszej linii frontu. Jemu po prostu ta nominacja się należy. A więc człowiekowi, który pracuje na rzecz Polski pod gradem dronów i kul.
0: No ale to panie pośle, ale wróćmy do tego, co się wydarzyło w ONZ-cie, bo to są bardzo mocne słowa, jeśli chodzi o szefa naszej dyplomacji, Radosława Sikorskiego. Pańskim zdaniem są uzasadnione?
13: Tak, te słowa Radosława Sikorskiego są uzasadnione. Po pierwsze, takiego oto powodu, że pan prezydent powinien prowadzić politykę zagraniczną rządu, tak jak to formułuje konstytucja, że rząd jest odpowiedzialny za politykę wewnętrzną, krajową i zagraniczną. To po pierwsze. Po drugie, zwróćmy uwagę, pan prezydent zupełnie co innego też mówi w kraju, inaczej się zachowuje i prowadzi politykę, która ma dostarczyć paliwa politycznego swoim sprzymierzeńcom politycznym, czyli PiS-owi i Konfederacji. Co innego robi za granicą? Na przykład w Polsce nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego, co jest wbrew interesowi Polski, udając, że zagrożenie ze strony Rosji, które przecież eskaluje, uderza w nasze przejścia graniczne, dokonuje aktów sabotażu, atakuje infrastrukturę krytyczną i uważa, że to nie jest powód do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a właśnie podczas wystąpienia w Nowym Jorku, Zgromadzenie Ogólnego ONZ wyraźnie wskazuje, że Rosja to jest imperium, które zamierza zaatakować, które grozi Europie, które grozi Polsce, czyli zupełnie inny Karol Nawrocki w Polsce, inny Karol Nawrocki w Nowym Jorku.
0: Ale to rozumiem, że mamy w tej chwili dwa ośrodki, które prowadzą swoją politykę zagraniczną, z jednej strony ośrodek rządowy, z drugiej strony ośrodek prezydencki, pańskim zdaniem?
13: Dodam jeszcze tylko tyle, że najbardziej było dla mnie zaskakujące to, że pan prezydent podczas swojego wystąpienia nie wspomniał nic o Ukrainie, która mężnie walczy ze wsparciem Polski i Unii Europejskiej oraz krajów NATO, w tym Stanów Zjednoczonych. Tak jakby Rosja zaatakowała jakiś bliżej nieznany kraj, a to jest Ukraina, nasz sąsiad, który broni również polskiej granicy wschodniej i wschodniej flanki NATO, na czym nam szczególnie zależy. I to jest interes bezpieczeństwa Polski, aby nigdy Ukraina nie padła i nie straciła swojej suwerenności. Natomiast nie ma dwóch polityk zagranicznych. Jest polityka zagraniczna, którą prowadzi rząd, a konkretnie wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, i są próby utrudniania prowadzenia polityki zagranicznej Polski lub też szkodzenia tej polityce zagranicznej Polski, które uskutecznia Karol Nawrocki tylko i wyłącznie ze względu na swoje cele polityczne, a więc zbliżające się wybory parlamentarne.
0: Panie pośle, panie ministrze, ja bym chciał się jeszcze odnieść do tego głównego przedmiotu sporu, bo mam wrażenie takie, że obie strony tego naszego krajowego sporu politycznego inaczej postrzegają zagrożenie rosyjskie, bo rząd buduje atmosferę, czy mówi o bardzo poważnym zagrożeniu ze strony Rosji. Mam wrażenie, że trochę bagatelizuje to druga strona, ale też eksperci, czy byli ministrowie zwracają uwagę, chociażby Jacek Czaputowicz, szef dyplomacji za czasów PiS, mówi o tym, że te działania, to budowanie atmosfery poważnego zagrożenia ze strony Donalda Tuska, ze strony rządu, może być przeciwskuteczne. Co pan myśli na ten temat?
13: Nie wiem, jakie ma podstawy do tego pan minister Czaputowicz, aby tak twierdzić. Ja jestem,
0: no bo chodzi o spokój społeczny w kraju, prawda? Chodzi o to, żebyśmy zachowywali spokój, żebyśmy zachowywali pewnego rodzaju powściągliwość, a tu z drugiej strony premier wychodzi i mówi o bardzo poważnych sprawach, ale z drugiej strony też dodaje, że nie grozi nam wjazd tutaj rosyjskich czołgów.
13: Tak. Po pierwsze, odsyłam pana ministra Czaputowicza do ostatnich badań, które wskazują, że tylko 15% Polek i Polaków w ogóle uważa, że zagrożenie z Rosji jest, ze strony Rosji jest realne. To bardzo mało, to po pierwsze. Po drugie, wręcz przeciwnie, wszystkie głosy takie nadmiernie uspokajające powodują, że Polki i Polacy niekoniecznie będą chcieli się przygotowywać, a jest to konieczne w zakresie obrony cywilnej, w zakresie ewentualnych reakcji na akty sabotażu, dywersji, na sytuacje nadzwyczajne, a możemy się spodziewać, że one będą miały miejsce. I przypominam również wszystkim, że przecież rok temu we wrześniu mieliśmy do czynienia z atakiem dronowym, może bardzo ograniczonym zakresie w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polski, który został zniweczony przez siły sojusznicze NATO.
0: Ale czy ja dobrze pana zrozumiałem, panie pośle, że te słowa między innymi premiera Donalda Tuska o tym zagrożeniu ze strony rosyjskiej mają obudzić nas jako społeczeństwo do tego, że sytuacja jest poważna, to do tego temu ma to służyć?
13: Tak, słowa premiera Donalda Tuska mają nas obudzić jako społeczeństwo, wzbudzić nas również poczucie odpowiedzialności, ostrożności i gotowości na różnego rodzaju sytuacje, które jeszcze w Polsce nie miały miejsca, a mogą mieć, bo Rosja eskaluje swoje działania z dwóch powodów. Po pierwsze, chce złamać morale społeczeństwa ukraińskiego, niszcząc infrastrukturę krytyczną, tak aby zima była, krótko mówiąc, trudna do przetrzymania przez naród ukraiński, ale również chce zniszczyć wolę i kręgosłup moralny społeczeństw europejskich, Europy Zachodniej, aby zniechęcić je do wsparcia dla Ukrainy, zarówno humanitarnego, jak i zbrojnego, co się oczywiście nie uda. O tym
0: chciałem z panem porozmawiać, bo pan mówi, że się to nie udaje, a z drugiej strony słyszę i czytam, co mówi Kaja Kallas, czyli osoba odpowiedzialna za dyplomację w Unii Europejskiej. Ona przyznaje, że żaden kraj europejski nie zdecydował się na przekazanie pocisków Patriot w ramach mechanizmu europejskiego stworzonego przez Unię. Czy to nie świadczy w pewnym sensie o słabości, bo z jednej strony ostrzegamy przed tym, co Rosja może zrobić, a gdy przychodzi co do czego, to elity polityczne nie decydują się na to, żeby bezpośrednio pomóc Ukrainie.
13: Po pierwsze, jeśli chodzi o postawy społeczne, to są one w jakiś sposób demotywowane przez działania rosyjskie właśnie. Taki efekt chce Rosja wywołać, między innymi przez to wspierając różnego rodzaju ruchy populistyczne, takie jak Alternatywa dla Niemiec, czy takie chociażby jak Konfederacja pana Brauna w Polsce, które są prorosyjskie, antyeuropejskie, często antynatowskie. I zobaczmy w ich wystąpieniach, czy to Alternatywy dla Niemiec, która uważa, że nie powinno się wspierać Ukrainy, że nawet przewiduje jakieś antyeuropejskie czy kontreuropejskie projekty, a przede wszystkim ma roszczenia nawet wobec Polski, to tego typu sytuacje, tego typu narracja, tego typu propaganda rosyjska im pomaga. Natomiast wracając do pana pytania o patrioty i o wsparcie dla Ukrainy, ono jest ogromne. Dzisiaj koalicja chętnych tak naprawdę przejęła całkowicie od Stanów Zjednoczonych odpowiedzialność za wsparcie militarne i humanitarne dla Ukrainy. Niemcy są tutaj krajem wiodącym, akurat stąd te nowe elementy rosyjskiej agresji, które pojawiają się na terytorium Niemiec, na przykład w Lipsku, atak sabotażowy, dronowy. Więc to, jeżeli chodzi o uzbrojenie rakiety Patriot, to jest decyzja może nie tyle Unii Europejskiej i nie leży ona w rękach pani Kai Kallas, ale NATO. I w ramach strategii NATO i w porozumieniu z naszymi sojusznikami możemy przekazywać uzbrojenie tego typu jak rakiety Patriot.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Razem z nami Andrzej Szejna, poseł

0: 7.30 na zegarach. Czas zajrzeć do studia faktów. Tam już czekają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Będziemy ruszać.
1: Trudny drogowy poranek w Śląskiem. Doszło tam już do 15 kolizji. Utrudniony jest w tej chwili m.in. przejazd katowickim odcinkiem autostrada 4.
2: Na linii reporter RMF FM Marcin Buczek. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Marcinie, co się tam konkretnie stało?
3: Przy zjeździe z autostrady w kierunku AWF-u zderzyły się dwa samochody. Jeden pas ruchu jest zablokowany i to powoduje korek na autostradzie A4 na pasach w kierunku Wrocławia. Także tu w Katowicach trzy samochody zderzyły się na drodze łączącej trasę numer 86 oraz 81. Teraz Kobiór i Krajowa 1. Tam auto wjechało do rowu i jeden pas w kierunku Katowic jest zablokowany. Jeszcze trasa numer 94 w Dąbrowie Górniczej. Na jednym ze skrzyżowań do kolizji doszło na pasach w kierunku Olkusza.
2: Czy możliwe jest siłowe wejście do Trybunału Konstytucyjnego?
1: Co dalej z kandydaturą Macieja Berka?
2: Wraca również Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa, który, jak już mówiliśmy w faktach, wkrótce zaprezentować ma raport w sprawie dwuletnich prac.
1: Między innymi o to Tomasz Telikowski zapyta dziś Pawła Śliza z Polski 2050, który za pół godziny będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM. Słonecznie i niemal 20 stopni, tak wczoraj było w Zakopanem, dziś ma być podobnie.
2: Trudno w to uwierzyć, bo jeszcze przed tygodniem w Tatrach trzymał mróz i sypał śnieg.
4: Zakopane jest tak gościnne, że zawsze nas tak przyjmuje w takiej pięknej pogodzie.
5: Ale widzę, że co, kawałeczek spaceru już się trzeba rozbierać, tak ciepło.
4: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także musimy się rozebrać, bo jest gorąco, żeby się nie za bardzo sforsować.
2: Usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Piękna jesień niemal w całej Polsce.
1: A w faktach będziemy sprawdzać, jak długo utrzyma się taka właśnie pogoda.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Rząd zajmie się dziś przyszłorocznym budżetem.
2: I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Ministrowie mają przyjąć ostateczny kształt przyszłorocznych wydatków i dochodów, a także dziury budżetowej. To ma być budżet z deficytem większym o kolejne 11 miliardów złotych. Ogromnym obciążeniem ma być też spłacanie dotychczasowych zobowiązań, czyli koszty obsługi długu.
8: W roku 2027 wnoszą one 107 miliardów złotych, o 17 miliardów złotych więcej niż w roku bieżącym.
7: Przyznawał minister finansów Andrzej Domański. Budżet będzie więc niezwykle napięty, a założenia przyjęte przez rząd są bardzo optymistyczne. Projekt zakłada wyższą akcyzę, opłatę cukrową, zmiany w podatkach PIT, szereg zmian, które do tej pory się nie wydarzyły. A dla tych pomysłów potrzebne jest zielone światło od prezydenta. Jeśli Karol Nawrocki pod ustawami by się nie podpisał, to budżet trzeba byłoby korygować lub deficyt byłby jeszcze większy. Budżetowi pomogłaby z pewnością mocna waluta, ale obecnie tu ministrowie nie znajdą wsparcia. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar po 3,84, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 5,09 zł. Mówiliśmy już o długu państwa, to teraz jeszcze powiedzmy o długach w portfelach Polaków. Niemal 2 miliony dłużników i ponad 40 miliardów złotych zaległości. To najnowsze dane z Krajowego Rejestru Długów. Średni dług wynosi ponad 20 tysięcy złotych, a eksperci zwracają uwagę, że coraz częściej do spirali zadłużania prowadzą nie kredyty na mieszkania czy samochody, lecz płatności odroczone, opiewające na znacznie mniejsze kwoty.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 19 minut będzie godzina 8. To jest poranny program w Radiu RMF 24. Chwilkę o sporcie. Przepraszam, że będziemy mówić o tym, co się wydarzyło w Solnej, bo pewnie boli oczywiście. Nie było rewanżu za marcową porażkę. Gdyby ktoś nie wiedział, gdyby ktoś nie słyszał jeszcze do tej pory. Nie było rewanżu za to, co wycierpieliśmy w finale baraży o Mundial. Polscy piłkarze znowu przegrali ze Szwecją. Tym razem 1-3. I tym razem w meczu Ligi Narodów. Ta pierwsza połowa jeszcze dawała nadzieję, szczególnie i druga część, że można wywieźć punkty ze Sztokholmu. Niestety w drugiej połowie Szwedzi byli skuteczni do bólu, a biało-czerwoni popełniali błędy. Jak na to wszystko reagowali polscy kibice wychodzący ze stadionu?
1: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik. To po pierwsze. Po drugie, niestety ta Solna nam wybitnie nie leży. Drugi mecz, druga przegrana.
2: Smutny, zawiedziony? Wynikiem na pewno, ale gra szczególnie w pierwszej połowie była dość dobra. Brakowało trochę skuteczności. Były takie momenty, że dominowaliśmy po prostu na tym boisku, w pierwszej połowie szczególnie.
3: Ale druga połowa też jest.
2: No ale druga połowa po prostu wyszła słabo generalnie. Szkoda naprawdę tych sytuacji, które nie wykorzystaliśmy, a oni mieli kilka sytuacji i je bezbłędnie do bólu wykorzystali.
3: No i Jokeres przy tym trzecim golu to profesor.
2: Bardziej nasze błędy niż jego profesorstwo. Naprawdę tutaj Szwecja zagrała 3 akcje. Jak dla mnie byliśmy przynajmniej w pierwszej połowie lepszym zespołem, ale szkoda, że znowu głupie bramki tracimy i jesteśmy nieskuteczni.
4: Wydaje mi się, że mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
0: To kibice naszej kadry, którzy opuszczali stadion. Rozmawiał z nimi nasz specjalny wysłannik, czyli Wojtek Marczyk, ale spotkał się też z piłkarzami, z Janem Bednarkiem i Przemysławem Wiśniewskim.
5: Wydaje mi się, że w takich momentach, w których moglibyśmy tego uniknąć, bo dwa stałe fragmenty gry tak naprawdę, kluczowe momenty meczu, i boli, bo wydaje mi się, że w taki sposób graliśmy w pierwszej połowie, sytuacje, jakie stwarzaliśmy, wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy i to na pewno boli, że w takich kluczowych momentach decydujących, które wydaje mi się nie jest trudno uniknąć, bo to jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji i moglibyśmy wybronić tę sytuację, także w tym na pewno jest frustracja.
6: Podłamanie by mogło być, jakbyśmy, nie wiem, dzisiaj już kończyli kadrę i byś musiał za miesiąc przyjeżdżać po dwóch takich meczach rozegranych. Ale gdzieś wiesz, że masz dwa mecze przed sobą, więc nie możesz myśleć o tym, żeby się podłamywać, tylko musisz podnieść głowę do góry, bo jeszcze masz bardzo ważne dwa mecze przed sobą.
7: Myślisz, że ten mecz z Rumunią to może być taka okazja do przełamania, bo teoretycznie to jest ten najsłabszy rywal, przynajmniej patrząc na to, co się dzieje teraz w grupie, z którym może być najłatwiej zapunktować, zdobyć bramkę, i tak trochę ruszyć do przodu.
6: Mam nadzieję, że tak będzie, że teraz naprawdę będziemy bardzo mocno zmotywowani, żeby wygrać ten mecz z Rumunią.
0: Bo dzwonek alarmowy rzeczywiście już bije, jeśli chodzi o naszą sytuację w grupie. Przypomnę, w grupie w dywizji B Ligi Narodów. Mecz z Rumunią gramy już w piątek na Narodowym.
8: RMF 24.
0: Jeszcze przed faktami o tym, jak trudna to była noc i na Lubelszczyźnie, i na Podkarpaciu, i szczególnie na Ukrainie. Za 16 minut 8.

Za 10 minut będzie godzina 8, poranny program w Radiu RMF 24. Kijów. Dziś nad ranem znowu było słychać wybuchy. Szczątki rosyjskiej rakiety spadły między innymi na dziedziniec budynku mieszkalnego. No oczywiście były zniszczenia. Tylko wczoraj w atakach rosyjskich dronów na Ukrainę zginęło 9 osób. 80 zostało rannych. Takie informacje przekazuje prezydent kraju Wołodymyr Zełenski. Przez cały dzień dochodziło do ataków z użyciem dronów Shahed. Wiele z nich było napędzanych silnikami odrzutowymi. Wystrzelono ponad 120 bezzałogowców, z czego 90 to maszyny o napędzie odrzutowym. Tak mówił Zełenski. Jeden z dronów uderzył tuż przy granicy z Polską, w pobliżu przejścia granicznego Jagodzin-Dorohusk. Nie było na szczęście ofiar. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny słyszeli o tym w faktach. Kilkukrotnie byli informowani o zagrożeniu. Wczorajsze popołudnie, wczorajszy wieczór, dzisiejsza noc, to nie były spokojne czasy. Wojewoda lubelski zwołał wieczorem sztab kryzysowy. Więcej o tym oczywiście za kilka minut w faktach. Poranna rozmowa RMF FM. Także polecamy gorąco. Tomasz Terlikowski zaprosił dzisiaj do studia Pawła Śliza z Polski 2050.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: A zaczynamy od serii alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: One wczoraj do późnej nocy ostrzegały mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z atakami Rosji na Ukrainę.
0: W samym Lublinie dwa razy słychać było syreny alarmowe.
1: Pentagon tymczasem wciąż analizuje, ilu żołnierzy Stany Zjednoczone chcą pozostawić w Europie i gdzie mają oni stacjonować.
0: Gościem porannej rozmowy w RMF FM już za moment Paweł Ślis z Polski 2050. Niespokojny wieczór i noc mają za sobą mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny.
1: W sumie dostali 9 SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegających i odwołujących alarmy w związku z atakami Rosji na Ukrainę.
0: Jak mówiliśmy, w Lublinie dwa razy słychać było syreny. O poranku w Faktach reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, tu była seria kolejnych ostrzeżeń.
2: Dzień dobry. Ta seria zaczęła się przed 17:00 od SMS-a. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Niewiele później w mieście rozległ się, choć oczywiście nie wszędzie słyszalny, dźwięk syren, ten 3-minutowy modulowany, czyli alarm. Wtedy też mieszkańcy dostali alert RCB. Uwaga, uwaga, uwaga. Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. Później był ciągły dźwięk syren odwołujący alarm i SMS o braku zagrożenia. Ale to nie był jeszcze koniec, bo tego wieczora i nocy mieszkańcy dostali jeszcze 6 alertów, 3 o ataku na Ukrainę i 3 o jego zakończeniu. Ostatnia wiadomość przyszła przed 12:30 w nocy.
0: Jeszcze kilka tygodni może potrwać przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.
1: Pentagon analizuje wciąż, ilu żołnierzy Stany Zjednoczone chcą pozostawić na kontynencie, gdzie mają stacjonować i jak w przyszłości wyglądać ma podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo pomiędzy USA a europejskimi sojusznikami.
0: O szczegółach już teraz z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Wszelkie decyzje zapadną najwcześniej po 1 grudnia, informuje Pentagon. W Waszyngtonie wciąż rozważane są różne warianty. Są już pierwsze sygnały, że dla Pentagonu wschodnia flanka NATO pozostanie istotna. Kraje tego regionu nie powinny obawiać się niekorzystnych zmian, wynika z nieoficjalnych informacji.
4: Szykujemy się na pewno na taką nową rzeczywistość, właśnie transatlantycką, którą obecna administracja nazywa NATO 3.0. Tylko, że NATO 3.0 wcale nie oznacza, że to jest NATO bez Stanów Zjednoczonych. To jest NATO z innym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych.
3: Mówi natomiast Agnieszka Homańska, szefowa gabinetu politycznego szefa MSZ. Ostatecznej decyzji Pentagonu jeszcze nie ma i właśnie najbliższe tygodnie mogą pokazać, jak w praktyce będzie wyglądało to, co w Waszyngtonie coraz częściej określa się jako nowy podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Wielka Brytania tymczasem chce objąć parasolem nuklearnym sojuszników z Europy Północnej.
1: To nowa inicjatywa w ramach grupy JEF, Joint Expeditionary Force, czyli połączonych sił ekspedycyjnych koalicji 10 państw NATO Europy Północnej. To jest Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Szwecja oraz właśnie Wielka Brytania.
0: Kluczową rolę odegrają brytyjskie okręty podwodne. Porozumienie ma być podpisane w listopadzie.
5: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry, moim gościem w studiu krakowskim studiu RMF FM jest Paweł Ślis, poseł Polski 2050, były przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii. Witam serdecznie, panie pośle.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Kraków jest przygotowany, nawiązując do tego pytania o Lublin, na ewentualny atak dronowy, na ewentualne takie alarmy?
7: Znaczy, najważniejsze jest to i bardzo się cieszę, że u państwa w radiu padła ta informacja, jak wyglądają te alarmy, co one oznaczają, że alarm, który mówi o zagrożeniu, to jest narastająco modulowany dźwięk, odwołujący jeden jednostajny.
6: A pan to wiedział?
7: Oczywiście, że tak. No, to są rzeczy, które uważam, że powinniśmy wiedzieć i powinniśmy obywatelom
6: A wie pan, gdzie się udać, jeżeli będzie alarm? Gdzie pan powinien się udać?
7: Ja akurat mieszkam w samym centrum Krakowa. Koło mnie są historyczne dwa schrony pod Parkiem Krakowskim, więc wiem, gdzie one są.
6: Ma pan zapasy? Ewentualnie, jakby było trzeba?
7: Regularnie robię na co tydzień, ale to są zapasy zwykłe dla domowników.
6: A powerbanki naładowane?
7: Mam małe dzieci, które akurat o to dbają.
6: To jeszcze pytanie, czy chciałby pan powszechnej obowiązkowej służby wojskowej? Czy to jest moment, w którym powinniśmy to rozważyć? Taka propozycja się pojawiła.
7: Nie wydaje mi się, że teraz jest to potrzebne. Wydaje mi się, że powinniśmy wzmacniać sprzętowo naszą armię. Myślę, że wojsko zawodowe jest wojskiem znacznie lepszym. Natomiast jestem jak najbardziej za tym, żeby robić powszechne przeszkolenie.
6: Przeszkolenie po maturze od razu. Każdy maturzysta i maturzystka na szkolenie wojskowe?
7: Uważam, że tutaj akurat ten wiek początkowy byłby właściwy, natomiast myślę, że każdy wiek jest ważny, żebyśmy na wypadek jakiegoś zagrożenia umieli udzielić pierwszej pomocy.
6: A pan odbył szkolenie? Jeżeli każdy wiek jest właściwy, to pytanie, czy pan odbył takie szkolenie?
7: Nie, nie odbyłem takiego szkolenia, ale byłbym gotowy do tego, żeby poznać czy obsługę broni, czy umiejętności takiej pierwszej pomocy, która powinna być utrwalana.
6: Ja zresztą pan jest gotowy, to dlaczego pan nie odbył? To znaczy, nawet wiceszef MONU mówił, że przecież dla parlamentarzystów są specjalne kursy.
7: Powiem szczerze, że nie słyszałem, że były specjalne kursy dla parlamentarzystów. Uważam, że nie powinny być dla nikogo specjalne kursy. Kursy powinny być powszechne, tak żeby każdy obywatel, który chce, mógł te kursy odbyć.
6: Dobrze, wróćmy do Krakowa. Jest pan w Krakowie i zaczęliśmy od Krakowa. Wszystkie ręce na pokład. Teraz będziecie ratować kandydatkę Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, to znaczy Polska 2050?
7: Znaczy, nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce. Tak samo nie zwrócili się w trakcie wyborów do Senatu. Bardzo ciężka praca przed panią Moniką Piątkowską.
6: Może pomożecie, jak się zwrócą na przykład. Ktoś by do pana zadzwonił i powiedział, pomożecie, a pan odpowie, jak Zagierka, pomożemy, czy nie?
7: Znaczy, ja się bardzo cieszę z jednej rzeczy, że oboje kandydaci zaczęli mówić o ustawie Polski 2050, o opłacie turystycznej, którą
6: nawet
7: my
6: wczoraj
7: włożyliśmy.
6: W tym studiu krakowskim, w którym pan jest, Łukasz Gibała powiedział, że podniesie do 20 zł.
7: Myślę, że aż tak drastyczna kwota nie jest potrzebna, bo pamiętajmy o tym, to jest bardzo dużo. Natomiast zacznijmy od czegoś. Te 5 zł, które jest w tej ustawie, może to nie jest wiele. Natomiast przy 12 milionach turystów, które w zeszłym roku odwiedziło Kraków, to zasili
6: nasz budżet. Ale uciekł pan od pytania. To znaczy, czy jeżeli zadzwoni do pana Donald Tusk albo ktoś z Krakowa i powie, pomożecie?
7: Niech spróbuję. Ja czekam na telefon. Nie ma problemu. Zobaczymy.
6: Ale to pan wtedy odpowie, pomożemy?
7: Będziemy rozmawiać na ten temat. My mówiliśmy, że nie wystawiliśmy swojego kandydata, ale będziemy mówili o sprawach. Jeszcze raz podkreślam, ja się bardzo cieszę, że oboje kandydaci mówią o tej opłacie turystycznej. Żaden rząd tej opłaty nie wprowadził, dopiero Polska 2050 jako pierwsza złożyła ten projekt opłaty turystycznej i cieszę się, że o tym rozmawiamy.
6: A pan kogo poprze w tych wyborach?
7: Ja oddam swój głos, bo ja uważam, że na każdy wybór trzeba chodzić i zagłosuję zgodnie z moim sumieniem, zgodnie z tym, jakie uważam, że ten dany kandydat będzie lepszy dla Krakowa.
6: No dobrze, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Odpowie pan zgodnie ze swoim sumieniem. To znaczy, pana sumienie wskazuje na Monikę Piątkowską czy Łukasza Gibałę?
7: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne, więc
6: pan... Ale pan jest politykiem. Pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z dwa podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
7: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
6: Czyli może Łukasz Gibała?
7: Może Łukasz Gibała.
6: Może, czy na pewno?
7: A to już zakreślając krzyżyk przy odpowiednim kandydacie podejmę taką decyzję.
6: Ale ma pan pewność, że Monika Piątkowska ma szansę w tych wyborach? Bo wygląda na to, że to jest klęska koalicji. Nie chodzi tylko o Monikę Piątkowską, ale również o Darię Gosek-Popiołek. To znaczy oboje kandydaci czy kandydatki koalicji rządowej przegrały z nie rządowymi czy antyrządowymi kandydatkami.
7: Znaczy, ja słyszałem taką opinię, że przychodząc z dużej polityki wprost do samorządowej polityki, to zawsze jest skazane na porażkę. Pan profesor Flis o tym mówił ostatnio i myślę, że ten kazus Darii, przyjście z polityki warszawskiej, z pozycji posła do polityki samorządowej, nie mając tą polityką za wiele wspólnego, był to duży błąd skazany niestety na porażkę, aczkolwiek powiem szczerze, że wynik koleżanki Darii bardzo mnie zdziwił jako dość niski. Jak widzimy także, te wybory samorządowe nie są tożsame z tymi, które mówią, jak będą wyglądały wybory ogólnokrajowe. Przecież Koalicja Obywatelska ma poparcie 30%.
6: Że przyjazd Donalda Tuska nie pomógł Monice Piątkowskiej.
7: To także jest, panie redaktorze, taka zasada, że liderzy przyjeżdżający i popierający kandydatów w wyborach samorządowych nie przynoszą bagażu punktów procentowych, a nawet pewne wątpliwości i pewne uwagi, myślę, wydaje się, wyborców.
6: Panie właśnie, nie chciał pan powiedzieć, na kogo pan zagłosuje, to może pan powie, kto wygra te wybory, pana zdaniem?
7: Znaczy, wszelkie znaki na niebie wskazują, że koszulkę żółtą, niczym tutaj ten mikrofon, koszulkę lidera ma Łukasz Gibała i myślę, że on ma największe szanse. No, ciężko będzie koleżance Monice Piątkowskiej przyciągnąć swoich wyborców. Myślę, że ci wyborcy, którzy głosowali zarówno na Prawo i Sprawiedliwość, jak myślę także i częściowo na Owce, będą skłaniać się w kierunku Łukasza Gibały.
6: To jeszcze ostatnie pytanie w części radiowej. Wejdzie policja do Trybunału Konstytucyjnego, pana zdaniem?
7: Będzie mnie to bardzo bolało, ponieważ my przez te 3 lata próbowaliśmy odbudować zaufanie obywateli do policji.
6: Będzie to pana bardzo bolało? To znaczy, że pan sugeruje, że wejdzie?
7: Znaczy nie, będzie mnie bolało, jeżeli taka sytuacja do takiej sytuacji dojdzie, bo ja uważam, że do wymiaru sprawiedliwości władza nie powinna wchodzić. Tak samo jak mnie bardzo boli to, że władza wykonawcza wkracza do władzy ustawodawczej i pan prezydent nie przyjmuje ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak samo będzie mnie bolało, jeżeli policja wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego.
6: To postawimy kropkę i za chwilę wrócimy do tego tematu. Żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
7: Między innymi.
6: A ja przypominam, naszym gościem jest Paweł Ślis, poseł Polski 2050, był przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii. Ja wrócę do tego pytania. Możliwy jest pana zdaniem taki siłowy scenariusz? Pan powiedział, że pana to bardzo bolało, ale ja się pytam, czy to jest prawdopodobne?
7: Znaczy, słyszymy w doniesieniach medialnych tak, że jest to prawdopodobne, natomiast uważam, jeszcze raz podkreślam, nie po to odbudowaliśmy zaufanie obywateli do policji, żeby teraz policją się wysługiwać w tym zakresie.
6: No dobrze, a czy te działania podjęte przeciwko pracownikom Trybunału to pana zdaniem jest, a także apel sędziego Patyry, to jest przygotowanie do takiego siłowego rozwiązania?
7: Panie redaktorze, ja wierzę w wymiar sprawiedliwości. Mimo wszystko, mimo wszystkich wątpliwości, wad, niedoskonałości tego wymiaru sprawiedliwości, po to jest prokuratura, żeby prowadzić postępowanie. Jeżeli prokuratura widzi, że dana osoba mogła wypełnić znamiona czynu zabronionego i mogła popełnić przestępstwo, to wzywa ją do siebie, ewentualnie doprowadza.
6: No tak, to wygląda w taki sposób, że nie może postawić zarzutów prezesowi Święczkowskiemu, czy pełniącego obowiązki prezesa, bo to oczywiście określenie się różni od strony politycznej. W związku z tym stawia zarzuty jego współpracownikom.
7: Znaczy, to nie o to chodzi, panie redaktorze. Jeżeli to nie jest też tak, że immunitet uniemożliwia w ogóle nigdy postawienie tych zarzutów. Jeżeli są jakieś wątpliwości do zachowania pana prezesa Święczkowskiego, gdzie ja mam pewne wątpliwości do jego zachowania i rzeczywiście jako prawnik uważam, że mogło dojść do wypełnienia znamion czynu zabronionego, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, uważam, że jeżeli do tego doszło, no to organy ścigania są po to, żeby skierować wniosek o uchylenie immunitetu i pociągnąć do odpowiedzialności prezesa Święczkowskiego.
6: Pana zdaniem prezydent wspomniał pan o tym, przyjmie ślubowanie od Macieja Berka, czy sprawa jest zamieciona?
7: Znaczy ja nie wierzę w to, że pan prezydent przyjmie. Panu prezydentowi zależy na tym, żeby budować chaos. PiS-owi zależy na tym, żeby trzymać twierdzę, ostatnią twierdzę, którą mają, czyli Trybunał Konstytucyjny.
6: To co się stanie z Maciejem Berkiem? Nie będzie sędzią? Znaczy zaprzysiężonym sędzią nie będzie.
7: Znaczy, zacznijmy od tego, że pan prezydent nie ma prerogatywy do tego, żeby decydować, kto będzie sędzią, kto nie będzie sędzią.
6: Ale już to zrobił.
7: Tak, tylko że ja pokazywałem i wielokrotnie wspominałem o panu prezydencie Lechu Kaczyńskim, który potrafił zachować jak państwowiec, który też przez 70 kilka dni nie przyjmował ślubowania od jednej z wybranych prawidłowo przez Sejm sędziów. Powiedział, nie mam takich
6: kompetencji.
7: Panie pośle,
6: ale pan mówi o zarzutach wobec prezydenta. Można powiedzieć również, że Donald Tusk, wstawiając jego bardzo bliskiego współpracownika, o którym mówił, że jest jego prawą ręką na sędziego, no nie ułatwił zadania Maciejowi Berkowi i prezydentowi, albo mówiąc inaczej, prezydentowi bardzo ułatwił. Co więcej, nie sprawdzając, jak wygląda ta 10-letnia praca radcy prawnego, mega ułatwił. To znaczy, wygląda to trochę tak, jakby sam premier nie chciał, żeby
7: dobrze,
6: prezydent
7: panie redaktorze,
6: zatwierdził.
7: Zacznijmy od tego. Jest pan wybitnym redaktorem, więc pan dobrze wie, jak ja głosowałem w tej sprawie i dlaczego tak głosowałem. To wyraźnie na ten temat mówiłem, więc myślę, że nie ma sensu do tego wracać.
6: Nie, natomiast... bo ja się bardziej pytam o to, czy obie strony po prostu nie chcą tego samego. Nie działający trybunał jest lepszy dla władzy każdej niż działający.
7: I uważam, że powinien Trybunał funkcjonować prawidłowo. Tam, gdzie polityka wchodzi drzwiami do wymiaru sprawiedliwości, tam sprawiedliwość ucieka oknem. Pamiętajmy o tym. Natomiast oprócz Berka są jeszcze cztery osoby, które czekają na ślubowanie. Czekają na dopuszczenie do orzekania. Mamy tutaj przecież postanowienie zabezpieczające w Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że tych czterech sędziów należy dopuścić do orzekania, należy dopuścić do pracy. I teraz proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jakie argumenty konkretnie, prawne, merytoryczne, faktyczne pan prezydent postawił, nie przyjmując ślubowania od tych czterech pozostałych sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
6: Że złożyli przyrzeczenia przed
7: kolegami. A to nie ma znaczenia. To nie jest argument. Nie, to nie jest argument, to nie jest argument prawny, faktyczny. To jest tylko okoliczność, która miała miejsce. Pamiętajmy o tym. Ślubowanie jest uroczystą formą złożenia ślubowania wobec narodu. Tak naprawdę.
6: Wobec prezydenta jest napisane w kursie.
7: Ale chodzi o to, że to jest właśnie wobec narodu... I to jest tylko
6: napisane jest uroczyste. Wobec prezydenta. Dobrze.
7: Znaczy nie, ja wiem, jak jest napisane, panie redaktorze, żeby była jasność, ja wiem, tylko tu chodzi o tą ideę, że panie, wobec prezydenta niczym wobec narodu.
6: Panie pośle, Szymon Hołownia powinien mieć uchylony immunitet? Chodzi oczywiście o sprawę Kolegium Humanum.
7: Ja wiem, o jaką sprawę chodzi. Ja akurat tutaj nie wszystko mogę powiedzieć, bo też znam ten aspekt jako adwokat. Uważam, że te okoliczności, które stoją u podstaw uchylenia immunitetu Szymona Hołowni, nie powinny w ogóle mieć miejsca w postępowaniu. Nie dlatego, że tu chodzi o Szymona Hołownię, tylko znam okoliczności, znam sprawę. Tutaj brak znamion czynu zabronionego po stronie marszałka Hołowni.
6: Dobrze, ale będzie uchylone, czy nie będzie? Pana zdaniem?
7: Nie widzę podstaw do tego, żeby kierować w ogóle wniosek o uchylenie immunitetu w postępowaniach pana marszałka Hołowni, brak znamion czynu zabronionego. To już teraz organy ścigania, jeżeli będą chciały, no to będą kierowały ten wniosek do Sejmu, do pana marszałka i pan marszałek będzie podejmował w tym momencie, przez prokuratora generalnego do marszałka Sejmu i wtedy Sejm będzie podejmował decyzję zarówno na komisji regulaminowej, jak i później na Sejmie.
6: A Szymon Hołownia chce wrócić do rządu? Chciałby, pana zdaniem, i powinien?
7: Z moich rozmów z Szymonem Hołownią, a one są regularne i częste, nie.
6: A powinien stanąć? Chce stanąć na czele partii?
7: Został szefem klubu parlamentarnego po jednogłośnej decyzji całego klubu, mojej także. To nie była decyzja moja, to nie była decyzja Szymona, to nie była decyzja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, to była decyzja całego klubu, całego naszego środowiska z myślą o Polsce 2050, o klubie Polska 2050, ale także z myślą o Polsce 2027, czyli o wyborach najbliższych, które będą.
6: Czy startujecie sami, czy w jakiejś koalicji?
7: Znaczy, oczywiście, że my się już przygotowujemy do wyborów, na ten temat rozmawiamy i to jeszcze jest kwestia całej decyzji, całego machiny naszych zarówno partyjnych, jak i klubowych.
6: PSL czy bardziej Koalicja Obywatelska? A może Rozwój Plus, bo takie głosy też się pojawiają.
7: Znaczy, panie redaktorze, rozmowy na ten temat trwają. My podejmiemy decyzję odpowiedzialną za to, żebyśmy w 27 roku nie mieli powrotu rządów Prawa i Sprawiedliwości wspólnie w porozumieniu z brunatną Konfederacją.
6: Nie, czyli jednak jakaś koalicja, jak rozumiem.
7: Znaczy, będziemy podejmować decyzję. No, sami rządzić nie będziemy, panie redaktorze. Nie ma takiego poparcia.
6: Ja się pytam, czy będziecie sami startować albo...
7: Ale tak jak mówię, to będzie decyzja, którą podejmiemy wszyscy razem po rozmowach.
6: Szef klubu parlamentarnego to jedno, ale ja wrócę do pytania. Szymon Hołownia powinien wrócić na stanowisko szefa partii?
7: Szefem partii jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wybrana w naszych demokratycznych wyborach. No, szefem klubu parlamentarnego
6: jest szefem, Szymon Hołownia. Ale ktoś może przestać być szefem.
7: Panie redaktorze, ja uznaję zwierzchnictwo Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jako demokratyczno wybranej szefowej naszej partii. Uznaję zwierzchnictwo Szymona Hołowni jako demokratycznie wybranego szefa klubu i w tych strukturach ja jestem jako pierwszy wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego.
6: Panie pośle, cały czas idą ceny paliw w górę. Płaczemy i płacimy na pylonach. Czy w końcu coś się wydarzy? Będą mniejsze ceny? CPN albo jakakolwiek inna formuła wróci? Powinna wrócić.
7: To jest decyzja, którą podejmie rząd, natomiast no, ja też płaczę, lejąc benzynę do baku. No, każdego z nas to kosztuje. Najsmutniejsze jest to i najbardziej niebezpieczne jest to, że ceny paliw wpłyną na ceny także innych towarów.
6: No, pan ma kilometrówki, my nie mamy, tak bym powiedział.
7: Panie redaktorze, ale ja jeżdżę też prywatnie. Ja do swojego baku leję też, jeżdżąc prywatnie, zawożąc dzieci do szkoły, zawożąc jeżdżąc prywatnie.
6: No to tym bardziej powinniście zrobić coś, żeby płacić mniej, bo to nie jest tylko kwestia cen paliw. To to jest za chwilę te ceny tak paliw przełożą się na transport, na żywność, na wszystko.
7: Ja mówię, na wszystko się, na przykład na cenę usług, na cenę towarów, na wszystko się przełoży. Oczywiście, że tak. Szansa była przed panem prezydentem, ale panu prezydentowi zależy na tym,
6: słyszeliśmy od Donalda Tuska, bo wczoraj nawet nagrał film, tylko ja się pytam, skoro wiecie, że prezydent nie podpisze tej ustawy, on to powiedział, że jej nie podpisze, to może albo trzeba się z nim dogadać, przeanalizować i zrobić inną ustawę, albo poszukać innej metody. Bo na razie to wygląda w ten sposób. Prezydent mówi, to jest wina Tuska, a Tusk mówi, to jest wina Nawrockiego, a my płaczemy. I szczerze mówiąc, kompletnie nas nie obchodzi, czyja to jest wina, bo zawsze winę ponosi w polskim myśleniu rząd.
7: Ale ja się zgadzam z tym, panie redaktorze, bo wszystko, co złe, to akurat zawsze jest ten rząd, który rządzi. I tak będzie, a opozycja będzie to tym bardziej
6: głośno krzyczała. To po co to premierowi?
7: Tylko ja uważam jedną rzecz, że może inaczej. Proszę zwrócić uwagę, Polska 2050 zawsze była gotowa do rozmów, nawet z opozycją, żeby rozwiązać problem. My zawsze byliśmy do tego gotowi. Ja też jestem gotowy do tego, żeby rozmawiać z Pałacem Prezydenckim i wytłumaczyć, że na razie, na tą chwilę ustawa, która dawała możliwość do pieniędzy do budżetu państwa, które pomogłyby dopłacać do paliwa, jest właściwa. No, łatwo jest
6: krzyczeć. A prezydent mówi, ja złożyłem swoją ustawę i ona też jest na stole.
7: Zgadzam się, tak, oczywiście. Natomiast najlepiej jest zawetować ustawę, która jest już gotowa, która mogłaby naprawdę teraz, w tym momencie przynieść ulgę w cenach paliw. Jest jeszcze jedna opcja. No, pan prezydent może porozmawiać z panem prezydentem Donaldem Trumpem, skoro ma takie świetne relacje. Przecież to również działania Ameryki na Bliskim Wschodzie doprowadziły do tego, że ceny paliw w Polsce
6: może
7: nie tylko
6: też
7: w Polsce,
6: do
7: całej
6: Europie. I do Iranu. Pan oczywiście wie, że to jest niemożliwe. To już jest czysty populizm. Wróćmy do broni i do prezydenta Karola Nawrockiego, skoro rozmawiacie ze wszystkimi. Chciałby pan mieć dostęp do broni w domu, bo prezydent proponuje poszerzenie prawa dostępu.
7: Bardzo trudne pytanie, dlatego że czy dostęp do broni nie zwiększy jakichś obaw popełniania przestępstw? Nie wiem, ciężko mi na to pytanie, powiem szczerze.
6: Jest pan prawnikiem.
7: Wiem, to nie tylko trzeba być prawnikiem, no bo jeżeli chodzi o prawnika, to wystarczy wiedzieć, jak wyglądają regulacje, jak wygląda uzyskanie pozwolenia na broń, jak
6: rzeczywiście jest tak źle, tak trudno jak w Polsce, tak jak mówi prezydent?
7: Znaczy, nie zgadzam się z tym, bo żeby dostać pozwolenie na broń, wystarczy przejść odpowiednie badania, przejść odpowiednią procedurę, zostać sprawdzony, mieć odpowiednią skrzynkę.
6: A przechodził pan tę procedurę, wie pan? Jak to
7: nie,
6: było?
7: Nie, ale wiem, jak ją przejść, bo to nie wymaga, to nie jest rocket science, żeby tego nie wiedzieć. Trzeba mieć specjalnie miejsce w domu, odpowiednio izolowane, odpowiednio zabezpieczone, odpowiednią skrzynię, w której ta broń będzie trzymana. To są ze względów bezpieczeństwa. Ja myślę, że nie miałbym większych problemów w uzyskaniu pozwolenia na broń. Nigdy się o to nie starałem.
6: Czyli potrzebna jest dyskusja tego typu, jaki mówi prezydent, czy nie?
7: Znaczy myślę, że to jest zastępcza dyskusja dla pewnej grupy elektoratu tylko.
6: Dodajmy, że w Polsce można mieć broń bez pozwolenia. Jest to broń czarnoprochowa i ona też zabija.
7: Ale oczywiście, że tak. Zgadza się.
6: Czyli rozumiem, że nie chce pan tej dyskusji. To jeszcze pytanie o tego, czego się pan spodziewa po komisji do spraw Pegasusa niebawem, bo 12 października ma się pojawić dokument, raport 700 stron, z czego połowa niejawna. Czego się pan spodziewał po tym raporcie?
7: Znaczy, z tego, co ja wiem, to ten raport składa się z trzech części. Z części jawnej, która będzie taką ogólnym schematem opisania, jak wyglądał schemat zakupu, instalacji Pegasusa. Część tajna, która będzie dostępna dla wszystkich posłów i też jest część ściśle tajna, dostępna dla wąskiej grupy ludzi, wąskiej grupy posłów, którzy mają ten dostęp do informacji ściśle tajnych. Ja pracowałem na początku prac tej komisji, w komisji Pegasusa. Pamiętajmy o tym, że to urządzenie było bardzo ingerujące w sprzęt. To nie była tylko zwykłe podsłuchiwanie rozmów, to było możliwość...
6: Ale spodziewa się pan jakiejś bomby, że to będzie rzeczywiście coś, co wysadzi scenę polityczną, ale będzie bombą, czy będzie kapiszonem?
7: Nie zgodzę się, że będzie kapiszonem. Tam jest kilka zarzutów w stosunku do obecnych polityków Solidarnej Polski, związanych z zakupem, z przesunięciem tych pieniędzy i potem wykorzystywaniem dość tendencyjnie tego programu i myślę, że to tutaj zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa będą skierowane co do tych polityków. Sam sposób zakupu, sam sposób licencjonowania, sam sposób wykorzystania tego programu budzi poważne wątpliwości.

0: Mamy 8.30, mamy też dla was fakty w RMF FM i to w tym momencie.
1: 134 tysiące e-papierosów oraz 4 tysiące litrów płynu do tych urządzeń przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Służby Celno-Skarbowej z Dolnego Śląska.
2: Zatrzymano 3 osoby. Krzysztof Zasada z nami teraz w porannych faktach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Krzysztofie, kim są zatrzymani?
3: To dwaj Nepalczycy i jeden obywatel Chin. Zatrzymano ich w pomieszczeniach magazynowych w jednej z firm na terenie Wrocławia. Tam mundurowi natrafili na wyroby akcyzowe bez polskich znaków. Ten towar pochodził z Chin. Obliczono, że jeśli trafiłby na polski rynek, Skarb Państwa straciłby aż 25 milionów złotych z tytułu nieopłaconej akcyzy i podatku VAT. Zatrzymani cudzoziemcy usłyszeli w prokuraturze okręgowej we Wrocławiu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Jeden z podejrzanych trafił do aresztu.
2: Rząd, jak mówiliśmy dziś w faktach ekonomicznych, ma zająć się dziś przyszłorocznym budżetem.
1: A wcześniej w faktach minister finansów w rozmowie z Bloombergiem. Polska nie ma możliwości zwiększania wydatków publicznych przed przyszłorocznymi wyborami, tak mówi Andrzej Domański i dodaje, nie widzę miejsca na żadne prezenty.
2: Za rok planowane wybory parlamentarne.
1: To zobaczymy, co z publicznymi wydatkami.
2: Rakieta Starship firmy Ilona Muska SpaceX, określana jako najpotężniejsza w historii, po raz pierwszy osiągnęła orbitę. Rozmieściła 26 satelitów Starlink, a potem z powodu problemów z jednym z silników lot skrócono.
1: Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Mimo że wodowanie było mniej łagodne niż podczas poprzedniego testu w lipcu, towarzyszyła mu potężna kula ognia nad powierzchnią wody, ale w centrum kontroli SpaceX witano Starshipa oklaskami. Wylądował. Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA pogratulowała potem SpaceXowi, przypominając, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Amerykanów na Księżyc.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Znowu przegrywamy ze Szwecją, tym razem w piłkarskiej Lidze Narodów. Wynik 1-3.
2: Ponownie o poranku fakty sportowe RMF FM i witamy Patryka Sermańskiego.
6: Dzień dobry. No jedyną bramkę strzelił dla nas Sebastian Szymański. To był dobry okres gry w końcówce pierwszej połowy, ale takich momentów mieliśmy jednak zbyt mało. U Szwedów więcej jakości. Wyróżnił się w tym spotkaniu na przykład piłkarz Lecha, Patryk Wolemark. Mankamenty, które trzeba w naszej grze poprawić, wyliczał po meczu obrońca Jan Bednarek.
7: Trochę więcej skuteczności, trochę więcej spokoju w dograniu z bocznej strefy do środka, kiedy jesteśmy już w tym polu karnym, trochę takiej pazerności nam brakuje, takiej bezludności, bo tak naprawdę Karaś miał jedną rzutkę i zamienił na bramkę.
6: Po dwóch meczach w naszej grupie w dywizji B mamy jeden punkt na koncie. Emocje w najmocniejszej dywizji A. Włosi wygrali z Turkami 4-1. Francja skromnie pokonała Belgię. Jedynego gola strzelił w końcówce Michael Olise. Hubert Hurkacz z awansem do finału turnieju tenisowego w chińskim Chengdu. To po zwycięstwie nad Denisem Szapowałowym. Pierwszego seta Polak przegrał.
8: 10-8 w tie-breaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
6: No, tłumaczył nasz tenisista. Dziś w finale o 13 zagra z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W kwalifikacjach do turnieju w Tokio nie poradził sobie Kamil Majszak, ale rywala miał wyjątkowo mocnego. Francuz Arthur Fils pokonał Polaka w trzech setach. Dziewiąty zawodnik rankingu ATP. W kwalifikacjach grał przez gapiostwo.
9: Zapomniał się do turnieju zgłosić i dlatego gra eliminację.
6: Opowiadał Majszak. Bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, Wozinia, zmęczony sławą. Popularność piłkarz zawdzięcza swojej grze na mundialu. Na Instagramie przed turniejem śledziło go 50 tysięcy osób, obecnie ponad 28 milionów. W rozmowie z brytyjskim tygodnikiem Observer przyznał, że tęskni za dawnym, spokojnym życiem.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: A propos wczorajszego łomotu.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, poranny program w radiu RMF24. Informacje z Rosji, bo Putin się nie zatrzymuje. Prezydent Rosji właśnie podpisał dekret zwiększający liczebność sił zbrojnych do 1 550 000 żołnierzy. To jest nieduży, może się wydawać, wzrost, ale kolejny wzrost. Wzrost o 15 tysięcy etatów. Jak pisze The Moscow Times, rosyjska armia ma teraz łącznie liczyć niemal 2,5 miliona etatów, w tym właśnie w mundurach ma być 1,5 miliona żołnierzy. Putin cały czas mocno też inwestuje w propagandę, w wojnę informacyjną. Tylko w tym roku wydał na to 1 800 000 000 dolarów. Tak mówi w rozmowie z korespondentem RMF FM w Waszyngtonie, Pawłem Żuchowskim, Agnieszka Chomańska, czyli szefowa gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych.
1: Zdecydowanie jest to bezpośredni wpływ na nasze społeczeństwa. I sposób, w jaki Rosja prowadzi swoje akcje dezinformacyjne, jest różny w zależności od tego, w jakim kraju się posługuje właśnie tymi różnymi narzędziami. Tak? Znaczy, na przykład, co Rosja robi w Polsce? Rosja nie budzi za bardzo takich prorosyjskich narracji, nie stara się tam wrzucać swoich botów i swoich akcji propagandowych, bo wie, że generalnie w Polsce jest konsensus, że jesteśmy państwem antyrosyjskim. Walczymy z Rosją od 500 lat. Doskonale wiemy, co to znaczy, kiedy Rosja...
2: Znamy Rosję.
1: Znamy Rosję, ale działają w zupełnie inny sposób. To znaczy wszystkie takie działania tak bym je nazwała, antyszczepionkowe, antyunijne, takie polaryzujące, które nie do końca dotyczą polityki per se, właśnie są takimi dobrymi działaniami, znaczy dobrymi, tak? Skutecznymi działaniami rosyjskimi.
0: Tak mówiła nam Agnieszka Chomańska, nam, naszemu korespondentowi w Stanach Zjednoczonych, Pawłowi Żuchowskiemu. Agnieszka Chomańska, czyli szefowa gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych.

0: Za 11 minut będzie 9, poranny program w Radiu RMF 24. Teraz zabieramy was do Hiszpanii. Hiszpanii, przez którą przetacza się fala cała antyrządowych demonstracji. Od ubiegłego tygodnia Hiszpanie wychodzą na ulicę. Przeciwko czemu protestują? Przeciwko kryzysowi na rynku mieszkaniowym. Tą iskrą, która rozpaliła tłumy, była historia 87-letniej Marii Carmen Abascal. To jest starsza pani, która została zmuszona do eksmisji z mieszkania w prestiżowej dzielnicy Madrytu, z mieszkania, które wynajmowała od 70 lat. A wszystko dlatego, że fundusz inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł jej czynsz z 500 do 1650 euro miesięcznie. Jak się domyślacie, kobieta nie była w stanie tego pokryć z własnej emerytury. No i wczoraj demonstracje odbyły się między innymi w Barcelonie, bo tam, w Barcelonie, wizytę składał premier Pedro Sánchez.
1: A Marii Carmen, ja agradecerle.
0: Musimy być wdzięczni Marii Carmen za jej odwagę i publiczne zabranie głosu. To jej historia przelała czarę garoczy. Rząd zmieni się tylko wtedy, gdy ludzie na ulicach go do tego zmuszą. To ulica tutaj rządzi. Tak mówiła jedna z protestujących. Ta presja ulicy, jak się okazało, przyniosła pierwsze efekty, bo premier Sánchez zapowiedział zmiany w prawie lepiej chroniące prawa lokatorów, a pani Marii Carmen Abascal będzie mogła wrócić do swojego mieszkania.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Czas najwyższy na fakty. Jest już 9:00. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski razem z nami.
1: Zapraszamy. Czy Polska 2050 poprze w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa Monikę Piątkowską?
2: Posłuchajcie, co na ten temat mówił Paweł Ślis w porannej rozmowie w RMF FM.
1: Jest efekt interwencji RMF FM w sprawie obecności rodziców wcześniaków na szpitalnych oddziałach.
2: Stanowisko w tej sprawie zajął krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii.
3: Nie powinniśmy absolutnie rodziców z tych oddziałów wyganiać.
1: W faktach pytamy też studentów, czy są gotowi do nowego roku akademickiego.
2: Nikt nie prosił Polski 2050 o wsparcie Moniki Piątkowskiej w wyborach na prezydenta Krakowa. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówi Paweł Ślis, poseł Polski 2050.
1: W warszawskim studiu ponownie Tomasz Terlikowski. Tomku, czy ta partia jest gotowa do wsparcia kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u?
4: Entuzjazmu dla tej kandydatury u posła nie dostrzegłem, ale oficjalnie Ślis nie mówi nie. Tyle, że nikt o wsparcie nie prosi.
5: Nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce.
4: A jeśli premier zwróci się o pomoc, to jaka będzie odpowiedź Polski 2050?
5: Niech spróbuje. Ja czekam na telefon. Nie ma problemu. Zobaczymy. Będziemy rozmawiać.
4: Poseł Ślis może i czeka, ale na pytanie, na kogo on sam zagłosuje, nie chciał jasno odpowiedzieć.
5: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne, więc
6: pan pozwoli. Pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z dwa podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
5: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
6: Czyli może Łukasz Gibała?
5: Może Łukasz Gibała.
4: Poseł Ślis podkreślił też, że Gibała ma większe szanse na zwycięstwo.
1: Cała rozmowa do obejrzenia na rmf24.pl. Jest reakcja na informacje RMF FM o braku jasnych reguł dotyczących przebywania rodziców z wcześniakami na oddziałach neonatologii.
2: W faktach mówiliśmy o sygnale od was w sprawie jednego z warszawskich szpitali. Tam mama zgłosiła, że jej prawo do obecności obok wcześniaków jest ograniczane.
7: To nie powinno tak wyglądać, że w zależności od miejsca, od szpitala, mama może być albo nie może być.
1: Nasz reporter Michał Dobrowicz interweniował w tej sprawie u krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii. Michale, i co ustaliłeś?
8: Dzień dobry, jest jednoznaczna informacja dla rodziców wcześniaków. Mogą być obok dzieci w szpitalach, poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy na przykład na oddziale trwa reanimacja. To potwierdza mi konsultant krajowy, profesor Tomasz Czapa, i deklaruje, że przypomni tę regułę w szpitalach w całej Polsce.
3: Rodzice jak najbardziej na oddziałach neonatologicznych mają absolutnie prawo domagać się tego, żeby tam przebywać. Na spotkaniach dla personelu jest to na liście zagadnień do załatwienia i na pewno się tym zajmiemy.
8: Te same zasady już dotyczą przebywania rodziców z dziećmi na szpitalnych OIOM-ach. W tej sprawie wydane zostały rekomendacje i taki dokument może trafić też na oddziały neonatologii. Na pewno będę to dalej sprawdzał.
1: Mówimy o faktach.
2: Samolot amerykańskich linii pasażerskich Delta Airlines zmierzający do Nowego Jorku lądował wczoraj awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie doby.
1: W niedzielę co najmniej 14 pasażerów samolotu Delty z Barcelony do Bostonu potrzebowało pomocy medycznej po awaryjnym lądowaniu w portugalskim Porto. Na pokładzie maszyny pojawił się dym.
2: W Wielkiej Brytanii głośno o Sir Ranulphie Finesie.
1: Rodzina i przyjaciele tego brytyjskiego odkrywcy twierdzą, że od miesięcy nie mogli go odwiedzić ani się z nim skontaktować.
2: Nie pojawiał się publicznie od 2 lat, mówi Gordon Reiner z Telegrafa. Była szwagierka w BBC mówi, że nie wie, gdzie Fiennes przebywa. Pojawiły się oskarżenia, że 82-latek został przyjęty do kilku domów opieki pod przybranymi nazwiskami z powodu konfliktu rodzinnego z udziałem jego drugiej żony, Louise Millington Coates.
1: Ona nie odpowiedziała na zarzuty ani na prośby BBC o komentarz.
2: Fiennes został pierwszą osobą, która dotarła na biegun północny i biegun południowy drogą lądową i morską, a także pierwszym, który przemierzył całą Antarktydę piechotą. Jak wspominał, 5 odmrożonych palców nie zatrzymało go w drodze po kolejne rekordy. W maju 2009 roku w wieku 65 lat zdobył Mount Everest. Według Księgi Rekordów Guinnessa jest największym z żyjących odkrywców. Nie pojawiał się publicznie od prawie 2 lat po tym, jak przyznał się do diagnozy choroby Parkinsona.
1: W tym tygodniu na kampusy wracają studenci w akademikach przeprowadzki.
9: Dużo jest wymiany meblami. Zeszyt ja mam jeden. Znam wiele osób, które mają mniej, więc ja już jestem gotowa.
10: Wy trochę tęsknicie za studiami? Czy to jest trochę tak, że można przez wakacje zatęsknić?
11: Moim zdaniem można.
12: Zależy za czym.
9: Za sesją już nie tęsknimy.
11: Nie, ale za ludźmi na pewno.
2: Ze studentkami Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Fakty w RMF FM wracają o 10:00.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A za oknem piękna pogoda. A dzisiaj 29 września. Trzeba korzystać, prawda? Trzeba korzystać. Jak długo z nami zostanie to piękne jesienne słońce, powiemy wam w tej godzinie naszego porannego spotkania w radiu RMF 24. Ale wrócimy także do tego, co wydarzyło się w Sztokholmie. Oj, boli ta porażka polskiej reprezentacji 1-3. Mnóstwo słów krytyki wylało się i na naszych piłkarzy, i na naszego trenera. Czy ta krytyka usprawiedliwiona? Za chwilę powiem nam nasz gość, Rafał Sak z Eurosportu. Znowu

0: 12 minut po godzinie 9, radio RMF 24. No, żebyśmy w takim tempie grali razem ze Szwedami wczoraj wieczorem, to kto wie, jakby się ten mecz skończył. A tak to się skończyło, wszyscy już wiecie doskonale. 1-3, bardzo boleśnie, niestety. Kolejna bolesna porażka kadry Jana Urbana. Mnóstwo krytyki wylało się i na piłkarzy, i na trenera, i wylewa się cały czas. Ciekaw jestem, czy nasz gość do tego grona krytyków się dołączy. Rafał Sak, Eurosport, razem z nami. Dzień dobry, Rafał.
1: Dzień dobry.
0: Też jesteś zniesmaczony tym, co widziałeś wczoraj?
1: I tak, i nie. Jestem zniesmaczony, bo Ligę Narodów, bo to, co teraz robi Jan Urban, oceniamy pod kątem progresu reprezentacji, pod kątem tego, w którą stronę idzie reprezentacja i czy faktycznie w poszczególnych formacjach, jak i cały zespół jest lepszy niż był wcześniej. A my porównujemy, no co oczywiste, samo się nasuwa, to spotkanie ze Szwedami do tego sprzed pół roku, z marca, kiedy przegraliśmy w barażach. No i tego kroku do przodu nie widać. Błędy są dokładnie takie same, a tutaj również są takie same. A więc całkiem nieźle gramy do przodu, fatalnie gramy w obronie. Nie wyciągnęliśmy wniosków, nie naprawiliśmy tego, co było złe. Fatalnie gramy, bronimy stałe fragmenty gry. No i tym Szwedzi nas rozpracowali. Pierwsza i druga bramka to są stałe fragmenty gry i w ten sposób podcinali nam skrzydła. Za pierwszym razem jeszcze się podnieśliśmy, bardzo fajnie zareagowaliśmy. To jest ten pozytyw, o którym mówiłem. Pół godziny pierwszej części spotkania graliśmy bardzo dobrze, bardzo fajnie, składnie rozgrywaliśmy ataki, stwarzaliśmy sobie sytuację. No i ten gol, bo naprawdę akcji, po której można bić brawo. No i ten jeszcze jeden plusik, o którym chciałbym powiedzieć, no to jest wprowadzenie jednak i znalezienie nowych zawodników. Oni się sprawdzili. Mateusz Żukowski jako zastępca Roberta Lewandowskiego, przynajmniej w pierwszych 45 minutach. No i przede wszystkim oczywiście Wiktor Nowak, to jest ta jasna postać tego dwumeczu, bo mówię też o Bośni i Hercegowinie.
0: Jasne, ale na pewno, Rafał, słyszałeś te wszystkie głosy, które również domagają się, a może dopytują, może w ten sposób, bo może jeszcze domagania takiego otwartego nie ma, jeśli chodzi o głowę Jana Urbana. Uważasz, że przedwcześnie?
1: Tak, uważam, że przedwcześnie możemy zmieniać tych selekcjonerów, możemy szukać, możemy wymieniać, ale też pamiętajmy, że Liga Narodów, no to jednak jest poligon doświadczalny. Tu wynik jest ważny, ale nie najważniejszy. Rotuje Jan Urban formacjami, najpierw z czterema obrońcami, potem z trzema, szuka nowych zawodników, wprowadza nowych zawodników z Robertem Lewandowskim, bez Roberta Lewandowskiego, szuka opcji także w środku pola. No więc, no, pytanie, czy mamy kogoś lepszego, kto mógłby zastąpić Jana Urbana i kto by gwarantował natychmiastowy postęp, a idę o zakład, że nie mamy takiego człowieka, który by tam to zagwarantował. Więc no, są pozytywy. Jest druga połowa z Bośnią i Hercegowiną, jest te kilkadziesiąt minut ze Szwecją, natomiast no, absolutnie obrona to jest ten wielki, wielki minus, nad którym bezwzględnie trzeba pracować i dajmy Janowi Urbanowi jeszcze popracować, jeszcze poszukać, jeszcze uformować tą reprezentację, no przynajmniej do końca Ligi Narodów, jak i wówczas osądźmy, co się wydarzyło.
0: Rafał, może to już tak jest, że po prostu musimy się troszkę przyzwyczaić, że ta nasza reprezentacja nie będzie grała tak jak w ćwierćfinale chociażby Mistrzostw Europy za Adama Nawałki, tylko trochę będziemy grali już na innym poziomie i być może ta Dywizja B Ligi Narodów to jest nasze miejsce, albo nawet pogranicze Dywizji B i Dywizji C, bo wygląda na to, że będziemy walczyli o utrzymanie w tej Dywizji B.
1: No tak, tak. Tutaj się absolutnie zgadzam. To, co było w pierwszych latach rozgrywania Ligi Narodów, kiedy byliśmy w Dywizji A, no to było zdecydowanie ponad stan. Mierzyliśmy się z ekipami z absolutnego topu. Tam była Belgia, tam była Portugalia, tam były inne naprawdę znakomite zespoły. No Dywizja B to jest nasze miejsce i tak jakbym powiedział, że jeszcze kilka lat temu to była poziom średni z jakimś tam dodatkiem, z bonusem nasza reprezentacja. Robert Lewandowski w absolutnie najwyższej formie, jeden z najlepszych zawodników wówczas, napastników świata, kilku innych zawodników w najwyższej formie i grających w najlepszych klubach europejskich. Tak teraz, no niestety jesteśmy absolutnym średniakiem, a być może nawet średniakiem z minusem. Może po tej zmianie zmianie kadry, może przy formatowaniu kadry, może po znalezieniu zawodników, którzy mogą grać, młodych zawodników, którzy wejdą na wyższy poziom, może ustabilizujemy się na poziomie dywizji B, ale faktycznie zgadzam się, że chyba będziemy bić się o to, aby nie spaść z tej dywizji B, a nie o to, by awansować wyżej.
0: Robert Lewandowski nie zaczyna meczu w pierwszym składzie. Robert Lewandowski wchodzi dopiero w końcówce. Myślisz, że powinniśmy się już do tego przyzwyczajać? Czy to było tylko takie ryzykowne zagranie ze strony selekcjonera?
1: Myślę, że to było poszukiwanie opcji w miejsce Roberta Lewandowskiego, bo myślę, że wciąż to Robert jest tym pierwszym napastnikiem reprezentacji. Myślę, że Jan Urban jednak na niego by chciał stawiać w pierwszej kolejności. Natomiast musimy się przyzwyczaić, że albo Robert będzie jednak schodził około 60-70 minuty, albo od czasu do czasu też wejdzie na boisko w drugiej części spotkania. I to też ze względu na grę reprezentacji, bo musimy szukać opcji w zamian za Roberta Lewandowskiego, ale też ze względu na jego, no nie oszukujmy się, wiek i zdrowie, no bo nie będzie w stanie po 90 minut zasuwać na boisku, a też w niektórych spotkaniach po prostu gra Roberta Lewandowskiego nie będzie na odpowiednim poziomie, na odpowiedniej intensywności przede wszystkim, aby coś dać więcej reprezentacji. Wciąż to jest napastnik absolutnie wybitny w polu karnym, ale już niekoniecznie z tym tempem i szybkością rozgrywania akcji.
0: Z Rumunią na Narodowym trzeba będzie wygrać. Liczymy na to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie w Lidze Narodów. Na razie remis i porażka ze Szwecją. Rafał Sak, Eurosport, razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy, Rafał, za spotkanie.

22 minuty po godzinie 9. Zostajemy jeszcze w świecie piłkarskim, w świecie sławnych piłkarzy zostajemy, może tak. To nie jest wcale takie łatwe życie, jak się okazuje. Gdybym miał wybierać między życiem, jakie prowadzę dzisiaj, a tym sprzed czasów sławy, to wybrałbym to wcześniejsze. Kto tak mówi? Piłkarz. Wozinia. Tak, to jest ten 40-letni bramkarz piłkarskiej reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. Pamiętacie go na pewno, bo zyskał ogromną popularność tymi znakomitymi, udanymi występami na niedawnym mundialu. Udzielił też wywiadu brytyjskiemu tygodnikowi Observer i mówi, że straciłem spokój i ciszę. Nie mam już żadnej prywatności. Idę do restauracji i zawsze znajdzie się ktoś, kto chce sobie zrobić ze mną zdjęcie, albo prosi o autograf, albo co gorsza, jeszcze ktoś mnie filmuje. Tak mówi bramkarz brytyjskiemu tygodnikowi i dodaje, że podobnie przedstawia się też sytuacja jego rodziny. Przed domem matki na Wyspach Zielonego Przylądka codziennie pojawiają się fani. No cóż. A Republika Zielonego Przylądka, przypomnę, była jednym z objawień mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W grupie trzykrotnie zremisowała, między innymi z późniejszym triumfatorem turnieju, czyli z Hiszpanią. W 1/16 dopiero po dogrywce przegrała z Argentyną, broniącą tytułu. Co by się działo, gdyby losy tej dogrywki ułożyły się inaczej, prawda? Sam Wozinia swoją postawą na boisku zaskarbił sobie sympatię kibiców. Do tego stopnia, że został wybrany, przypomnę, do najlepszej jedenastki tego turnieju. 24 minuty po godzinie 9, tu Radio RMF 24. Za chwilę fakty.

0: Nie.
1: 9:30. Czas na fakty. Marcin Czarnobielski. Krakowskie wybory nie są w żaden sposób wyznacznikiem poparcia dla Nowej Lewicy i dla innych ugrupowań w kraju. Tak poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna komentuje słaby wynik kandydatki swojej partii w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa, Darii Gosek-Popiołek.
2: Wynik jest poniżej naszych oczekiwań, poniżej też oczekiwań Darii. I to jest fakt, więc my nie patrzymy na to i na rzeczywistość założonymi różowymi okularami. Wręcz przeciwnie, uważamy, że z tej kampanii wyciągniemy wnioski, będziemy pracować ciężko i zmienimy i skorygujemy naszą taktykę i strategię na wybory parlamentarne.
1: Przypomnę, że pierwszą turę przedterminowych wyborów w Krakowie wygrał Łukasz Gibała. W faktach zagranica. Modzior potrafi zachować się cynicznie i w tę polityczną grę zagrać. Tak politolog Artur Lorek ocenił w RMF24 postawę premiera Węgier, który sam zabiegał o uchylenie mu immunitetu. Parlament zrobił to wczoraj. Zdaniem eksperta to test wiarygodności nowej władzy, która zapowiadała równość wszystkich wobec prawa.
3: Premier również ma odpowiadać przed instytucjami państwa, ale tutaj równie ciekawe jest to, czy prokuratura, czy inne instytucje będą równie autonomiczne, czy równie skuteczne wobec ludzi jego obozu władzy, jak i wobec polityków Fideszu.
1: A cała sprawa, przypomnę, dotyczy incydentu z 2024 roku. W budapesztańskim klubie Modzior zabrał mężczyźnie telefon i wyrzucił go do Dunaju. Węgierski premier tłumaczy, że była to jego reakcja na prowokację. Za oknami w większości kraju piękna złota jesień, ale niestety dni są coraz krótsze, a niekiedy o poranku widana z gęsta mgła. Zaczyna się okres, w którym widoczność na drogach pozostawia wiele do życzenia i warto zaopatrzyć się w odblaski.
4: To czas, kiedy ten zmierzch będzie zapadał coraz wcześniej, to czas, w którym będą warunki atmosferyczne coraz gorsze, więc bardzo ważne jest to, aby właśnie dzieci, te osoby piesze, żeby każdy z nas był zaopatrzony właśnie w elementy odblaskowe.
1: Mówił w RMF Max Tomasz Kukułka z opolskiej drogówki. Piesi, którzy po zmroku idą drogą poza terenem zabudowanym, muszą nosić odblaski widoczne dla kierowców. Za ich brak grozi mandat. Na koniec kosmiczne fakty. Rakieta Starship wyniosła na orbitę satelity Starlink nowej generacji. Jak to się przełoży na nasze codzienne życie? Tłumaczył na naszej antenie Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor profilu Z głową w gwiazdach.
5: Ja mogę być kompletnie odosobnionym w fragmencie świata, gdzie towarzyszy mi tylko dziewczyna i stado reniferów. Natomiast jestem w stanie cały czas łączyć się z wami i opowiadać wam o tym wszystkim, co jest dobrym przykładem tego, jak zmienia się nasz świat właśnie dzięki tej technologii między innymi.
1: Tyle Karol Wójcicki, który łączył się z nami aż zza koła podbiegunowego. Dodam, że satelity Starlink firmy Elona Muska SpaceX zapewniają internet satelitarny niemal w każdym miejscu na Ziemi. Na orbicie jest ich już ponad 12 tysięcy.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

0: Za 18 minut godzina 10. Pięknie, panie redaktorze, prawda?
1: Bardzo ładnie.
0: Ja mówiłem. A jak wstawałeś rano, tak koło 4, to ile było na termometrze? Patrzyłeś? Rzeźko chyba.
1: 10,
0: to?
1: 11, no. Tak.
0: U mnie było 8.
1: Osiem, tak.
0: Więc tak, wiesz, powiem ci szczerze, nie na krótki rękaw, ale rozumiem, już teraz będzie pięknie, bo 13-22 stopnie, tak? Tak się zaczynał dzisiejszy dzień, a mają być aż ponad 22 stopnie. Jakub Rybski razem z nami.
1: Dzień dobry.
0: W studiu Radia RMF24. Pogadamy sobie o pogodzie. Przyjemny temat.
1: Przyjemny temat, chociaż powiedziałeś o tym poranku. U mnie niestety jeszcze kaloryfery nie grzeją, więc nocą jest naprawdę...
0: A, to rzeczywiście tak, musisz szybko wstawać i tak się szybko zbierać raczej do prasy, prawda? Tutaj u nas jest ciepło i przyjemnie bardzo w studiu.
1: Cieplutko, za oknem słońce.
0: To jak długo to ciepło z nami zostanie, powiedz, Kuba?
1: No wszystko wskazuje na to, że nawet do przyszłej środy.
0: Pięknie.
1: Będzie ciepło, tak, będzie pogodnie. Przynajmniej tak długi okres ciepłych temperatur, ponieważ dzisiaj na zachodzie nawet 24 stopnie, w Warszawie 22 nawet momentami, ale do przyszłej środy w ciągu dnia ta temperatura powinna utrzymywać się na stabilnym poziomie. W wielu miejscach kraju będzie powyżej 20. Najchłodniej jak zwykle na północy i na północnym wschodzie.
0: Wiadomo.
1: Szczególnie na południu Polski tutaj możemy się spodziewać wyjątkowo ciepłych temperatur. W górach 18 stopni nawet, no to jest przepiękna pogoda cały czas, żeby pójść w górski szlak, żeby pochodzić sobie po Tatrach.
0: Ludzi już trochę mniej, a piękna złota jesień.
1: Tak, piękna złota jesień, no bo nie zapominajmy, że to przecież jest jesień. Pogoda jest iście letnia, ale właśnie przez te poranki, przez te noce, no czuć tutaj, że już zmienia się ta pogoda bardzo gwałtownie. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że no, będzie pogodnie. Cały tydzień przez najbliższe 6-7 dni będzie bardzo pogodnie, będzie bardzo słonecznie.
0: Czyli weekend, rozumiem, rowerowy.
1: Chmurne niebo. Weekend rowerowy. Można pojechać na działkę, jak ktoś ma działkę. Można pojechać nad jezioro, można pojechać nad morze. Możliwości jest bardzo dużo. No i trzeba korzystać. Trzeba korzystać z tej pogody, bo to mogą być już ostatnie tak ciepłe dni. Październik już za chwilę. Raczej będzie... standardowo w październiku, tak jak co roku, ta temperatura będzie od 7 października mniej więcej, kiedy dojdzie do tego pierwszego załamania pogodowego, w okolicach 14-15 stopni, noce już nawet w okolicach 4 stopni, no więc na te noce przede wszystkim musimy się przygotować. Posłuchajmy, co na ten temat mówił Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: W godzinach nocnych, szczególnie w dolinach rzek czy w obniżeniach terenu, podczas tych no już jednak bardzo długich nocy, tworzą nam się silne zamglenie i mgły. To takie lokalne utrudnienia komunikacyjne z tym zjawiskiem są możliwe. Natomiast kolejne dni przyniosą nam bardzo podobny typ pogody. Utrwalił nam się taki schemat, że najchłodniej jest na północnym wschodzie, a najcieplej na zachodzie i na południu. I tak też będzie w tych kolejnych dniach. Te temperatury maksymalne w zachodniej i w południowej części kraju będą okresami wzrastały do 22-23 i tak jak dzisiaj lokalnie nawet do 24 stopni.
1: Dobra informacja jest taka, że listopad może być cieplejszy niż zwykle. To jest ten moment przełomowy, kiedy już ta złota polska jesień zaczyna przeobrażać się w tą niestety szarą polską rzeczywistość.
0: Bolesny. Bolesny. Listopad zawsze jest bolesny. Tak.
1: Niestety. Ja mam wtedy urodziny, więc nienawidzę tego miesiąca.
0: A grzyby zbierasz, czy nie?
1: Grzybów nie zbieram, chociaż zdarzyło mi się parę razy, pamiętam.
0: Bo to znakomita pogoda na grzyby, trochę popadało, a teraz pięknie można pojechać do lasu i zebrać cały kosz, prawda?
1: Kilka lat temu zebrałem kosz takich pięknych prawdziwków, zrobiłem z nich risotto właśnie z kozim serem, to było coś niesamowitego. Jednak te grzyby leśne mają swój taki aromat i smak. A powiedz mi, panie redaktorze, z czym kojarzy się panu jesień w ogóle?
0: Wiesz, to właśnie z takim ciepłym i z takimi kolorami, które się pojawiają, kiedy piękne słońce świeci. Z tym, natomiast ja nie jestem jakimś fanem
1: jesieniarą.
0: Nie jestem ani jesieniarzem.
1: A mi od wielu lat jesień kojarzy się z pieczonymi kasztanami.
0: O!
1: Wyobraź sobie, tak. Polubiłem pieczone kasztany, więc zawsze czekam tylko na ten moment, kiedy na Starym Mieście w Warszawie pojawią się te pierwsze stoiska.
0: A ja myślałem, że na placu Pigułki. Figal.
1: Na Placu Figal. Zuzanna lubi je szczególnie jesienią.
0: Jakub Rybski, tak brzmi hasło oczywiście. Piękna pogoda do przyszłej środy razem z nami, Radio RMF 24 i poranek razem z wami do godziny 10. Do faktów zostało nam 14 minut.
3: RMF 24. Radio informacyjne.

Za 7 minut będzie 10:00. I jeszcze na moment o najnowszych doniesieniach z Ukrainy, bo to już 1679 dni. Pełnoskalowa agresja Rosji, tyle już trwa, jeśli chodzi o naszego wschodniego sąsiada. No i niestety przekazujemy każdego dnia niedobre informacje o ofiarach, o poszkodowanych w tej wojnie. Tylko minionej nocy w rosyjskich atakach na Ukrainę obrażenia odniosło co najmniej 15 osób. Takie informacje właśnie podały ukraińskie władze. Armia Putina uderzyła między innymi w Odessę nad Morzem Czarnym, w Sumy na północnym wschodzie kraju i oczywiście w stolicę, czyli w Kijów. Fakty u nas o godzinie 10:00, po godzinie 10:00 w radiu RMF24, jak zwykle Tomasz Terlikowski. I w naszym przedpołudniowym programie na początek przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Tam dalszy ciąg informacji i sprawy związanej z niedoszłym atakiem na bazę RAF. Bazę RAF wykorzystywaną przez amerykańskie siły do ataków na Iran, przypomnę. Piotr Salak, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze poranne spotkanie. Słyszymy się oczywiście jutro rano o 7:00.

0: Czas na fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski są już razem z nami. Jest godzina 10, możemy ruszać.
1: Prezent od rządu dla lepiej zarabiających Polaków.
2: Dostać mogą 3600 zł rocznie. Zaczynamy od proponowanych zmian stawek podatkowych.
1: A potem w faktach ewakuacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu.
2: Tam doszło do eksplozji w szafce należącej do 15-latka.
1: Korek przed południem na obwodnicy Krakowa, ponad 10-kilometrowy na pasach w stronę Katowic.
2: Ostrzegamy, ale będzie też w faktach hojność a la Gianni Infantino.
1: Za kilka minut rusza posiedzenie Rady Ministrów. Pierwszym jego punktem jest przyszłoroczny budżet. Drugim projekt nowej ustawy o podatku dochodowym. On zawiera zmiany stawek PIT i wprowadzenie nowego progu.
2: Zatem koncentrujemy się na stawkach podatkowych. Krzysztof Berenda otwiera fakty o 10. Krzysztofie, co praktycznie zmienia ta ustawa?
3: Zmieni dzisiejsze dwie stawki podatku PIT, czyli 12 i 32, w 3 stawki PIT. No i tak, za zarobki do 130 tysięcy złotych rocznie będziemy płacić 12% podatku PIT. Za zarobki między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie zapłacimy 24%, a za każdą złotówkę zarobioną powyżej 150 tysięcy złotych będziemy musieli odprowadzać fiskusowi 32%. Generalnie ta zmiana jest prezentem dla lepiej zarabiających. Oni zaoszczędzą nawet 3600 zł rocznie. Dla słabiej zarabiających zresztą będzie żaden. Minimalnie stracą ci najbogatsi, bo o jeden punkt zostanie podniesiony podatek dochodowy dla milionerów. Oczywiście, podkreślamy, wejście w życie tego wszystkiego zależy od akceptacji Sejmu, a potem od podpisu prezydenta, a z tym bywa ostatnio różnie.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Ewakuacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Mazurskiej w Elblągu. W jednym z pomieszczeń doszło tam do eksplozji.
1: Z nami w faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
5: Według moich nieoficjalnych informacji w szafce należącej do 15-latka doszło do wybuchu nieznanej substancji. Uszkodzona została jedna ze ścian. W pomieszczeniu na szczęście nie było nikogo. Na miejscu jest policja i straż pożarna. Wezwana została też specjalistyczna grupa minersko-pirotechniczna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, aby zbadać, co dokładnie eksplodowało w szafce nastolatka i czy dalej istnieje zagrożenie wybuchem.
1: Koniec utrudnień na autostradowej obwodnicy Krakowa, ale nie koniec korka.
2: Między węzłami Kraków-Balice, Bielany zderzyły się 4 samochody osobowe, jedna osoba została ranna, zablokowany był pas jezdni w kierunku Katowic, no i teraz zator aut, trzeba rozładować, korek zaczyna się jeszcze przed Łagiewnikami, ostrzegamy.
1: Czy Gianni Infantino podzieli się pieniędzmi?
2: Szef FIFA w liście do 6 kontynentalnych federacji, do którego treści dotarło BBC Sport, potwierdza, poprze największy poziom dodatkowego finansowania, jaki można przekazać w sposób odpowiedzialny, z szacowanych na ponad 6 miliardów dolarów rezerw gotówkowych. Infantino, przypominamy, jest pod presją w związku z porzuconym planem FIFA Forward Enterprise, który zakładał sprzedaż udziałów w Mistrzostwach Świata i innych rozgrywkach piłkarskich prywatnym inwestorom.
1: List Infantino wysłany został po tym, jak UEFA i CONCACAF, Federacja Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej i Karaibów zażądały od FIFA wypłat.
2: Prezydent UEFA Aleksander Czeferin oraz szef CONCACAF Victor Monteliani proponują, by każdy z 211 związków członkowskich FIFA otrzymał w cyklu 2027-2030 co najmniej 10 milionów dolarów na rozwój. Propozycja ta zostanie rozpatrzona przez Radę FIFA 15 października, a w przyszłym roku Gianni Infantino po raz czwarty kandydować będzie w wyborach na szefa piłkarskiej centrali.
1: Wybory w marcu. Przeciwnicy Infantino mają czas do 18 listopada na znalezienie alternatywnego kandydata. Ostatnie dni września nad morzem zapowiadają się ciepło i słonecznie.
2: Turyści chętnie z tej pogody korzystają. Jak mówią, można się jeszcze nawet poopalać.
6: Piękna pogoda, cieplutko, fajnie. Kto by pomyślał?
7: Podoba się pani nad morzem?
8: Bardzo. Teraz to mieszkamy na Dolnym Śląsku.
6: Wczoraj po południu leżaczki wzięłyśmy sobie na plaży, tak z 2 godzinki poczylowałyśmy. Tak? Jesteśmy właśnie po śniadanku, brzuszki pełne. Idziemy na molo teraz sobie poodpoczywać troszkę. A później plaża na pewno będzie, jakiś obiadek i dzień zleci.
2: No i tak zlatuje dzień na plaży w Międzyzdrojach. Z wypoczywającymi tam rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
1: To my już dziękujemy za uwagę. O 11:00 nowe fakty zapraszamy w imieniu Anny Wachowskiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Południem prawie w całej Polsce będzie słonecznie. Więcej chmur pokaże się jedynie na północy, ale nawet tam padać nie powinno. Najchłodniej w okolicach Suwałk 16 stopni, w Gdańsku 17, w Krakowie 18, a w Warszawie 19. Najcieplej w Szczecinie nawet 20 stopni Celsjusza.
7: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF24. Zaczynamy od decyzji brytyjskiego sądu w sprawie zatrzymanych przed bazą wojskową brytyjską, ale będziemy mówić także o Izraelu.

0: To jest radio RMF 24. My teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. 5 osób zatrzymanych w związku z wydarzeniami w pobliżu brytyjskiej bazy wojskowej używanej przez lotnictwo Stanów Zjednoczonych zostało zwolnionych za kaucją. Tymczasem amerykański sekretarz stanu Marco Rubio publicznie podkreśla, że za przygotowaniem zamachu stało wrogie państwo, w domyśle Iran. Na łączach jest nasz korespondent londyński Bogdan Fremorgan. Witaj, Bogdanie.
1: Witam cię, Tomku.
0: Bogdanie, dlaczego w zasadzie brytyjska policja zdecydowała się na wypuszczenie tych mężczyzn?
1: Policja oficjalnie nie podała powodów, ale brytyjskie media są znacznie mniej powściągliwe. Otóż w 3 furgonetkach należących do zatrzymanych nie znaleziono żadnych materiałów wybuchowych, ani sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do działań dywersyjnych. Zatrzymani to Brytyjczycy mieszkający na co dzień w Londynie. Zapewne ich domy, komórki, komputery także zostały sprawdzone. Policja oczywiście nadal prowadzi śledztwo i nie wyklucza żadnego scenariusza, w tym również tego, że mężczyźni mogli świadomie lub nieświadomie działać na rzecz obcego państwa. Niemniej wyraźnie wyczuwalny jest rozdźwięk między amerykańską a brytyjską interpretacją tych zdarzeń. Amerykanie są przekonani, że mieliśmy do czynienia z próbą zamachu, Brytyjczycy nieco mniej.
0: No właśnie, a w tej sprawie wypowiedział się już Donald Trump?
1: Oczywiście, owszem, amerykański prezydent nie kryje rozczarowania postawą strony brytyjskiej. To właśnie Trump ujawnił, że sprawę od początku rzekomo zaangażowane były amerykańskie służby, sugerując, że prowadziły obserwacje siatki zamachowców i czekały tylko na właściwy moment, by ich ująć. Niektórzy komentatorzy zauważają jednak, że prezydent Stanów Zjednoczonych mógł po prostu powiedzieć za dużo, ujawnić zbyt wiele faktów, albo była to po prostu jedna z tych rzuconych pochopnie uwag, z których amerykański prezydent słynie. No, podejrzanych, warto podkreślić, zatrzymano po zgłoszeniu otrzymanym od przypadkowej osoby, lokalnego farmera, a nie w wyniku zorganizowanej akcji policji. Nic dziwnego, że ludzie mieszkający w pobliżu bazy Fairford, skąd startują amerykańskie bombowce, są zaniepokojeni sposobem prowadzenia dochodzenia. Warto pamiętać, że po zatrzymaniu podejrzanych z pobliskiej wioski ewakuowano blisko 80 domów.
0: Co w takim razie mogło się tam tak naprawdę wydarzyć? Jakie hipotezy, bo rozumiem, że pewnie media są pełne takich hipotez, brane są pod uwagę?
1: No, wachlarz jest szeroki i tych scenariuszy naprawdę jest bardzo dużo. Po pierwsze, zatrzymani mężczyźni mogą być niewinni, albo znaleźli się tam na przykład w celach typowo kryminalnych, przygotowując się na przykład do zwykłego włamania. Po drugie, mogli działać z inspiracji lub na bezpośrednie zlecenie obcego państwa. No i tutaj najczęściej wymienia się Iran, ale także i Rosję. Po trzecie, mogła to być próba ze strony dżihadystów, którzy zawsze prowadzą jakieś działania wymierzone przeciwko Zachodowi bez względu na to, co dzieje się na świecie. No, sprawa pozostaje otwarta. Warto przypomnieć, że to właśnie z pasa startowego w Fairford, z bazy brytyjskiej, startują amerykańskie bombowce biorące udział w operacjach na Bliskim Wschodzie, no co czyni z tej bazy taki naturalny cel odwetowy. W międzyczasie, i to też trzeba odnotować, głos zabrał również Teheran, kategorycznie odrzucając wszelkie insynuacje łączące Iran z wydarzeniami w Wielkiej Brytanii.
0: Bardzo dziękuję. To był Bogdan Fremorgan z najnowszymi informacjami o tej sprawie, która rozpala emocje, chyba głównie w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. Bardzo dziękuję ci za te informacje.
2: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz zajmiemy się Rosją. Rosją, która sieje śmierć nie tylko w Europie i Azji, ale również na innych kontynentach. Amnesty International opublikowało dziś raport, w którym zarzuca rosyjskim najemnikom zbrodnie wojenne popełnione w Mali, w Afryce Zachodniej. Według ustaleń organizacji w latach 2023-2025 podczas wspólnej operacji żołnierze malijskich sił zbrojnych oraz okryta złą sławą paramilitarna rosyjska grupa Wagnera dopuściły się szeregu zbrodni na cywilach, w tym zabójstw i tortur. Pretekstem była walka z dżihadystami. W swoim raporcie Amnesty International udokumentowała śmierć co najmniej 34 cywilów. Żadna z tych ofiar nie uczestniczyła bezpośrednio w działaniach zbrojnych.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
3: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
4: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

10.30 na zegarach, to czas faktów. Marcin Czarnobielski. Czy Polska 2050 wesprze kandydatkę na prezydenta Krakowa Monikę Piątkowską? Wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów komentował w porannej rozmowie RMF FM.

0: poseł Paweł Ślis z Polski 2050.
1: Nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce. Tak samo nie zwrócili się w trakcie wyborów do Senatu. Bardzo ciężka praca przed panią Moniką Piątkowską.
0: Monika Piątkowska, przypomnę, zajęła drugie miejsce w pierwszej turze wyborów w Krakowie, którą wygrał Łukasz Gibała. Gość Tomasza Terlikowskiego odniósł się także do przegranej kandydatki Nowej Lewicy, Darii Gosek-Popiołek.
1: Powiem szczerze, że wynik koleżanki Darii bardzo mnie zdziwił, jako dość niski. Jak widzimy także, te wybory samorządowe nie są tożsame z tymi, które mówią, jak będą wyglądały wybory ogólnokrajowe. Przecież Koalicja Obywatelska ma poparcie 30 paru procent.
0: A druga tura wyborów w Krakowie 11 października. Zmieniamy temat. Najbardziej zaawansowane półprzewodniki są produkowane właściwie w całości na Tajwanie, stwierdził na naszej antenie Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Unia Europejska chce to zmienić i wesprzeć finansowo europejskich producentów. Zdaniem eksperta szanse na część produkcji ma też Polska.
2: To nie będzie może fabryka najnowocześniejszych tych półprzewodników, ale być może będą to jakieś linie produkcyjne do jakichś specjalistycznych zastosowań. Być może będzie to kwestia inwestycji w fotonikę, czy taki inny obszar półprzewodników, a może właśnie te nowoczesne zakłady, które będą na tym ostatnim etapie produkcyjnym służyły testowaniu, pakowaniu tych już zbudowanych gdzie indziej półprzewodników. Także wydaje się, że jak najbardziej Polska ma tutaj szansę.
0: Przenosimy się za granicę. Sekretarz stanu USA Marco Rubio wezwał Kubę do zmiany politycznego kursu i ostrzegł władze w Hawanie przed konsekwencjami braku reform. W rozmowie z Fox News podkreślił, że osoby liczące na przeczekanie administracji Donalda Trumpa boleśnie odczują skutki swojego postępowania. Mamy nadzieję, że Kuba wybierze inną drogę. Liczymy na to, że wśród osób, które obecnie sprawują kontrolę nad siłami zbrojnymi i represyjnym reżimem, znajdą się tacy, którzy dostrzegą rzeczywistość, z jaką muszą się zmierzyć. Rubio zaznaczył, że USA dąży do stworzenia na Kubie warunków do przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów. Na koniec sport. Nie wyciągnęliśmy wniosków, nie naprawiliśmy tego, co było złe. Tak porażkę reprezentacji Polski 1-3 ze Szwecją w Lidze Narodów ocenił w RMF24 Rafał Sak z Eurosportu. Uważa jednak, że na zmianę selekcjonera jest za wcześnie.
3: Pytanie, czy mamy kogoś lepszego, kto mógłby zastąpić Jana Urbana i kto by gwarantował natychmiastowy postęp, a idę o zakład, że nie mamy takiego człowieka, który by tam to zagwarantował.
0: Tyle Rafał Sak.

0: A w Radiu RMF 24 teraz wracamy do politycznej przepychanki wokół cen paliw. Premier Donald Tusk ponowił apel do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych oraz ustawy obniżającej podatki.
1: Nie chcę się znęcać nad decyzjami pana prezydenta każdego dnia, chociaż powodów jest aż nadto, ale nie mogę nie zauważyć, że tak jak w przypadku CPN-u, a więc tańszych paliw, gdzie upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych, jeśli nie dostaniemy tego podpisu. I słyszę też sygnały, że nie wszystkim tam podoba się idea, aby ludzie płacili trochę niższe podatki. I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom. Nie muszą służyć rządowi. Nie mam jakichś złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu.
0: Nie szczędził złośliwości prezydentowi premier Donald Tusk. A dziś rząd zajmie się projektem przyszłorocznego budżetu i o tym już po 11 rozmawiać będę z Mariuszem Zielonką, głównym ekonomistą Konfederacji Lewiatan. Najpierw jednak Izrael, bo tam już za niespełna miesiąc wybory parlamentarne.
2: Tu Radio RMF 24.

0: w Radio RMF 24. Przenosimy się teraz do Izraela, gdzie 27 października odbędą się wybory parlamentarne. 76-letni premier Benjamin Netanyahu zamierza ponownie wystartować jako kandydat prawicowo-konserwatywnej partii Likud. Jeśli wygra i sformułuje rząd, będzie premierem po raz 7 i będzie rządził już ponad 20 lat. Czy taki scenariusz jest możliwy? O to zapytam dr Zofię Sawicką, arabistkę i politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktor, sondaże są dość jednoznaczne, to znaczy koalicja Likud i jego skrajnie prawicowi, o tak powiedzmy, a niektórzy powiedzieliby wręcz nazistowscy koalicjanci, idą łeb z przeciwnikami, którzy też są często prawicowi, ale w inny niż Netanyahu sposób. No i teraz pytanie, kto może wygrać, a może czeka nas chaos, taki jak już kilkakrotnie w polityce izraelskiej było, czyli kolejne i kolejne wybory, aż do wyłonienia jednoznacznego zwycięzcy.
1: Na ten moment wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że jednak mimo wszystko będziemy mieć wybory w kolejnym roku i nawet jeżeli któraś z partii, z bloków i koalicji uzyska większość głosów, to mimo wszystko nie będzie w stanie stworzyć na tyle stabilnej większości, żeby prowadzić politykę. Więc jakby będziemy mieć do czynienia z rządem tymczasowym aż do momentu kolejnych wyborów. O ile na początku tej całej kampanii wyborczej wydawało się, że rzeczywiście opozycja ma dużą przewagę, dzisiaj mówi się, że to jest po prostu kwestia 2-3 głosów, więc trudno powiedzieć.
0: Rozumiem, te 2-3 głosy to do tego jeszcze są i jeśli rzeczywiście Sąd Najwyższy Izraela zablokuje tą decyzję, która została podjęta, te 2-3 głosy to będą głosy partii arabskich, no a trudno będzie w tej chwili, nawet jeżeli będzie większość, współpracować antynetaniahowskiej opozycji z partiami arabskimi.
1: Tak, do tej pory te partie arabskie często były takim języczkiem uwagi, one nawet miały swój udział w rządzeniu Izraelem kilka lat temu, ale wydaje mi się, że właśnie Netanyahu zapewnił sobie w jakiś sposób, albo chciał sobie zapewnić też tą przewagę właśnie poprzez decyzję Komisji Wyborczej Izraelskiej, która zdelegalizowała, jakby uniemożliwiła startowanie tym partiom arabskim pod zarzutem tego, że są za mało oddane państwu Izrael, jak również jej liderzy są za mało oddani partii Izrael. Jeden z liderów na przykład partii arabskiej, on wykazał się już do tej pory taką dość dużą efektywnością i bym powiedziała, że raczej oddaniem państwu Izrael, ale efektywnością na zasadzie umiejętności lawirowania pomiędzy interesami Arabów w Izraelu, a jednak bycia obywatelem Izraela. Więc jeżeli Sąd Najwyższy rzeczywiście nie zniesie tej decyzji, no to opozycja automatycznie straci te kilka głosów. Liczy się, że może to być nawet około 10 głosów. To są te partie arabskie, tyle głosów mają w Knesecie. Tyle, że dzisiaj mamy takie nastawienie wszystkich partii w Izraelu i społeczeństwa również, że jakakolwiek współpraca właśnie z partiami arabskimi wydaje się być niemożliwa.
0: No właśnie, a kto jest głównym kontrkandydatem Netanyahu? No bo on jest twarzą, nie jedyną niestety, tej formacji prawicowej, skrajnie prawicowej. A kto jest twarzą opozycji w tej chwili? Kto ma szansę, by stać się ewentualnie premierem, jeśli Netanyahu nie wygra tych wyborów?
1: To jest lider drugiej największej, znaczy pierwszej największej partii opozycyjnej. Ona różni się, to tłumaczy, jako uczciwy, szczery nazwę tej partii, Eisenkot. I jest to osoba, która ma... Mogę od razu powiedzieć, czym przegrywa na pewno z Netanyahu. Przegrywa tym, że nie jest taka medialna, która mówi dobrze, ale nie potrafi tego sprzedać. A mamy dzisiaj demokrację medialną, więc Netanyahu wie i umie się poruszać bardzo dobrze w tym środowisku. Eisenkot nie porywa tłumów, ale możemy powiedzieć, że jego biografia i to, w jaki sposób też jego rodzina została doświadczona przez ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Izraelu i na Bliskim Wschodzie, sprawiają, że on staje się takim kandydatem wiarygodnym dla bardzo wielu Izraelczyków. Ponieważ jest to syn imigrantów z Maroka, także jest przedstawicielem Żydów sefardyjskich, co też ma znaczenie. Urodził się w biednej rodzinie, nie pochodzi z elity absolutnie jak Netanyahu. Do wszystkiego doszedł swoją ciężką pracą. To jest były szef sztabu generalnego, jest byłym wojskowym, który też wie, bo on stworzył właśnie taką doktrynę siły, że należy uderzać bardzo mocno na przykład w cele cywilne po to, żeby przeciwnika zmusić do ustępstw. Więc jakby też kwestia kwestie bezpieczeństwa u niego są bardzo mocno zaznaczone i jest tutaj wiarygodny. Z drugiej strony też na przykład mieliśmy, tą mamy cały czas wojnę Hamasu z Izraelem, w tej wojnie zginął jego syn, ponieważ właśnie jak kiedy oni rozbrajali jeden z tunelów Hamasu, był ładunek wybuchowy i jego syn został ciężko ranny, po czym zginął. Tak samo w tej wojnie zginęło jego dwóch bratanków. Przypominam, że w tym czasie, kiedy była mobilizacja, syn Netanyahu uciekł na Florydę i dopiero teraz ostatnio został w takim trybie pilnym sprowadzony do Izraela. Więc cała jego biografia i też taka uczciwość tego, co mówi i co robi, przemawia za nim. Więc jakby to jest taka przeciwwaga dla Netanyahu, ale na pewno ona nie robi żadnej różnicy Palestyńczykom.
0: Właśnie, znaczy tak, bo w Rosjan sprawie kiedyś był za rozwiązaniem dwupaństwowym, ale został zmuszony do tego, żeby z takich deklaracji się jednoznacznie wycofać, bo nie ma na nie zgody Izraelczyków w tej chwili.
1: Dokładnie. Jakby Palestyńczycy stoją już dzisiaj na pozycji przegranej, ponieważ nawet jeżeli w tych wszystkich partiach, bo dlaczego te wybory też są takie trudne w Izraelu, bo tam jest wybory, to jest system proporcjonalny. Próg to jest 3% 25 centnych, więc bardzo niski, więc chodzą bardzo drobne partie i te rządy wszystkie składają się po prostu z koalicji, więc bardzo często to jest łączenie partii, które są przeciwne ideologicznie i których stabilność rządzenia jest bardzo, bardzo niska. Izrael to jest w ogóle cały jeden okręg wyborczy i nie głosuje się na osobę, ale głosuje się na listę. Więc to sprawia, że rzeczywiście ten cały system wyborczy jest dość skomplikowany i ta scena polityczna Izraela wygląda, jak wygląda. I kiedyś pośród tych wszystkich partii znaleźlibyśmy przedstawicieli, którzy dążyliby do utworzenia dwóch państw, Palestyny i Izraela. Ale dzisiaj po wydarzeniach 7 października absolutnie nie ma żadnego polityka, który by coś takiego głosił, bo wie, że jest to samobójstwo polityczne.
0: To jeszcze pytanie o to, dlaczego w zasadzie Netanyahu jest cały czas tak silny? Przecież na nim ciążą bardzo ciężkie zarzuty. Ja już nie mówię o korupcji, nie mówię o wielu innych rzeczach. No, na nim ciąży zarzut formułowany na podstawie bardzo poważnych źródeł, że on wiedział o tym, że Hamas przygotowuje się do zamachów, no i nie podjął żadnych wystarczających przynajmniej działań. No więc jako ojciec bezpieczeństwa Izraela przegrał. A mimo to wciąż jest bardzo poważnym kandydatem do władzy. Co takiego jest w Izraelu, że albo w nim, że on wciąż wygrywa, a przynajmniej ma szansę wygrać?
1: To jest polityk bardzo zręczny. To jest polityk, który te szlify takie medialne, polityczne zdobywał w Stanach Zjednoczonych, który tam się kształcił, który opowiadał o Izraelu Amerykanom w wielu stacjach telewizyjnych i radiowych. I jakby te wszystkie umiejętności mówienia w ten sposób, przekazywania tego, co chce, kupienia sobie publiczności, on je posiada. Poza tym on bardzo też jest przez wielu Izraelczyków cały czas postrzegany mimo wszystko jako gwarant tego bezpieczeństwa, bo owszem, mamy 7 października, największa trauma Izraela od czasów II wojny światowej, ale z drugiej strony on pokazuje, nie wycofujemy się. To, że on wszystkie procesy pokojowe teraz, czy rozmowy pokojowe, czy z Iranem, czy z Izraelem opóźnia, to jest też pokazanie tego, że Izrael chce sobie zostawić cały czas pole manewru, a on jest jedynym politykiem, który nie ugina się przed presją międzynarodową. On nie ugnie kolan przed nikim, ponieważ interes bezpieczeństwa Izraela jest najważniejszy. I rozpętanie, wbrew pozorom, nam może się wydawać, że to jest kwestia braku stabilności bezpieczeństwa, ale rozpętanie tylu wojen daje Netanyahowi bardzo mocną pozycję wyjściową, bo on pokazuje, że on teraz będzie twardy i on będzie walczył z kimkolwiek, kto temu bezpieczeństwu będzie zagrażał.
0: Jeszcze pytanie o partie arabskie i o Arabów izraelskich. Nie mówimy oczywiście o Palestyńczykach, którzy przebywają i nie mają obywatelstwa Izraela, ale mówimy o sporej grupie arabskich Izraelczyków albo Palestyńczyków z Izraela. To już różnie się ich określa. Oni sami się różnie określają zresztą, także politycznie. Co z nimi? To znaczy Sąd Najwyższy wprawdzie sugeruje się, że obali tą decyzję Rady Wyborczej, ale jeśli nie, to na kogo oni będą głosować?
1: No i to jest też właśnie kwestia, żeby nie poszli zagłosować może. To jest też, żeby, no skoro nie będą mieli na kogo, nie oddadzą głosu na żadną z tych partii, która będzie, bo wiedzą, że ona nie będzie reprezentowała ich.
0: Bo rozumiem, że lewicy już nie ma de facto, to znaczy tej dawnej, bardzo silnej lewicy izraelskiej już nie ma.
1: Nie, za lewicę teraz jest uważana Partia Demokratyczna, Demokraci i też ta lewicowość w Izraelu jest trochę inna niż jak my ją rozumiemy, bo ona bardziej właśnie była związana z tym, że lewica uważała, że powinny powstać dwa państwa, Izrael i Palestyna, tak? Więc jakby tutaj trochę to inne podejście. Więc mogą głosować na partii, mogą w jakimś stopniu spróbować zagłosować na opozycję, bo tam jest troszeczkę inne podejście do religii i roli religii w życiu politycznym i w ogóle roli religii w Izraelu. Bo na przykład to, co ostatnio, nawet to jest kilka ostatnich miesięcy pracy rządu, to były ustawy, które miały zaspokoić żądania tych partii ultrareligijnych. Więc właśnie to była kwestia tego, żeby pobór do wojska osobom, tym Haredim, żeby oni nie szli do wojska. To była kwestia ustawa o randze konstytucyjnym, o interpretacji Tory, ważności Tory w przetrwaniu Izraela. Więc jest jakby, wydaje mi się, że to może być tym języczkiem uwagi i tak naprawdę tylko też na tym skupiają się Izraelczycy, bo tak jeśli chodzi o politykę zagraniczną i o kwestie bezpieczeństwa, to jak sobie popatrzymy, to i opozycja, i Netanyahu mają bardzo podobne priorytety, czyli kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, absolutnie nie mówimy, że to było ludobójstwo, absolutnie żadne trybunały karne. Różnica dla Izraelczyków to jest właśnie kwestia podejścia do obecności religii w polityce i oni nad tym będą głosować, więc jakby to są te bardziej wewnętrzne sprawy, o których nie do końca zawsze obserwator zewnętrzny zdaje z nich sobie sprawę.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dr Zofia Sawicka, arabistka, politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która próbowała wyjaśnić specyfikę tych wyborów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w nich Marlena Chuć.
1: Dzień dobry, zapraszam. Wypadek autokaru szkolnego na Mazowszu, są poszkodowani. Kolejne zatrzymania w głośnej sprawie Collegium Humanum. Kim są osoby, które znalazły się na celowniku CBA? Zapytam o to reportera RMF FM. Polecamy także fakty kulturalne. W nich o czwartej części mumii. Autokar szkolny zderzył się z ciężarówką w miejscowości Osowiec na Mazowszu. Jedna z opiekunek trafiła do szpitala, a 11 dzieci ma powierzchowne stłuczenia i otarcia. Autobusem podróżowało w sumie 37 osób. Ponad 15 kilometrów ma korek na autostradowej obwodnicy Krakowa w kierunku Katowic. Po wypadku na wysokości węzła Bielany utworzył się zator, który zaczyna się już na wysokości Łagiewnik. Jezdnia jest już odblokowana, ale jego rozładowanie chwilę potrwa. Kolejne zatrzymania w aferze Collegium Humanum. W ręce funkcjonariuszy wpadło 6 osób. W faktach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Kim są zatrzymani?
2: To osoby, które pełnią lub pełniły w przeszłości wysokie funkcje w dwóch prywatnych uczelniach wyższych, są z Mazowsza oraz z Wielkopolski. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali rano na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie afery Collegium Humanum. To kontynuacja wielowątkowego postępowania, które dotyczy handlu dyplomami wyższej uczelni oraz prania brudnych pieniędzy. Jeszcze dziś zatrzymani mają zostać przetransportowani do siedziby prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Zarząd prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach chce odszkodowania od Skarbu Państwa. Chodzi o ponad 5 miliardów złotych. Pozew w tej sprawie trafił do sądu. Na linii faktów reporter RMF FM Marcin Buczek. Witamy.
3: Jestem.
1: Marcinie, za co to odszkodowanie?
3: Chodzi o straty, jakie zdaniem właściciela kopalni Silesia miał przynieść interwencyjny import węgla. To decyzja premiera sprzed 4 lat, a związana z kryzysem energetycznym. Dwóm spółkom Skarbu Państwa zlecono wówczas interwencyjny import węgla. Miały im też być zapewnione państwowe gwarancje finansowe, pokrycie kosztów oraz priorytet organizacyjny w portach i na kolei. I to wszystko, zdaniem właściciela czechowickiej kopalni, miało ostatecznie doprowadzić do zaburzenia konkurencyjności na rynku węgla w Polsce, a swoją szkodę firma wycenia teraz na ponad 5 miliardów złotych.
4: Fakty i ludzie.
1: Studenci przygotowują się do nowego roku akademickiego. Rozpoczynają go już pojutrze. W Gdańsku chętnych na miejsce w akademiku jest blisko o połowę więcej niż przygotowanych miejsc. Szczęśliwcy już przeprowadzają się.
5: W porządku, zobaczymy. Na razie pierwsze wrażenia, tam pani na mnie czeka.
6: Jak pokój wygląda? Byłaś już tam?
5: Jeszcze nie byłam. Jest kolejka, żeby się zameldować.
6: Pójdziemy razem?
5: Możemy pójść razem, tylko wejdę. Co czuję? Czuję stres. Ja nie mogę się doczekać w sumie. Mam nadzieję, że na fajną osobę trafię.
6: Serce bije? Jak wchodzisz po tych schodach?
5: Bije, bije. Jest uśmiech, ale jest stres. Proszę. Fajnie, szczerze jest fajnie. Widziałam, że tak na zdjęciach będzie, więc chciałam mieć taki pokój, jest okej. Okay. Nie wiem, czy moje 7 toreb tu zmieszczę, ale zobaczymy.
6: Czego się spodziewasz tak naprawdę po tym roku? Jak będzie?
5: Jestem przerażona, bo ja bardzo lubię swoją przestrzeń prywatną, ale tak stwierdziłam, że to jest, no wiadomo, najtańsza opcja jak na Trójmiasto. I też blisko kampusu, więc fajnie, na tym mi zależało, bo ja mogę 15 minut spacerkiem rano sobie się, moje przyjaciółki z centrum muszą godzinę dojeżdżać.
1: W akademiku zameldowała się Julia z Bydgoszczy, towarzyszył jej trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. RMF FM, czas na fakty kulturalne, w studiu Marlena Chudzio.
7: Dzień dobry.
1: Na początek informacje dla tych, którzy wyczekują na czwartą część Mumii.
7: Tak, dla tych, którzy będą musieli poczekać trochę dłużej, bo premiera, przypomnę, została przesunięta z października przyszłego roku na maj 2028. Ale mamy przecieki z planu. W sieci pojawiły się zdjęcia Brendana Frasera w scenie z nietypowym, przypominającym rakietę samochodem. Ujęcia nakręcono na terenie dawnej bazy wojskowej, pas startowy zmieniono w tor, po którym bohater rozpędza imponujący, eksperymentalny pojazd. No, trzeba przyznać, że wygląda to bardzo ciekawie. W Starym Sączu trwa jubileuszowa 30. edycja jesiennego festiwalu teatralnego. To impreza z dużym rozmachem, przyciągająca teatralnych praktyków i miłośników sceny.
8: 40 wydarzeń, aż 18 spektakli. Policzyłem też, że na scenie Sokoła pojawi się 102 artystów, a wśród nich tak wybitni, ale też bardzo popularni aktorzy, jak Anna Seniuk, Jan Englert, Daniel Olbrychski.
7: Wyliczał dyrektor artystyczny imprezy Janusz Michalik. Festiwal kończy się 18 października. W Płocku po podczas 16. Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych. Dziś gościem specjalnym jest Jan Englert. W programie imprezy są projekcje filmów z audiodeskrypcją oraz spotkania z twórcami. Zapoznać będzie można się z najgłośniejszymi produkcjami mijającego roku, które między innymi znalazły się wśród oscarowych nominacji.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Tewikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego programu radia RMF 24. Zaczynamy naprawdę z powerem, bo za chwilę będziemy rozmawiać o założeniach przyszłorocznego budżetu. No i on nie jest taki, powiem.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz zajmiemy się polskim budżetem, bo o 10:00 rząd rozpoczął obrady i w czasie tych obrad zajmie się także właśnie projektem przyszłorocznego budżetu. Z nami jest Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: No i podstawowe pytanie, jaki ma być ten budżet? To jest zrównoważony, dobry, bezpieczny dla nas budżet, czy pewne jego założenia budzą niepokój ekonomistów? I chyba nie tylko ekonomistów, ale również polityków.
1: To jest budżet na miarę naszych czasów, można byłoby sparafrazować.
0: Na miarę naszych możliwości.
1: Budżet jest dosyć napięty. Napięty w tym znaczeniu, że odchodzimy powoli, aczkolwiek w niedługim czasie, do tych progów ostrożnościowych, które mamy zapisane i w ustawie o finansach publicznych, i w Konstytucji Rzeczpospolitej. I te progi ostrożnościowe działają automatycznie. I to jest w tej chwili największe zagrożenie, jeśli chodzi o budżet. Nie sam deficyt, którym lubią żyć Polacy, czyli te 7,1% prognozowane na następny rok, czyli też brak zmiany w stosunku do tego, co w tym roku mamy uzyskać, no ale właśnie te progi ostrożnościowe, bo one będą działać automatycznie, one będą wymuszać na rządzie działania, które niekoniecznie rząd będzie chciał i musiał podejmować, bo niezależnie od tego, czy my będziemy w recesji, czy będziemy się rozwijać tak, jak się rozwijamy do tej pory, czyli stosunkowo szybko patrząc na Unię Europejską, te progi będą działać automatycznie, czyli w pierwszym momencie nie będziemy mogli zwiększać deficytu, a gdy przekroczymy ten próg konstytucyjny, no będziemy zmuszeni do na przykład dosyć drastycznej redukcji wydatków socjalnych czy podnoszenia też podatków. I o ile ten próg pierwszy wynikający z ustawy jeszcze można jakkolwiek zmienić, to ten próg konstytucyjny przy tym układzie rządu i większości i opozycji jest nie do zmiany.
0: Zwróci pan uwagę na te ostrożnościowe progi. Natomiast pytanie, czy w ogóle ten wysoki deficyt nie jest groźny dla gospodarki? Oczywiście ja rozumiem, że jak to wśród ekonomistów zdania są podzielone, ale pana zdaniem?
1: Są podzielone rzeczywiście. Pewnie jestem w mniejszości i uważam, że ten deficyt nie jest w tej chwili, jego wysokość nie jest problemem, dlatego że to, co pożycza rząd, to rząd tego nie trzyma na koncie, on to wydaje i wydaje to w postaci transferów do ludzi, czyli świadczeń społecznych, czyli bogaci się na społeczeństwo, i wydaje też na przykład w ramach zamówień publicznych czy inwestycji do przedsiębiorców. Patrząc historycznie, to co rząd pożycza, to jest nadwyżką sektora prywatnego, szeroko rozumianego. I problem polega na tym, że gdybyśmy mieli jeszcze do tego deficyt w wymianie handlowej, tak mówiąc potocznie, czyli więcej byśmy kupowali niż oddawali z państwa, nie mówię tylko o towarach, ale mówię też o usługach, no to wtedy zaczyna być problem. Ale jeśli my mamy własny bank centralny, mamy własną walutę, to jedyne, co nam grozi przy poradzeniu, czy próbie poradzenia sobie z tym deficytem, to niemądre wydawanie tych pieniędzy, czyli powodowanie, że wzrastają nam ceny, czyli wzrasta nam inflacja de facto. Więc te 7,1 jest najwyższym historycznie deficytem, nominalnie, ale w mojej ocenie nie stanowi w tej chwili jakiegoś zagrożenia. Powiem nawet więcej. Minister finansów prawdopodobnie też nie bardzo chce redukować ten deficyt, bo wie dokładnie o tym, że dzięki temu deficytowi może wyjść powiedzieć, że proszę państwa, mamy wzrost gospodarczy 3,5%, a za rok powie, że mamy wzrost gospodarczy 3%. Problem polega też na tym, że Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską i minister finansów musi wykonywać jakieś ruchy, które pokazują, że my chcemy redukować ten deficyt. I te ruchy wykonuje je w obszarach takich najmniej stratnych, mówiąc wprost, jeśli chodzi o wyborców, czyli uderza w przedsiębiorców, podwyższając CIT, podwyższając różne inne podatki pośrednie. A sumarycznie, gdyby spojrzeć na to, gdybyśmy my chcieli zredukować deficyt do takiego poziomu, jaki się zadeklarowaliśmy do Komisji Europejskiej, a to jest 3,7% miałoby być w 2027 roku, no to musimy zredukować ten deficyt o ponad 150 miliardów. To, co proponuje minister finansów w tych rozwiązaniach podatkowych, to są, można powiedzieć, grosze w stosunku do tych potrzeb, które byśmy mieli, gdyby minister finansów chciał zredukować ten deficyt.
0: A gdzie, no właśnie, to gdzie powinniśmy szukać w takim razie? Jeżeli mielibyśmy go zredukować, jak pan mówi, minister prawdopodobnie tego nie chce. No też nie może politycznie tego zrobić. Ale gdzie powinniśmy szukać oszczędności?
1: My od początku, jako Konfederacja Lewiatan, jak się pojawiła tylko ta procedura nadmiernego deficytu i zobaczyliśmy plany Ministerstwa Finansów, które idą w stronę zwiększamy dochody, a nie dotykamy wydatków, wiedzieliśmy, że ten plan jest skazany na niepowodzenie. Więc rzeczywiście, gdyby chcieć redukować, no to tylko i wyłącznie niestety po stronie wydatkowej, bo tam minister finansów ma największe pole do popisu, w sensie ma też największe znaczenie, bo minister finansów nie ma wpływu na to, jak będą się kształtowały przychody, bo można sobie to policzyć, że zwiększenie na przykład akcyzy na tytoń powinno przynieść kilka miliardów, a przynosi faktycznie na przykład 20% tej zakładanej kwoty, no bo zmieniają się zachowania konsumentów. Po prostu na tą stronę przychodową Ministerstwo Finansów i rząd ma dużo mniejszy wpływ niż na stronę wydatkową.
0: No tak, ale jeżeli chodzi o stronę wydatkową, to to jest kwestia polityczna, no bo jak wydatkowo, to znaczy, że tniemy pewne przywileje socjalne, tniemy pewne wydatki, tniemy, no nie wiem, no ochronę zdrowia czy cokolwiek innego. I to dla odmiany kompletnie się nie opłaca politycznie.
1: Absolutnie. To jest ruch, który będzie każdy rząd, nie tylko ten, kosztował utratę władzy i w tej chwili jeszcze przed rokiem wyborczym nie ma żadnej możliwości do tego, żeby ruszyć stronę wydatkową, jeśli chodzi o budżet. Zresztą Komisja Europejska nam dokładnie zaleca. Spójrzcie na wydatki socjalne, bo wydaje się, że one są za wysokie, znowu gdybyśmy chcieli redukować ten deficyt. Politycznie jest to w tej chwili niewykonane, dlatego minister finansów, mówię tak jak powiedziałem, wykonuje takie w moim odczuciu pozorowane ruchy, żeby pokazać Komisji Europejskiej, no ale coś próbujemy zrobić. Mamy z drugiej strony złego prezydenta w rozumieniu tego rządu, który nam wszystko blokuje.
0: Jeszcze ostatnie pytanie, bo wydaje się, że rząd też idzie w takim kierunku usprawiedliwienia tego deficytu, mówiąc, no mamy wydatki na obronność i na ochronę zdrowia. Z obu tych rzeczy nie możemy zrezygnować. To jest rzeczywiście fakt, że ta obronność tutaj generuje ten deficyt?
1: Nie generuje go w całości. Zresztą Rada Fiskalna, nowe ciało, które się pojawiło, nowy organ, który się pojawił w polskim prawodawstwie, określiło, że ten wzrost wydatków na obronność szeroko rozumianą to około, odpowiada za około 20% wzrostu deficytu. Więc to nie jest tak, że to ta armia powoduje nam wzrost deficytu. To jest bardzo dobre tłumaczenie, bo jest bardzo łatwo przyswajalny. Ten budżet, jeszcze ostatnie zdanie, pokazuje jedną rzecz, która jest bardzo pilna do zajęcia się, to jest ochrona zdrowia, bo co roku ochrona zdrowia jest finansowana w coraz większym stopniu z budżetu centralnego, a nie ze składek, które do tego miały służyć. Po prostu już budżet nam pokazuje, że ochrona zdrowia wymaga pilnej reformy, która będzie równie ciężka do przeprowadzenia. Przypomnijmy, nawet rząd Prawa i Sprawiedliwości, gdy miał większość i po stronie prezydenta i parlamentu, nie był w stanie przeprowadzić tej reformy ochrony zdrowia. Więc tu też duże pole do działania dla tego rządu.
0: Bardzo dziękuję. Jednym słowem, w tej sprawie rząd politycznie wiele nie zrobi. Ekonomicznie też wiele nie zrobi. Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

Słuchajcie, Radia RMF 24, teraz będzie o moim idolu, bo to jest facet, który potrafił napisać książkę w 3 tygodnie, a rocznie wydać nawet 10 książek. I to naprawdę jest ktoś, kogo absolutnie podziwiam. 190 chyba powieści napisał w ciągu swojego życia, a cały jego księgozbiór to jest ponad 350 tomów. Mowa oczywiście o Józefie Ignacym Kraszewskim, który poza tym, że pisał, to teraz został uhonorowany planetoidą. Tak zdecydowała grupa robocza Międzynarodowej Unii Astronomicznej zajmująca się nazewnictwem kosmicznych obiektów. Planetoidę odkryli w 2008 roku polsko-litewski astronom Kazimierz Czernis i Justas Zdanavičius w litewskim obserwatorium astronomicznym w Malatach na północ od Wilna. Spośród polskich pisarzy swoje planetoidy mają także Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Lem, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska oraz Olga Tokarczuk. Ale ten Józef Ignacy Kraszewski to naprawdę mnie fascynuje. Kiedyś nawet jak zerwał z kochanką, to żeby jej zrobić na złość, napisał o niej powieść. Paszkwil, niepozłownie pochwalamy kochanek, ale to jednak trzeba mieć tempo, żeby w 3 tygodnie po zerwaniu książkę wydać.

0: Wybiła 11:30. Czas na fakty. Marcin Czarnbielski. Premier Donald Tusk liczy, że prezydent podpisze pakiet ustaw towarzyszących budżetowi na przyszły rok, w tym zmiany w podatku PIT. Bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, powiedział szef rządu przed dzisiejszym posiedzeniem Rady Ministrów. Rząd proponuje podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i nową 24% stawkę dla dochodów do 150 tysięcy. Teraz policyjne statystyki dotyczące wypadków na przejazdach kolejowych. Rocznie takich zdarzeń w Polsce jest około 180, w 99%. Winę ponoszą kierowcy, twierdzi policja. Dlatego służby apelują o ostrożność. O wypadek na torach nie trudno.
1: Zawsze może jechać drezyna, zawsze może jechać pojazd kolejowy do pracy na torach. Również ruch kolejowy, pociągów, rozkładowy, nawet jeżeli mały, zawsze może na takiej linii występować. Więc apelujemy o rozsądek, o bezpieczne zachowanie. W mediach bardzo rozlała się taka fala informacji o wjazdach kierowców pod opadające rogatki. Apelujemy w takich przypadkach do kierowców. Wyłamujcie rogatki.
0: Apelował w RMF Max młodszy aspirant Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji. W Unii Europejskiej obowiązuje już dyrektywa, która ma ograniczyć tak zwany greenwashing. Zgodnie z nowymi przepisami słowa takie jak eko czy zielony na opakowaniu będą wymagały certyfikatu i potwierdzenia, wyjaśniała na naszej antenie profesor Bożena Czech z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
2: Specjaliści wyróżniają tak 6 podstawowych, a niektórzy nawet 10 grzechów greenwashingu. Chociażby na przykład to, że mówimy, że coś jest ekologiczne, bo na przykład ma tylko samo opakowanie ekologiczne, a sam produkt niekoniecznie. Albo na przykład mówimy, że coś jest bez freonu, chociaż i tak freonu już od wielu lat w Polsce używać nie można.
0: W Polsce nowa dyrektywa ma obowiązywać od 2027 roku. Jak już wiecie z faktów, rakieta Starship firmy SpaceX weszła na orbitę okołoziemską, mimo

0: O awarii jednego z silników. Według gościa Radia RMF24 Karola Wójcickiego, popularyzatora astronomii i autora profilu Z głową w gwiazdach, to sukces ważny także w kontekście rywalizacji Elona Muska z Jeffem Bezosem.
1: Pamiętajmy, że to nie tylko udowodnienie światu, że tak, ta rakieta ma również zdolności orbitalne, a nie tylko suborbitalne, co na pewno pozwoli odetchnąć Elonowi Muskowi, który co chwila musiał znosić różne uszczypliwości Jeffa Bezosa, którego rakieta na orbitę weszła za pierwszym razem i nie miała takiego problemu. Człowiek był budowana dużo dłużej.
2: Zobacz to na www.rmf24.pl.
0: Rekin w Korei Południowej stał się niecodzienną atrakcją turystyczną. Około 3,5-metrowy potwór utknął w kanale w Busan, ściągając ponad 600 tysięcy gapiów. Służby próbują teraz bezpiecznie skierować zwierzę z powrotem do morza. A wszystko mamy na filmie na rmf24.pl.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Wigierskiego Parku Narodowego, gdzie odnaleziono niezwykle rzadki gatunek grzyba, goździeniec fioletowy. Ten efemeryczny gatunek jest w Polsce niemal niespotykany, a jego obecność potwierdzono dotychczas zaledwie na 3 stanowiskach w kraju. Jak wygląda goździeniec fioletowy? No nie opiszę wam go, ale naprawdę zapewniam, absolutnie niesamowicie. A jeśli chcecie się przekonać jak, to zdjęcia tego grzyba mamy na rmf24.pl. Tam możecie go sobie obejrzeć, do czego serdecznie zapraszam.
1: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Dziś Światowy Dzień Serca. I teraz porozmawiamy o lekarzach serc. Tak można określić kardiologów dziecięcych, którzy naprawiają małe serduszka, wszczepiając zastawki. Europejskie Centrum tego rodzaju zabiegów z wykorzystaniem wszystkich rodzajów zastawek serca jest w Łodzi, w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Dziś, jak powiedziałem, Światowym Dniu Serca, medycy z tego szpitala, dr Wojciech Karolak i dr Joanna Młodawska z Kliniki Kardiologii opowiedzieli nam, jak obecnie nowocześnie leczy się wady wrodzone serc u maluchów.
1: Zastawkę implantujemy przez żyłę udową, przez taki system wprowadzający. Odsłaniamy ten zestaw wprowadzający i ona ma się ułożyć w pniu płucnym i zapewnić ten prawidłowy przepływ odkomorowy do naczyń płucnych i niwelować to powikłanie, czyli tą niedomykalność zastawki tętnicy płucnej, z którą pacjent po prostu się źle czuje. Korzyści dla pacjenta oczywiście nie ma konieczności rozcinania mostka, klatki piersiowej, czyli kolejnej deformacji. W tym przypadku wchodzimy przez żyłę udową, nie ma konieczności stosowania krążenia pozaustrojowego i pacjent przychodzi, ma zabieg i po trzech dniach wychodzi do domu.
2: A po operacji kardiochirurgicznej jest pobyt na sali pooperacyjnej, to jest zwykle około tygodnia. No i potem rekonwalescencja w klinice kardiochirurgii, to jest też raczej kolejny tydzień.
1: Mając na stanie wszystkie trzy dostępne zastawki, tak naprawdę w trakcie jednej procedury jesteśmy pewni, że tak naprawdę możemy zaimplantować zastawkę w trakcie jednego zabiegu, a nie odsyłać pacjenta do innego środka. Najmłodsza dziewczynka, która otrzymała zastawkę, miała 5 lat i najmniejsza masa ciała to była 21 kg, u którego udało nam się zaimplantować zastawkę samorozprężalną.
3: Państwo naprawiacie serduszka takie maleńkie i to już zakrawa na pewnego rodzaju cud. I co się czuje wtedy, kiedy już ten pacjent stoi o własnych siłach, wychodzi ze szpitala, może normalnie funkcjonować?
2: Cieszy, jeżeli zabieg się powiedzie i wszystko idzie bez żadnych powikłań, to na pewno jest satysfakcja, ale najbardziej cieszy nas, jak pacjent przychodzi już na kontrolę do kliniki, ma robioną próbę wysiłkową i zauważa, że stać go na wiele więcej, że może wrócić do jakiegoś sportu, do jakiejś aktywności i mówi po prostu, że się lepiej czuje, bo te wszystkie statystyki jak najbardziej nas cieszą, jesteśmy z tego dumni, ale kiedy wraca pacjent i faktycznie poprawia mu się wydolność, jest też ma wyższą jakość życia, to jest najbardziej satysfakcjonujące.
1: To jest po prostu magia, tak naprawdę. 3 lata temu nie moglibyśmy tym dzieciom pomóc. Na przestrzeni 3 lat mamy 2 dodatkowe zastawki, które pokrywają ogromny profil pacjentów. Ja nie wiem, co będzie za parę lat. Jeszcze mniejsze systemy wprowadzające, ułatwiające leczenie dzieci o mniejszych masach ciała, na to liczę.
0: Co roku w Polsce rodzi się około 3000 dzieci z wadami serca. Z tej grupy 1/4 pacjentów wymaga interwencji medycznej już w okresie noworodkowym i właśnie takie interwencje przeprowadzają eksperci z Centrum Zdrowia Matki Polki. Dziś przypominamy Dzień Światowy Dzień Serca.
4: Radio RMF 24.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Tomasz Terlikowski, mówiłam już do usłyszenia, do jutra. Fakty właśnie w samo południe się zaczynają. W nich Anna Wachowska, a w studiu w Krakowie Bogdan Zalewski.
1: Dwie osoby trafiły do szpitala, poszkodowane są także dzieci. Na początek wypadek autokaru szkolnego na Mazowszu. Na miejscu jest reporterka RMF FM. Pod lupą faktów państwowa kasa i wydatki na obronność. Niebezpieczne tatrzańskie szlaki i turystyczne Eldorado w Międzyzdrojach.
2: Mamy tutaj rybny paradajs.
1: To są fakty w południe. Opiekunka i kierowca autokaru trafili do szpitala w wyniku wypadku w Osowcu koło Grodziska Mazowieckiego. Autobus, którym podróżowała wycieczka szkolna, przypominamy, zderzył się na skrzyżowaniu z ciężarówką. W miejscu wypadku jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM. Dzień dobry, Magdo. W jakim stanie są dzieci?
3: 11 ma niegroźne obrażenia, głównie powierzchowne stłuczenia i obtarcia. To uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej w Adamowiźnie w powiecie grodziskim. Przed chwilą autokar zabrał dzieci z powrotem do szkoły, skąd teraz odbiorą ich rodzice. Do wypadku doszło tutaj, na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Dębowej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący ciężarówką skręcał w lewo i nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu autokarowi. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi. W sumie w autokarze jechało 37 osób, 32 uczniów, 4 opiekunki i kierowca. Na miejsce wezwano 3 zespoły ratownictwa medycznego i LPR. Droga w tym miejscu jest całkowicie nieprzejezdna. Z Osowca Magdalena Greinert.
1: Jedna osoba ucierpiała po zderzeniu 3 samochodów na Krajowej 19 w Zagrodach Łukowieckich na Lubelszczyźnie. To odcinek Kock-Lubartów. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: 4,5% PKB. Tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To kluczowy obszar wydatków w przyszłorocznym budżecie, nad którym pracuje dziś rząd. W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, 4,5% PKB. To ile złotych?
5: Prawie 200 miliardów złotych. Dużo, choć mniej niż planowe wydatki w tym roku. O niespełna 2 miliardy złotych. Ponad 30% finansowania nie pochodzi z budżetu państwa, lecz z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli między innymi z pożyczek. Kwota 200 miliardów złotych może robić wrażenie, ale jak wypadamy w porównaniu z krajami w gospodarce wojennej? Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Problem w tym, że Ukraina ma coraz większe problemy z płynnością finansową, bo nie otrzymała spodziewanego zagranicznego wsparcia. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię po przeliczeniu niemal 800 miliardów złotych, 4 razy więcej niż my.
1: Najlepszą odpowiedzią na akcje sabotażowe, których dokonuje Rosja, jest zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, przekazał w Brukseli sekretarz generalny NATO Mark Rutte przed spotkaniem z premierem Litwy. Rosja kontynuuje lekkomyślną kampanię wrogich działań wobec sojuszników z NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Ale to się nie udaje. Nie udaje jej się to wobec Ukrainy i nie udaje się jej to podważenie naszej jedności i determinacji we wsparciu dla Kijowa. Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny. Zrobimy dla Ukrainy jeszcze więcej, a nie mniej. Podkreślał Mark Rutte. Estonia poinformowała dziś, że sierpniowy pożar w tamtejszej firmie zbrojeniowej był wynikiem podpalenia zleconego przez rosyjskie służby bezpieczeństwa. Wybieracie się na tatrzańskie szlaki? Uważajcie, w wyższych partiach zalega śnieg.
6: Generalnie śnieg leży szczególnie po północnej stronie, czyli tych zacienionych sektorach powyżej 1900 metrów. I tak naprawdę jest to chyba już ciągłość śniegu. Zaczyna się z niego robić tak naprawdę taka szklanka. Czyli te warunki z rana przede wszystkim nie są zbyt bezpieczne. I w wyższych partiach Tatr koniecznym jest używanie raków, czekania kasku. Potrzeba też umiejętności posługiwania się tym sprzętem. Wczoraj też mieliśmy parę interwencji takich, gdzie osoby, które wybrały się wysoko w góry, nie posiadały sprzętu, były nieprzygotowane i zostały zaskoczone przez warunki.
1: Po turystów trzeba było wysłać śmigłowiec ratunkowy, dodaje Andrzej Marasek, ratownik odpowiedzialny za monitorowanie zagrożenia lawinowego. Interes jeszcze się kręci, przyznają sprzedawcy w Międzyzdrojach. I choć to już jesień, nie narzekają na brak turystów.
2: Całkiem okej, okay. Sporo ludzi się kręci.
7: Co tutaj można dostać u pana?
2: Krewetki, oszczędniczki, owoce morza, węgorze, mamy różnego rodzaju rybki. Maszlaną, halibuta, karmazyna, tak naprawdę od wyboru do koloru. Mamy tutaj rybny paradajs.
7: A co najchętniej ludzie kupują?
2: Węgorze, łososie, krewetki, ośmiorniczki, nasze najbardziej popularne, również też szaszłyki z łososia.
1: Wyliczał sprzedawca w wędzarni ryb. Rozmawiała z nim reporterka RMF FM Anna Połamar. A w kolejnych faktach powiemy o tym, jak rozwój sztucznej inteligencji może doprowadzić do zaniku naturalnej wiedzy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Na północy Polski i gdzieniegdzie w centrum będzie pochmurno, a w pozostałych częściach kraju zdecydowanie bardziej słonecznie. W Gdańsku i Rzeszowie termometry wskażą 20 kreskę, w Łodzi i Katowicach 21, a w Gorzowie nawet 24. Ciśnienie atmosferyczne w całym kraju będzie wysokie.
9: Dzień dobry. Bogdan Zalewski, bardzo mi przyjemnie, że zaczynamy wspólne popołudnie. O, my rozpoczynamy, a wrzesień, słuchajcie, powoli kończy swoje panowanie. Dziś wtorek, 29 września, więc już pojutrze ustąpi miejsca październikowi. Czas upływa, wydarzenie goni wydarzenie, więc tu w radiu musimy być szybcy i sprytni, żeby łapać umykające chwile. Tak będzie i dzisiaj. Śledzimy za was i dla was oczywiście bieżące wydarzenia. Wyłapujemy te najważniejsze, najciekawsze, najbardziej przełomowe. Na gorąco istotne sprawy będą komentowali zaproszani przez nas goście, tak od razu, bez zbędnej zwłoki, ale żeby nie popaść w zadyszkę, będziemy sobie od czasu do czasu z wami odpoczywać. Jak co dzień muzyka, najlepsza dla uszu i duszy, oraz nasze rozmowy. Rozmowy, dyskusje, pogawędki, pogaduszki i lekkie, i poważne. Jak sobie życzycie. Za chwilę, o, poważna sprawa, przeniesiemy się do Sejmu, posłuchacie rozmowy naszego dziennikarza Kaspra Wróblewskiego z posłanką Lewicy Joanną Wichą, a w oczekiwaniu na połączenie z Wiejską, tak żeby nie zasypiać gruszek w popiele, posłuchajcie muzyki The Black Keys i napiszcie. Gdybyście mogli teraz teleportować się w dowolne miejsce, to gdzie? Nad morze, w góry, do ulubionej kawiarni, do domu rodzinnego? Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl. Bądźmy razem i dzisiaj.

0: To radio RMF 24. Mamy 9 minut po godzinie 12, a więc 9 minut po południu. Ostatni wtorek września. Przypomnę wam, że słuchacie nas w internecie na rmf24.pl i RMFON oraz w systemie DAB+ oraz we Wrocławiu na 95.1 FM. To co? Zapowiadana wizyta na Wiejskiej. Przenieśmy się teraz do parlamentu. W sejmowym studiu radia RMF FM i RMF 24 jest nasz reporter Kasper Wróblewski. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Jego gość. Witamy państwa.
1: Z nami jest posłanka Nowej Lewicy, Joanna Wicha. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: I co w końcu z tą ustawą antyalkoholową? No bo tak niespodziewanie na ostatnim posiedzeniu Sejmu ta ustawa nie została przegłosowana, nie odbyło się głosowanie, była niemała burza w koalicji w tej sprawie, zbliża się kolejne posiedzenie. No i czy będzie głosowanie? Mieliście jakieś rozmowy z PSL-em na ten temat?
2: Ja z PSL-em nie rozmawiałam, nie mam wiedzy, czy panowie marszałkowie się spotkali.
1: Nie spotkali się. Nie spotkali. To już pani mówię zakulisowo, że wiem, że się nie spotkali.
2: Tak, bo wiedziałam, że takie spotkanie ma być, bo też rozmawiałam z panem marszałkiem naszym. Zresztą pan marszałek Zgorzelski też o tym mówił w którymś z radiów, że takie spotkanie
1: A po co to spotkanie, odbędzie? Jeżeli już mamy trzecie czytanie, były prace w komisjach, były głosowania w komisjach i nagle ma już być ten legislacyjny finał, mówiąc w cudzysłowie, i wszystko się posypało.
2: Panie redaktorze, no więc dla mnie jest to też dosyć duża niespodzianka, muszę powiedzieć, i spory zawód też, dlatego, że to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Naprawdę ponad podziałami. Ja wiem, że to brzmi trochę tak, jak na polski parlament, egzotycznie, ale myśmy się tam naprawdę świetnie dogadywali i z opozycją, więc trochę dziwi postawa koalicjanta, owszem, nie zaprzeczam. No ja staram się trzymać tej wersji, która została nam oficjalnie podana.
1: Czyli jaka?
2: Czyli, że PSL potrzebował tych 2 tygodni na to, żeby się naradzić, to chyba jakoś tak zabrzmiało, jeśli dobrze pamiętam. Także też słyszałam pana Zgorzelskiego, pana marszałka, który mówił o tym, że są jakoby jakieś tam zapisy w tej ustawie, które nie są jeszcze notyfikowane.
1: Marszałek Zgorzelski dzisiaj pytany przeze mnie na korytarzu tutaj w Sejmie mówi, że chcą jeszcze poprawek, tylko biorąc pod uwagę proces legislacyjny, na tym etapie sejmowym tych poprawek już się zgłosić nie da, więc...
2: No więc tak, przede wszystkim po pierwsze, ustawa ma pełną notyfikację, ma akceptację Biura Analiz Sejmowych, więc wszystkie te rzeczy dotyczące tego, czy ona jest pełnoprawna, to wszystko się jakby tutaj jest załatwione porządnie, bo gdyby nie było, to byśmy tej ustawy nie głosowali. A jeśli chodzi o poprawki, no myślę, że pan marszałek, tak mówi, bo mówi, natomiast bo jakoś trzeba wytłumaczyć te 2 tygodnie, ale myślę, że potrzebowali tych 2 tygodni na jakieś swoje wewnętrzne rozmowy czy działania. Natomiast jeśli chodzi o poprawek po drugim czytaniu nie można zgłaszać. Można je zgłosić, owszem, w Senacie.
1: I myśli pani, że PSL będzie zgłaszał w Senacie swoje poprawki?
2: Jakby ja nic tutaj nie mam do tego.
1: Bo często pojawia się argument wśród ludowców, że w ustawie powinny pojawić się zabezpieczenia dla branży winiarskiej, żeby nie była obciążona tym zakazem promocji.
2: Powtarzałam to już naprawdę dziesiątki razy i powiem jeszcze raz. W naszej ustawie nie ma absolutnie niczego, co uderza w branżę winiarską. Zostawiamy dokładnie wszystkie zapisy, które były w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i które dotyczyły wszystkich, podkreślam, wszystkich alkoholi, czyli na przykład to, że w przestrzeni publicznej nie można spożywać alkoholu. Jeśli chodzi natomiast o festiwale wina, od zawsze jest tak, że jak jest festiwal wina, to w tej przestrzeni, gdzie się ten festiwal odbywa, można degustować wino za tak zwanym biletem, w cudzysłowie, bo oczywiście tam nikt za to nie bierze pieniędzy, ale że jest się akurat uczestnikiem tego festiwalu, tego wydarzenia, wchodzi się na teren tego festiwalu i tam można degustować wino. I my tego nie zmieniamy. Nic się tu w tej kwestii nie zadziało. I absolutnie to, co będzie zakazane, jedynie to dotyczy akurat piwa.
1: Chodzi o te promocje?
2: Reklamy,
1: że kup X dostaniesz X gratis?
2: Tak, dokładnie tej promocji, że 12 plus 12. Mhm. Jak również zakaz całkowity reklamy alkoholu.
1: Tych też napojów bezalkoholowych?
2: Także, czyli piwa. Wina to nie dotyczy, bo zakaz reklamy wina już był. Więc niczego kompletnie tam nie zmieniamy.
1: To można jest w stanie pani śmiało zadeklarować, że to głosowanie odbędzie się w przyszłym tygodniu?
2: No, wie pan, ja deklarowałam już przed poprzednim głosowaniem, że będzie, bo byłam święcie o tym przekonana, więc teraz, nie chcę drugi raz połykać własnego języka, bo to może być szkodliwe dla mnie, więc powiem, że mam taką nadzieję, bo taką dostaliśmy obietnicę. To znaczy, pan marszałek, mówiąc o tym przełożeniu głosowania, powiedział, że jest to przełożenie głosowania. To nie jest tak, że odwołujemy całkowicie, nie wiem, chowamy tą ustawę nie wiadomo gdzie, dlatego że jest to ustawa, to by było naprawdę koszmarne, gdybyśmy to zrobili. Dla społeczeństwa, tak zwyczajnie, nie politycznie, dla społeczeństwa 80% społeczeństwa deklaruje, że jest za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu, za zakazem reklamy i promocji. Na jaki moment jeszcze lepszy czekamy, jeżeli mamy takie przyzwolenie społeczne, a wręcz oczekiwanie?
1: To teraz pozwólmy sobie zmienić temat, tak subtelnie przejdę, łącząc poniekąd. Szampanów nie otwieraliście w niedzielny wieczór w Krakowie.
2: Nie było mnie w Krakowie, bo akurat w niedzielę nie mogłam pojechać. Byłam dwa poprzednie dni, ojej, już mi się tak ten tydzień zlał, że, ale dwa razy byłam w Krakowie w zeszłym tygodniu.
1: Czy Daria Gosek-Popiołek poprze Monikę Piątkowską, jeżeli chodzi o te wybory przed drugą turą?
2: Nie wiem tego. To jeszcze jest decyzja przed nami i tego nie powiem teraz w tej chwili.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję
2: bardzo
1: za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Lewica, Kraków, korki od szampana, różne tematy. Rozmowa oczywiście potem do posłuchania w naszym podcaście na rmf24.pl. Zapraszamy serdecznie. A w Sejmie był nasz reporter i gościni, jak to się mówi, Femina Tylani.

0: Jaka u was pogoda? SMS 3322, radio@rmf24.pl. No ja spoglądam przez nasze okno. Wspaniały dzień, słuchajcie. Kolejny piękny wtorek. Wrzesień nam się kończy. Pogoda cudowna. Ale mam też inne okienko tutaj informacyjne, bo to oczywiście radio informacyjne, radio RMF24. Mamy nowe doniesienia dotyczące pożaru obiektu spółki zbrojeniowej Milrem w Tallinie, w Estonii, sprzed niespełna półtora miesiąca. Jak stwierdził estoński kontrwywiad oraz rząd Estonii, doszło tam do podpalenia, które było aktem dywersji. Dywersji, jak się pewnie domyślacie, zleconym przez służby specjalne Rosji. Estoński premier Kristen Michal powiedział tak. Dziś z pełną pewnością możemy powiedzieć, że podpalenie Milrem w nocy z 14 na 15 sierpnia było aktem dywersji zamówionym przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej. Tak więc, jak widzicie, jak się możecie przekonać, trwa wojna. Wojna hybrydowa, wojna sabotażowa, dywersyjna. Cały czas, właściwie codziennie otrzymujemy nowe informacje, także z Polski, ale także z Europy Środkowej, tej takiej graniczącej z tą właśnie wrogą nam Rosją putinowską. Premier podał Estonii, że działanie to wpisuje się w szerszą kampanię Moskwy w Europie, której celem jest zastraszenie sojuszników Kijowa i zmuszenie ich do ograniczenia wsparcia dla Ukrainy. To też taki oczywisty cel ostatnio. Minister spraw zagranicznych Estonii, Margus Tsahkna, poinformował o wezwaniu do resortu Charge d'Affaires Rosji. Zapewnił, że Tallin wraz z sojusznikami zaostrzy sankcje, wprowadzi dodatkowe ograniczenia w podróżowaniu dla obywateli Rosji oraz wzmocni wsparcie dla Ukrainy. A więc te rosyjskie działania przynoszą odwrotny efekt, jak widzicie. Chcą nam tutaj odciąć drogę do pomocy Kijowowi, a okazuje się, że po takich akcjach dywersyjnych, sabotażowych, ta pomoc rośnie. Coraz częstsze akty dywersji świadczą o rosnącej desperacji Moskwy. Tak twierdzą estońskie władze. Ja jeszcze dodam, że Milrem Robotics, ta firma, która została zaatakowana, to jest estoński producent zbrojeniowy. On dostarcza we współpracy z państwami Unii Europejskiej siłom zbrojnym Ukrainy bezzałogowe pojazdy lądowe, wykorzystywane m.in. do ewakuacji rannych z pola walki oraz transportu amunicji. A więc i cywilna pomoc, i militarna. No i jeszcze tak tutaj dla porządku, odpowiedź Moskwy. Rzecznik Kremla oczywiście odrzucił te oskarżenia Estonii. Tak podała agencja prasowa AFP.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
0: 22 minuty po godzinie 12, 22 minuty po południa. Jesteśmy razem w Radiu RMF 24. Słuchajcie nas, warto. Informujemy, gramy. Muzyka dobra dla uszu i duszy.

0: Jest 12.30. Marcin Czarnbilski, zapraszam na fakty. Do wymiaru sprawiedliwości władza nie powinna wchodzić, stwierdził w porannej rozmowie RMF FM Paweł Ślis z Polski 2050. Poseł odniósł się do medialnych doniesień o możliwym wejściu policji do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
1: Gdzie mnie bolało, jeżeli taka sytuacja do akwizacji dojdzie, bo ja uważam, że do wymiaru sprawiedliwości władza nie powinna wchodzić. Tak samo jak mnie bardzo boli to, że władza wykonawcza wkracza do władzy ustawodawczej i pan prezydent nie przyjmuje ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak samo będzie mnie bolało, jeżeli policja wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego.
0: W faktach teraz światowa polityka, on nie ugnie kolan przed nikim, tak o Benjaminie Netanyahu, mówiła w Radiu RMF24 dr Zofia Sawicka, arabistka i politolog. Za niespełna miesiąc w Izraelu wybory, a obecny premier chce rządzić krajem po raz siódmy.
2: To jest polityk bardzo zręczny, to jest polityk, który te szlify takie medialne, polityczne zdobywał w Stanach Zjednoczonych, który tam się kształcił, który opowiadał o Izraelu Amerykanom w wielu stacjach telewizyjnych i radiowych i jakby te wszystkie umiejętności mówienia w ten sposób, przekazywania tego, co chce, kupienia sobie publiczności, on je posiada. Poza tym on bardzo też jest przez wielu Izraelczyków cały czas postrzegany mimo wszystko jako gwarant tego bezpieczeństwa.
0: Wybory w Izraelu odbędą się 27 października. W całym kraju trwa tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. Cel? Zapobieganie przemocy, wykluczeniu i dyskryminacji. W Gorzowie uruchomiono specjalną aplikację.
3: W szkole są plakaty, gdzie jest kod QR, który bezpośrednio przekierowuje ucznia już do aplikacji i tam ona jest bardzo intuicyjna. Uczeń wybiera temat. Jeżeli nie wie, do jakiej kategorii ten temat zakwalifikować, to jest też taka kategoria ogólna. I pisze. I otrzymuje odpowiedź później od tej osoby, która jest z drugiej strony. Odpowiedź nie wy...

0: wyświetla się na telefonie, żeby ktoś przypadkiem nie zauważył, że ten uczeń pisze do nas, musi się zalogować, żeby odczytać od nas wiadomość.
1: Tłumaczyła w RMF Max Magdalena Łabuza, dyrektorka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie. Zatem oddajmy głos uczniom, czy zgłaszają, gdy dzieje się coś niepokojącego w ich otoczeniu?
2: Jesteśmy w takim wieku, że wydaje mi się, że osoby z mojego grona radzą sobie z tymi problemami, choć zdarza się, że coś jest nie tak. No ale w takich przypadkach to raczej rozmawiamy między sobą, a nie zgłaszamy tego nigdzie, nie?
3: Dobre rozwiązanie dla osób, które boją się powiedzieć wprost. Zainstalowałam sobie tą aplikację i tam są takie 4 funkcje, albo 5, i tam można różne sytuacje zgłosić.
1: Tyle uczniowie Gorzowskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Potężna erupcja indonezyjskiego wulkanu Anak Krakatau, która trwała ponad dobę, doprowadziła do powiększenia wyspy, na której znajduje się krater. W wyniku wybuchu pojawiły się także dwie nowe wyspy w cieśninie sundańskiej. Zmiany te doskonale obrazują najnowsze zdjęcia satelitarne. Są niezwykłe. Zobaczcie na rmf24.pl.
4: Uwaga, uwaga. Macie teraz magiczny przycisk. Naciskacie i za sekundę jesteście gdzie indziej. Tylko na godzinę. Gdzie lecicie? Nad morze? W góry? Do ulubionego miasta? A może do kogoś, za kim tęsknicie? SMS 3322, radio@rmf24.pl. Do Polski na urlop. To najnowszy SMS. Nieprzerwanie od 12 tygodni w Holandii. Do świąt już niedaleko. Pozdrawiam wszystkich na emigracji. Pozdrawiamy.

0: Korzystacie, moi drodzy, ze sztucznej inteligencji? No ja jestem pod ogromnym wrażeniem tych możliwości, a te możliwości rosną. No rosną możliwości, ale z drugiej strony pojawiają się pewne bariery. W Radiu RMF24 mam nowe informacje z branży AI. Firma OpenAI, słuchajcie, zrezygnowała z planowanej na październik premiery nowego modelu zaawansowanej sztucznej inteligencji, uważanego za zbyt skłonny do odbiegania od wydanych mu poleceń. No, nic dziwnego. Poinformował o tym dzisiaj dziennik Wall Street Journal. Model GPT-6.1 Astra był sprawniejszy od poprzednich w wykonywaniu trudnych zadań od początku do końca bez ludzkiej pomocy, jak również w tworzeniu tekstów. O, przypomniał Wall Street Journal. Szefowa systemów bezpieczeństwa OpenAI, Sachi Jain, powiedziała jednak, że GPT-6.1 Astra nie spełniał oczekiwań w dwóch obszarach. W porównaniu ze swoim poprzednikiem GPT-6 Astra, nowy model słabo wypadał w testach mierzących zgodność z wynikiem, który człowiek chciał uzyskać. W szczególności model wykazywał większą skłonność do oszukiwania. Nie zawsze szczerze mówił użytkownikowi, jakie działania podjął lub jakich nie podjął. No, taka jeszcze większa czarna skrzynka, black box. Kolejnym problemem był zakres uprawnień czy autoryzacji. Nowy model dążył do wykonywania zadania, nie pytając użytkownika o pozwolenie, a niekiedy sięgał po zewnętrzne narzędzia i usługi, nawet jeśli było to ryzykowne. No właśnie, sam jakby podejmował decyzję. Z premiery modelu zrezygnowano na kilka dni przed doroczną konferencją OpenAI w San Francisco. To też znaczący czas, bo na tej konferencji firma w przeszłości prezentowała nowe modele i usługi. No zobaczymy, jak to się rozwinie. A że się rozwija, to wszyscy zdajemy sobie sprawę. Radio RMF24. Będziemy mieli jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF24.

0: prawie za kwadrans. 13 o 1 będą nowe fakty RMF FM, ale wcześniej zajrzymy nad morze. Morze to się zwykle tak dobrze kojarzy, prawda? Z wakacjami. No a tym razem troszkę inaczej. Czarne, lepkie grudki wyrzucone przez morze. To jest powód zamknięcia plaż w Ustce i w gminie Ustka. No to prawdopodobnie, jak tutaj donoszą nam służby, substancja ropopochodna. Odrobinki są rozrzucone tak punktowo w różnych częściach wybrzeża. No i to jest właśnie punkt naszego programu. W Ustce jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy, Stanisławie.
1: Dzień dobry. Piękna pogoda w Ustce dziś. Wakacyjnie to trzeba przyznać na samym początku.
0: No tak, ale troszkę zakłócona ta pogoda przez te punkciki, prawda? Jak to tam wygląda na miejscu? Opisz naszym słuchającym.
1: Tak naprawdę z promenady, na której teraz stoję, zaraz koło wejścia numer 25, właściwie problemu nie widać. Nie ma takiego czarnego pasa ciągnącego się wzdłuż brzegu. Mówimy przede wszystkim o niewielkich, lepkich grudkach i okruszkach, które morze wyrzuciło w różnych miejscach.
2: Nie jest to ciągłość w zanieczyszczeniu, są przerwy, więc ciężko stwierdzić.
1: Tak naprawdę co to może być?
2: Jesteśmy w trakcie uzyskiwania badań, które potwierdzą skład substancji i jej pochodzenie. Próbka została pobrana, dzisiaj przekazana do laboratorium.
0: Czyli na razie zagadka, tak?
1: Zagadka, ale co prawda tutaj przy wejściu, a przed chwilą usłyszeliśmy panią Joannę Piotrowską z Urzędu Morskiego w Słupsku. Są bramki, jest kartka z napisem zakaz wstępu, plaża czasowo zamknięta. Zaraz obok druga kartka, na której jest wytłumaczenie, tu przeczytam, w związku ze stwierdzeniem na plażach substancji o wyglądzie wskazującym na substancję ropopochodną, ta plaża zostaje zamknięta do odwołania. Na dole dłuższe wytłumaczenie już od urzędników z Urzędu Morskiego. No najwięcej tego materiału znaleziono właśnie między innymi tutaj w Ustce, ale również przy Włoce, Rowach i Rusinowie.
0: To jest takie dmuchanie na zimne, bo skoro tych zanieczyszczeń, jak słyszymy, jest stosunkowo niewiele, prawda? Miejscami, tak jak z twojej perspektywy, prawie ich nie widać, to dlaczego zamknięto wszystkie zejścia na plażę?
1: Pytałem o to urzędników, wytłumaczyli mi, że przede wszystkim chodzi o to, żeby nie utrudniać sprzątania. No, te grudki są lepkie, kiedy ktoś na nie nadepnie, może wcisnąć je obrazowo, głębiej pod piasek, albo przenieść dalej na butach. No, tak. To samo dotyczy spacerujących po plażach psów.
2: Ludzie, którzy będą spacerować po plaży, bądź sami, czy ze zwierzętami, rozniosą materiał, wymieszają go z piachem, co utrudni jego usunięcie. A po drugie, jeżeli nie mamy stuprocentowej pewności, czy nie szkodzi to bezpieczeństwu zdrowia i życia turystom, profilaktycznie ograniczyć dostęp do plaż.
0: No to dużo z tym roboty chyba, prawda?
1: No to jest taka żmudna, długa robota. Byłem przed chwilą u urzędników, którzy stacjonują tutaj na co dzień w Ustce, taki oddział Urzędu Morskiego. Oni przygotowywali, przywieźli sobie kolejne worki, do których będą pakowali te zanieczyszczenia, które są na plaży. To jest żmudna robota, bo to jest taki odcinek plaży, na który nie można wjechać ciężkim sprzętem.
3: Jest to taka praca fizyczna, którą wykonują nasi pracownicy i robotnicy ochrony wybrzeża. Polega to mniej więcej na tym, że drobinki, okruszynki są rozciągnięte po całej plaży, należy za pomocą miotły czy grabi nagarnąć na łopaty, zbierać to do worków i tak przejść, że tak powiem, krok za krokiem cały odcinek.
0: A więc drobinki, ale nie drobna robota.
1: Tak, drobna robota to na pewno nie jest. Słychać, bo to już trochę trwa też ta praca, to może pogłosie, że to jest akurat wykończająca robota, jak też słyszałem już później w naszych rozmowach. No sama akcja może potrwać kilka dni.
0: A wiadomo już, co dokładnie morze wyrzuciło na plażę, bo mówimy tutaj o tych podejrzeniach, prawda? Ropopochodna substancja. Skąd ta substancja wzięła się w ogóle w Bałtyku?
1: No właśnie, co jakiś czas u nas na Bałtyku morze wyrzuca mazut. I to się zdarzało już do tej pory. Ale wcześniej dyrektor z Urzędu Morskiego tutaj w Słupsku typowała wczoraj pewną jednostkę, która mogła czyścić swoje baki, zrzucić te zanieczyszczenia do Bałtyku. No i przez to, że było duże falowanie w ostatnich dniach, te trafiły tutaj na plażę, no ale to musiałoby zostać potwierdzone, a próbki dopiero trafiły do badań.
2: No wiemy, że w wyniku falowania dostała się na brzeg. To jest potwierdzone. Z lądu to nie pochodzi na pewno, więc będzie to weryfikowane.
0: Czyli mamy już jakiegoś podejrzanego, prawda, który sobie urządził taką ropną kąpiel tutaj, tak?
1: Tak. I to jest jeden z kierunków, który jest potwierdzany. No ale to, co muszę zaznaczyć, no dzisiaj w Ustce jest piękna pogoda, wakacyjna pogoda. Wiele osób wypoczywa właśnie na ławkach, które są ustawione tu jedna przy drugiej na promenadzie. No, pogoda zachęca do spacerowania, ale jak usłyszałem, nie najlepiej po plaży.
4: Czy miałem coś takiego na butach właśnie. Nie mogłem tego w łazience wymyć. Do tej pory mam gdzieś w hotelu. Nie wiem, czym to się wyszoruje właśnie.
1: To no jeden tak, z głosów, tak, na który trafiłem. No a inni korzystają z tej pogody tutaj na promenadzie.
0: Panie się tutaj opalają na promenadzie.
5: No trzeba na promenadzie, bo zamknięta plaża dzisiaj.
6: Tu jest przepięknie. Już żeśmy wrócili po tygodniu drugi raz.
1: Do Ustki. Byliśmy,
6: tak, tydzień, potem tydzień domu i z powrotem.
1: Czyli dzisiaj nie na plaży, a na promenadzie.
6: Dzisiaj na promenadzie.
5: Też bardzo przyjemnie, no i dolatuje jednak ten wiew powietrza tam z nadmorza. Przyjemnie.
0: No i o to chodzi.
1: Tak, to muszę potwierdzić, bo faktycznie to na pewno czuć tutaj. Byłem kiedyś, jak były ogromne sztormy, wielki wiatr, to wtedy bardzo było czuć tutaj na promenadzie ten wiatr. Dzisiaj to jest taka przyjemna bryza.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. Stanisław Pawłowski. No, głos był czysty z nadmorza. Dziękujemy ci serdecznie. Radio RMF 24.
7: Tu Radio RMF 24.

0: RMF24. Radio informacyjne.
1: Minister finansów Andrzej Domański zakomunikował właśnie, że rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2027 rok. Więcej na ten temat w faktach RMF FM za 7 minut o godzinie 13:00.

0: Nie.
1: Zbliża się godzina 13, pierwsza po południu, a więc po pierwsze fakty RMF FM, Anna Wachowska. Widzę też, że Grzegorz Jasiński, więc będą też fakty naukowe.
2: Wypadek 3 samochodów i busa na trasie S3 na Dolnym Śląsku. Są poszkodowani. Polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z blokiem Mercosur odrzucony. Co to oznacza? Zapytamy dziennikarza RMF FM. Pod lupą naukowców sztuczna inteligencja, a tradycyjny dostęp do wiedzy. Wypadek na trasie S3 na Dolnym Śląsku. Na węźle Głogów Południe zderzyły się 3 samochody osobowe i bus. 2 osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana. Pilna informacja ze Słowacji. Uczeń zaatakował nożem koleżankę i 2 nauczycielki w szkole podstawowej w miejscowości Staszków na północy kraju. Jedna z nauczycielek zmarła, a uczennica jest w stanie krytycznym. W Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim rozpoczyna się posiedzenie sądu rodzinnego, który będzie decydował o losach 13-latka. Chłopak miał planować zamach z użyciem noża w swojej szkole podstawowej. Wpłynął wniosek o zastosowanie środka wychowawczego. Policjanci udaremnili plan nastolatka. Wczoraj wczesnym rankiem zatrzymali go w domu. W szkolnym plecaku znaleźli 30-centymetrowy bagnet. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jakie są dotychczasowe ustalenia?
3: 13-latek podczas przesłuchania prowadzonego przez policjantów przyznał się do tego, że planował atak na uczniów w szkole, składał wyjaśnienia w obecności ojca. Z badania wymaga jeszcze motywacja nastolatka. Wiadomo, że uczestniczył w internetowych forach z treściami ekstremistycznymi. Nie jest wykluczone, że powodem zachowania była chęć zaimponowania innych. Otwarta zostaje kwestia tego, czy działał pod czyimś wpływem. Wiadomo, że o swoich planach poinformował osobę, obywatela Szwecji, z którą grał w sieci. Ta osoba zawiadomiła policję. Ostrzeżenie otrzymała komenda główna, która przekazała je do Wąbrzeźna. Ten alert potraktowano bardzo poważnie. Wiele wskazuje na to, że zamach udaremniono w ostatniej chwili. Atak miał nastąpić wczoraj.
2: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie umowy Mercosur. To, przypomnijmy, umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a grupą państw Ameryki Południowej. Budziła ona duże obawy także polskich rolników o to, że nasz rynek zostanie zalany przez towary zza oceanu. Chodzi głównie o mięso i warzywa. Na linii Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Witaj, Krzysztofie. Polska chciała zawiesić Mercosur. Trybunał się nie zgodził. Dlaczego?
4: A dlatego, że polski minister rolnictwa Stefan Krajewski przystał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo koślawy wniosek. Polska, cytuję tutaj oficjalne stanowisko Trybunału, nie dostarczyła najmniejszej konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia i nieuchronności poważnej oraz nieodwracalnej szkody dla polskiego rolnictwa. Minister nie udowodnił także, że mięso z Ameryki Południowej może trafić na polskie stoły nieprzebadane i że może stanowić zagrożenie. Nie dostarczył także, czytamy w oświadczeniu, precyzyjnych wyliczeń, że polscy rolnicy rzeczywiście ucierpią finansowo na otwarciu naszego rynku. Właśnie dlatego Trybunał Sprawiedliwości nie zgodził się na pilne zawieszenie Mercosuru. Jeszcze będzie się tym zajmował i dopiero za kilka miesięcy będzie oceniał, czy ta międzykontynentalna umowa została zawarta legalnie. Polska chciała, żeby do tego ostatecznego rozstrzygnięcia Mercosur zawiesić, no ale jak widzimy, rząd nie potrafił tego wywalczyć.
2: Problemy z funkcjonowaniem kont i aplikacji mBanku. Klienci zgłaszają utrudnienia z dostępem do płatności i historii rachunków. mBank potwierdza awarię, zapewnia, że środki klientów są bezpieczne. Trwa usuwanie usterki. Płatności kartą działają bez utrudnień.
5: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
2: Czy upowszechnienie sztucznej inteligencji może utrudnić nam dostęp do wiedzy?
6: Takie pytanie zadali sobie naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze. Wyniki badań, które przeprowadzili, wskazują, że to niestety możliwe.
2: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
6: Dzień dobry.
2: Na czym te badania polegały? Dzień dobry.
6: Analizowano 27 dużych modeli językowych, które napędzają popularne chatboty, takie jak ChatGPT, Gemini czy Claude. Testy prowadzono na 155 tematach, od globalnych po bardzo lokalne, drobne. Lista około 70 milionów indywidualnych odpowiedzi generowanych przez AI pokazała, że nawet najbardziej zaawansowane modele oferują treści o blisko 20% mniej zróżnicowane niż nawet tradycyjna wyszukiwarka Google. Jeśli właśnie chatbotom oddamy poszukiwanie informacji, narazimy się na coraz bardziej jednolity przekaz, z którego treści nietypowe, oryginalne, odbiegające od dominujących schematów będą po prostu stopniowo eliminowane. By na nie trafić, trzeba będzie się postarać. sprzątać, a nie każdemu będzie się chciało.
2: Nie przegapcie faktów o 14:00, w nich akcja sprzątania plaży w Ustce i okolicach.
0: Jesteśmy zmuszeni pracować całkowicie ręcznie przy użyciu worków.
2: Słyszymy się za niespełna godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Bogdan Zalewski, żywy człowiek, nie maszyna. Chociaż dużo słyszymy ostatnio o sztucznej inteligencji, ale zróbmy sobie takie ćwiczenie wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że sztuczna inteligencja powoduje, że możecie zniknąć na godzinę bez korków, bez pociągu. Gdzie chcielibyście się teraz znaleźć? Piszcie, dokąd chcielibyście się teleportować? No, choćby na godzinę. Dokąd teleportowałaby was wyobraźnia? SMS 3322 radio@rmf24.pl bogdan.zalewski@rmf.fm. A już za kilka chwil moim gościem będzie dr Sergiusz Trzeciak, ekspert marketingu politycznego. A z moim gościem porozmawiam o tym, czy premier Donald Tusk został podcasterem? No tak, nie mylimy się. Pojawiło się takie teleokienko.

0: Mocny jest rytm współczesności. 10 minut po godzinie 13, czas biegnie, czasy się zmieniają, słuchajcie. No, także w polityce, w takim medialnym przekazie. Słuchajcie popołudniowego programu w Radiu RMF24, a ja teraz zacznę od cytatu. Uważajcie, skupcie się. Cała prawda o cenach paliw. Posłuchajcie. Tak brzmi opis nagrania wideo, które opublikował premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Szef rządu siedzi sobie taki tak swobodnie w studiu podcastowym. No i jak taki no, rasowy podcaster przez ponad 12 minut mówi. No ale nie jest to takie jednostajne, bo w trakcie nagrania co pewien czas jest zmiana ujęcia kamery, więc to jest takie bardzo dynamiczne. O tej formie przekazu, może nie tylko o treści, ale także przede wszystkim o formie przekazu porozmawiam teraz z moim gościem, ekspertem, którym jest pan doktor Sergiusz Trzeciak. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Ekspert marketingu politycznego, autor książki Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli Jak wygrać wybory. Myśli pan, panie doktorze, że to jest już taka podbudowa pod to, jak wygrać wybory w przyszłym roku?
1: Zdecydowanie tak. To nie jest, to nagranie o cenach paliw jest nie tylko próbą przekonania Polaków do rozwiązań proponowanych przez rządy, jest to przede wszystkim taka propozycja nowego modelu komunikacji Donalda Tuska jako tłumacza rzeczywistości, który omija tradycyjne media, upraszcza skomplikowane przekazy i buduje taką bezpośrednią relację z odbiorcą. I co ciekawe, na samym końcu oczywiście wskazuje przeciwnika odpowiedzialnego za blokowanie rozwiązań, czytaj za wysokie ceny paliw. A więc jest to zmiana w ogóle modelu komunikacji. Zobaczymy, czy to jest eksperyment ze strony Donalda Tuska, czy to jest coś, co będzie miało trwałe znaczenie i będzie wprowadzane w kolejnych komunikatach.
0: Tak, pan zwracał uwagę na awangardowość tej formy, a ja sobie tak przypominam, że premier już w takiej roli występował. Zanim rzecznikiem został Adam Szłapka, premier właściwie sam komunikował te swoje sygnały do społeczeństwa. Nie robił tego w formie takiej medialnej, właśnie takiej nowoczesnej. W sposób bezpośredni zwracał się, no, miał przed sobą ustawione mikrofony i tłumaczył pewne decyzje. To się nie sprawdziło. W związku z tym trzeba było tej nowej formuły rzecznika. Teraz znowu ten rzecznik będzie usunięty w cień?
1: Myślę, że rzecznik będzie funkcjonował na pewno, natomiast premier, myślę, coraz częściej będzie sięgał do takiej bezpośredniej formy komunikacji, żeby komunikować się ze swoimi wyborcami. Tutaj mamy do czynienia jeszcze z bardzo ciekawą formą, bo jest studio podcastowe i w tej scenerii studia podcastowego wszystko ma znaczenie, bo jest koszulka reprezentacji Polski.
0: Z numerem 12.
1: Z numerem 12. Co to oznacza? Oznacza to, że prezydent gra w tej drużynie, jaką jest Polska, i to jest jakby pewna, ja to odczytuję taką pewną metaforę, że po prostu chodzi tutaj o granie we wspólnej drużynie. Mamy też jakieś modele czołgu, śmigłowca, czyli jest odwołanie do bezpieczeństwa.
0: Do wojny też chyba z prezydentem, prawda?
1: Do wojny, tak, do wojny z prezydentem, ale również do jakiejś potrzeby bezpieczeństwa militarnego i też ekonomicznego, a więc to studio podcastowe jest bardzo starannie wyreżyserowane. Ja bym użył takiego określenia, że to jest nawet taka wyreżyserowana autentyczność, czyli chodzi o to, żeby pokazać bezpośrednią komunikację, a jednocześnie każdy element użyty jest elementem, który nie jest przypadkowy.
0: To jest taki luz kontrolowany, prawda?
1: Oczywiście, tutaj każdy element ma znaczenie i każdy element ma dodatkowy komunikat.
0: Panie doktorze, no pan jest ekspertem, prawda? Pan się tym tematem zajmuje od lat. Jest pan takim bardzo uważnym obserwatorem. Pan potrafi zinterpretować nawet takie, no, w postaci symboli, takie rekwizyty użyte w tym studiu podcastowym premiera Donalda Tuska. Ale myśli pan, że takie komunikaty tak bezpośrednio, bez takiego wytłumaczenia, bez takiej egzegezy naukowej docierają do po prostu przeciętnych odbiorców?
1: Myślę, że dla większości odbiorców nie są one dobrze odbierane w takim znaczeniu, że przeciętny odbiorca podcastu nie będzie się dokładnie oglądał rekwizytów, często słucha. W związku z tym ten przekaz dociera tylko do ograniczonej liczby odbiorców, ale jednak mimo wszystko on ma znaczenie, on dociera. Dlatego ta forma podcastowa jest jakby coraz częściej stosowana, ale przy podcastach oczywiście najważniejsze jest to, co się mówi, niekoniecznie to, jak się wygląda, czy jak wygląda studio podcastowe, więc jakby ten element komunikacji wydaje się drugorzędny, ale jeżeli...
0: On ma taki charakter trochę podświadomy, prawda? Subliminalny, że tak się wyrażę naukowo, prawda? Działa na takie refleksje, ale niekoniecznie racjonalne. Ale ja się tak zastanawiam, panie doktorze, nad tą koszulką jeszcze. Gdyby tak wybrana grupa przeciwników Donalda Tuska zaczęła analizować ten element, to mogłoby im się przypomnieć, że przecież ta koszulka występowała już tak krytycznie wobec premiera, bo przecież pokazywano inną koszulkę, która miała emblemat zondy krypto. Boi się premier takich skojarzeń?
1: Oczywiście każdy z tych elementów może być w jakiś sposób ośmieszony, wyszydzony. Każdy z tych elementów niesie ze sobą jakieś ryzyko i myślę, że też dla wielu osób, które są przeciwnikami Donalda Tuska, no te elementy będą właśnie w jakiś sposób mogą być wyśmiewane. Natomiast myślę, że dla większości jego zwolenników, dla części osób niezdecydowanych, to może być, mogą być elementy, które powodują, że ta komunikacja ona staje się spójna. Ja jedyne ryzyko, które widzę, że w takiej komunikacji czasami można trochę przedobrzyć, to znaczy właśnie mówię o tym zjawisku wyreżyserowanej autentyczności, to znaczy ponieważ odbiorcy coraz bardziej cenią taki przekaz bezpośredni, autentyczny, to są wyczuleni, mają taki, można mówiąc kolokwialnie, taki detektor ściemy i mogą jakby uznać, że to już jest trochę za dużo, że może to jest zbyt wyreżyserowane, albo że ten przekaz jest zbyt uproszczony, albo że prezydent, który wciela się w rolę takiego trochę tłumacza rzeczywistości, de facto jednocześnie na samym końcu tłumaczy, ale jednocześnie wchodzi w taki ostry spór polityczny, znajduje winnego. I to jest jakby coś, co z jednej strony może się podobać, bo tutaj jest wiele takich elementów wykorzystywanych retorycznie.
0: Ale można przefajnować, jak pan mówi, prawda? To znaczy, tak. Ja też myślę o tej formie, bo jeżeli podkreślamy profesjonalizm tego klipu, prawda, tego podcastu, mówimy o tych różnych ujęciach kamery, no to jest takie profesjonalne reżyserowanie. To czy ten element właśnie takiej doskonałości tej formy nie jest przeciwskuteczny?
1: Właśnie czasami trzeba zastanowić się nad tym, czy zrobienie czegoś zbyt poprawnego, czy zbyt wyreżyserowanego właśnie nie wpłynie negatywnie na odbiorców, którzy po prostu uznają, że to nie jest do końca autentyczne, że to jest zbyt wyreżyserowane.
0: To trochę tak jak premier, pamiętam, zbierał grzyby w garniturze. To też wiązało się z krytyką, prawda? No to ten garnitur to było już troszkę za dużo, prawda?
1: Tak, to było ewidentnie za dużo. Natomiast ja tutaj widzę właśnie taką próbę zmiany sposobu komunikacji. Gdybym miał to streścić w jednym zdaniu, to Donald Tusk wciela się w rolę tłumacza rzeczywistości, który mówi jak jest i jednocześnie wzywa prezydenta do działania, wskazując kto jest głównym blokującym, wskazując kto jest winny, czyli tłumaczy skomplikowaną rzeczywistość, tłumaczy problem, wskazuje...
0: Tak jak on ją widzi, prawda? Że nawiążę do słynnego hasła, rozumiemy prawo tak jak my to prawo widzimy. Panie doktorze, jeszcze tak na koniec, bo tutaj wspomnieliśmy tylko tak odrobinkę o tej treści tego przekazu. Czy ta forma nie przesłania treści?
1: w momencie, kiedy zmienia się właśnie forma komunikacji, to przy tej zmianie formy komunikacji no siłą rzeczy odbiorcy bardziej zwracają uwagę na tą formę, bo to pojawia się jakby pojawiają się nowe elementy, pojawia się studio podcastowe, pojawiają się nowe rekwizyty, a więc ta uwaga jest bardziej skierowana na formę komunikacji.
0: Na otoczkę.
1: Forma będzie utrwalana, no to wtedy bardziej na treść. Natomiast ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz, bo to jest dosyć długi materiał, 12-minutowy. Można by to zdecydowanie bardziej skrócić.
0: I 12 minut, tylko nie płacz proszę, tak?
1: Można by zrobić z tego 5-6 minut, przekazując tą samą treść, więc wydaje mi się, że tutaj jest to trochę przegadane. Natomiast jeżeli miałbym to w sposób taki krytyczny ocenić, to tutaj wadą jest nadmierna widoczność stojącą za tym strategii politycznej, tylko że patrzę na to z punktu widzenia analityka. Jeżeli chodzi o odbiorcę, jeżeli to jest zwolennik Koalicji Obywatelskiej, to oczywiście ta forma komunikacji może się bardzo podobać. Jeżeli to będzie przeciwnik, to właśnie przeciwnicy będą widzieć widoczną za tym
0: strategię,
1: chęć znalezienia winnego i przenoszenia odpowiedzialności na Karola Nawrockiego. Czyli ja zdejmuję z siebie odpowiedzialność i wskazuję winnego za zaistniałą sytuację i tym winnym jest Karol Nawrocki.
0: To odium spada na prezydenta. Bardzo panu dziękujemy, panie doktorze.
1: Wskazanie winnego. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję, panie doktorze. Doktor Sergiusz Trzeciak. No zobaczymy, kogo premier przekona, czy tylko przekonanych, czy także ten elektorat, który jest taki wachliwy przed wyborami, które w przyszłym roku, a więc śledzimy. Śledzimy z ekspertem marketingu politycznego takie właśnie strategie. Przypomnę, naszym gościem był dr Sergiusz Trzeciak, autor książki Drzewo Kampanii Wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory. Kluczowe pytanie.
2: Radio RMF 24.

0: jeszcze więcej informacji.
1: Finał turnieju tenisowego ATP 250. Mecz z udziałem Huberta Hurkacza. Polski tenisista gra z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. No i jest przed szansą wywalczenia 9. tytułu w karierze. Na razie pierwszy set i w gemach 1-1.

0: 13.30, czas na fakty. Marcin Czarnobielski. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. To jest budżet na miarę naszych czasów, ocenił w RMF24 Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Ekspert podkreślił jednocześnie konieczność zmian w finansowaniu ochrony zdrowia.
1: Co roku ochrona zdrowia jest finansowana w coraz większym stopniu z budżetu centralnego, a nie ze składek, które do tego miały służyć. Już budżet nam pokazuje, że ochrona zdrowia wymaga pilnej reformy, która będzie równie ciężka do przeprowadzenia. Przypomnijmy, nawet rząd Prawa i Sprawiedliwości, gdy miał większość i po stronie prezydenta i parlamentu, nie był w stanie przeprowadzić tej reformy ochrony zdrowia.
0: A na ochronę zdrowia w przyszłorocznym budżecie zapisano 274 miliardy złotych. A więcej o przyjętej właśnie ustawie budżetowej usłyszycie zaraz po faktach. Teraz o jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych realizowanych w Polsce. Dzięki dwóm terminalom regazyfikacyjnym Gdańsk stanie się największym punktem importu gazu ziemnego w tej części Europy. Będzie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne kraju i możliwość dostarczania do Polski nawet 12 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie.
2: To jednostka, która pozwoli zaimportować w Polsce, tu w Gdańsku, ponad 6 miliardów metrów sześciennych, co pokrywa prawie 30% naszego polskiego zapotrzebowania. Nie tylko budujemy nowy terminal, ale przede wszystkim zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne w całej Polsce przez ten miejsce Zatokę Gdańską, przez które będziemy ten gaz sprowadzać. To nowoczesna infrastruktura, to statek wypakowany, powiedziałbym kolokwialnie, dużą ilością technologii, która w bardzo sprawny sposób pozwoli ten gaz zregazyfikować i przesłać do krajowego systemu.
0: Mówił w RMF Max Sławomir Hinc, prezes zarządu Gaz System. Uwaga, klienci mBanku, od rana są problemy z dostępem do aplikacji i serwisu transakcyjnego. Kłopoty są z wykonywaniem przelewów i podglądem historii rachunku. Bank potwierdza awarię, ale zapewnia, pieniądze są na koncie bezpieczne. Trwają prace nad usunięciem usterki. Roboty humanoidalne mają pomóc w codziennych obowiązkach domowych. Jedna z firm w San Francisco w Kalifornii przyjmuje już zamówienia na wizyty swoich robotów w mieszkaniach i domach.

Mach. Maszyny mają wykonywać prace porządkowe w cenie $30 za godzinę. Kiedy robot wszedł do środka, zaczął od uporządkowania swojego zestawu narzędzi, wyjęcia z niego ściereczek. Potem zaczął sprzątać kuchnię, myć blaty. Całkiem nieźle radzi sobie z rozpylaniem środka czyszczącego, a po wszystkim blat wyglądał naprawdę czysty. Myślę, że z wanną poradził sobie nieco gorzej. Opisywał jeden z mieszkańców San Francisco, który już zdążył przetestować robota humanoidalnego w swoim domu. Znamy już wyniki indeksu zdrowych miast 2026. Kto znalazł się na szczycie? Sprawdźcie to na rmf24.pl.

0: Teraz, moi drodzy, o pieniążkach. Ale czemu ja tak zdrabniam? To o dużych pieniądzach będzie mowa teraz. To jest popołudniowy program Radia RMF24. Mamy więcej informacji o tym, że rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na przyszły rok, na 2027. Przed chwilą mówił o tym na konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański.
1: W budżecie na rok 2027 planowane wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. To jest poziom, który nadal utrzymuje Polskę wśród liderów, wśród państw NATO. Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura. Na naukę i szkolnictwo wyższe wydatki wyniosą 46 miliardów złotych, czyli o ponad 2,6 miliarda złotych więcej niż w roku 2026. Z kolei na drogi i kolej przeznaczonych zostanie niemal 77 miliardów złotych, a na mieszkalnictwo niemal 6 miliardów złotych w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o podstawowe dane makroekonomiczne, to w przyszłym roku Polska będzie nadal wśród najszybciej rosnących gospodarek Unii Europejskiej. Prognozujemy dynamikę wzrostu PKB na poziomie 3%.
0: Dynamika, wzrost, optymizm to oczywiście słowa klucze wypowiedzi ministra finansów. Nic dziwnego, że tak przedstawia sprawę Andrzej Domański, a mnie cały czas pulsuje w głowie tweet Leszka Balcerowicza. Jak tutaj widzę sprzed 20 godzin, mamy krytyczną sytuację w finansach publicznych, ale premier zajmuje się lalką, wyznając, że kocha tę powieść i podoba mu się serial. Ale zostawmy może literaturę i film. To oczywiście taka, no troszkę złośliwa opinia Leszka Balcerowicza, byłego wicepremiera, ministra finansów. Wróćmy do aktualnej sytuacji, bo na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, cytuję, przygotowujemy czwarty projekt ustawy o kryptowalutach. No i jak słyszymy, ma być ona bardzo podobna do tej, która była przygotowywana wcześniej.
2: Przepisy będą wzmocnione też o komponent związany z kontrolą służb wobec przepływów na rynku kryptowalut. Wynika to przede wszystkim z tego, że jak wiemy, w przypadku aktów terrorystycznych czy aktów sabotażu, z którymi mamy do czynienia, bardzo często zleceniodawca, powiemy konkretnie o Rosji, rozlicza się z tymi, którzy bezpośrednio odpowiadają za wykonanie tego właśnie w kryptowalutach, bo jest to najtrudniej śledzić ze względu na to, że ten rynek jest nieregulowany. Stąd dodatkowe przepisy dotyczące możliwości kontroli tych przepływów.
0: Ta rosyjska, że tak się wyrażę w cudzysłowie, argumentacja się powtarza. Mówił to dzisiaj Adam Szłapka. Powtarzał jakby te argumenty. No zobaczymy, czy przekonają one prezydenta Karola Nawrockiego, który jest przeciwny tego typu rozwiązaniom. Ciekawe, czy te korekty tutaj wpłyną na opinię głowy państwa. A ja czytam jeszcze jedną ciekawą informację. Jak podało Ministerstwo Finansów, w ubiegłym roku podatnicy przekazali organizacjom pożytku publicznego ponad 2 miliardy 600 milionów złotych. No i to jest przedstawione jako kolejny rekord. Ja tak dla porównania tylko podam, że w tempie od około 1 miliarda 200 milionów do 1 miliarda 600 milionów złotych dziennie przyrasta zadłużenie Skarbu Państwa w Polsce.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tak, wstępnie omówiliśmy finanse naszego państwa, mówiliśmy o projekcie budżetu na przyszły rok. No a teraz ekonomia, gospodarka. Trwa popołudniowy program w Radiu RMF24, 13.46, za 14 minut będzie 14, tak się symetrycznie złożyło. A my teraz zajmiemy się Jastrzębską Spółką Węglową. Spółka chce poprawić swoją trudną sytuację ekonomiczną, no i stąd przyjęcie specjalnego planu. Planu dotyczącego funkcjonowania firmy. Dotyczy on m.in., jak czytam, wydobycia, inwestycji, zatrudnienia, no i ma być realizowany przez 9 najbliższych lat. No, długa perspektywa, Marcinie. Marcin Buczek. W naszym studiu w Katowicach. Witamy serdecznie. Znasz szczegóły tego planu. To po kolei. Zacznijmy od wydobycia.
1: No tak, jeśli chodzi o całość, to oczywiście, skoro mówimy o planie, no to będzie trochę liczb. Zatem do tego wydobycia już przechodząc. No, tu mowa jest o zwiększeniu. W ciągu 4 lat wydobycie węgla w JSW ma się zwiększyć z 13 do około 14 milionów ton.
0: I w następnym już... dobrze słyszę? Tak, mimo tej polityki unijnej będzie zwiększane wydobycie węgla?
1: No, wszystko na to wskazuje, że takie są plany, jeśli chce się zarabiać, no to wydobycie trzeba zwiększać. No tak. I w następnym okresie, to już po roku 2030, dobrze słyszysz, ten ostatni poziom, czyli około 14 milionów ton ma być utrzymany. Natomiast jeszcze bardziej ma wzrosnąć wydobycie węgla koksowego, no ale jednocześnie spółka chce w ciągu 4 lat zmniejszyć koszty wydobywania.
0: Jest koks i jest koszt, prawda?
1: To są... Tak, to prawda. No i tu te liczby, o których mówiłem, za nieco ponad 3 lata koszt wydobycia tony węgla w JSW ma wynieść nieco ponad 550 zł, no i dla porównania teraz to niespełna 740 zł.
0: No, pomówmy jeszcze o tych planach. No, jedna rzecz to są inwestycje, no ale tak. Z drugiej strony ludzie, prawda, zatrudnienie, jak te sprawy będą się kształtowały?
1: No więc tak, na 3 najbliższe lata inwestycje mają być ograniczone, a ich koncentracja to z jednej strony utrzymanie i rozwój produkcji, to o czym mówiłem przed chwilą, no a z drugiej dbanie o bezpieczeństwo załogi, bo ono w kopalniach jest zdecydowanie na pierwszym miejscu.
0: No ludzki i według czynnik, tak.
1: Tak. Według założeń do 2029 roku roczne inwestycje mają wynosić w sumie około 2 miliardów złotych. Natomiast co do zatrudnienia, no to ma ono być zmniejszane w przeciwieństwie do wydobycia, o czym mówiłem przed chwilą. No i w tym na przykład roku z urlopów górniczych ma w JSW skorzystać około 3 tysięcy osób, a prawie 1200 kolejnych z jednorazowych odpraw. No tym samym zatrudnienie w całej spółce zmniejszyłoby się z ponad 20 do niespełna 16 tysięcy pracowników. To duże oszczędności.
0: Tak, na ludziach, tak, 4 tysiące osób mniej, no. Ciekawa sprawa. Plany JSW za nami, tak w skrócie dużym, taka synteza, no ale tak. Porównajmy to z innym może zakładem, bo swoją sytuację ekonomiczną chce też zmienić prywatna kopalnia, prawda, Silesia z Czechowic-Dziedzic. Jak to u nich będzie wyglądało?
1: No, tu jest nieco odmienna sytuacja, ponieważ zarząd tejże kopalni chce odszkodowania od Skarbu Państwa. Chodzi o, to też znacząca suma, ponad 5 miliardów złotych. No i pozew w tej sprawie trafił już do sądu. A jeśli chodzi o konkrety, no to tak, zdaniem właścicieli kopalni Silesia, tenże zakład miał ponieść straty związane z interwencyjnym importem węgla. I to była decyzja premiera sprzed 4 lat, a związana ona była z ówczesnym kryzysem energetycznym.
0: Dwóm tak, spółkom wojną, Skarbu... Wojną Rosja-Ukraina też wpłynęło na... Ten czynnik wpłynął bardzo na sytuację.
1: Tak, no? Tu chodziło o sprawy węglowe. I dwóm spółkom Skarbu Państwa zlecono wówczas interwencyjny import właśnie węgla. Te spółki miały też mieć zapewnione państwowe gwarancje finansowe, to ważne, pokrycie kosztów, no oraz priorytet organizacyjny w portach i na kolei. No i to wszystko, zdaniem właściciela czechowickiej kopalni, miało wówczas doprowadzić do zaburzenia konkurencyjności na rynku węgla w Polsce. No i teraz domaganie się odszkodowania.
0: Bardzo dziękujemy. Marcin Buczek prosto z tego zagłębia węglowego, można powiedzieć, Polski. Bardzo ci dziękujemy, Marcinie. Katowickie studio.
1: Dziękuję. U nas go dają jobłech na grubie.
0: Bardzo pięknie. Śląska gotka, bardzo cenna tutaj językowo sprawa. A ja też chcę rozwiązać wam język, słuchajcie, no bo nie tylko takimi bardzo konkretnymi sprawami ekonomicznymi się zajmujemy. U nas konkret i kontakt z wami. No i tak rzuciłem, żebyśmy nie byli tylko zanurzeni w tej szarej, burej rzeczywistości, bo jest wtorek, świeci słońce. No tak, żebyśmy wyobraźni troszkę użyli. Może właśnie jesteście w miejscu, w którym wcale nie chcecie być, na przykład gdybyście mogli teraz przynieść mieście, gdziekolwiek na świecie, w Polsce, to dokąd? No i mamy taki SMS ciekawy. Bogdanie, teleportowałabym się nad morze, by poczuć, jak wiatr delikatnie muska moją skórę, a słońce opromienia okolice. Stanęłabym nad brzegiem morza, najpierw patrzyłabym w dal, a potem zamknęłabym oczy i słuchała szumu fal. Ach, jak przyjemnie i pięknie. Koniec SMS-a, SMS 3322, radio małpa rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. Bądźmy razem.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 14. Anna Wachowska przygotowała i przedstawi teraz jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24, a więc fakty RMF FM.
1: Rząd uchyla się od odpowiedzialności za porażkę przed unijnym trybunałem. Chodzi o odrzucenie polskiego wniosku o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy Mercosur. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Dolnego Śląska. Są problemy na trasie S3. Przeniesiemy się do Ustki, będzie o akcji sprzątania plaży z powodu podejrzanej substancji. Rząd zrzuca odpowiedzialność na swoich poprzedników z PiS za porażkę przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. TSUE odrzucił dziś polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy Mercosur. Warszawa, przypominamy, złożyła skargę w obawie przed zalaniem polskiego rynku przez towary z grupy państw Ameryki Południowej. Na konferencji rzecznika rządu Adama Szłapki był reporter RMF FM Igor Skrzypek. Przed kancelarią premiera jest nasz wóz satelitarny. Witamy. Igorze, co usłyszałeś?
2: No, rzecznik rządu przekonuje, że rządy Prawa i Sprawiedliwości nie dopilnowały interesów Polski na etapie negocjacji umowy Unia Europejska-Mercosur.
3: To były prace, które trwały od lat. Najpierw na poziomie ogólnym, kierunkowym Rady Europejskiej. I to był ten moment, kiedy przede wszystkim można było formułować te najważniejsze postulaty polityczne.
2: Przekonuje Adam Szłapka, ale stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prezentuje też szereg zarzutów do formy, w jakiej Polska zgłosiła sprzeciw. Tu cytat. Polska nie dostarczyła najmniejszej konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia i nieuchronności poważnej i nieodwracalnej szkody. Sprzed kancelarii premiera Igor Skrzypek.
1: Ostrzegamy kierowców. Zablokowana jest S3 na wysokości węzła Głogów Południe na Dolnym Śląsku. Chodzi o trasę w kierunku Zielonej Góry. Zderzyły się tam dwie ciężarówki.
4: Taki jest świat. Takie są fakty.
1: Starcia licealistów i skrajnie lewicowych aktywistów z policją we Francji. W ruch poszły kamienie i butelki. Na linii faktów korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz. Marku, co jest powodem tych zamieszek?
5: Licealiści protestują przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym w szkolnictwie. Już od wielu lat żądamy większej liczby nauczycieli, bo na razie ich brakuje. Lekcje są ciągle odwoływane. Kiedy jest gorąco w klasach, brakuje wentylatorów, natomiast w zimie prawie nie ma ogrzewania. Tłumaczy mi jedna z protestujących w Paryżu licealistek. Strajkujący uczniowie i skrajnie lewicowi aktywiści blokują wejścia do ponad 200 liceów w całym kraju. Niektóre szkoły średnie zablokowane są już od 2 dni. W starciach ulicznych rannych zostało już co najmniej około 30 uczniów i policjantów, głównie na imigranckich przedmieściach Paryża, gdzie według nauczycieli do licealistów przyłączyły się młodzieżowe bandy oraz w licei na francuskiej Rywierze i w Lille na północy Francji.
1: Atak hakerski na bazę danych Pentagonu. Jak informuje stacja ABC News, ujawniono dane blisko 3 milionów osób, w tym szczegóły dotyczące stanowisk zajmowanych przez personel wojskowy i cywilny. Do wycieku danych doszło także z portalu rekrutacyjnego Federalnego Biura Śledczego. Plaże w Ustce i okolicach są zamknięte po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne, lepkie grudki, najpewniej substancji ropopochodnej. Najwięcej zanieczyszczeń znaleziono w rejonie Ustki, Przewłoki, Rowów i Rusinowa. Na promenadzie w Ustce jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak wygląda sytuacja?
6: Dzień dobry, w Ustce dziś piękna, słoneczna pogoda, bezchmurne niebo, ale niestety przy wejściach są poustawiane bramki i tablice z napisem zakaz wstępu, plaża czasowo zamknięta, obok wyjaśnienia, że jest to spowodowane stwierdzeniem na plażach substancji o wyglądzie wskazującym na substancję ropopochodną. To nie jest duża czarna plama, którą zobaczymy z promenady, ale niewielkie, lepkie grudki i okruszki, które większe fale wyrzuciły na brzeg. Część z nich zdążyła już wymieszać się z piaskiem.
7: No, wiemy, że w wyniku falowania dostała się na brzeg. To jest potwierdzone, z lądu to nie pochodzi.
6: Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku, pracownicy idą plażą krok po kroku i ręcznie zbierają zabrudzony piasek.
7: Ludzie, którzy będą spacerować po plaży bądź sami czy ze zwierzętami, rozniosą materiał, wymieszają go z piachem, co utrudni jego usunięcie. Jesteśmy zmuszeni pracować całkowicie ręcznie przy użyciu worków i łopat.
6: Stąd konieczne było zamknięcie wszystkich zejść. Próbki zostały przekazane do badań, aby potwierdzić, co to dokładnie jest. Z Ustki Stanisław Pawłowski.
1: Nowe fakty w RMF FM za niespełna godzinę. Będzie o sensacji ornitologicznej. Zapraszamy na 15.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zarewski kłania się ponownie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchających Radia RMF 24. Za chwilę będą ważne informacje dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. To będzie taki konkret, no ale nie wszystkie osoby prowadzą działalność gospodarczą, prawda? Dlatego dla innych robimy sobie taką małą ucieczkę od wtorku. Mamy taką specjalną machinę. Gdzie chcielibyście się teleportować w tym momencie? Choćby na godzinkę. SMS 3322 radio@rmf24.pl.

0: radio@rmf24.pl, SMS 3322. Gdzie chciałbym się teleportować? To takie moje pytanie do was. Troszkę odrywamy się od ziemi. Może do Krakowa, przed kopiec Kościuszki albo nad Wisłę, nieopodal smoka ziejącego ogniem, posiedzieć i poczuć chłodny wiatr od królowej polskich rzek. Pozdrowienia z Warszawy dla całej ekipy RMF24 w Krakowie. Michał, bardzo dziękujemy panie Michale. No jak powiedziałem, troszkę się odrywamy tutaj od bieżącej rzeczywistości, ale teraz będziemy, słuchajcie, twardo stąpać po ziemi. Mówiłem, że będziemy mieli ważne informacje dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. No właśnie, jak przypomina dzisiaj Gazeta Prawna, kończy się okres przejściowy dotyczący jednego z nowych obowiązków przedsiębiorców. Jak czytamy, jutro, 30 września, mija termin, po którego upływie zmienią się zasady odbierania części urzędowej korespondencji. Szczególnie uważać powinny osoby, które założyły firmę przed 2025 rokiem. No, trzeba o tym porozmawiać z ekspertem, z moim gościem, którym jest pan Piotr Rogowiecki. Witam serdecznie, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dyrektor Departamentu Legislacji i Analiz w Organizacji Pracodawcy RP. Proszę pana, co dokładnie zmienia się od 1 października dla przedsiębiorców?
1: Przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy przed tą datą, o której pan wspomniał, nie mieli założonej skrzynki do e-doręczeń, no teraz już muszą to zrobić. 30 września mija nam termin na dobrowolne założenie tejże skrzynki. No już od 1 października trzeba ją mieć i no nie ma wyjścia.
0: Tam no właśnie, nie ma wyjścia dla wszystkich? Czy są osoby, których nie obejmuje ten obowiązek?
1: Teraz już dla wszystkich przedsiębiorców, dla JD-ów także, więc wcześniej my mieliśmy okresy przejściowe, teraz ten okres przejściowy po prostu się kończy. Bo firmy, które już były zakładane po 1 stycznia 2025, zakładały to z tak zwanego defaultu, czyli domyślnie przy rejestracji działalności. Firmy, które były zarejestrowane przed tą datą, jeżeli aktualizowały swój wpis do CEIRG-u, także musiały dokonać założenia także tej skrzynki. Natomiast było szereg firm, które nic nie aktualizowało, a jednocześnie były założone przed 1 stycznia 2025 roku. I teraz one muszą tej czynności dokonać.
0: Mus to mus. Jesteśmy na musiku, przedsiębiorcy. Czym właściwie są te e-doręczenia i czym różnią się od zwykłego e-maila?
1: No, e-doręczenia to są taki system, powiedzmy, cyfrowy do wysyłania korespondencji oficjalnej urzędowej. No i już nikt nie powie, że mail nie doszedł, ponieważ mamy domyśl takie założenie, że jeżeli wiadomość została wysłana, to ona doszła i została odczytana, czyli pismo zostało odebrane przez adresata, przez przedsiębiorstwo, co rodzi odpowiednie konsekwencje administracyjne, procesowe, czyli pismo zostaje uznane za doręczone i biegną terminy administracyjne. Przede wszystkim to będzie tutaj, myślę, najważniejsze. No i oczywiście pojawiają się kontrowersje, prawda? No bo jeżeli ktoś prowadzi, nie wiem, malutki zakład szewski, to nie wiadomo, czy taki szew powszechnie korzysta z w skali kraju. Wszyscy używają komputera, są biegli w tych cyfrowych systemach i że sobie na pewno z tym poradzą.
0: Właśnie, czy ten jednoosobowy przedsiębiorca musi sam założyć taką skrzynkę?
1: On musi ją założyć, tak, w tym CEIRG-u jest taka odpowiednia ikonka, powiedzmy, musi to zrobić i to jest duża rola właśnie po stronie urzędów, po stronie administracji, żeby ta wiedza o tym była jednak bardziej powszechna niż jest.
0: Żeby pomóc, prawda?
1: Żeby pomóc, natomiast tutaj od razu powiem coś może niepopularnego. Polscy urzędnicy już od wielu, wielu lat są naprawdę bardzo pomocni. Tak w okienku, jak i na infoliniach, to już nie są te czasy, że po drugiej stronie był opryskliwy urzędnik, nieskory do pomocy, absolutnie nie. Tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym, biznesowym spotykam się z tym.
0: Czyli to jest taka maksyma jak z Beatlesów, with a little help from my friends, tak? Z niewielką pomocą przyjaciół można to uzyskać.
1: I właśnie ci nasi friendsi z administracji na pewno pomogą, bo tak jak mówię, polska administracja, możemy narzekać, to się jest tak już we krwi, mamy narzekanie na administrację, urzędnicy wstrętnie kawę piją, nic nie robią, no tak nie jest.
0: Proszę pana, a pan mówił już tak wstępnie o tych konsekwencjach. Co się stanie, jeśli przedsiębiorca nie założy skrzynki e-doręczeń?
1: No to lepiej, żeby założył, bo na przykład dowie się, że miał coś zapłacić, nie dowie się, bo nie przeczyta, będzie miał czas na odwołanie się, bo się nie zgadza z tym, że ma zapłacić, nie wiem, domiar podatkowy, cokolwiek, tak? W terminie 14 dni będzie mógł się odwołać, ale nie odwoła się, bo on tego nie przeczytał.
0: Czas biegnie.
1: Czas biegnie, on o tym nie wie, a domyślnie, tak, a domyślnie się zakłada, że on to odczytał, no bo dostał, więc jest doręczone. Więc po prostu trzeba to zrobić i tak jak mówię, jest duża rola państwa, żeby wiedzę o tym upowszechnić. Natomiast pamiętajmy, że to było wdrażane bodajże ta ustawa w 2020 roku, więc trochę czasu minęło.
0: Był czas, tak.
1: I był czas, żeby się dowiedzieć. Też nie oszukujmy się, proces cyfryzacji polskiej gospodarki i polskich, nie tylko gospodarki, także naszego życia prywatnego na styku z urzędami jest bardzo zaawansowany i naprawdę możemy być dumni względem naszych sąsiadów z innych krajów Europy jako takiej. I to jest po prostu kolejny etap. No i właśnie, bardzo dobrze, cyfryzacja jest potrzebna i dobrze, że idziemy w tym kierunku.
0: Właśnie, cyfryzacja to takie signum temporis, znak czasu, prawda? To jest coś, co jest koniecznością dzisiaj. A proszę pana, jeszcze tak, mam takie praktyczne pytanie. Czy wystarczy raz na jakiś czas sprawdzać tę skrzynkę, czy trzeba ją kontrolować regularnie?
1: Ja w ogóle w toku działalności biznesowej, no jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to skrzynkę na listy korespondencji odbiera codziennie. Więc jeżeli przechodzimy na korespondencję cyfrową, także sprawdzajmy tę skrzynkę codziennie, żeby właśnie niczego nie przegapić, nic nam nie uciekło, żeby potem jakieś konsekwencje finansowe czy też inne prawne nam się nie pojawiły. Bo i po co? No taki dobry odruch, no maila też przecież wszyscy sprawdzamy codziennie. Założenie tej skrzynki jest oczywiście bezpłatne, więc zajrzeć na tą skrzynkę, no to nie jest jakiś pracochłonny tutaj proces.
0: A co z tą snail mail, tą ślimaczą pocztą, taką tradycyjną? Czy nadal będziemy dostawać od urzędów papierowe listy, a wiza, nie wiem?
1: No ja rozumiem, że już tego nie będzie, takie jest chyba założenie.
0: Poza tym, nie będzie nawet okresu przejściowego, tak?
1: No okresy przejściowe się kończą.
0: Kończą się właśnie, tak.
1: Więc no też czas odejść od tego, no to już ani to ekologiczne, ani wygodne przecież, no, a przedsiębiorcy między sobą nadal mogą wysyłać maile, niki do tego korzystania z e-doręczeń między sobą na szczęście nie zmusza. Natomiast no nie oszukujmy się, poczta papierowa jest niewygodna, jest uciążliwa, tak. Ktoś to musi chociażby obsługiwać w firmach, a dużo łatwiej jest obsługiwać te listy w formie elektronicznej niż w formie papierowej. Też kwestia ekologii chociażby, tak, bardzo dzisiaj ważnej, wchodzi w grę i idźmy jak najbardziej w tę stronę.
0: Panie dyrektorze, tak podsumujmy na koniec. Co powinien zrobić przedsiębiorca, który do tej pory w ogóle nie korzystał z e-doręczeń?
1: Przedsiębiorca powinien założyć tę skrzynkę, najlepiej dziś, jutro, znajdzie na stronach rządowych poradniki, jak ją założyć, jak z niej korzystać i po prostu się w to wdrożyć. Nie oszukujmy się, polscy przedsiębiorcy są zdolni, nasz sukces gospodarczy jest wynikiem operatywności polskich przedsiębiorców, ale jednocześnie pracowitości polskich pracowników. Jeżeli polscy przedsiębiorcy poradzili sobie w latach 90., w latach 2000 i w kolejnych z naszą nadregulacją w wielu obszarach, na pewno poradzą sobie także z wdrożeniem tej, no jednak w ujęciu całościowym, nowinki jak e-doręczenia. Świat się na pewno nie zawali, tak jak się miał zawalić przy wielu innych procesach. Się nie zawalił, tutaj także się nie zawali.
0: Wszystko się zmienia. Pan użył takiej formuły, nie oszukujmy się, no to może być taka maksyma. Nie oszukujmy się. Piotr Rogowiecki, dyrektor Departamentu Legislacji i Analiz w Organizacji Pracodawcy RP, był gościem radia RMF24. Serdecznie panu dziękujemy za tę poradę.
1: Dziękuję, dziękuję również.
0: Kłaniamy się nisko. Tu radio RMF24. Wasze internetowe radio, jak słyszycie, bardzo konkretne i przydatne informacje. Konkret i kontakt do nas. SMS 3322 radio@rmf24.pl.

0: w Radiu RMF24. Najnowsze informacje, teraz sport, a konkretnie kort. No, słówko o trwającym w chińskim Chengdu turnieju tenisowym ATP 250. Tam od ponad godziny trwa mecz Huberta Hurkacza z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Pierwszy set wygrał rywal Polaka, niestety 6-4, ale to się zmieniło, bo teraz trwa drugi set. Na razie jest 4-3 dla Hurkacza, a więc będziemy kibicować Hubiemu cały czas. Przypomnę, nasz zawodnik z Hiszpanem mierzył się wcześniej 6 razy i ma niekorzystny bilans 2-4. Miejmy nadzieję, że dzisiaj go zmieni na 3-4. Przegrał z nim dwa ostatnie spotkania. Do tego meczu jeszcze wrócimy oczywiście w naszym popołudniowym programie Radia RMF24, bo wszystkie ważne informacje macie od razu, tak, na wyciągnięcie ręki. Po godzinie 15 opowie o nim nasz dziennikarz z redakcji sportowej, Paweł Konieczny. A już za chwilę w Radiu RMF24 fakty o 14.30, to już za 6 minut.
1: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Marcin Czarnobilski, zapraszam na fakty. A zaczynamy od ataku hakerskiego na Pentagon. Przestępcy włamali się do bazy danych pracowników amerykańskiego Ministerstwa Obrony, poinformowała stacja ABC News. Wyciekły dane blisko 3 milionów osób, w tym numery ubezpieczenia społecznego, czyli odpowiednik polskiego numeru PESEL oraz informacje o stanowiskach żołnierzy i pracowników cywilnych. Do włamań dochodziło od października ubiegłego roku do lipca. Pentagon zapewnia, że lukę w zabezpieczeniach usunięto i na razie nie ma dowodów na wykorzystanie wykradzionych danych. To jest kwestia 2-3 głosów, mówiła w RMF24 o prognozach w zbliżających się wyborach w Izraelu dr Zofia Sawicka, arabistka i politolog. Za niespełna miesiąc Izraelczycy wybiorą nowy parlament. Czy uda się utworzyć stabilny rząd?
1: Na ten moment wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że jednak mimo wszystko będziemy mieć wybory w kolejnym roku i nawet jeżeli któraś z partii, z bloków i koalicji uzyska większość głosów, to mimo wszystko nie będzie w stanie stworzyć na tyle stabilnej większości, żeby prowadzić politykę. Więc jakby będziemy mieć do czynienia z rządem tymczasowym, aż do momentu kolejnych wyborów.
0: A wybory w Izraelu odbędą się 27 października. Premier Benjamin Netanyahu chce rządzić po raz siódmy.
2: Dbamy o twoje zdrowie.
0: Pogoda dopisuje, ale nie dajcie się zwieść. Sezon na infekcje w pełni, dlatego lekarze i farmaceuci zachęcają do szczepienia przeciwko grypie.
3: Szczepienia przeciw grypie to jest taką polisą na zdrowie, bo nawet jeżeli zachorujemy, to ten przebieg choroby będzie łagodniejszy. Co za tym idzie, pozwoli nam to uniknąć niepotrzebnych powikłań, niepotrzebnych przykrych konsekwencji dla naszego zdrowia. No i tak jak już co roku w tym sezonie jesiennym można się szczepić przeciw grypie. Osoby, dzieci i młodzież do 18 roku życia, seniorzy 65+, a także ciężarne i kobiety w połogu mogą korzystać ze 100% refundacji, czyli bezpłatnie mogą przyjąć preparat.
0: Informowała w RMF Max Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego NFZ-u. Omija tradycyjne media, upraszcza skomplikowane przekazy. Tak o nowym nagraniu Donalda Tuska mówił na naszej antenie dr Sergiusz Trzeciak, ekspert marketingu politycznego. Premier opublikował w mediach społecznościowych film o cenach paliw nagrany w studiu podcastowym.
4: Ja tutaj widzę właśnie taką próbę zmiany sposobu komunikacji. I gdybym miał to streścić w jednym zdaniu, to Donald Tusk wciela się w rolę tłumacza rzeczywistości, który mówi jak jest i jednocześnie wzywa prezydenta do działania, wskazując kto jest głównym blokującym, wskazując kto jest winny.
0: To posłuchajmy fragmentu.
5: Polityka rzadko kiedy, jak w ostatnich miesiącach, wdziera się brutalnie w nasze codzienne życie.
0: Kolejne fakty za pół godziny.

0: Ależ pogoda za oknami. Sztos, słuchajcie, to taka pogoda zobowiązuje. No, my trochę tutaj popuszczamy wodze wyobraźni. Zadałem wam takie pytanie, gdzie chcielibyście się teleportować, jeśli mielibyście taką możliwość, tak na godzinkę się przenieść do innego świata? Ania z Podlasia napisała: ja błądzę gdzieś myślami nad Bajkałem, mroźną zimą, zimowym świtem przed wschodem słońca w Puszczy Białowieskiej, kiedy róże i czerwienie powoli spływają na śnieżno-biały bezkres i październikową połoninę carlińską, mieniącą się od kolorów. O Krakowie też wyślę. Bardzo dziękujemy. No u nas kontakt i konkret. To były marzenia, to były wizje, a teraz twarda rzeczywistość, słuchajcie. Przenosimy się nie do Rosji, ale do Francji, bo tam już ponad 300 liceów blokują strajkujący licealiści i skrajnie lewicowi aktywiści. W niektórych francuskich miastach mnożą się uliczne starcia z policją. Uczniowie i takie młodzieżowe grupy, no można powiedzieć nawet bandy, no tak można ich określić dosadnie, obrzucają policjantów kamieniami, obrzucają butelkami, celują w policjantów fajerwerkami. No i funkcjonariusze odpowiadają gazem łzawiącym, pałkami, miotaczami gumowych pocisków, a więc no bardzo gorąco, niemal jak wojna domowa. No nie wiem, czy może troszkę przesadzam, ale tutaj korektę złoży nasz korespondent we Francji, Marek Gładysz. Witamy, Marku, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Marku, liderzy skrajnej lewicy zaczęli wręcz zachęcać licealistów do atakowania policji, prawda?
1: Jak najbardziej. Skrajnie lewicowy mer miejscowości Saint-Denis, która znajduje się na imigranckich przedmieściach Paryża, Bali Bakayoko, który pochodzi z rodziny afrykańskich imigrantów, oświadczył, że przemoc wobec policjantów jest uzasadniona, bo najbardziej brutalni są jego zdaniem właśnie sami funkcjonariusze. Szef skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona wezwał działaczy tego ugrupowania do obrony, cytuję, dzieciaków przed rasistowską i brutalną policją. Oburzyło to wielu obserwatorów, których zdaniem z powodu rozpoczynającej się kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi skrajna lewica nie waha się dolewać oliwy do ognia i zachęcać licealistów, nastolatków do atakowania policjantów.
0: No skrajnie nieodpowiedzialne są te apele i działania, prawda?
1: No więc właśnie.
0: Kampania wyborcza nie wszystko tłumaczy.
1: Jest to w sumie dosyć oburzające, bo rannych zostało już co najmniej 12 czy 13 nastolatków, tyle samo policjantów. Rannych zostało też około 10 nauczycieli. Ci ostatni tłumaczą zresztą, że do akcji protestujących licealistów przyłączyły się młodzieżowe, właśnie tak jak wspominałeś, bandy z imigranckich przedmieść dużych miast. Słowo bandy jest jak najbardziej uzasadnione, bo ich członkowie są zamaskowani i uzbrojeni między innymi w metalowe pręty. I
0: to takie często terrorystyczne działania już niemal.
1: Takie bojówki po prostu. Takie bojówki i to oni często atakują nauczycieli, atakują też policjantów, między innymi podpalają również uliczne pojemniki ze śmieciami.
0: No właśnie, Marku, bo mówimy teraz o takich obrazkach, które widać we Francji, no ale powiedzmy też o powodach, co się dzieje w ogóle, bo akcje protestacyjne licealistów odbywają się w ramach fali protestów w całej Francji przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym, czyli pieniądze tu odgrywają dużą rolę, tak?
1: To prawda, strajkuje dzisiaj duża część pracowników sektora publicznego. Demonstracje związkowców odbywają się w ponad 170 miastach Francji. Strajkuje część nauczycieli, pocztowców, strażaków, pracowników służby zdrowia, kolejarzy i urzędników państwowych, ale francuski rząd najbardziej niepokoi właśnie fala protestów licealistów, bo to ona zaczyna się wymykać spod jakiejkolwiek kontroli.
0: Młoda Francja. No i opis naszego korespondenta Marka Gładysza prosto z Paryża. Bardzo ci, Marko, dziękujemy za tę informację. Co wy na ten temat sądzicie? Czy można tak, mówię tutaj pod adresem polityków, czy można tak radykalizować nastroje, czy rolą polityków jest raczej tonowanie tych nastrojów? Napiszcie do nas radio@rmf24.pl albo SMS 3322. A, jeszcze jedna rzecz. To jest taka dopowiedź naszej słuchaczki co do tej korespondencji, o której mówiliśmy przy okazji naszych firm. Nie trzeba sprawdzać skrzynki codziennie. Otrzymuje się powiadomienia na maila, jaki jest jakiś wpis, zauważa Magda. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Tu Radio RMF 24. Za 20 minut godzina 15, za 20 minut będą fakty RMF FM, ale jesteśmy cały czas na bieżąco.

0: po południowym programie Radia RMF 24. W przedostatnim dniu września wybierzemy się, jak w legendarnym filmie, w powrót do przeszłości. No, bliskiej wakacji. Dobra pogoda przyciągnęła turystów z całej Polski nad morze. Ostatnie dni września zapowiadają się ciepło i słonecznie. W Międzyzdrojach jest nasza reporterka Anna Pałamar. Turyści na plaży w Międzyzdrojach mówili, że są bardzo zadowoleni z tego, że przyjechali nad morze właśnie teraz pod koniec września. Dodają, że pogoda jest piękna, ceny są niższe, no i wreszcie można przyjemnie wypocząć, a nawet się opalić. Tak, tak, nawet o tej porze.
1: Dobry czas, pogodę mamy śliczną, zadowoleni jesteśmy. Pięknie tu jest. Spacery, jeszcze raz spacery. Wczoraj nawet żeśmy trochę posiedzieli na plaży, bo było takie słoneczko.
2: Fajna pogoda, sympatycznie, mało ludzi, to najważniejsze.
3: Bałtyk dzisiaj bardzo spokojny też
2: jest. Od kilku dni jest taki.
4: Też mi się podoba. Spokojnie, ładnie, ciepło.
2: Zregenerowane siły.
5: Byłem w lipcu nad Bałtykiem, no i nie miałem takiej pogody jak tutaj.
3: No pogoda piękna jest.
5: O, piękna jest pogoda, ma być 22 stopnie, zero wiatrzy, no tylko leżeć.
3: I ludzi nie ma już.
5: I to jest przede wszystkim, nie ma takich tłumów. O, żona brodzi sobie w Pomorzu, jakby było można, pewnie by się wykąpała. Nie? Naprawdę jest rewelacyjnie, naprawdę. Byliśmy w lipcu nad morzem, tydzień czasu i nie mieliśmy takiej pogody jak tutaj.
3: Woda ciepła jeszcze?
6: Super, można się kąpać.
3: Pani nogi moczy.
6: Na razie tak, ale nie wiem, czy się nie wykąpię.
5: Nasze morze coś w sobie ma. Nie wyobrażam sobie, żeby raz w roku nie być na naszym polskim morzu.
6: My we wrześniu pierwszy raz tak jesteśmy, ale zawsze byliśmy gdzieś tam w sierpniu czy coś i powiem, że wrzesień jest piękny. Naprawdę cieplutko, przyjemnie.
5: Pierwszy raz jesteśmy we wrześniu, no i chyba tak już na stałe będziemy sobie odhaczać ten wrzesień.
0: Morze, nasze morze, będziemy ciebie wiernie strzec, no ale też wypoczywać w twoich pięknych okolicznościach przyrody. Dobra pogoda, słuchajcie, ma się utrzymać do końca tygodnia. Tak, tak. Trzeba korzystać. Mamy wtorek, jest środa, jest czwartek, piątek, sobota, niedziela i tak dalej. Oby jak najdłużej ze słońcem, albo jak najdłużej z pogodą w sercu. A także dzięki naszemu radiu, radiu RMF 24, to wasza stacja. Pamiętajcie o tym. A w Radiu 24 oprócz takich miłych chwil także konkret. Fakty o 15 już za 10 minut. Ale także muzyka przyjemna dla uszu i duszy.

0: Zbliża się godzina 15, trzecia po południu. Raz, dwa, trzy. Anna Wachowska, nowe fakty RMF FM. Prosimy.
1: W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Warszawie nie działa system informatyczny, alarmują słuchacze RMF FM. Sygnał od Was sprawdziła nasza reporterka, jej ustalenia. Na początek faktów. Przekażemy także ważne informacje dla przedsiębiorców. Naukowcy znają już najgłośniejsze ptaki świata. Potrafią zagłuszyć dźwięk pracującej piły łańcuchowej. Awaria systemu informatycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. O sprawie informujecie nas, pisząc na adres fakty@rmf.fm. Rodzice z dziećmi czekają na korytarzach, a lekarze nie mogą nic zrobić. Człowiek jedzie ponad 300 km i nie wie, o której wróci do domu i czy przypadkiem nie będzie musiał przyjechać jeszcze raz na kolejny termin. Taki mail od pana Adama wpadł do naszej radiowej skrzynki. Sprawą zajęła się reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
2: Dzień dobry.
1: Na czym polega problem?
2: To awaria systemu, przez co lekarze nie mają dostępu do danych medycznych i nie mogą przyjmować pacjentów. Jak usłyszałam od rzeczniczki placówki, to nie atak hakerski, tylko problem techniczny, którego naprawą zajmuje się wyspecjalizowana firma. Problem dotyczy m.in. poradni. Zaplanowane zabiegi odbywają się bez przeszkód. Pacjenci, którzy dziś odwiedzają UCKW, powinni uzbroić się w cierpliwość, ale nie trzeba rezygnować z zaplanowanej wizyty.
1: Pojawiły się utrudnienia w działaniu rządowego portalu biznes.gov.pl, informuje resort rozwoju i technologii. Problem dotyczy przede wszystkim e-doręczeń i ewidencji działalności gospodarczej. Niektóre funkcje mogą działać wolniej, kończyć się błędem lub czasowo być niedostępne, podano w komunikacie. Resort zapewnia, że trwają prace nad przywróceniem pełnej dostępności usług. Zaleca też użytkownikom, by w razie wystąpienia błędu podczas składania wniosku lub aktywacji nie ponawiali wielokrotnie tego samego działania. To ma być miejsce współpracy edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i biznesowej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. W Krakowie podpisano akt erekcyjny Centrum Polsko-Amerykańskiego przy Komitecie Kopca Kościuszki. Skupi się to nie tylko na samym upamiętnieniu Kościuszki, ale przede wszystkim na nadaniu temu wspomnieniu wymiaru praktycznego i przekuciu go w zacieśnioną współpracę amerykańskiego i polskiego biznesu, kultur obu krajów, a także w kooperację w sferze wojskowej i energetycznej, opisuje amerykański ambasador Thomas Rose, który uczestniczył w uroczystości. Kopiec Kościuszki to najbardziej amerykańskie miejsce w Polsce. Chcemy to wykorzystać, dodaje Łukasz Chyla, dyrektor Centrum Polsko-Amerykańskiego.
3: Ambicją jest, żeby stało się strategiczną platformą dialogu między Polską i Stanami Zjednoczonymi w kilku takich kluczowych kwestiach: kultura, nauka, biznes, obronność, dyplomacja. Ale ja Jerzego Waszyngtona 1 w Krakowie. Tadeusz Kościuszko jest naszym najważniejszym polsko-amerykańskim bohaterem.
1: Centrum ma zostać otwarte już w przyszłym roku.
4: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
1: Biolodzy z Uniwersytetu Massachusetts ogłosili właśnie wyniki badań wskazujących na dwóch nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Doniesienia na ten temat przynosi Grzegorz Jaciński, redakcja naukowa RMF FM.
5: Witamy. Dzień dobry ponownie.
1: Co to za krzykacze?
5: Pierwszy to dzwonnik nagoszyi, ptak zamieszkujący atlantyckie lasy Brazylii, znany ze swego donośnego, metalicznego śpiewu. Drugi to kariama czerwononoga, występująca na otwartych terenach Ameryki Południowej. Taka trochę jakby mewa. Okazało się, że oba te gatunki potrafią osiągać poziom natężenia dźwięku przekraczający 120 decybeli. To więcej niż hałas pracującej piły łańcuchowej czy młota pneumatycznego. Nie do końca przy tym wiadomo, do czego ostatecznie jest im to potrzebne. Możemy się tylko cieszyć, że to nie te ptaki śpiewają u nas o świcie.
1: Albo wieczorem.
5: To prawda.
1: Zobaczcie i posłuchajcie tych rekordzistów na naszej stronie rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: W najbliższych godzinach w przeważającej części Polski będzie słonecznie. Więcej chmur zobaczycie tylko w pasie na północy, od Pomorza po Podlasie. Temperatura wyniesie od 17 stopni w Białymstoku, przez 19 w Kielcach i Gdańsku, 20 w Krakowie i Warszawie, aż po 24 w Szczecinie. Warunki biometeo są dziś korzystne.
0: A my sobie dzisiaj troszkę marzymy. Czasem wystarczy godzina w dobrym miejscu, prawda? Gdybyście mogli ją sobie właśnie teraz podarować, to gdzie byście ją spędzili? SMS 3322 radio@rmf24.pl, a za chwilę konkretne miejsce. Bruksela.

0: Wyraźnie słyszycie sygnał waszej stacji ulubionej, to Radio RMF 24 i nasz popołudniowy program 8 minut po godzinie 15. Ja tylko tak przypomnę, możecie nas słuchać na kilka sposobów w internecie na rmf24.pl i rmf.on, w systemie DAB Plus oraz we Wrocławiu na 95.1 FM. No, u nas wiele nowych informacji, cały czas śledzimy je na bieżąco, trzymamy rękę na pulsie, nic wam nie umknie dzięki nam. Słuchajcie, no ta wiadomość nie jest najlepsza. Polska przegrywa pierwszą batalię w sprawie Mercosuru. Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Warszawy o zawieszenie tymczasowego stosowania umowy handlowej Unii z Mercosurem, a to oznacza, że na razie umowa nadal obowiązuje. Polska argumentowała, że porozumienie może zaszkodzić europejskim rolnikom, środowisku i bezpieczeństwu żywności, no ale te argumenty spaliły na panewce. Łączymy się z naszą korespondentką w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Burginą. Witamy serdecznie, Kasiu.
1: Witam.
0: Właśnie, Mercosur, no ta nazwa już się tak utrwaliła w naszej tutaj codzienności, prawda? Ale tak dla przypomnienia, wyjaśnić dokładne uzasadnienie wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlaczego odmówił Polsce zawieszenia tej umowy?
1: No, stwierdził, że po prostu Polska nie wykazała w sposób wystarczająco konkretny, że to tymczasowe stosowanie umowy z Mercosurem, a wiemy, że ta umowa jest stosowana już od maja, że może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Że po prostu on tam wprost mówi, że te polskie argumenty były zbyt ogólne, że były zbyt abstrakcyjne, że po prostu niewystarczająco Polska argumentowała. Można to rozumieć, że po prostu ten wniosek nie był zbyt dobrze, solidnie przygotowany.
0: A co w tym wniosku było? No, przypomnijmy, Mercosur, kraje południowej Ameryki, prawda, umowa handlowa między Unią Europejską.
1: No, Polska wnioskowała, żeby po prostu zawiesić, żeby nie stosować jej tymczasowo od maja.
0: Tak.
1: Mówiła, że będą właśnie, że Unia zostanie zalana niespełniającą norm żywnością z Mercosuru.
0: Co nie było abstrakcyjne innym argumentem, prawda, biorąc pod uwagę także aferę, która wypłynęła, tak?
1: No tak, ale on tutaj argumentuje w ten sposób, że sama umowa nie zmienia unijnych zasad, unijnych norm, że trzeba po prostu wykazać, trzeba było konkretnie wykazać dane pokazujące na przykład ilu rolników poniesie straty, jakie są konkretnie te straty, no jakieś choćby liczby, a tego wszystkiego nie było, no był tylko taki ogólny, że zostaniemy zalani. No na razie jeszcze nie zostaliśmy zalani, tym bardziej, że sytuacja aktualna jest taka, że w ogóle jest zakaz importu na przykład z Brazylii.
0: Tak, jest duży spór pomiędzy Brazylią a Unią, tak.
1: No właśnie, jest mięsa wołowego, prawdopodobnie ono trafi dopiero na unijny rynek za 2 lata, a jeżeli chodzi o drób czy miód, no to rzeczywiście tutaj jest jakby taka pozytywna analiza unijnych kontrolerów, że są tam, jest postęp i tu będzie decyzja państw członkowskich w przyszłym miesiącu albo w listopadzie, ale no czegoś tam zabrakło, no na razie jest to taka decyzja, to nie oznacza, że to, czy to jakoś tam nie przesądza tej ostatecznej, ostatecznego wyroku.
0: Czy to jest przegrana Polski tylko na pewnym etapie, to jest ważne, tak?
1: Na pewnym etapie, jeżeli chodzi o stosowanie to tymczasowe, bo przypomnę, że Unia, znaczy no Komisja Europejska troszkę tak chciała obejść między innymi Polskę czy Francję i zastosowała podział tej umowy z Mercosurem na taką część polityczną i handlową. Ta handlowa, o tej części handlowej Komisja Europejska może sama decydować, bo to leży w jej kompetencjach i dlatego ta umowa, ta część handlowa weszła w życie i tutaj właśnie Polska to kwestionowała. Natomiast ta część polityczna musi być ratyfikowana przez państwa członkowskie i ona może być tam ratyfikowana, nie wiem, za 5-6 lat. Na przykład umowa z Kanadą do tej pory nie została ratyfikowana.
0: No to sprytne posunięcie, prawda? Bo polityka zawsze jest trudniejsza niż sprawy handlowe.
1: Tak, czysto. Oczywiście, tak. Oczywiście, więc o to chodzi właśnie. Mhm.
0: Czyli to jeszcze nie jest koniec prawnej batalii w sprawie Mercosuru, prawda?
1: Nie jest to koniec jeszcze, no ale to dopiero gdzieś za 2 lata będziemy prawdopodobnie, no 18 miesięcy do 24 miesięcy, kiedy Trybunał zajmie się tą polską skargą, tą właściwą, która właśnie mówi o tym, że to jest nielegalne, czy niezgodne z traktatami, właśnie ten podział na tą umowę handlową i polityczną, tym Trybunał zajmie się, no niestety później, no takie są tutaj procedury. Natomiast to jest taka konkretna odpowiedź na to stosowanie tymczasowe tej umowy.
0: No ty też będziesz miała dużo do roboty, też będziesz się tym zajmowała, prawda, więc będziemy mieli świeże informacje z Brukseli. Będziemy oczywiście pilotować tę sprawę, bardzo istotną z punktu widzenia także nie tylko naszych rolników, także klientów. Bardzo dziękujemy, Katarzyno.
1: Katarzyna
0: Szymańska-Borginą, prosto z Brukseli, najlepsze źródło informacji. Pierwsza zwykle zdobywa te wieści, abyście byli jak najlepiej poinformowani w Radiu RMF24.

0: Tu Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji. No chciałbym, żeby było jeszcze więcej informacji dobrych. No ale nie będziemy cenzurować. Nie. Hubert Hurkacz przegrywa finał turnieju ATP w chińskim Chengdu. Polak uległ Hiszpanowi Alejandro Dawidowicz Fokina. Wygrał ten mecz. A ten mecz obserwował Paweł Konieczny, redakcja sportowa RMF FM.
1: Witam. Kłaniam się, dzień dobry.
0: No to taka relacja na gorąco. Jak do tego doszło?
1: No klasyk by powiedział, nie wiem, ale jeśli chodzi o tych, którzy interesują się tenisem, no to można powiedzieć, że po prostu Hubert popełnił zbyt dużo błędów, nie wykorzystał swoich możliwości, szczególnie serwisowych, i przekonaliśmy się o tym już w pierwszym secie tego spotkania. 11
0: minut. No Hiszpan przełamał Hurkacza.
1: Tak, prawda? Ale 11 minut. Trwał pierwszy gem tego spotkania, gdzie Hubert serwował, no i tym serwisem nie był w stanie zrobić krzywdy rywalowi. Tak oto ten pierwszy set, no też kiedy Hubert nie był w stanie przełamać zawodnika z Hiszpanii, zakończył się wynikiem 6-4 dla Hiszpana. W drugim więcej emocji, szczególnie, że trzymaliśmy kciuki do samego końca.
0: No Hubert, bardzo wyrównany był,
1: tak,
0: prawda? I zakończył się tiebreakiem, więc
1: Tak, ale właśnie zanim dojdziemy do tiebreaka, warto zwrócić uwagę na to, że Hubert cały czas miał ten jeden gem przewagi. Od samego początku serwował, od samego początku, zatem 1-0, potem 2-1, 3-2, 4-3 i tak dalej, do momentu, kiedy miał to 6-5, i tak trzymaliśmy mocno kciuki za to, żeby Hubert już zakończył to spotkanie, no ale później znowu Fokina kapitalnie w polu serwisowym nie dał zbyt wiele naszemu zawodnikowi pokazać w tych zawodach.
0: No i Hurkacz miał 4 piłki setowe, tak, prawda? Żadnej nie wykorzystał.
1: I jeszcze był ten tiebreak, kiedy wydawało się, że już nie da się tego prowadzenia stracić. 6-4 prowadził Hubert. Miał jeszcze jeden serwis w swoim zanadrzu i wydawało się, że no nie będzie w stanie go nie wykorzystać, no ale też katastrofalny błąd wręcz przy odpowiedzi, gdzie Fokina właściwie wyłożył mu piłkę i wydawało się, że Hubert tutaj jasno odpowie, a później rywal, no już do końca, wykorzystywał wszystkie swoje możliwości i dzięki temu zwycięża. No,
0: wczoraj na twoim miejscu był Grzegorz Jasiński, mhm, i tak sobie żartowaliśmy, że Hubi to tiebreaki lubi.
1: Tak,
0: no, lubi. Okazuje się, że nie zawsze to
1: będzie
0: na
1: właśnie
0: dobre.
1: Jeszcze miał rywala, który wydawało się, że nie wie, co to znaczy wygrywać turnieje, bo w ubiegłych latach był 4 razy w finale, 4 razy przegrał i pierwszy swój turniej ATP dopiero wygrał w tym roku, więc wydawało się, że Hubert ma naprawdę kapitalnego rywala, żeby w końcu się przełamać i po ponad 2 latach wygrać turniej ATP, no ale nie udało się. Jest jednak drugie miejsce, myślę, że to też jest okazja do tego, żeby troszeczkę się cieszyć, no i coś dobrego z tego wszystkiego wynieść.
0: No właśnie, no w końcu to udany turniej, bo po finale awansował Hubi z 41, tak?
1: Mhm.
0: Na
1: 39.
0: 39.
1: Tak.
0: Miejsce ATP.
1: Więc no, jest to ważny wynik, no i kolejne ważne punkty dla Polaka, być może też rozstawiającego w innych ważnych turniejach.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: No cóż, będziemy dalej kibicować naszym zawodnikom. Paweł Konieczny zrelacjonował nam ważny mecz w Chengdu w Chinach. Państwo środka, my jesteśmy w samym środku wydarzeń, w samym środku faktów. Specjalnie dla was. Wszystko na bieżąco w RMF24.

0: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
2: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
3: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
4: Polska polityka w radiu RMF 24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF 24.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Czas na fakty RMF FM 15.30. Anna Pachowska.
1: 3 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 57 na Mazowszu. W pobliżu Przemiarowa między Makowem Mazowieckim a Połutuskiem po zderzeniu 3 samochodów osobowych obowiązuje ruch wahadłowy. Poważne utrudnienia w kursowaniu tramwajów na warszawskiej Pradze. Po tragicznym wypadku na torach na Targowej składy nie kursują między Dworcem Wileńskim i Aleją Zieleniecką. Jeździ autobusowa komunikacja zastępcza. Maksymalnie 200 tysięcy osób ma w przyszłym roku trafić na ćwiczenia wojskowe. To tyle samo, co w tym roku. Zwiększa się natomiast limit przyjęć do zawodowej służby wojskowej i wynosić ma 20 tysięcy. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zapoznał się z projektem rozporządzenia w tej sprawie. Krzysztofie, jakie jest uzasadnienie zwiększenia przyjęć do zawodowego wojska?
2: Chodzi o uzupełnienie kadr w jednostkach wojskowych w związku z ich rozbudową. Mowa głównie o skompletowaniu załóg nowo wprowadzanego do armii sprzętu i uzbrojenia. W tym roku rząd zwiększy limit przyjęć do zawodowej służby o 3,5 tysiąca w porównaniu z zeszłym rokiem. Zmniejszają się natomiast limity dotyczące aktywnej rezerwy o prawie 3 tysiące osób, a wojsk terytorialnych o 4 tysiące.
1: Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina triumfatorem turnieju tenisowego ATP w chińskim Chengdu. Pokonał on w finale Huberta Hurkacza 6-4, 7-6. Na zwycięstwo w zawodach cyklu ATP Polak czeka już ponad 2 lata.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie 16 i nowe fakty RMF FM. U nas jeszcze więcej informacji, ale nie tylko informujemy. Czasami interweniujemy w waszych sprawach w radiu RMF 24. No i takie pytanie się pojawiło. Czy w sytuacji, kiedy pracownik dostaje alert RCB ostrzegający przed atakiem z powietrza, może nie iść do pracy? Takie pytanie zadaliśmy Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. No, nie przypuszczacie, z jakiego powodu. Chodzi o coraz częstsze sytuacje, z jakimi borykają się mieszkańcy Lubelszczyzny, Podkarpacia, którzy otrzymują alarmujące SMS-y na swoje telefony. No i w tej sprawie pytała nasze władze nasza reporterka Magdalena Greiner.
1: Tak jest.
0: Witamy serdecznie, Magdaleno. Reporterka RMF FM w radiu RMF 24. Magdo, co dokładnie jest przesłanym do ciebie stanowisku resortu w tej sprawie? Przytocz te słowa.
1: Dobrze, no to podzielmy na takie dwie części. Najpierw sytuacja dosyć częsta, czyli pracownik otrzymuje alert jeszcze przed pracą, często we własnym łóżku, no bo wiemy, że nasze lotnictwo regularnie operuje jeszcze przed świtem, a więc wiele osób jeszcze nie rozpoczęło swojego dnia pracy.
0: Jest w pieleszach jeszcze, tak, domowych.
1: I rozbudzony tym SMS-em, który mu tam rozbłyskuje przy łóżku. No i jeśli dowie się z takiej wiadomości, że jest zagrożenie atakiem z powietrza i konieczność udania w bezpieczne miejsce, stosowania do poleceń lokalnych służb, oczekując dalszych komunikatów, a tak właśnie brzmią te najbardziej alarmujące SMS-y, tak, no to powinien niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności. Pracodawca powinien natomiast taką nieobecność usprawiedliwić, ale niestety, uwaga, nie ma obowiązku wypłaty wynagrodzenia za taki czas. Może wypłacić pieniądze, ale nie musi tego robić.
0: No wiadomo, czas to pieniądz. A jeśli pracownik otrzymałby taki alert RCB już w pracy, to co?
1: No to wtedy pozostaje w dyspozycji pracodawcy albo w zakładzie pracy, albo w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, więc na przykład na tak zwanym home office, bo dotyczy to też pracy świadczonej w trybie zdalnym.
0: Tak.
1: I wtedy taką sytuację można traktować jako bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia pracownika.
0: Tak można to zdefiniować, tak?
1: Dokładnie tak, tak to prawnie się nazywa. Może skorzystać z prawa powstrzymania się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym oczywiście niezwłocznie swojego przełożonego, no i w tej sytuacji przysługuje wynagrodzenie za pracę.
0: Czyli tu są pieniążki, tak.
1: Tu są i nie ma co do tego żadnej wątpliwości. I natomiast jeżeli zagrożenie ustanie, czyli dostaniemy ten alert, który odwołuje zagrożenie, pracownik natychmiast powinien wrócić do wykonywania swoich służbowych obowiązków. No i pracownicy oczywiście, jeżeli mają tu wątpliwości i chcieliby dopytać, zawsze mogą skorzystać z porad prawnych, jak ich bezpłatnie, również telefonicznie, więc nie trzeba nigdzie się wybierać. Udziela Państwowa Inspekcja Pracy. No a w przypadku sporu z pracodawcą zawsze można szukać rozstrzygnięcia w sądzie, chociaż to ta najmniej przyjemna i najdłuższa droga, więc lepiej jednak się jakoś porozumieć.
0: Sąd. A co wy o tym sądzicie? O tym, o czym mówiła przed chwileczką Magdalena Greinert? Napiszcie do nas SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. Bardzo dziękujemy, Magdaleno.
1: Dziękuję pięknie. Bezpiecznego dnia.
0: Dziękujemy wzajemnie. No i jak najmniej w ogóle tych alertów RCB, żeby nie było ataków. O!

No, zgodnie z faktami powiedziałem, że Hubert Hurkacz przegrał finał turnieju ATP w chińskim Chengdu z Hiszpanem. Przypomnę, lepszy od Polaka był Alejandro Dawidowicz Fokina. No, zgodnie z faktami tak powiedziałem. No i słuchajcie, od razu wywołałem protest. A to nie można powiedzieć, że był drugi? A nie, że od razu, że przegrał? Pełna zgoda. Bardzo dziękuję za ten SMS. Wspomniałem, że był drugi, ale powiedziałem to w drugiej kolejności. A powinienem w pierwszej. Dziękuję serdecznie za wszystkie wasze komentarze. Kontakt i konkret to jest Radio RMF24. Spędzamy razem popołudnie. Za 15 minut godzina 16, więc za 15 minut o 4 punktualnie będą fakty RMF FM. Ale powtórzę to, nie zasypiamy gruszek w popiele, cały czas śledzimy najnowsze doniesienia. No i mamy jeszcze więcej informacji. Tutaj bardzo ciekawa informacja ze wschodu, słuchajcie. 51-letnia mieszkanka kraju zabajkalskiego na Syberii została skazana przez sąd wojskowy w Rosji na 24 lata kolonii karnej za zdradę stanu. Poinformował o tym rosyjski niezależny portal Mediazona. Według sądu Jekaterina Małowieczkina na początku zeszłego roku wstąpiła do działającego w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy Legionu Wolność Rosji. No, Wolność Rosji. Uznanego w Rosji za organizację terrorystyczną. Początkowo rozlepiała w swoim regionie antyrządowe ulotki, po czym zgodziła się zorganizować zamach na kolei w kraju zabajkalskim. Jak podano, obiecano jej za to wynagrodzenie w wysokości 8 000 dolarów. Do eksplozji doszło. Doszło 24 sierpnia ubiegłego roku. W jej wyniku zniszczone zostały dwa żelbetowe podkłady kolejowe i uszkodzeniu uległ wagon. Oprócz kary pozbawienia wolności wymierzono jej grzywnę w wysokości 350 tysięcy rubli. Jakbyście chcieli zapytać, to od razu przeliczę. To jest około 16 tysięcy złotych. No, gruba sumka. Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o zatrzymaniu kobiety we wrześniu ubiegłego roku. Mediazona, tutaj czytam, poinformowała także o jeszcze jednym wyroku. Mieszkaniec Petersburga został skazany na 6 lat pozbawienia wolności za udostępnienie na platformach społecznościowych 3 postów ukraińskiej agencji Union o cywilnych ofiarach wojny. Uznano go za winnego, zacytuję wam, rozpowszechniania fejków na temat wojny w Ukrainie z motywów politycznej nienawiści. Jak widzimy, trwa wojna, ta wojna ma różne płaszczyzny, także tę platformę informacyjną. Tu Radio RMF24. Bądźmy razem.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: I sprawy, którymi żyjemy od samego rana.
3: Pan prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie już w mojej ocenie, jeśli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej, złamał konstytucję. To nie chodzi tylko o jedno wystąpienie w Nowym Jorku, ale też o kwestie związane z odmową podpisania nominacji ambasadorskich.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński już przygotowani do przedstawienia kolejnej porcji informacji w Radiu RMF24. Fakty RMF FM, godzina 16. Bogdan Zalewski, dziękuję za uwagę.
1: Potwierdzamy, zapraszamy.
2: Trudne wtorkowe popołudnie na torach i drogach.
1: Paraliż w Gdańsku na wlotówce na obwodnicę Trójmiasta.
2: Awarie na kolejowej trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka.
1: Po artykułach szkolnych bożonarodzeniowe ozdoby.
2: Sklepy już oznajmiają zbliżające się grudniowe święta.
3: Oj mój Boże, nie chcę, żeby święta się zbliżały.
1: A my chcemy was zapytać.
2: Kiedy czujecie zbliżające się święta. Paraliż drogowy przy rondzie de la Salle w Gdańsku. W pobliżu uszkodzona została magistrala gazowa.
1: Na miejscu jest nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Witamy cię, Staszku.
4: Dzień dobry.
1: Opisz nam, co tam się dzieje.
4: Całkowicie wstrzymany jest ruch ulicą Potokową między Moreną a Niedźwiednikiem. Na rondzie de la Salle strażacy rozstawili straszacze i tworzą z nich ściany wody, a na miejsce dojechało już pogotowie gazowe. Nie można zjechać z górnego odcinka Słowackiego w kierunku Wrzeszcza. Powstał tam kilkukilometrowy korek, a kierowcy są zawracani z powrotem na obwodnicę Trójmiasta. W przeciwną stronę tworzą się również zatory. W kierunku obwodnicy ciągnie się już korek przez Wrzeszcz po ulicę Chynka na Zaspie. Tu powolny przejazd jest możliwy, policja kieruje ruchem. Do uszkodzenia magistrali doszło podczas prowadzenia w tym miejscu prac budowlanych. Mieszkańcy potwierdzają mi, że jeszcze przed chwilą wyczuwalny to był silny swąd gazu. Z ronda de la Salle, Stanisław Pawłowski.
1: Opóźnione 24 pociągi.
2: Odwołane 22 składy.
1: Są problemy na torach między Warszawą Wileńską a Zielonką.
2: Uszkodzony został kabel urządzeń sterowania ruchem i przejazdy trzeba zapowiadać telefonicznie.
5: Usunięcie awarii może potrwać jeszcze kilka godzin. Podróżnych prosimy o korzystanie z portalu pasażera.
1: Radzi Anna Znajewska-Pawluk ze spółki PKP PLK.
6: Fakty sprzed chwili.
1: 13-latek, który planował zamach w szkole podstawowej, trafi do ośrodka szkolno-wychowawczego.
2: Takie jest postanowienie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim.
1: Na razie nastolatek przebywa w policyjnej izbie dziecka.
2: Przypomnijmy, wczoraj policjanci zatrzymali go w jego domu po informacji od zagranicznych partnerów, że nastolatek planuje atak w szkole z udziałem noża.
1: Podczas przesłuchania chłopak przyznał się do planów zamachu.
2: W Światowym Dniu Serca smutna statystyka.
1: Każdego roku w Polsce z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera prawie 180 tysięcy osób.
2: Ten ważny organ będzie tematem środowego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
1: Nasza reporterka Anna Kropaczek już po rozmowie z kardiologiem. Co szkodzi naszym sercom, Aniu?
7: Złe nawyki żywieniowe, palenie papierosów, które warto rzucić w każdym momencie, i brak ruchu. Regularna aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie.
8: Wytyczne WHO mówią 5 razy w tygodniu po 30 minut. Ale jakakolwiek ilość wysiłku takiego umiarkowanej intensywności będzie dla nas korzystna.
7: Mówi profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Jutro kardiolog odpowie na wasze pytania podczas dyżuru telefonicznego.
2: Nawet ponad 60 tysięcy złotych za sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami?
1: Niewyobrażalnie wysokie kwoty pokazują niektóre portale rezerwacyjne.
2: To nie są prawdziwe ceny, wyjaśnia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: To próba uniknięcia monopolistycznych praktyk portali, które pobierają duże prowizje i karzą obiekty hotelarskie za wynajmowanie poza ich systemem.
9: I żeby nie doprowadzić do tego sposobu ukarania, no to wystawiamy jeden pokój za 50 tysięcy, który jest warty 2 tysiące. Troszkę oszukując algorytmy, my walczymy o swoje i o dobrostan, a także mijamy pośrednika, kierując konsumenta usługi turystycznej bezpośrednio do zakupu usługi hotelowej u danego jej producenta. Jest to manewr wymijający monopolistyczne praktyki pośrednika.
2: O manewrze wymijającym usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki.
1: A my w popołudniowych faktach RMF FM dziś wyprzedzające pytanie zadajemy.
2: Kiedy czujecie, że zbliżają się wspomniany Sylwester, czy nieco wcześniejsze Boże Narodzenie?
3: Oj mój Boże, nie chcę, żeby święta się zbliżały. Wolę, żeby jeszcze to lato chwilę z nami zostało, zanim ta jesień się pojawi z nami.
10: No, bo jeszcze piękna pogoda, ale no w sklepach już naprawdę widać.
3: Już widać. Wszędzie zaczynają się te dekoracje pojawiać.
1: Przyznała mieszkanka Szczecina, z którą rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamer.
2: No, ciekawe, robicie już bożonarodzeniowe zakupy?
1: Co sądzicie o dekoracjach i artykułach grudniowych świąt pojawiających się w sklepach 3 miesiące wcześniej?
2: No właśnie, napiszcie do nas na adres fakty@rmf.fm.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: AI.
11: Wieczorem na północy i wschodzie Polski będzie pochmurno, a w innych częściach kraju bardziej pogodnie. Padać raczej nie powinno. Na wschodzie i południu będzie dość chłodno. W Lublinie, Krakowie i Olsztynie mniej więcej 13 stopni Celsjusza. W centrum i na zachodzie cieplej, w Poznaniu i Warszawie 16 stopni. Ciśnienie pozostanie wysokie.
12: Radio RMF24 i Marek Łapno. Witajcie w kolejnym Lekarzu Dyżurnym. Dzisiaj dowiecie się, jak czytać etykiety na produktach w sklepie, abyście wybierali jak najzdrowsze produkty. Spróbuję poszukać dla Was sprytnie poukrywanego w żywności cukru. Opowiem Wam o konserwantach, a moim gościem będzie doktor inżynier Katarzyna Petka, technolog żywności i dietetyk z Wydziału Technologii i Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jesteśmy razem do 17.

0: Lekarz Marek Łabno i nasze cotygodniowe spotkanie o zdrowiu. Cześć! Powiedzcie szczerze, czy zawsze dokładnie sprawdzacie, co jecie lub pijecie? Byłoby wspaniale tak robić. Weryfikować dosłownie każdy jeden produkt, porównywać kilka podobnych i wybierać ten najwartościowszy. Ale po pierwsze, nie macie na to czasu. A po drugie, na co macie właściwie zwrócić uwagę? Muszę was dzisiaj poprosić o to, żebyście mimo wszystko zaglądali na etykiety produktów. Na przykład firmy produkujące żywność chyba przeczuwają, że nie zawsze sprawdzamy, co jest dokładnie pod maską. Wystarczy nazwać coś eko albo natural i już jest duża szansa, że kupicie ten produkt. Psychologowie opisują coś, co nazwali efektem health halo. Brzmi skomplikowanie, ale działa bardzo prosto. Pokrótce chodzi o to, że właśnie dopisek eko, natural albo coś w tym stylu powoduje w nas realne zwiększenie chęci zakupu danego produktu. Robiono nawet badanie, w którym wzięło udział ponad 2000 osób i okazało się, że samo słowo naturalny zwiększało ocenę produktu i zaufanie do całej marki. A jakie jest inne, ulubione słowo współczesnego świata? Oczywiście fit. Każdy musi być fit. Obojętnie, człowiek czy produkt. Słowo fit samo w sobie niewiele mówi. Produkt może mieć mniej cukru, ale więcej tłuszczu. Może mieć mniej tłuszczu, ale więcej substancji słodzących. Może mieć dużo białka, ale jednocześnie być mocno przetworzonym produktem. Protein też nie oznacza od razu turbo zdrowe. Jeśli produkt ma więcej białka, po angielsku protein, to po prostu ma więcej białka. Cała reszta składu nadal ma znaczenie. Zanim przejdę dalej, to opowiem wam, co wydarzyło się ostatnio ciekawego w moim gabinecie. Kiedy układałem ostatnio dietę otyłemu chłopcu, jego mama i samo dziecko byli mocno zaskoczeni, kiedy liczyliśmy, w ilu produktach przez nich zjadanych znajduje się cukier. Nikogo już nie zaskoczę, kiedy powiem, że w wielu. Natomiast szczególnie złudnym sformułowaniem, na które złapała się właśnie ta rodzina, było hasło na opakowaniu jakiegoś serka bez dodatku cukru. A dlaczego złudnym? Bo sam ten tekst nie oznacza, że produkt całkowicie nie zawiera cukrów. Bo możecie mieć jedzenie, które naturalnie zawiera cukry, na przykład pochodzące z owoców czy z mleka. Bez dodatku cukru oznacza coś zupełnie innego niż absolutnie bez jednego grama cukru. To teraz co z hasłem bez GMO? Tutaj warto zachować proporcje. Dla części konsumentów to ważna informacja światopoglądowa czy zakupowa, ale znowu samo hasło bez GMO to nie sygnał, że chleb, jogurt czy wędlina ma lepszą wartość odżywczą, mniej kalorii czy mniej cukru. Dokładnie tak samo działa wiele innych komunikatów marketingowych. Bez glutenu, bez laktozy, bez konserwantów, bio, eco, light, co chcecie. Jeżeli nie macie potrzeby unikania konkretnego składnika, to jego brak nie musi oznaczać żadnej dodatkowej korzyści zdrowotnej. Wiecie, chodzi mi tutaj o gluten, przykładowo. No dobra, już wiecie, że nie wszystko, co napisano wielkimi literami z przodu opakowania, musi być prawdą o wartości produktu. Uwaga, odwracam opakowanie. Co czytać najpierw? Skład czy tabelę wartości odżywczych? Czy pierwsze trzy składniki naprawdę mówią nam większość konkretnych informacji o produkcie? I czy naprawdę trzeba się bać każdego E? Bądźcie blisko radia RMF24.
1: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Marek Łabno, czyli wasz lekarz dyżurny. Cały czas dzisiaj w radiu RMF24 czytamy etykiety na produktach. Pomoże mi w tym doktor inżynier Katarzyna Petka, technolog żywności i dietetyk z Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Bardzo serdecznie witam.
1: Dzień dobry.
0: To jak to jest z tymi czy i które ewentualnie rzeczywiście powinny budzić uzasadnione kontrowersje?
1: Ja zaczęłabym od tego, żeby trochę odczarować to samo znaczenie E, bo ono przez lata zaczęło funkcjonować w takiej świadomości konsumentów prawie jak taki znak ostrzegawczy, a tak naprawdę numer E nie oznacza uwaga, to od razu jest substancja szkodliwa. To jest przede wszystkim po prostu system identyfikacji dodatków do żywności, który ma zastosowanie w Unii Europejskiej. No i tak naprawdę, żeby ten dodatek mógł być stosowany w żywności, musi się znaleźć na tej pozytywnej liście, a jego zastosowanie jest określony dla konkretnych kategorii produktów i konkretnych warunków, bo tak naprawdę tutaj musimy wziąć pod uwagę właśnie bezpieczeństwo, istnienie też uzasadnionej potrzeby technologicznej. Czyli tak naprawdę te dodatki E, one nie są dodawane do żywności tylko i wyłącznie dlatego, bo producent by chciał, tylko ma to być uzasadnione właśnie technologicznie produkcyjne. No i oczywiście musi być to uzasadnione też tym, że takie zastosowanie tego dodatku nie będzie wprowadzało konsumenta w żaden w błąd. Bardzo ważne tutaj jest też to, że pod tymi numerami E kryją się substancje, które konsument w sumie często postrzega jako całkowicie naturalne i nieszkodliwe. I chociażby E300, bardzo popularny E na naszych etykietach, to jest po prostu kwas askorbinowy, czyli witamina C. Kolejnym przykładem będzie E440, czyli chociażby pektyny, które naturalnie występują chociażby w owocach, czy to cytrusowych, czy to jabłkach i są wykorzystywane przy produkcji dżemów. Takie E322 to będą lecytyny pozyskowane z soi, czy z nasion oleistych, jak słonecznika chociażby, czyli po prostu potoczny emulgator, który znajdziemy chociażby w tabliczce czekolady. Czyli można by powiedzieć, że jeżeli ktoś mówi, że ja nie wiem niczego E z E, to tak naprawdę boi się oznaczenia, a nie konkretnych substancji. Natomiast to wszystko też absolutnie nie znaczy, że te wszystkie dodatki są identyczne i że wokół żadnego z nich nie ma jakiejś tam naukowej dyskusji, bo są substancje, które siłą rzeczy będą wymagały takiej większej uwagi i wtedy rozmawiamy o konkretnym przypadku tego właśnie magicznego E, a nie o jednej wielkiej grupie. I takim przykładem będą chociażby azotyny i azotany, czyli E z numerem 249 do 252. One są stosowane głównie w przetworach mięsnych. I tutaj mamy ten przykład, gdzie mamy taką korzyść technologiczną, ale też i to pewne potencjalne ryzyko. Bo azotyny wykorzystujemy w procesie peklowania mięsa, bo one wpływają na trwałość, na charakterystyczną barwę tego produktu mięsnego, ale co bardziej istotne dla nas, one pozwalają ograniczać rozwój niektórych niebezpiecznych drobnoustrojów, w tym chociażby Clostridium botulinum, tak? Czyli tej bakterii, która wytwarza toksynę botulinową, jedną z najsilniejszych neurotoksyn, która jest dla nas bardzo groźna. Mhm.
0: A opowiedzmy jeszcze o długości listy składników. Czy absolutnie w każdym przypadku jest zawsze tak, że bardzo długa lista składników oznacza gorszy produkt, a taki produkt na półce sklepowej, który ma tylko trzy substancje w sobie, w składzie, trzy składniki, jest na pewno dużo zdrowszy?
1: Nie. I myślę, że to jest taki jeden z najbardziej utrwalonych mitów związanych z czytaniem etykiet, bo bardzo często właśnie będziemy słyszeć, że kupuj tylko produkty z krótką, na przykład, nie wiem, 3 lub 5 listą tych składników. Tylko dlaczego 3 albo dlaczego 5 tak naprawdę? Dlaczego nie 4, nie 8, prawda? Możemy sobie wyobrazić, że robimy sobie w domu musli, takie nasze zwykłe musli, tak? Czyli mamy płatki owsiane, płatki żytnie, migdały, orzechy włoskie, pestki dyni, słoneczniki, co tam jeszcze? Już mam na policzyłam, że już mam 6 i plus, czyli więcej, tak? Czy ten produkt staje się gorszy dlatego, że ma kilkanaście składników? Oczywiście, że nie, bo po prostu kwestia tego, jaki to jest produkt. Więc liczba składników nie powie nam, jaka jest wartość odżywcza takiego produktu, bo tak naprawdę co? Smalec ma jeden składnik, tak? Jest to tłuszcz wieprzowy. A tutaj wartościowo już patrzymy na to zupełnie inaczej. Więc ja im krótsza lista składników może niekoniecznie zawsze będzie znaczyła, że produkt jest zdrowszy.
0: Chyba wracamy do punktu wyjścia, czyli do ilości takiej bezwzględnej, prawda? W gramaturze, ile tego składnika jest w tym produkcie.
1: Oczywiście. Czyli jeżeli produkt zaczyna nam się na pierwszym miejscu od cukru, to zastanowiłabym się, o ile to nie jest cukier kryształ, tak? Czy ten produkt jest w cudzysłowie zdrowy, czy też nie, prawda? Więc to kwestia ilości.
0: I teraz robimy króciutką pauzę, posłuchajcie muzyki, a już za chwilkę wracamy do naszego tematu. A przypominam, dzisiaj czytamy etykiety na różnych produktach. Moim gościem jest doktor inżynier Katarzyna Petka. Zostańcie z nami.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
2: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: widzę 16:30, a to oznacza fakty w RMF FM.
1: Bombowiec strategiczny Tu-95MS rozbił się w obwodzie Amurskim na Dalekim Wschodzie Rosji. Zginęło 6 osób.
2: Według ukraińskiego portalu Militarnej samolot miał wykonywać przebazowanie na lotnisko Olenia w obwodzie Murmańskim na północy Rosji, skąd często prowadzone są ataki na terytorium Ukrainy.
1: Atak hakerski na sieć informatyczną Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach.
2: Wykradzione mogły zostać dane osobowe, w tym numery PESEL całej społeczności akademickiej, informuje rzecznik uczelni Dawid Harasim.
3: Tak naprawdę uczelnia czasowo straciła dostęp do baz danych, do sieci informatycznej, z której korzystają i studenci, i absolwenci, i pracownicy uczelni.
1: Uczelnia zaleca zastrzeżenie numeru PESEL i zmianę haseł do poczty i bankowości.
2: W niespełna pół godziny rozeszła się pierwsza transza warmińsko-mazurskich czeków turystycznych.
1: Zapewniają one dofinansowanie noclegów na terenie województwa.
2: Czeki dziś wygenerowane należy zrealizować od jutra do 18 października.
1: No a kolejny termin wydawania czeków to 20 października. Pora na fakty kulturalne RMF FM. Zaprasza Marlena Chudzio.
4: Dzień dobry.
2: Marleno, i wiemy, że na początek informacja ze stolicy.
4: Wieloletni dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie Krzysztof Rudziński został dziś odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W tym teatrze był prawie 30 lat, w tym 16 lat jako dyrektor naczelny i artystyczny. Medal wręczył w siedzibie teatru podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marek Krawczyk. Od spektakli, przez warsztaty edukacyjne i muzyczne, po zajęcia survivalowe. Nowochódzkie Centrum Kultury w Krakowie wchodzi w nowy sezon. W tym roku przygotowano kilkaset pozycji, w tym naukę tańca.
5: Uczymy, praktykujemy około kilkunastu zawsze technik tanecznych, poczynając od baletu, tańca klasycznego, poprzez taniec towarzyski, poprzez taniec współczesny, aż do tańca ludowego, bo tam także są zespoły ludowe.
4: Wymienia Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. W weekend ta instytucja zaprasza na drugą edycję krakowskiego festiwalu kryminału Crime. Na koniec informacja z pogranicza kultury i astronomii. Naukowcy postanowili uhonorować Józefa Ignacego Kraszewskiego i nazwać jego imieniem planetoidę. Pisarz XIX wieku zasłynął jako niezwykle płodny twórca. Stworzył ponad 200 powieści oraz kilkaset nowel i opowiadań. Do najbardziej znanych należy powieść Stara baśnie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Łabnowarz, lekarz dyżurny, cały czas dzisiaj przypatruje się etykietom na produktach. Chodzi oczywiście o produkty żywnościowe. Pomaga mi w tym doktor inżynier Katarzyna Petka. Pani doktor, jest jeszcze pani z nami cały czas?
1: Oczywiście.
0: Może zaproponuję taki eksperyment myślowy. Wchodzimy sobie do sklepu z listą zakupów, z koszykiem. Wrzuciliśmy te 2 złote, żeby wyciągnąć koszyk w supermarkecie. Mamy listę zakupów i idziemy kupić, powiedzmy, ketchup w pierwszej kolejności. No i mamy do dyspozycji kilka różnych opcji, ale obserwujemy, że ilość pomidorów w danym produkcie jest mniejsza i to już nas odsuwa od tego produktu i przesuwa w inną stronę, czyli chyba zmierzam powoli ku temu, aby powiedzieć coś niecoś o produktach natural, fit, eco, bio, o ilości owoców i warzyw w danym produkcie.
1: Okej. To tak naprawdę warto by było zwrócić uwagę na to, że chyba takim naszym największym problemem z tym wyborem żywności jest to, że my bardzo łatwo przypisujemy w zasadzie produktowi wysoką jakość, tylko dlatego, że znajdziemy jakieś fajne hasło na front tego opakowania, bo rozumiem, że do tego zmierzamy.
0: Tak, tak, tak.
1: Czyli właśnie ten fit domowy brzmią super zdrowo, przekonują nas, że to będzie ekstra, natomiast same w sobie nie mówią nam jeszcze, jaka jest wartość odżywcza tego produktu. I tak naprawdę produkt może być fit, a jednocześnie może zawierać sporo cukru, bo pamiętajmy, że cukier to nie tylko cukier, tylko też sacharoza, glukoza, o ten fantastyczny syrop glukozowy, glukozowo-fruktozowy, który ma właśnie taką kiepską sławę a propos, czy chociażby koncentrat soku owocowego, więc to, jak sobie odwrócimy ten fit produkt, może się okazać, że tak naprawdę on też nim nie jest. Może też być produktem naturalnym, ale nadal będzie wysokoenergetyczny chociażby. Możemy mieć znowuż produkt bez konserwantów, ale w zamian tego musimy coś dodać innego, tak? Czyli jeżeli nie chcemy dodawać tych już wspomnianych dodatków E, to na przykład zwiększymy zawartość cukru, albo zwiększymy zawartość soli, bo one same w sobie pełnią też funkcję konserwantu, prawda? Więc to gdzieś w tą stronę.
0: Jakby pani doktor miała dać nam 3 takie protipy, pokrótce, już na sam koniec, dla takiego przeciętnego Kowalskiego, który nie ma za bardzo czasu czytać tych etykiet, ale chciałby już po tym naszym odcinku zachęcającym do zrobienia tego wprowadzić w życie tak pokrótce te nasze zasady. Na co w 3 krokach zwrócić uwagę na tej etykiecie? Sprawnie, szybciutko, tak selektywnie.
1: No to po pierwsze powiedziałabym, żeby patrzeć na tej etykiecie na 3 pierwsze składniki, bo to one zwykle występują w produkcie w największej ilości. To będzie oznaczało mniej więcej, co mamy w środku. Po drugie, to, co już powiedzieliśmy o tym przykładzie z ketchupem, czyli nie zatrzymujmy się na haśle z przodu opakowania, czy to fit, czy to bio, czy to naturalny, bez konserwantów i tak dalej. Odwróćmy i sprawdźmy ten skład. Mówię, pierwsze 3 składniki, szybki rzut oka i już wiemy, co się dzieje. A po trzecie, jeszcze bardziej praktycznie, czyli oceńmy ten produkt w kontekście tego, jak często będziemy go jeść. Bo co innego będzie tutaj wynikało z deseru raz na tydzień, a co innego, jeśli będzie to produkt, który ma być naszym codziennym śniadaniem. Bo nie każdy produkt musi być idealny, ale te jedzenie najczęściej powinny mieć po prostu najlepszy skład i taką najlepszą wartość odżywczą.
0: No i to jest mega ciekawa rada, mówię o tym 3 punkcie, ponieważ zobaczcie, nawet jeśli będziecie jeść najzdrowsze płatki śniadaniowe na świecie, które będą zawierać 0 toksycznych składników, ale będziecie jeść tylko te płatki, no to tak poza tymi technologicznymi rzeczami, które doktor nam tutaj wspomniała, jest jeszcze kwestia dywersyfikacji składników pokarmowych, bo nie będziecie przyswajać innych rzeczy, które też są potrzebne. Także jedzcie zdrowo, ale też w sposób zróżnicowany. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Moim waszym gościem była doktor inżynier Katarzyna Petka, technolog żywności, dietetyk z Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Bardzo dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. RMF 24.

0: wasz lekarz dyżurny, Marek Łabno. Zachęcam was dzisiaj do prawidłowego czytania etykiet na różnych produktach żywnościowych. Było już o chwytliwych tekścikach na frontowych częściach opakowań, to teraz poczytajcie ze mną, co tam napisano na nich z tyłu. Dobra, to teraz krótka instrukcja, żeby łatwo było ją wdrożyć w życie. Skład. Skanujcie przede wszystkim pierwsze 3, maksymalnie 5 pozycji. Do czego? Składniki podawane są w kolejności malejącej według masy, czyli najwięcej informacji daje wam początek składu. Nie panikujcie więc, jeśli na 30 pozycji zobaczycie jakiś nieznany dodatek, kiedy sam początek składu będzie wyglądał sensownie. Sam fakt, że lista jest długa, nie oznacza jeszcze, że produkt macie zły. Dalej, nie polujcie tylko na słowo cukier, bo przecież cukier może występować w składzie też jako sacharoza, dekstroza, niesławny syrop glukozowo-fruktozowy, no i pod wieloma innymi nazwami też. Ale z drugiej strony, nie każdy składnik z końcówką oza jest czarnym charakterem. Najlepiej przyjrzeć się całej rubryce cukry. Macie taką tabelę wartości odżywczych. Ona pokazuje, ile cukrów znajduje się w produkcie, niezależnie od tego, pod jaką nazwą występują w składzie. Ona sumuje je wszystkie. No to ta tabela wartości odżywczych. Tutaj ważna rzecz. Nie patrzcie tylko na kalorie w sugerowanej porcji, bo jeśli chcecie porównać dwa podobne produkty, najlepiej patrzeć na wartości podane w przeliczeniu na 100 gram albo 100 ml. Producent może zaproponować wam naprawdę małą porcję i wtedy liczba kalorii wygląda niewinnie. Tyle, że wy możecie zjeść 4 takie porcje. No i co? W tabeli warto zwrócić uwagę m.in. właśnie na cukry, tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, sól, białko czy błonnik. Niektóre rzeczy chcecie w diecie ograniczać. Właśnie sól, nasycone kwasy tłuszczowe czy nadmiar cukrów. Innych, jak błonnika czy odpowiedniej ilości białka, chcecie mieć często więcej. Ale to oczywiście ogromne uproszczenie, więc proszę, dietetycy, nie strzelajcie do mnie. I teraz, kiedy weźmiecie jakiś konkretny produkt z półki sklepowej do ręki, naprawdę możecie się zdziwić. Weźmy takie ukochane przez każde dziecko cudowne płatki śniadaniowe. Na obrazku miód, wapń, wesołe krowy, uśmiechnięte dzieci. A potem odwracacie opakowanie, patrzycie na tabelę i nagle ten niewinny bohater śniadania zaczyna wyglądać trochę mniej niewinnie. Czy o czymś zapomniałem? No tak, o wszystkich E. I tutaj bez paniki. Dodatki do żywności mają konkretne funkcje technologiczne. Niektóre pomagają zachować trwałość tego, co jecie, inne odpowiadają za konsystencję, kolor czy stabilność produktu. A niektóre, zastosowane w odpowiedni sposób, mogą wręcz zwiększać bezpieczeństwo żywności. Także obecność numeru E ileś tam nie musi od razu oznaczać ryzyka ciężkiej choroby. Jeśli jesteście bardzo zaintrygowani konkretną substancją z rodziny E, bardzo łatwo możecie sprawdzić, czym ona jest i do czego ona służy, zamiast zastanawiać się, czy przeżyjecie spotkanie z jogurtem czy szynką, która ją zawiera. Także czytajcie świadomie etykiety, ale nie popadajcie w lęki ani w uprzedzenia. Naprawdę nie musicie stać się technologami żywności. Wystarczy, że nauczycie się patrzeć trochę dalej niż na wielki napis NATURAL z przodu opakowania. Bardzo dziękuję wam za dzisiaj. Do usłyszenia już za tydzień. Cześć!
1: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach 17. Czas na Fakty RMF FM. Do usłyszenia za tydzień. Marek Łabno. Cześć.
1: Strażacy zabezpieczają miejsce wycieku gazu w Gdańsku.
2: Są gigantyczne korki. Reporter RMF FM rozmawia z kierowcami.
1: Rząd chce podnieść opłaty za napoje słodzone i energetyki.
2: Rada Ministrów przyjęła stosowny projekt ustawy.
1: Spółek sklepowych zaczynają znikać.
2: Mikołajowe łakocie.
3: To syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja.
1: Czujecie już Boże Narodzenie?
2: Dajcie nam znać.
1: Strażacy rozstawili kolejne zraszacze. Śledzimy popołudniowy drogowy paraliż w Gdańsku.
2: Jak informowaliśmy, na rondzie de la Salle wycieka gaz.
1: Kierowcy nie mogą zjechać z obwodnicy Trójmiasta do Wrzeszcza.
2: Samochody stoją także w drugą stronę, ale na tej nitce policjanci przepuszczają powoli auta.
1: Zamknięta jest także droga między Moreną a Niedźwiednikiem.
4: Długo państwo czekacie?
5: Z pół godziny, 40 minut, trudno powiedzieć. Wiadomo, że jest wyciek gazu, czuć tym gazem. No, szukają, chyba nie mają pojęcia, skąd ten gaz się bierze, bo tutaj czujnikiem trawnik badali, no to piszczał ten czujnik jak szalony.
4: Wysiadł pan z samochodu i czeka.
6: Czekam, co mam zrobić?
7: A skręcam tam, na Niedźwiednik.
4: Czyli zaraz za rondem.
7: Zaraz za rondem.
4: Tak blisko domu, a tak daleko.
7: Dokładnie.
2: Z kierowcami, którzy utknęli w korku, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej 91 na Pomorzu.
2: W pobliżu miejscowości Pszczółki między Pruszczem Gdańskim i Tczewem policja wprowadziła ruch wahadłowy.
1: Napoje słodzone i tak zwane energetyki mają być znacznie droższe.
2: Rząd przyjął dziś projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje.
1: W tych słodzonych wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml napoju.
2: Z 5 do 10 groszy za dodatkowy gram.
1: Szczegóły projektu nowych przepisów zna Krzysztof Berenda. Co jeszcze i dlaczego wzrośnie?
8: Opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę. Po co to wszystko? Po to, żeby te napoje, które przez rząd i lekarzy uznawane są za napoje niezdrowe, były zauważalnie droższe. Tak żeby każda puszka albo butelka kosztowała kilka złotych więcej. To wszystko ma nas zniechęcić po prostu do kupowania tego. Właśnie dlatego te podwyżki opłat zapisano w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, bo zdrowiem politycy to uzasadniają. Cały ten projekt ustawy powędruje teraz do parlamentu, a potem oczywiście do prezydenta.
1: O tym się pisze. W mailach, które przysyłacie na adres Faktów, czytamy, że powoli żyjecie grudniowymi świętami.
2: Wiem, że to jeszcze wcześnie, ale właśnie rozpisuję pierwszą listę prezentów na Mikołaja, bo ten świąteczny klimat po prostu chodzi mi po głowie, przyznał słuchacz Mariusz.
1: A Ela, odpowiadając na nasze pytanie o sklepowe zwiastuny świąt Bożego Narodzenia, pisze, że tworzy rękodzieło makramy, więc u niej temat świąt trwa już od dobrych 2 miesięcy. Każda moja świąteczna ozdoba wymaga czasu i tak zwanego dopieszczenia. I mogę stwierdzić, mimo przepięknej pogody, u mnie są już święta.
2: No tak, niektórzy muszą już myśleć o Bożym Narodzeniu.
9: Pewnie, że myślę, bo ja jeszcze fotograf, więc ja już od wakacji myślałam o świętach.
10: Tak. Jakieś zakupy już pierwsze się pojawiają?
9: Już dawno temu.
10: Tak? A co już pani kupiła?
9: Tła fotograficzne i różne gadżety, bombki takie, pierdółki.
10: No, czyli przygotowania wcześniej.
9: Tak.
10: No a pani też już jakąś świąteczną tutaj czekoladki ma?
3: Nie, to syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja.
10: Póki co to tyle, jeżeli chodzi o nastroje świąteczne.
1: O nastroje pytała nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar.
2: A wy kiedy czujecie grudniowe święta?
1: W grudniu po południu?
2: Czy może zdecydowanie wcześniej?
1: Fakty@rmf.fm to dobry adres.
2: Fakty wracają o 17.30.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Rano na północy Polski zachmurzenie będzie duże, a w centrum umiarkowane. Na południu kraju będzie natomiast pogodnie. Padać raczej nie powinno. W Krakowie, Lublinie i Rzeszowie temperatura wyniesie mniej więcej 9 stopni Celsjusza, w Warszawie, Bydgoszczy i Poznaniu 11, a w Gdyni i Szczecinie nawet 12.
13: Śledzimy dla was popołudniowy drogowy paraliż w Gdańsku. Na miejscu są nasi ludzie, ale za chwilę zmienimy temat. Gościem będzie Bartosz Czupryk, politolog, z którym porozmawiam o nowej formie komunikacji premiera, który nagrywa podcasty. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry, witajcie.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, w faktach premier Donald Tusk sięgnął po nową formę komunikacji. Nagrał podcast, w którym tłumaczy, dlaczego paliwa są drogie i dlaczego prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Z nami na łączach zapowiadany gość, pan Bartosz Czupryk, politolog, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko, dzień dobry państwu.
0: Dobry ten podcast premiera? Ma talent premier w internety? Umie?
1: No myślę, że jak to przy mediach akurat premier dobrze wypada, natomiast mnie osobiście brakowało trochę dynamiki, a temat był, powiedziałbym, bardzo trudny, może i zrozumiały w wydaniu pana Donalda Tuska, natomiast bardzo trudny dla nas wszystkich, bo jak wiadomo, raz, że dotyczy sporu rządu z prezydentem, a dwa, wysokich cen paliw, no a trzy, no jak sam pan premier zaznaczał w swoim podcaście, dobra nas wszystkich, a szczególnie polskich rodzin.
0: A czy w ogóle nagranie takiego podcastu przez premiera to jest dobry pomysł?
1: No, proszę zwrócić uwagę, że wszyscy teraz rozmawiamy o tym podcaście. Myślę, że premier sięgnął specjalnie, celowo właściwie po to narzędzie, aby jak najbardziej zwrócić na siebie uwagę i dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, bo gdyby to miało być takie, powiedzmy sobie, expose albo wypowiedź podczas konferencji prasowej, to by się to rozbiło szerokim echem i tak naprawdę większość z nas by nie zwróciła ani nie przywiązywała do tego wagi. Natomiast sam fakt, że jest to zupełnie inna forma przekazywania treści i też taka bardzo głęboka chęć dotarcia do jak największej grupy odbiorców, no budzi zainteresowanie i też no jest atrakcyjne w tym wydaniu, chociażby z tego względu, że pan premier mocno też podkreśla swoją rolę w tym podcaście i też w całej tej przestrzeni politycznej, publicznej. Natomiast w tym całym medialnym takim szumie też można dostrzec takie podprogowe przesłanki, które były obecne przecież w studio z zaplanowanym na pewno tutaj przez sztab pana premiera, gdzie z tyłu w tle pojawił się Apache, pojawił się czołg, ale oczywiście to były modele, tak, ale tutaj bardziej symbole takiej siły.
0: No i koszulka, strony... Tusk 12.
1: Tak, tak, a właśnie, też do tego zmierzałem, że po drugiej stronie koszulka piłkarska, bo pan premier jest fanem, więc też utożsamia się z fanami piłki nożnej, więc to też oprócz tego samego przekazu słownego, no to chodziło też o wskazanie takich silnych cech akurat w wydaniu pana premiera. I ja mam tutaj taką refleksję swoją też po obejrzeniu tego podcastu, bo ewidentnie na samym początku swojej wypowiedzi pan premier był przejęty czy rolą, czy w ogóle tematem, który podejmował, bo też jego mowa ciała była bardziej taka napięta, bardziej taka zamknięta, natomiast z biegiem minut faktycznie pojawiła się ta dynamika, gdzieś tam pojawił się nawet uśmiech, który właśnie miał tą powagę przełamać i taka śmielsza gestykulacja dłońmi, nawet powiedziałbym, że całymi ramionami.
0: A czy powinniśmy się w takim razie teraz spodziewać, nie wiem, co tydzień nowego podcastu?
1: Nie, nie. Uważam, że nawet to by nie przyniosło takiego rezultatu medialnego, jaki byśmy chcieli, bo prędzej czy później to by się znudziło. Generalnie polityki mamy na co dzień przesyt, więc też nie spodziewałbym się, że tutaj jako jeszcze dodatkowo jako mentor, czy jako, nie wiem, obiekt opiniotwórczy, który no starałby się być obiektywny, gdzieś stojąc z boku tej polityki, próbowałby w tą rolę wejść pan Donald Tusk, to by się kompletnie nie udało, no z tego względu, że no jest prezesem Rady Ministrów, jest premierem rządu polskiego kraju, w związku z tym myślę, że to jest jednorazowy przypadek, może podobnych pojawi się jeszcze kilka, ale głównie chodziło o to, żeby zwrócić uwagę jak najszerszej opinii publicznej i jak najszerszej grupie osób właśnie w taki nietuzinkowy, niecodzienny sposób.
0: I to premier zyskuje, wybierając taką właśnie formę komunikacji? Może coś ryzykuje?
1: No, w tym przypadku wszyscy rozmawiamy o tym, wszyscy są tym zainteresowani. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy kierowca w Polsce jest już zmęczony wysokimi cenami paliw i też chciałby zrozumieć, z czego to wynika. Premier próbuje podczas tego podcastu wytłumaczyć, jakie czynniki zewnętrzne mają na to wpływ. Ewidentnie no też widać, że stara się podchodzić też do sprawy emocjonalnie. Natomiast jako typowy polityk, czemu się właściwie nie dziwię, nie zrezygnował z okazji, żeby też jakiś taki delikatny psztyczek dać prezydentowi, że to teraz my tutaj przygotowaliśmy ustawę, a kolejna decyzja już związana właśnie z dobrem Polaków leży po stronie prezydenta. No temat jest trudny, bo on jest bardzo złożony, bo to nie tylko chodzi o ściąganie dodatkowych środków z nadwyżek przychodów koncernów paliwowych. To by było zrozumiałe, gdyby to obejmowało tylko, powiedzmy, jakieś najbardziej liczące się na rynku firmy, no ale to też będzie obejmować mniejsze, jakieś takie rodzinne firmy, które mają kilka stacji, może kilkanaście. No i gdzieś pan prezydent z tym do końca może się nie zgadzać. Mhm. Wiadomo, że liczy się dobro ogółu. Natomiast rząd musi znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla dobra nas wszystkich. Jakie ma, jakie posiada, to zaprezentował właśnie podczas tego podcastu.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Bartosz Czupryk, politolog, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
0: Również kłaniamy się, do usłyszenia, a za chwilę jeszcze więcej informacji. Przeniesiemy się na trybuny stadionu Śląska Wrocław. Bądźcie blisko radia.

0: Po południowym programie Radia RMF 24 zaglądamy teraz do Wrocławia. Słynne zielone trybuny na stadionie przy Oporowskiej przechodzą do historii. Miasto zdecydowało się je rozebrać i poszerzyć boisko, które służy za bazę treningową dla Śląska Wrocław. Blisko 4000 krzesełek nie trafi jednak na śmietnik. Dostaną nowe życie w młodzieżowych klubach sportowych we Wrocławiu i w okolicy. Z prezesem klubu Remigiuszem Jezierskim oraz Tomaszem Kucharskim z klubu Sporting Wrocław rozmawiała na miejscu nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Posłuchajmy.
1: Panie prezesie, stoimy przed trybuną, z której za chwilę znikną te krzesełka, które dziś przekazujecie mniejszym klubom. Z łezką w oku patrzy pan na ten moment, bo pamięta pan czasy, kiedy na tych rozbieranych w tej chwili trybunach siedziały tysiące kibiców, a pan stał na boisku.
2: Tak, to niewątpliwie coś się kończy w tym momencie. Wielki sentyment z perspektywy boiska, patrząc na tę trybunę, to ona zawsze była bardzo żywiołowa, żyła, to był doping ten najgłośniejszy, mimo że oczywiście spod dachu też kibice nie pozostawiali tutaj dłużni, że takiego słowa użyję, więc jest na pewno gdzieś ta łezka się kręci wokół krzesełka jako symbol, niech trafią do osób, którym zależy na tym i z tego się cieszymy i pewnie odwiedzając te różne miejsca we Wrocławiu, boiska, stadiony mniejsze, będziemy się cieszyć widokiem.
3: Bardzo proszę prezesa Śląska, ale też dyrektora MCS-u o takie symboliczne, nawet całkiem realne przekazanie krzesełek. Już je wymontowujemy i panom przynosimy.
4: Dobrze byłoby na tym jeszcze.
5: Dziesiątkę chcesz?
4: Tak jest.
5: Dziękuję bardzo.
6: Naprawdę to jest kawał krzesła. Niech służy, niech jest i niech pamięta tą historię Śląska.
7: Dokładnie. Trafi na Sukielicką, także dziękuję ślicznie. Sporting Wrocław, dziękuję.
8: Mureczka, bo widać, jak dla obrońcy.
9: Dla obrońcy. Zgadza się. Bardzo dziękuję.
10: Na pewno posłuży.
7: Dzięki.
1: Trzyma pan w ręku krzesełko numer 10. Historyczne. Taki symbol doda klimatu na waszym stadionie. Może doda trochę wiatru w żagle młodym piłkarzom.
7: Dokładnie tak. Chcemy wychowywać. Działamy lokalnie. Działamy osiedlowo, jako świeży klub z 15-letnią historią. Budujemy też swoje obiekty treningowe, dzierżawimy tereny i rozwijamy właśnie bazę treningową. Powstał na nieodległym tutaj osiedlu Nowy Dwór i Muchobór Wielki obiekt Sporting Arena i tam właśnie brakowało nam krzesełek, więc chcemy, żeby właśnie kibice, którzy będą przychodzili na mecze lokalnych drużyn, osiedlowych drużyn naszych właśnie młodzieżowych, dziecięcych, na turnieje, na mecze ligowe, żeby mieli komfort kibicowania. No i właśnie też mierzyli się z tą historią. Zresztą ja też jestem trochę takim przedstawicielem historii, bo jako dziecko chodziłem tutaj na Oporowską, kibicowałem Śląskowi Wrocław. Później jako starszy trochę działacz sportowy też przychodziłem na mecze i reprezentacji Polski i Śląska. Oglądałem tutaj gole Roberta Lewandowskiego, ale i też naszych tutaj lokalnych śląskowych zawodników. Więc chcę to dalej przekazywać. Chcę wychowywać dalej i każde wzbogacenie infrastruktury osiedlowej, klubowej doda po prostu klimatu i doda komfortu temu, żeby dzieciaki się lepiej rozwijały.
1: Krzesełko numer 10, to będzie chyba pana ulubiona numer i krzesło.
7: No tak, nawiązanie do Maradony i nawiązanie do Messiego i wszystkich gwiazd futbolu, więc też będziemy, myślę, dbali o nie szczególnie.
0: Remigiusz Jezierski i Tomasz Kucharski w rozmowie z naszą reporterką Martyną Czerwińską. Za chwilę u nas fakty o 17.30, a po nich nowe wiadomości w sprawie udanego cyberataku na Pentagon i FBI.

0: 17.30 fakty RMF FM.
1: Śmiertelny wypadek na Krajowej 94 na obwodnicy Jarosławia na Podkarpaciu.
2: W zderzeniu dwóch aut osobowych zginęła jedna osoba. Trasa zablokowana, wyznaczono objazd ulicami miasta.
1: Gdańsk tonie w korkach po wstrzymaniu ruchu przy rondzie de la Salle. To miejsce trasy prowadzącej do obwodnicy.
2: Powodem wyciek gazu po uszkodzeniu rurociągu podczas trwających w pobliżu prac. Wpływa to na funkcjonowanie pobliskiej podstawówki.
3: Z racji bezpieczeństwa dzieci po prostu wydłużyliśmy czas pracy wszystkich nauczycieli. Dzieci są zatrzymywane na świetlicy, no i czeka.

0: członków wygasa. Decyzja w tej sprawie musi zostać jednak podpisana przez prezydenta.
1: Czy w budżecie na przyszły rok wystarczy pieniędzy na zdrowie i obronność?
0: Między innymi o to będziemy pytać w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Gościem Joanny Górskiej będzie Krzysztof Szczucki z ugrupowania Rozwój Plus.
1: Zapraszamy tuż po 18.
2: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
0: A teraz zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
3: Dzień dobry. Takiego zadłużenia jeszcze w Polsce nie było. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu i zapisał w nim, że będziemy mieli rekordowy deficyt. Dziura w państwowej kasie sięgnie astronomicznej kwoty 282 miliardów złotych. O tyle. Wydatki będą większe od przychodów. Pieniędzy będzie więc bardzo brakowało, długi szybko będą rosnąć i nie będzie widać pomysłu na wyjście na prostą. Na to niedawno publicznie zwrócił uwagę agencje ratingowe, czyli firmy oceniające poszczególne gospodarki. To oczywiście mocno osłabiło polskiego złotego. Nasza waluta straciła na wartości. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 5,09 zł. Drogie waluty będą dla nas niestety oznaczały droższe zakupy, a przede wszystkim droższe paliwa. Pozostaje pytanie, czemu mamy tak wysoki deficyt? No oczywiście jednym z powodów jest wojna, tu nie ma dyskusji. Kolejnym powodem jest konieczność rozbudowy służby zdrowia. Potrzeba także pieniędzy jednak na prezenty wyborcze, no bo za rok wybory parlamentarne. Jednym z takich prezentów od rządu ma być przyjęty dzisiaj projekt zmiany stawek podatku PIT.
4: Na zmianach w tym projekcie skorzysta mniej więcej 3,5 miliona podatników.
3: Mówi premier. No i zamiast obowiązujących dzisiaj dwóch stawek PIT, czyli 12 i 32, rząd chce wprowadzić trzy stawki. I za zarobki do 130 tysięcy złotych rocznie będziemy płacić 12% PIT-u. Za zarobki między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie zapłacimy 24, a za każdą złotówkę zarobioną powyżej 150 tysięcy złotych trzeba będzie oddawać fiskusowi 32%. Dzięki temu lepiej zarabiający Polacy, czyli ci powyżej 10 tysięcy złotych na rękę, miesięcznie oczywiście, oni zaoszczędzą rocznie nawet 3600 złotych.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

W Radiu RMF24 przenosimy się teraz za ocean. Wiemy, jak was znaleźć. Tak amerykańskie Federalne Biuro Śledcze odpowiada hakerom z grupy Shiny Hunters. Chodzi o atak na bazę danych Pentagonu. Jak informuje stacja ABC News, ujawniono dane blisko 3 milionów osób, w tym szczegóły dotyczące stanowisk zajmowanych przez personel wojskowy i cywilny. Do wycieku danych doszło także z portalu rekrutacyjnego FBI. Atak ten nastąpił między październikiem 25 a lipcem 26 roku. Jak zapewniają władze, po jego ujawnieniu usunięto luki w zabezpieczeniu baz danych. Brett Latterman, zastępca dyrektora Wydziału Cybernetycznego FBI, informuje dziś, że holenderska policja aresztowała jednego z domniemanych liderów grupy hakerskiej. Miała ona włamać się do ponad 140 organizacji i przyjąć co najmniej 70 milionów dolarów w ramach wymuszeń. Letterman wezwał pozostałych członków grupy do ujawnienia się. Jesteśmy przekonani, że widzieliście albo słyszeliście w ostatnich dniach rzeczy, o których opinia publiczna nie ma pojęcia. Inne grupy wierzyły, że anonimowość lub ich przyjaciele ich ochronią i myliły się. Wiecie, jak nas znaleźć, a my wiemy, jak znaleźć was. Radzę, żebyście pierwsi skontaktowali się z nami, oświadczył zastępca dyrektora Wydziału Cybernetycznego FBI. No i jeszcze jedna wiadomość. Holenderska policja potwierdziła, że aresztowała 24-latka powiązanego z Shiny Hunters. Radio RMF 24. Za chwilę przeniesiemy się do Zakopanego na Jazz Camping. Zostańcie z nami, jest 17:43.

0: W Radiu RMF 24 zgodnie z obietnicą powiemy teraz o kultowym muzycznym wydarzeniu w Tatrach. Hotel Górski na Kalatówkach po raz kolejny stał się jazzową stolicą Polski. Ponad 30 jazzmenów zamieniło górskie schronisko w taką salę koncertową, w której od rana do nocy trwają jam session. Tegoroczna edycja jazz campingu Kalatówki jest jednak wyjątkowa, bo już 30, mówiła nam organizatorka tego wydarzenia, pani Marta Łukaszczyk, gospodyni hotelu. Posłuchajmy.
1: Przez 30 lat bardzo dużo się tu zmieniło. Rzeczywiście ten jazz jest bardzo tak ewoluował i to jest już taka impreza kultowa, która jest praktycznie taka bardzo rozpoznawalna na Kalatówkach.
2: No i wyjątkowy 30. jazz camping, bo jest wiele elementów, których do tej pory nie było, chociażby granie na zewnątrz.
1: To granie na zewnątrz to bywało, to wszystko zależało od pogody, jak są otwarte szeroko okna, to tutaj jazz się, że tak powiem, niesie po halach, natomiast rzeczywiście no, na zewnątrz nie gramy, no bo nie chcemy płoszyć zwierzyny, ani niedźwiedzi, ani jeleni, które mają teraz rykowisko, więc staramy się uszanować to miejsce również.
2: To jakie atrakcje w tym roku?
1: W tym roku bardzo dużo atrakcji, dlatego że jest to 30. jubileuszowy jazz, w związku z tym staramy się zrobić bardzo dużo. Zaczęliśmy od jazz kensu, czyli od takiego jazzu połączonego z bardzo fajnym poczęstunkiem dla wszystkich, którzy przyjechali w poniedziałek. Gościliśmy Teatr Witkacego, bardzo piękny był spektakl Niewinni czarodzieje. Dzisiaj gościmy Kapelę Góralską. Jutro jest Dzień Zbyszka Namysłowskiego, ale gościmy też dzieci ze szkoły muzycznej z Zakopanego, które wykonają też 3 utwory jazzowe. To będzie dla nich debiut. Czwartek to jest dzień, gdzie gości nas Teatr Witkacego. Piątek to jest jazz dance, czyli wieczór Janka Młynarskiego i dancing na Kalatówkach jazzowym. I sobotę kończymy koncertem finałowym o godzinie 20:00. I na Kalatówkach nastąpi cisza podjazzowa.
0: Z Martą Łukaszczyk, współorganizatorką, rozmawiał reporter Maciej Pałachicki. A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie Faktów o 18:00. W nich m.in. o problemach z rejestracją do adresu e-doręczeń.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
4: Ogłoszenie RMF 24.
3: Gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24.
5: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
6: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
3: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już w czwartek po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już 18, czas na fakty RMF FM. Zapraszają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
1: Zapraszamy.
2: Problemy z rejestracją adresu do e-doręczeń.
1: A wielu przedsiębiorców ma na to czas do jutra.
2: Z Gdańska mamy nową informację.
1: W sprawie wycieku na rondzie de la Salle.
3: Gaz został zamknięty przez służby gazownicze.
2: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
1: Gościem Joanny Górskiej będzie Krzysztof Szczucki.
2: Z ugrupowania Rozwój Plus. Uwaga przedsiębiorcy, kończy się czas na zarejestrowanie adresu do e-doręczeń.
1: Do jutra wszyscy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przed rokiem 2024 mają czas, by dopełnić formalności.
2: Jak informuje nasz dziennikarz Igor Skrzypek, przedsiębiorcy mogą mieć trudności, by w ogóle się zarejestrować.
1: Na czym polega problem, Igorze?
4: Portal, na którym przedsiębiorcy mogą załatwić sprawę, biznes.gov.pl, nie wytrzymuje zwiększonego zainteresowania i to od kilku dni. Teoretycznie kar za brak rejestracji nie ma, ale może być problem, jeśli zostaną wysłane do nas jakieś dokumenty, bo po 14 dniach od przesłania pisma dokument zostanie uznany za odebrany, nawet jeśli adres jest nieprawidłowy. Sam portal, na którym można zarejestrować adres, obecnie nie jest w stanie obsłużyć wszystkich chętnych.
5: Część usług może troszeczkę wolniej odpowiadać ze względu na ten bardzo wysoki ruch, natomiast żadnej awarii nie ma.
4: Zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Sęk w tym, że w ostatnich godzinach strona funkcjonuje tak źle, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Na tym nie koniec kłopotów przedsiębiorców. Internauci zgłaszają też problemy w funkcjonowaniu krajowego systemu e-faktur.
2: Gaz już się nie rozprzestrzenia w pobliżu ronda de la Salle w Gdańsku.
1: Od wczesnych godzin popołudniowych, jak informowaliśmy, z powodu wycieku sparaliżowany jest ruch w tym miejscu.
3: Gaz został zamknięty przez służby gazownicze. Natomiast teraz wzdłuż ulicy Słowackiego w górę monitorujemy studzienki kanalizacyjne, teletechniczne, w których zgromadził się gaz i cały czas tam stwierdzamy na razie dosyć wysokie stężenie, które nie pozwala na to, żeby się koło nich przemieszczać, czy to samochodami, czy to osoby.
2: Mówił Romuald Pituła, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: To jest popołudniowa rozmowa w RMF FM i Radiu RMF 24.
2: Joanna Górska i jej gość. Witamy.
7: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam. Naszym gościem jest poseł klubu Rozwój Plus Krzysztof Szczucki. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Witam panią redaktor, wszystkich słuchaczy RMF.
7: Proszę powiedzieć, na początek zapytam o prezydenta Karola Nawrockiego. Czy to u pana już jest miłość, kochanie, czy tylko przyjaźń, zauroczenie? Z czym mamy do czynienia?
8: Ale pomiędzy prezydentem Nawrockim
7: a panem.
8: A mną. Mam nadzieję, że jesteśmy w dobrych relacjach. Cały czas wspieram pana prezydenta i jego działania. Oczywiście czasami także mówiąc, że ja myślę na jakiś temat inaczej, bo tak myślę, dojrzali ludzie postępują, że czasami wymieniają się też radami wtedy, kiedy ze sobą się nie zgadzają.
7: Prześledziłam pana media społecznościowe. Chyba nie ma drugiego polityka, który ma tak dużo zdjęć Karola Nawrockiego u siebie na profilu. Proszę zobaczyć. Dobrej soboty. Następne. Dajcie znać w komentarzu, za co popieracie prezydenta. Następne. Prezydent z Polonią. Dobrego dnia. No i prezydent w Stanach Zjednoczonych. Następne. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych. Piękne spotkanie. Nasz prezydent Karol Nawrocki. Dobrego dnia. Nawet pan sam nie umieszcza swojego zdjęcia, tylko Karola Nawrockiego. Dobrej niedzieli dla wszystkich z państwa. Udanej, spokojnej soboty dla wszystkich rodaków. Nasza piękna para prezydencka. No to jest chyba miłość.
8: No, panie redaktor, ja myślę, że Polacy znacznie bardziej chcą śledzić pana prezydenta niż tylko mnie, dlatego staram się im to udostępniać. No to tak działają też media społecznościowe. To myślę, że nie czas i nie miejsce pewnie, żeby zagłębiać się w logikę algorytmów, ale oczywiście też nie będę okłamywał państwa słuchaczy. Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób przyciągać na swoje media społecznościowe, żeby móc od czasu do czasu umieścić też jakiś punkt programowy, czy opowiedzieć o swoich działaniach, a żeby móc do nich trafić, to trzeba ich różnymi treściami przyciągnąć. Pan prezydent jest bardzo popularny. Cieszę się, że możemy się nim chwalić.
7: Odpowiada mi pan na pytanie, jaki jest związek i jaka relacja, bo chyba to jest wzór do naśladowania, bo nawet ma pan zdjęcia na siłowni w koszulce z napisem dzik.
8: No tak, ale to te moje zdjęcia na siłowni w tej koszulce, one są, raz, że ćwiczę regularnie, nie tylko wtedy, kiedy robię zdjęcie, może nie od dawna, ale staram się popularyzować, bo sam kiedyś nie żyłem zdrowo, ale teraz staram się popularyzować zdrowy styl życia.
7: Na pana styl życia?
8: Trochę tak, a trochę też wpływ mojego kręgosłupa, który zaczął mi doskwierać i stwierdziłem, że trzeba w tym moim wieku, jeszcze jestem za młody, żeby mnie bolało, więc trzeba się wziąć za siebie. A ta firma, którą pani redaktor wspomniała, to jest polska firma, staram się tam, gdzie mogę, nie mam z nimi żadnych związków, poza tym, że doceniam to, że można z niczego coś stworzyć.
7: Dobrze, w takim razie jeszcze tylko kończąc temat, nie dowiedziawszy się, czy pan kocha, czy się przyjaźni, powiem tylko, że
8: darzę sympatią, tak bym powiedział.
7: No, były premier Morawiecki ma tylko jedno zdjęcie z prezydentem na Instagramie, po tym jak został wybrany.
8: Teraz się zestresowałem, panie redaktor, że premier się zdenerwuje, że z nim ma mniej niż z prezydentem. Postaram się nadrobić tutaj te zaległości.
7: No to koniecznie. Jak pan ocenia budżet na 2027 rok?
8: Krytycznie bardzo. Tam jest ryzyko, i to nie jest mój pogląd, tylko pogląd Rady Fiskalnej, taki, że w 2027 będzie próg ostrożnościowy 55% relacji długu.
7: Ale nie przekroczy konstytucyjnego 60%.
8: To prawda. I tam wiem, że rząd jest też w sporze z Radą Fiskalną, czy ona to dobrze liczy, chociaż kto ma to dobrze liczyć, jak nie właśnie eksperci w Radzie Fiskalnej. No, panie redaktor, z różnych analiz wynika, że Polacy coraz bardziej zaczynają się obawiać o deficyt budżetowy. Kiedyś to był temat abstrakcyjny, co nas obchodził, jakiś deficyt budżetowy. Dzisiaj Polacy słusznie zaczynają się obawiać, że idziemy prosto do katastrofy, że jakiś scenariusz grecki, prawda, będzie w Polsce realizowany, że nad tym zadłużeniem już nie panujemy. Tym bardziej, że nie widać rezultatów tego zadłużenia, to znaczy rezultatów pozytywnych, że te pieniądze przysparzają, nie wiem, służbie zdrowia, obronności, bezpieczeństwu.
7: Na służbę zdrowia o 26 miliardów więcej niż w ubiegłym roku, 274 miliardy tak, w 2027 roku.
8: Wylicza się wciąż 12 miliardów deficytu w NFZ-cie, a w większości ta podwyżka na służbę zdrowia wynika po prostu z mechanizmów naliczania wynagrodzeń. To nie są pieniądze, które realnie przyłożą się na poprawienie jakości obsługi pacjenta w polskiej
7: służbie
8: zdrowia.
7: Nie ma sensu
8: zdrowia.
7: Dokładać do służby zdrowia bez przeprowadzenia restrukturyzacji?
8: Znaczy nie powiem, że nie ma sensu dokładać, ale na pewno trzeba przeprowadzić reformę. Na pewno trzeba przeprowadzić reformę, zapanować nad wysokimi wynagrodzeniami w służbie zdrowia, zapanować
7: to
8: nad...
7: To może być kosztowne wyborczo.
8: No, rządzenie generalnie jest kosztowne wyborczo. Są tacy pewnie, którzy zawsze woleli być, by być w opozycji, ale jeżeli chce się realnie coś zmienić w Polsce, to trzeba takie ryzyko i takie koszty ponosić. No, na tym polega odpowiedzialność.
7: Budżet w takim razie się nie spina i do kosza.
8: No, budżet się nie spina, ten rząd do kosza, panie redaktor, bo tam budżet jest tylko pewnym dowodem na to, jak ten rząd nie potrafi rządzić, nie potrafi wychodzić naprzeciw problemom Polaków. Wysokie ceny paliwa, to dzisiaj ludzi bardzo boli.
7: Nie,
8: służba
7: to chodzi
8: zdrowia.
7: Tylko premier Donald Tusk powiedział, że chodzi o podpis prezydenta, no, żeby były pieniądze na to, żeby paliwo było tańsze.
8: I że
7: nie rozumie prezydenta, dlaczego się wstrzymuje przed
8: on
7: tym.
8: On nie rozumie przede wszystkim Polaków, że odważyli się wybrać Karola Nawrockiego, a nie Rafała Trzaskowskiego, bo tam długopis Trzaskowskiego był w pogotowiu, miał podpisywać wszystko jak leci, a Karol Nawrocki realizuje swój program i też realizuje swój obowiązek stania na straży Konstytucji. Jeżeli uważa, to jest jego ocena, że projekt przedstawiony przez rząd, uchwalony przez Sejm jest niezgodny z Konstytucją, no to wysłał go do Trybunału Konstytucyjnego.
7: Chodzi o działanie wstecz, tak? Rozumiem.
8: Tak. Ja wiem, że panie redaktor zaraz powie, że tak bywało w przeszłości, ale no, prezydent ma prawo do swojej oceny i przedstawia projekt alternatywny. My jako Rozwój Plus też przedstawiamy projekt alternatywny. Zbieramy podpisy, ludzie się chętnie podpisują. Na przyszłość to opodatkowanie i koniecznie powiązanie tych pieniędzy z cenami paliw, tak żeby one szły na obniżenie cen paliw, a nie na łatanie jakichś innych problemów, których rząd ma co niemiara.
7: Teraz przejdźmy do sprawy umowy z Mercosurem. Przegraliśmy w CUE. No i czyja to jest wina? Bo główne negocjacje były prowadzone przez poprzedni rząd i Beaty Szydło.
8: No tak, tylko że póki można było, a myślę, że można było dłużej, to robiliśmy wszystko jeszcze w poprzednim rządzie, w rządzie też Mateusza Morawieckiego, wcześniej pani premier Beata Szydło, żeby zawarcie umowy z Mercosur opóźniać, żeby to ryzyko dla polskiego rolnictwa, które się z nim wiążą, napływu taniej, ale jednocześnie niezadbanej, niezdrowej żywności, nie spełniającej takich standardów jak polskie, europejskie. Każdy, kto był gdzieś poza Unią, to wie, jak wyglądają standardy żywności. No niestety, choćby w Stanach Zjednoczonych są niestety dużo, dużo gorsze. No więc to jest Mercosur, ta żywność stanowi zagrożenie. Rząd nie zapobiegł jej podpisaniu. Próbował to łatać tą skargą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale jak media dzisiaj podają,
7: została odpowiedź, że nie przedstawiliśmy żadnych dowodów na to, że ta żywność będzie zagrożeniem dla polskiego klienta, konsumenta i rolnika.
8: Minister Krajewski się nie postarał i tej skargi dobrze nie przygotował. Jego tak, on to firmuje. To nie my tę skargę przygotowywaliśmy. My byśmy chętnie wzięli odpowiedzialność i się tym zajęli, ale rząd uparcie trwa na swoich stanowiskach. Czekamy na wybory. Mam nadzieję, że dostanie już ostatecznie czerwoną kartkę.
7: No, za rok o tej porze już będziemy bardzo mocno przed wyborami. W Trybunale Konstytucyjnym ciągle gorąca sytuacja. Przed Trybunałem miasteczko, pieśni, transparenty, a w środku w Trybunale zawieszenie. Pytanie, czy pan się spodziewa, że do Trybunału Konstytucyjnego wejdzie policja razem z wybranymi sędziami Trybunału?
8: Mam nadzieję, że nie wejdzie, bo to pogłębiłoby chaos, jakiś stan anarchii, który wokół Trybunału Konstytucyjnego niestety trwa od dłuższego czasu, ale może się tak zdarzyć. Są takie głosy z okolic rządu i polityków koalicji rządzącej, i te publiczne, i te nieoficjalne, zakulisowe, o których słyszę, że może dojść do rozwiązania siłowego. To będzie dramatyczna sytuacja i dla państwa, i dla Trybunału. Ja jestem zwolennikiem i Rozwój Plus także jest zwolennikiem resetu. Będziemy ogłaszać niebawem projekt w tym zakresie. Trybunał Konstytucyjny zlikwidować i zbudować od nowa na takich zasadach, które spowodują, że on będzie niczyj. Będzie państwa polskiego, a nie Platformy, nie PiSu, nie Rozwoju Plus, nikogo. Ma być państwa polskiego.
7: Dalsza część rozmowy, proszę państwa, już w rmf24.pl. Bardzo serdecznie zapraszam, a słuchaczom radia RMF FM życzę bardzo spokojnego, dobrego wieczoru i do zobaczenia. Zapraszamy na nasze media społecznościowe i na YouTube.
8: Dziękuję.
7: Krzysztof Szczucki jest naszym gościem. O Trybunale będziemy kontynuować rozmowę. Premier Donald Tusk mówi tak, z chuliganami nie będziemy grać w szachy, grzeczny już byłem. Jak pan to czyta?
8: No, czytam to tak, że on chce nakarmić swój betonowy elektorat. Ludzi, którzy tam różnie są nazywani, czasami silni razem, czasami jeszcze inaczej, dawny kot, i potrzebuje mu udowodnić, że działa, że ta machina, prawda, rozliczeń ma miejsce i Trybunał Konstytucyjny jest w tę logikę wpisany. To zresztą chyba jest jeden ze 100 konkretów.
7: Tak.
8: Tak wielu ich Donald Tusk nie zrealizował, że już trudno wszystkie spamiętać. Panie doktor, ale co to, do czego on chce doprowadzić? Do przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Ja wcale nie chcę bronić tego Trybunału, jaki on jest teraz. Wcale
7: to
8: nie
7: dlaczego?
8: Chcę. Bo uważam, że od lat postępuje degradacja Trybunału Konstytucyjnego. Zaczęła się
7: przez
8: za Platformy.
7: Prezesa?
8: Później Prawo i Sprawiedliwość się do tego mocno dołożyło. Popełniono wiele błędów w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego i dzisiaj Platforma te błędy powiela albo nawet multiplikuje. Trybunał, proszę zobaczyć, on dzisiaj, niektórzy go postrzegają jako pisowski, po tym tak zwanym przyjęciu będzie postrzegany jako Trybunał Donalda Tuska, dalej nie będzie miał autorytetu, który jest potrzebny w państwie demokratycznym, więc trzeba to załatwić zupełnie inaczej.
7: No ale może rzeczywiście trzeba pójść na ostro i przejąć Trybunał Konstytucyjny rękami ministra Żurka.
8: No tylko do czego to doprowadzi? Ktoś...
7: No może do początku.
8: Będzie to Trybunał połowy Polaków, albo nawet mniej niż połowy. Tak jak teraz nie wszyscy go uznają, później też nie będą go uznawać, tylko się grupy zmienią, uznających i nieuznających. I będzie pogłębiany chaos. I mimo, że nagle może wyroki zaczną się pojawiać w Dzienniku Ustaw, to wiele osób powie, że ten Trybunał nie jest właściwym Trybunałem, bo prawidłowy jest ten, który działał pod kierunkiem Święczkowskiego. No, panie redaktor, już się nikt w tym nie połapie, a straci na tym finalnie państwo polskie. Trzeba zbudować kompromis.
7: Trybunał Konstytucyjny nie ma pieniędzy. Nie ma budżetu od 1 stycznia. Na nic nie będzie.
8: Nie będzie miał, prawda? Nie będzie miał także na wypłaty dla sędziów w stanie spoczynku, bo mało kto może wie, że Trybunał ze swoich pieniędzy utrzymuje, takie są przepisy Konstytucji, także tych, którzy kiedyś w nim orzekali, dzisiaj są na czymś, co u przeciętnych ludzi nazywa się emeryturą, u sędziów nazywa się stanem spoczynku. Logika jest w jakimś sensie podobna i to Trybunał, a nie ZUS wypłaca ten stan spoczynku. Na to też nie będzie pieniędzy i na wiele innych rzeczy. No, nie tędy droga, panie redaktor. Ja myślę, że można, bo oczywiście logika medialna by wskazywała, że trzeba się emocjonalnie po jednej lub drugiej stronie opowiedzieć, a my w Rozwoju Plus i zachęcamy też inne środowiska, stajemy z boku i mówimy, nie tędy droga, zbudujmy autorytet tej instytucji, wybierzmy sędziów większością kwalifikowaną, 3/5 w Sejmie od nowa, tak żeby oni też w różnym czasie kończyli kadencję, żeby kolejne Sejmy mogły te składy uzupełniać i żeby Trybunał był znowu takim ciałem, którym się media nie interesują, który robi po prostu swoją robotę.
7: Ministrowi Żurkowi mówi, że przede wszystkim wejdą sędziowie, którzy są uprawnieni, czyli wszyscy wybrani wybrani przez Sejm. Będziemy obserwować sytuację, a teraz kwestia bezpieczeństwa. Jarosław Kaczyński mówi, że Polska powinna mieć setki tysięcy rezerwistów gotowych do służby i walki. Wy macie swój pomysł. Pan się czuje bezpiecznie w Polsce?
8: To my nawet w swoim programie mówimy o milionie rezerwistów. To Finlandia chociażby właśnie tak funkcjonuje. Armia oparta jest poza tym trzonem oficerskim o rezerwistów i my proponujemy podobny model. Czy ja się czuję bezpieczny? Panie redaktor, uczciwie powiem dosyć tak. Uważam, że Polska jest bezpiecznym państwem, ale niepokoi mnie bardzo to, że wciąż jesteśmy niedostatecznie przygotowani do kryzysu. Jeżeli ja rozmawiam z wysokimi oficerami, nieoficjalnie, bo oficjalnie wiadomo, że oni się do tego nie przyznają. I mi mówią, mój panie pośle, ja jako pułkownik, generał nawet, nie wiem, co się stanie z moją rodziną na wypadek wojny. To jak ja mam na froncie ze spokojną głową walczyć o swoją ojczyznę, jak ja nie wiem, czy moja żona i moje dzieci są odpowiednio zabezpieczone. To są takie podstawy, które mamy w tej chwili zaniedbane. I naprawdę nie chodzi mi o to, panie redaktor, może mi słuchacze nie uwierzą, żeby teraz na siłę krytykować rząd, bo w sprawach bezpieczeństwa powinniśmy się martwić o Polskę ponad tym bieżącym sporem.
7: Powinno być mówione jednym głosem.
8: I musimy takie sprawy załatwić.
7: Fundamentalne sprawy. Ale trzymiesięczne szkolenie wojskowe, które proponujecie, to miałoby być tak, że nie wiem, ci, którzy by z tego skorzystali, to mieliby wypłatę, wynagrodzenie, czy to po prostu 3 miesiące w plecy?
8: Nie, tam są przewidziane wynagrodzenia dla tych osób i to są szkolenia, które mają być adresowane i do mężczyzn, i do kobiet.
7: A kto by miał to robić?
8: To przede wszystkim
7: mamy
8: oczywiście
7: taką kadrę, żeby wyszkolić?
8: Przede wszystkim resort obrony, ale nie tylko, bo tam dlatego mówię też, że i mężczyzn, i kobiet, bo nie chodzi tylko o szkolenia ściśle wojskowe, ale też szkolenia z zakresu służby zdrowia, medycyny ratunkowej, medycyny pola walki, ale także służby cywilnej, ale także obrony cywilnej, czyli tutaj jak się zachować, prawda, na tym zapleczu cywilnym prowadzonej walki, więc Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia. My musimy sobie taki cel postawić i te kadry w tym zakresie, w jakim ich brakuje, do tego przygotować.
7: Z jasnym podziałem, że kobiety mają być łączniczkami, sanitariuszkami,
8: nie,
7: a mężczyźni mają walczyć, tak?
8: Panie są mile widziane także w tych działaniach frontowych. Przecież mamy kobiety na Wojsku Polskim.
7: Mamy. Ja tylko
8: jesteśmy z nich dumni, ale jeżeli niektóre panie, a pewnie także niektórzy panowie.
7: A ile by to
8: panowie
7: kosztowało?
8: Panie redaktor, szczerze mówiąc, tutaj w tej chwili kwot nie pamiętam, one są policzone.
7: No, pan mówił, że budżet się nie spina.
8: One są policzone. Michał Dworczyk u nas w Rozwoju Plus tym zawiaduje, więc zachęcam, żeby jego o to pytać. No, budżet się nie spina, bo jest źle zarządzany. Trzeba zracjonalizować wydatki, trzeba poszukać nowych źródeł finansowania, trzeba mądrze uszczelnić. Mamy cały czas sporą lukę w VAT-ie. No niestety na bezpieczeństwie
7: może zrezygnować z 13 emerytury, 14.
8: To nie jest nasz postulat.
7: Też wszystkich programów socjalnych, żeby były pieniądze.
8: To nie jest nasz postulat. Pewnie nie ma przestrzeni
7: na nowe.
8: Ale
7: tam leżą pieniądze do wzięcia.
8: Nie ma pewnie przestrzeni na nowe programy socjalne, ale trzeba mądrze gospodarką.
7: No nie, prezentów już nie będzie, słyszeliśmy.
8: Trzeba mądrze gospodarką zarządzać, natomiast nie postulujemy rezygnowania z programów społecznych. Natomiast trzeba rzeczywiście tak budżetem zarządzić, żeby część środków przekierować na bezpieczeństwo. Ten udział w PKB chociaż w budżecie na 2027 trochę spada w stosunku do 2026, ale jest całkiem wysoki. Trzeba te pieniądze tylko dobrze wydawać, nie tylko na takie proste zakupy w supermarketach zagranicznych, oczywiście przysłowiowych supermarketach, ale przede wszystkim na rozwój przemysłu zbrojeniowego w Polsce, no i na szkolenie rezerwistów.
7: Proszę powiedzieć, czy od was z klubu Rozwój Plus będą kolejne odejścia, bo kandydat na premiera powiedział, że rozmawia z 4 posłami, którzy są zainteresowani, bo doszli do zupełnie innej formacji, niż to się okazało.
8: Kandydat na premiera.
7: I byli wystrychnięci na dudkę.
8: Kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości już różne rozmowy prowadził z różnymi ludźmi. Kiedyś słyszałem, że już.
7: No ale jedna skutecznie, Sławomir Skwarek przecież odszedł.
8: Miał kiedyś z PSL-em rozmawiać i jak widać, jak wiele z tych rozmów profesora Przemysława Czarnka wyszło. Panie redaktor, nie zanosi się moim zdaniem na żadne odejście. Oczywiście każdy jest wolny i podejmuje decyzje w swoim sumieniu, ale raczej tworzymy takie środowisko zwarte, zdeterminowane. Ostatnio sukces w Tomaszowie Mazowieckim, świetne forum samorządowe. Jesteśmy nowym środowiskiem politycznym, a udało się zgromadzić mnóstwo samorządowców z całej Polski. Mamy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, radnych. Dzisiaj w Warszawie powstał...
7: Idziecie wprężnie sami czy z Konfederacją do wyborów?
8: Powstał klub w sejmiku województwa mazowieckiego. Idziemy sami. Ewentualne koalicje to po wyborach. Budujemy teraz swoje środowisko polityczne i chcemy jako Rozwój
7: Plus...
8: Na jaki
7: wynik liczycie w wyborach? Bo to za rok.
8: Panie redaktor, nie chciałbym jakichś tutaj liczb rzucać, bo to wyborcy zdecydują, a wyborcy nie lubią pychy u polityków, więc ciężko pracujemy. Chcemy znacznie przekroczyć próg wyborczy. Taki jest nasz cel.
7: Przemysław Czarnek zupełnie inaczej to widzi i mówi tak. Jeden już wrócił, reszta patrzy na to, kiedy wrócić. Kiedy ma się poparcie na poziomie 3,4%, to się nie dziwię. Jest jeszcze szansa dla niektórych, żeby powrócili i mogli budować jedność prawicy i iść do zwycięstwa, bo ona jest przed nami za rok. I nie chodzi o rozbicie Rozwoju Plus. Chodzi o to, że ludzie poszli dokądś, gdzie do końca nie chcieli iść, zostali, można powiedzieć, wystrychnięci na dudka w niektórych momentach, a ponieważ są ludźmi honorowymi, więc zostali tam, gdzie są. Natomiast widzą inny projekt, niż chcieli w nim uczestniczyć.
8: No, niech nie robi z dorosłych ludzi, z doświadczonych polityków, jakichś nieświadomych tego, co się wokół nich dzieje. Może tak funkcjonują niektórzy w partii Przemysława Czarnka. Z nami są ludzie, którzy wiedzą, co robią, a naprawdę Prawo i Sprawiedliwość zachęcam, żeby nie zajmowało się nami, niech zajmie się sobą. W Krakowie nie pokazano tutaj jakichś dużych możliwości.
7: Jarosław Kaczyński mówi, że jest zadowolony, że to wynik większy niż w sondażach i powiedział, wynik jest zdecydowanie dobry, mamy więcej niż pokazują sondaże i to jest różnica wyraźna. Tak powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji, więc Prawo i Sprawiedliwość jest zadowolone, że ich kandydat Michał Drwiński uzyskał 17,5%.
8: Moim zdaniem nie ma się z czego cieszyć, ale to jest kwestia i sprawa Prawa i Sprawiedliwości. My zajmujemy się wynikiem Rozwoju Plus. Chcemy, żeby był jak najlepszy. Proszę dać nam jeszcze kilka miesięcy. Myślę, że w sondażach znacząco ten wynik się poprawi. Naprawdę ciężko pracujemy. U nas ludzie nie boją się zaangażowania. Zbieramy
7: teraz
8: podpisy.
7: Przejdźmy do kolejnego tematu. Panie pośle, minister Żurek powołał zespół prokuratorów do dalszego prowadzenia śledztwa dotyczącego giełdy Zonda Krypto. Wy chcecie komisji śledczej w tej sprawie. Premier Donald Tusk umieścił takie nagranie, w którym mówi tak, mówiłem wam, że będzie drugie danie i deser, nie tylko Żurek.
8: Chcemy komisji śledczej w tej sprawie, ale też oczywiście nie mamy nic przeciwko, żeby działała prokuratura. Ona przede wszystkim powinna działać w tej sprawie.
7: Problem, 314 spraw w toku.
8: Problem prokuratury jest tylko taki, że ona była i jest upolityczniona i działa zgodnie z wolą polityczną swojego przyłożonego,
7: no,
8: czyli Waldemara Żurka.
7: Inaczej, panie
8: twierdzę,
7: pośle,
8: że było inaczej. Uważam, że błędem było połączenie prokuratury tych funkcji, prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. To się odbija czkawką. Prokuratura wielokrotnie źle działała przed 23 rokiem. Dzisiaj działa jeszcze gorzej, tak uważam. Jest niestety prokuraturą na telefon. Kiedy z prokuratorami tymi takimi liniowymi, uczciwymi się porozmawia nieoficjalnie, to też mają tego dosyć, że są traktowani jak taka taksówka, prawda? Żeby kogoś zatrzymać, bo akurat politycznie będzie to wygodne, no to prokurator wydaje polecenie zatrzymania. Dowozi się tych ludzi na przesłuchania, kiedy wystarczyłoby ich wezwać. Znowu wtedy nie ma czasu i siły środków na tych, których rzeczywiście należałoby pewnie zatrzymać, no bo zasoby państwa są ograniczone. No, trzeba
7: wrażenie,
8: z tym kończyć.
7: Słuchała po prostu was 2-3 lata temu. Czy na panu robi wrażenie to, że jest 314 spraw w toku, 152 sprawy przedstawiono tutaj zarzuty 678 podejrzanym, łącznie 1598 zarzutów i zabezpieczono majątek o wartości ponad 484 milionów?
8: Na mnie wrażenie, panie redaktor, to zrobiłyby prawomocne wyroki sądów.
7: Ale to nie jest na pstryknięcie. No, to tak nie działa.
8: Bogu dzięki, chociaż pewnie premier miałby takie życzenie, ale na szczęście wielu sędziów jednak na serio traktuje przysięgę, którą składali i łańcuch, który noszą na szyi i będą wnikliwie te wnioski analizowali. Postawienie dzisiaj komuś zarzutu, no to jest jedno polecenie ministra sprawiedliwości wydane prokuratorowi rejonowemu, okręgowemu czy regionalnemu, więc to samo w sobie wrażenia nie robi. Natomiast ja chciałbym, żeby prokuratura działała niezależnie od rządu i weryfikowała działania wszystkich polityków i opozycji, i koalicji tak samo. Czekam, kiedy zajmie się doktorem Kacprzykiem.
7: Dziękuję bardzo. Poseł klubu Rozwój Plus Krzysztof Szczucki był naszym gościem.
8: Dziękuję bardzo.
9: 24. Radio Informacyjne.

To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Firma Fakturownia, która dostarcza systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Napisał na X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof

Krzysztof Gawkowski. Jak wskazał wicepremier, służby intensywnie pracują nad ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia. Sprawcy są ścigani i poniosą surowe konsekwencje. Incydent został wykryty przez firmę już w poniedziałek. Ktoś uzyskał dostęp do kont wszystkich użytkowników i ich kontrahentów oraz faktur wystawionych w systemie przed rokiem 2023. Wyciek mógł też objąć dane kont firm i użytkowników, skróty haseł, rachunki bankowe, dane o płatności oraz klucze i hasła systemowe aplikacji. Firma zaleciła użytkownikom zmianę hasła do kont fakturowni. I do tej sprawy wrócimy oczywiście w faktach RMF FM, a już za chwilę najnowsze dane o tym, czy i ile marnujemy żywności w Polsce. Zostańcie z nami.

0: W Radiu RMF 24 w naszym programie wieczorem teraz powiemy o tym, jak możemy oszczędzić. Otóż okazuje się, że marnując jedzenie wyrzucamy do śmieci 33 zł tygodniowo, czyli ponad 1700 zł rocznie, tak wynika z badań Opinia 24 dla portalu Too Good To Go. Statystyczny Polak wyrzuca rocznie około 57 kg jedzenia. W skali kraju co roku marnowana jest żywność o wartości aż 65 miliardów złotych. Reporter RMF FM Jakub Rybski zapytał mieszkańców Warszawy o ich sposoby na niemarnowanie żywności. Nie tylko, posłuchajmy.
1: Czy może panie mają jakąś metodę na to, jak nie marnować żywności?
2: Na pewno mniej kupować, z rozwagą zastanowić się, czego brakuje. Staramy się jedzenia nie wyrzucać, nawet gdzieś tam po świętach. Jest to trudne, bo gdzieś tam jesteśmy nauczeni gotować większe ilości na święta. Przypuśćmy, nie dla rodziny, to się najwięcej w sumie wyrzuca. Ale generalnie staramy się tego pilnować, bo szkoda.
3: Jeśli trzeba wyliczać, ile się zje, czy się gdzieś wyjeżdża, no trzeba zwracać na to uwagę. Wiadomo, starsi ludzie jeszcze żyli w czasach, w których tego jedzenia było mniej i zwracało się uwagę na to, żeby było go jak najwięcej. No myślę, że teraz już wszyscy powinniśmy z rozsądkiem bardziej patrzeć na to.
1: A jak się panią wydaje, dlaczego marnujemy w ogóle jedzenie? Dlatego, że być może kupujemy za dużo, czy nie chce nam się korzystać z tych resztek, czy źle planujemy te zakupy?
2: Ja myślę, że to zależy od osób. Niektóre, teraz zwłaszcza młodzież, nie lubi odgrzewanego jedzenia. Gdzieś tam zwraca się właśnie na te zasady fit, to jedzenie jest bardziej może tam sterylnie przygotowywane, gdzieś tam traci wartości odżywcze, jeżeli się podgrzewa. Jest to na pewno zwracane, młodzi ludzie przede wszystkim zwracają na to uwagę.
1: Polacy marnują bardzo dużo jedzenia, rocznie wyrzucamy nawet około 57 kg żywności.
4: Jest to głupota. Jest to głupota, nikt jedzenia normalny nie wyrzuca, a jeżeli ktoś, proszę pana, kupuje gotowe jedzenie, no to jemu nie smakuje, wyrzuca. Natomiast jeżeli sam gotuje, no to niestety schowa do lodówki, do zamrażarki, podzieli, nawet pieczywo się zamraża dzisiaj.
1: Pan marnuje jedzenie?
5: Ja nie.
1: Pan nie marnuje jedzenia?
5: Nie. A kto marnuje jedzenie teraz?
1: Okazuje się, że Polacy według najnowszego raportu marnują bardzo dużo jedzenia, około 57 kg rocznie.
5: Plasków nie piekę, proszę pana, to oni innych rzeczy nie robią. Jak kanapkę jakąś się jedno wyrzuci, to piesek zje, nie? Co to za marnowanie?
1: Chyba, że piesek nie zje, tylko wyrzuca się do śmieci.
5: No, do śmieci raczej nie wyrzuca.
1: Pan nie wyrzuca?
5: Nie.
1: Ale są tacy, którzy wyrzucają.
5: To możliwe, że są.
1: Co pan o tych ludziach sądzi?
5: Albo za dużo kupuje, albo nie wiem, nie liczy pieniędzy.
6: Nawet jak mam jakieś jedzenie albo obierki, to po prostu robię z tego kompost i na drugi rok na tym kompoście sadzę warzywa. I są piękne i dorodne, bez nawozu. Eko, prawdziwe eko.
4: Bierzmy przykład.
0: Bierzmy przykład, tak jest. Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał reporter Jakub Rybski. Ja przypomnę, że badanie wykazało, że co trzeci Polak wyrzuca do śmieci jedzenie, bo było już zepsute. Żywność ląduje w koszu również przez nieświeży albo zły wygląd produktów. Tak odpowiedziało prawie 16% respondentów. Niemal tyle samo osób marnuje jedzenie ze względu na przygotowywanie zbyt dużej ilości jedzenia. Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Za chwilę Fakty RMF FM punktualnie o 19:00.

0: Akcja ratowników tatrzańskich na Rysach.
1: Ewakuują turystów, którzy wybrali się na szczyt bez odpowiedniego sprzętu i przygotowania.
0: Firma Fakturownia ofiarą cyberataku.
1: Powiemy, co konkretnie wykradli hakerzy.
0: Na Lubelszczyźnie zrodził się pomysł.
1: Jak zapewnić bezpieczeństwo w pomieszczeniach szkolnych z oknami?
2: Zabezpieczenie tej przestrzeni folią odłamkową.
0: Kiedy czuć święta?
1: Zacytujemy kolejne wasze odpowiedzi. Ratownicy Tobr ewakuują śmigłowcem grupę turystów, którzy utknęli na szczycie Rysów.
0: Pięcioro obywateli Ukrainy, wśród nich 10-letnie dziecko, weszło bez raków, czekano w warunkach zimowych na najwyższy polski szczyt.
1: Ale już nie potrafili z niego zejść.
0: Cyberatak na firmę Fakturownia, która dostarcza systemy księgowości. Hakerzy mieli m.in. wykraść dane klientów firmy.
1: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dobry wieczór,
1: Michale. Ilu osób może dotyczyć ten wyciek?
3: Firma podaje, że jej oprogramowanie jest wykorzystywane przez ponad 600 tysięcy klientów w Polsce i za granicą. Hakerzy mogli uzyskać dostęp do kont użytkowników, ich haseł i numerów rachunków bankowych. Zagrożone mogą być również dane kontrahentów oraz dokumenty wygenerowane przed 2023 rokiem. Nie doszło za to do wycieku informacji zintegrowanych z krajowym systemem e-faktur ani numerów kart płatniczych. Firma informuje też, że żadne dane nie zostały usunięte. Fakturownia zaleciła użytkownikom zmianę haseł i zachowanie szczególnej ostrożności.
0: Folia odłamkowa na oknach miałaby zabezpieczyć uczniów i pracowników w pomieszczeniach szkolnych, przystosowanych na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza, dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: Taki pomysł pojawił się na Lubelszczyźnie podczas przeglądu placówek oświatowych po tym, gdy w połowie września po alarmie część uczniów ewakuowano do podziemnych parkingów centrów handlowych.
0: W budynkach, w których się uczą, nie ma bowiem pomieszczeń bez okien.
1: Nie każda szkoła ma teraz bezpieczne miejsce schronienia, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
4: Część posiada kondygnacje podziemne, część pomieszczeń, które nie posiadają okien, część posiada hale sportowe, ognioodporne, natomiast posiadają przeszklenia.
0: Folia na szybach nie zatrzyma fali uderzeniowej,
1: ale ma ochronić znajdujących się w pomieszczeniu przed zranieniem odłamkami.
0: Chcemy miliona rezerwistów, powiedział Krzysztof Szczucki, poseł klubu Rozwój Plus, w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: Prowadząca tę rozmowę Joanna Górska jest z nami. Witaj ponownie.
5: Dobry wieczór.
1: Dlaczego aż tylu ludzi trzeba przygotować i jak do tego, zdaniem posła, doprowadzić?
5: Poseł powiedział, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani, jako społeczeństwo zagubieni oraz nie znamy odpowiedzi na podstawowe pytania o bezpieczeństwo na przykład naszych bliskich. Dlatego trzeba się szkolić, a właściwie państwo powinno szkolić i za udział w szkoleniu płacić wynagrodzenie.
6: Nie chodzi tylko o szkolenia ściśle wojskowe, ale też szkolenia z zakresu służby zdrowia, medycyny ratunkowej, medycyny pola walki, ale także służby cywilnej, a także obrony cywilnej, czyli tutaj jak się zachować, prawda, na tym zapleczu cywilnym prowadzonej walki, więc Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia. My musimy sobie taki cel postawić.
5: Zdaniem posła Szczuckiego w sprawie obronności opozycja i koalicja powinny mówić jednym głosem. Pieniądze na szkolenia rezerwistów powinny się znaleźć nawet wtedy, kiedy, jak mówi, budżet się nie spina.
7: Pytamy o fakty.
0: Kiedy czujecie już zbliżające się święta?
1: Już. Drzewa liściaste zmieniają powoli kolory z zielonego na inne i świerki, sosny oraz jodły kaukaskie zaczynają powoli wyróżniać się kolorem.
0: To treść kolejnego maila, jaki dostaliśmy na adres fakty@rmf.fm.
1: Na Szczecinie klientów sklepu, na którego półkach widać już bożonarodzeniowe towary, pytała nasza reporterka Anna Pałamar.
8: Pan już myśli o świętach?
9: Nie, jeszcze nie.
8: A kiedy pan zwykle zaczyna myśleć?
9: Chyba na początku grudnia.
10: Koniec września, czy 10 lat temu zaczynało się w październiku, listopadzie, teraz już we wrześniu, to nie wiem do czego to prowadzi. Szaleją. Niedługo choinkę całoroczną trzeba będzie może zapalić, niech się świeci.
1: Co zaświeci w Krakowie? Już wiadomo.
0: Tak jest. Magistrat poinformował właśnie, że wybrał wykonawcę iluminacji świątecznej na 4 zimowe sezony.
1: A w tym roku miejskie przestrzenie przeozdobią ornamenty nawiązujące do gotyku, które zostaną przełożone na współczesny język świetlny, tak by zachwycały zarówno za dnia, jak i po zmroku, zapowiedziano.
0: My dźwiękowo zapowiemy kolejne fakty.
11: Będziemy mieli złoty dukaci.
1: Zapraszamy na 20.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: To były fakty RMF FM. Bardzo dziękujemy. A za chwilę o aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie porozmawiam z iranistą, doktorem Jakubem Gajdą. I witam ponownie, Krzysztof Urbaniak. Dobry wieczór.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Eksport ropy z Zatoki Perskiej osiągnął 80% przedwojennego poziomu, podaje The Wall Street Journal. We wrześniu eksport ropy z Arabii Saudyjskiej, Iraku i Zjednoczonych Emiratów przez cieśninę Ormuz i trasy alternatywne sięgnął niemal 13 milionów baryłek dziennie. Z kolei Iran z powodu blokady morskiej nie jest w stanie transportować własnej ropy przez cieśninę Ormuz, a to sprawia, że wkrótce odcięte zostanie kluczowe źródło dochodów dla tego kraju. Co może się wydarzyć? O tym porozmawiam teraz z iranistą i politologiem z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, doktorem Jakubem Gajdą. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
0: Jaki scenariusz jest w tej chwili najbardziej realny? Czy Iran w pana ocenie znalazł się w potrzasku?
1: To jest bardzo trudne pytanie i moja odpowiedź nie będzie tutaj jednoznaczna, ponieważ już wielokrotnie mówiło się o tym, że Iran jest w potrzasku i mimo, że sam skutecznie komplikuje też kwestię eksportu ropy naftowej z Zatoki Perskiej, to jednak ta sytuacja wewnętrzna irańska związana z gospodarką jest dramatyczna wręcz. Natomiast to już się mówiło kilka miesięcy temu i dzisiaj te informacje, które do nas docierają, które Wall Street Journal opublikował, one też z jednej strony rzeczywiście mówią o faktach, o tym, że ta ropa przez cieśninę Ormuz płynie, cała ropa z wyjątkiem irańskiej. Natomiast trzeba tutaj też powiedzieć sobie szczerze i otwarcie, że o ile gospodarczo Iran rzeczywiście bardzo mocno ucierpiał i jest na skraju wytrzymałości, pewnie też wytrzymałości samych Irańczyków również, to jednak jeśli chodzi o te możliwości militarne, wciąż je zachowuje. Więc taki scenariusz, w którym dojdzie, jeżeli oczywiście Stany Zjednoczone nie dadzą żadnej odpowiedzi, bo Iran wciąż oczekuje na odpowiedź, jak pamiętamy, tydzień temu mniej więcej został wystosowany przez ministra spraw zagranicznych, taka prośba została wystosowana do Stanów Zjednoczonych, aby warunkowo tę cieśninę Ormuz odblokować. Na razie otrzymaliśmy tylko takie medialne, buńczuczne zapowiedzi tego, co się będzie działo ze strony Donalda Trumpa, które mówią jednoznacznie, że tutaj nie będzie otwarcia cieśniny dla Iranu, ale z drugiej strony oficjalna odpowiedź jeszcze nie nadeszła i Iran oczekuje tej odpowiedzi wciąż. Jeżeli ona rzeczywiście nie nadejdzie, bądź nadejdzie i będzie negatywna, to wówczas sytuacja Iranu bardzo mocno się skomplikuje, zwłaszcza że poza cieśniną Ormuz ta ilość irańskiej ropy, którą jeszcze Iran może sprzedawać, jest stosunkowo niewielka. Ona się kurczy i myślę, że to, co podają amerykańskie media, że około połowy października może się całkowicie skończyć, to może być taki czas, w którym jakieś działania Iran również będzie musiał podjąć, a może podjąć cały czas działania takie, które cieśninę Ormuz ponownie, może nie zamkną, ale ponownie skomplikują sytuację w cieśninie tak, że ta wartość, która teraz jest określana na 80% tego, co było przed zamknięciem cieśniny, znowu spadnie do kilkunastu, 20 bądź 30%.
0: Panie doktorze, a co wiemy o sytuacji wewnątrz Iraku? Czy władze są mocno podzielone na zwolenników, na przeciwników negocjacji?
1: Wewnątrz Iranu, panie redaktorze.
0: Przepraszam, oczywiście. Wewnątrz Iranu, tak.
1: Właśnie niewiele wiemy. Jeśli chodzi o sytuację wewnątrz irańską, cały czas mamy do czynienia z takimi bardzo mocnymi deklaracjami medialnymi, że Iran oczekuje z jednej strony właśnie odpowiedzi ze strony amerykańskiej, z drugiej strony wywiera bardzo dużą presję i to wszyscy politycy irańscy wywierają dużą presję na to, aby ta sprawa bezprawnego, zdaniem Iranu, zablokowania irańskiej ropy w Zatoce Perskiej wybrzmiała na forum międzynarodowym. Jest też presja taka, powiedzielibyśmy, zjednoczonego środowiska politycznego w Iranie, która bardzo mocno kieruje się na partnerów Iranu, na Chiny, na Rosję, aby coś z tą sprawą robić, aby poruszać wszelkie możliwe instancje, by wywrzeć presję również na Stany Zjednoczone. Natomiast cały czas irańscy politycy z prezydentem Pezeszkianem, z ministrem spraw zagranicznych, z Arakcim, no, bardzo mocno tutaj podkreślają, że Iran jest gotowy na rozmowy dyplomatyczne, ale również takie mają być to rozmowy, które będą prowadzone nie pod presją amerykańską, tylko na równych warunkach. Czyli ta retoryka zasadniczo się tutaj nie zmienia. Ze strony najwyższego przywódcy Iranu, Mojtaby Chameneiego, którego nie widział nikt publicznie od pamiętnych zamachów czy ataków na dowództwo islamskiej rewolucji, czyli na jego ojca, są przedstawiane komunikaty pisane, nie publikowane ani wizualnie, ani też w sposób werbalny. Tutaj żadne nagrania nie wychodzą od niego.
0: A czy wiemy, gdzie on przebywa? Mocno,
1: no, nie wiemy nic właśnie na temat Mojtaby Chameneiego i wciąż ta hipoteza, że on nie żyje, jest hipotezą, która wymaga weryfikacji. Czas ją zapewne zweryfikuje dopiero. Natomiast no, tam są bardzo takie cały czas mocne, buńczuczne zapowiedzi, że buńczuczne w tym sensie, że Iran nie ugnie się pod presją Stanów Zjednoczonych i coraz częstsze mamy ze strony irańskiego establishmentu, ale tego związanego z klerem szyickim, zapowiedzi. Podkreśla kler szyicki to, że Iran ma jedną zasadniczą przewagę i odwołuje się tutaj do absolutu, odwołuje się do Bożej opieki, no, co też świadczy o tym, że to środowisko zapewne w tym realistycznym wymiarze jest trochę zdesperowane, jeżeli odwołuje się do najwyższej instancji.
0: Panie doktorze, a jaki wpływ na sytuację w Iranie będzie miał fakt, że jutro ostatni amerykańscy żołnierze mają po 20 latach obecności opuścić sąsiedni Irak?
1: No cóż, to na pewno będzie fakt, który irańskie media odnotują, już zresztą odnotowują, który jest też w pewnym sensie taką propagandową, tutaj ma taki wymiar propagandowy mówiący o tym, że jednak na Bliskim Wschodzie Stany Zjednoczone mają coraz mniej tych punktów zaczepienia. No a o Irak, jak wiemy, no ta batalia się toczyła przez ostatnich kilka dziesięcioleci. I rzeczywiście, jeżeli mówimy tutaj o sytuacji w sąsiedztwie, no to pozycja Iranu w Iraku wciąż należy uznać ją za dość mocną. Jeśli chodzi o milicje szyickie, które są w Iraku, one wciąż są częścią osi oporu, którą sformułował Iran na Bliskim Wschodzie. No i obok ruchu Ansarullah czy Huti w Jemenie, no to jest najpoważniejszy tutaj partner Iranu w tej osi oporu obecnie. Także to jest taka informacja, która na pewno zostanie entuzjastycznie przedstawiona, czy przyjęta, to już inna rzecz, ale przedstawiona przez irańskie media, tyle że to ma się nijak do rzeczywistości samego Iranu, gdzie ten ciężar gospodarczy, powiedzmy, bardzo mocno jednak Iran przyciska.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był iranista i politolog z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, dr Jakub Gajda. Panie doktorze, jeszcze raz dziękuję. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. W Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko radia. Jest 19:21.

To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Kirył Dmitrijew, wysłannik przywódcy Rosji Władimira Putina, rozmawiał w Waszyngtonie na temat zakończenia wojny z Ukrainą, donosi agencja Reutera. Dmitrijew spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Stanów Zjednoczonych. Tymczasem rosyjskie ataki na Ukrainę przebierają na sile. W ostatnich godzinach celem była Odessa nad Morzem Czarnym, Sumy na północnym wschodzie kraju i Kijów. W Sumach rosyjskie bomby uderzyły w szkołę, zabijając 2 osoby i raniąc 6. O tym informuje gubernator tego regionu. Wśród rannych niestety jest 3 dzieci. Nauczycielom i pracownikom szkoły udało się ewakuować do schronu 100 osób, a w wyniku ataku uszkodzona została nie tylko szkoła, ale również pobliskie domy. Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Wracamy za chwilę. Jest 19.30.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24. Teraz wracamy do sportu. Troje wyjątkowych sportowców, którzy sięgali na ziemi włoskiej po medale najważniejszych imprez, zostało wyróżnionych przez społeczność Val di Fiemme. Otrzymali oni wyróżnienie pieczęć Magnifica Comunità di Fiemme. Justyna Kowalczyk-Tekieli, Adam Małysz i Kamil Stoch mają z tym regionem wyjątkowe wspomnienia. Adam Małysz sięgnął po 2 złote medale Mistrzostw Świata w 2003 roku, a 10 lat później Kamil Stoch zdobył swoje pierwsze mistrzowskie złoto, otwierając zupełnie nowy rozdział w historii polskich skoków narciarskich. Val di Fiemme to również miejsce sukcesów Justyny Kowalczyk. Przypomnę, w 2013 roku wywalczyła ona tam srebro Mistrzostw Świata na dystansie 30 km stylem klasycznym. Posłuchajmy.
1: Kurczę, no Val di Fiemme to są tak, dobre wino, świetne jedzenie, no oczywiście góry, wspinanie i cała reszta górska, ale to jest, można powiedzieć, trochę sportowo. No i cudowne widoki, gdziekolwiek się tam gdzieś człowiek nie wyszedł, wyżej nie wystyrmał, to fantastyczne widoki, jest tam wszystko absolutnie. A no życie to sport, więc głównie sportowo. Byłam na Igrzyskach Olimpijskich w Cortinie w pracy, ale właśnie panowie tu obecni zaprosili mnie na kolację jeden z ostatnich wieczorów, przed 50. I z największą przyjemnością spakowałam walizki i przyjechałam do Val di Fiemme, bo no, jest taki region i takie miejsce i takie właśnie... Minęło już tyle czasu, że nawet z dużą dawką nostalgii to wspominam i doceniam. Na pewno bardziej niż wtedy.
2: A jak traktujesz tę nagrodę? Co ona dla ciebie znaczy?
1: Włosi, tak jak my, są bardzo tacy emocjonalni i to ja myślę, że to jest taka emocjonalna rzecz, że ja naprawdę jestem z Val di Fiemme mocno związana, bo i jak już gdzieś sobie wystartuję, to jestem w barwach klubu, znaczy teamu maratańskiego stamtąd, więc to jest takie fajne. Wiem, że zawsze mam tam otwarte drzwi, więc super być tak docenionym. Często jak tam biegałam długie biegi, to byłam bardzo, bardzo dopingowana przez lokalnych ludzi. Ba, nawet jak we Włoszech biegałam jakieś biegi górskie, to też mnie często kojarzono właśnie z Val di Fiemme, więc to takie fajne.
2: Traktuję tą nagrodę jako duże wyróżnienie i no jest to zaszczyt, że ktoś docenił nie tylko jakby moje sukcesy sportowe, ale też osobowość. Dlatego jest mi bardzo miło, że miejsce, które no jest mi bardzo bliskie, teraz będzie mi jeszcze bliższe. A mi kojarzy się przede wszystkim ze słońcem, z taką właśnie z takimi Włochami w pigułce, czyli to Predazzo jest takim małym miasteczkiem z tymi wąziutkimi ulicami, z klimatycznymi kawiarenkami, z pysznym jedzeniem, oczywiście z dobrym winem, ale przede wszystkim z takim miejscem, do którego zawsze wracam z uśmiechem.
0: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Justyna Kowalczyk-Tekieli oraz Kamil Stoch. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Wracamy już za chwilę, a teraz zostawiamy was ze znakomitą muzyką. Posłuchajmy razem.

Tak, wam towarzyszymy muzycznie w wieczornym programie Radia RMF 24. Teraz wiadomości ze świata. Fatima Zahra El Manzouri została pierwszą kobietą na stanowisku premiera Maroka. Kraj ten jest monarchią konstytucyjną. Król Mohamed VI właśnie Manzouri powierzył misję utworzenia rządu, po tym jak jej partia zwyciężyła w wyborach parlamentarnych 23 września. Manzouri jest prawniczką. Teraz jej rząd będzie nadzorować przygotowania do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2030 roku, które Maroko współorganizuje z Portugalią i Hiszpanią. Warto wspomnieć, że nowa premier była w przeszłości burmistrzynią Marrakeszu, a w 2014 roku magazyn Forbes uplasował ją na pierwszym miejscu w swoim rankingu 20 młodych, najbardziej wpływowych kobiet w Afryce. A już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 20. W nich powiemy o kolejnych poprawkach do ustawy antyalkoholowej.

0: To już 20. Czas na najnowsze wydanie Faktów w RMF FM. Zapraszają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Posłuchajmy.
1: Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
2: Dla ojca Amelki przygniecionej przez betonowy płot w Lipnie na Kujawach.
1: Ustawa antyalkoholowa do poprawki.
2: Posłuchajcie, co nie podoba się ludowcom.
1: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM.
2: Nasi siatkarze, mistrzowie Europy, odpoczywają.
3: Te 6 dni takie pełne, myślę, że dadzą oddech.
1: Na parkiecie jeszcze przed weekendem pojawią się panie.
2: Ojciec dziewczynki przygniecionej przez przewrócone ogrodzenie usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 5-latki.
1: Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim. Przemysław P. wraz z córką Amelią, matką dziewczynki i kuzynem spacerowali ulicą.
2: Na jednej z posesji rósł orzech. Mężczyzna wszedł na ogrodzenie, by zerwać jego owoce. Wtedy betonowy płot runął, przygniatając Amelkę.
1: Dziecko zmarło w szpitalu. Mężczyzna został zatrzymany, był nietrzeźwy. PSL chce kolejnych poprawek do ustawy antyalkoholowej, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
2: Przypomnijmy, na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie mieli głosować w sprawie tego projektu, ale w ostatniej chwili na wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego zdjęto ten punkt z porządku obrad.
1: Na linii sejmowe studio RMF FM i reporter Kacper Wróblewski.
2: Kacprze, jakich poprawek w ustawie chce PSL?
4: Ludowcy podkreślają, że chcą wyłączyć z regulacji polską branżę winiarską. Tyle, że na tym etapie legislacyjnym wprowadzenie poprawek jest możliwe dopiero w Senacie, więc najpierw ustawę muszą przyjąć posłowie.
5: Może pan zadeklarować, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziecie głosować ustawę antyalkoholową?
6: Mogę.
4: Ucina krótko wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Z kolei współautorka ustawy zaznacza, że projekt powinien znaleźć akceptację ludowców między innymi z jednego powodu.
7: W naszej ustawie nie ma absolutnie niczego, co uderza w branżę winiarską.
4: Deklaruje Joanna Wicha z Lewicy. Jednocześnie, jak usłyszałem nieoficjalnie, rozmów koalicyjnych na temat rozwiązania sporu jeszcze nie było.
1: Są pierwsze wnioski z zarządzonego na Lubelszczyźnie przeglądu szkół pod kątem ich gotowości do ukrycia uczniów na czas zagrożenia atakiem z powietrza.
2: Kontrolę zarządził wojewoda, zobowiązując starostów do sprawdzenia, czy szkoły mają odpowiednie pomieszczenia i procedury.
1: Wiadomo, że potrzeba szkoleń dla pracowników i dyrektorów szkół, przyznaje rzecznik wojewody Marcin Bubicz i potwierdza, że samorządy zgłaszają różne kłopoty organizacyjne dotyczące ewakuacji uczniów na czas alarmów.
8: Problemy z potencjalnym odbieraniem dzieci, czy wyprowadzaniem dzieci na otwartą przestrzeń, dostępem do kontaktu z dziećmi, czyli dostępem do telefonów, ale także infrastrukturą samych szkół, czyli brakiem pomieszczeń do miejsc ukrycia.
2: Do 9 października szkoły na Lubelszczyźnie mają wdrożyć wytyczne opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
9: To warto wiedzieć. Słuchacie Faktów RMF FM.
2: Jak miedziaka zamienić w złotego dukata? Wiedzą to już uczestnicy Akademii Eksperymentów na Politechnice Łódzkiej.
1: Projekt stworzony dla uczniów podstawówek i szkół średnich, a także nauczycieli chemii, ma rozwijać wiedzę, kreatywność i praktyczne umiejętności.
10: Będziemy sobie najpierw działać z pyłem cynkowym, a później sobie jeszcze wypalimy ten pieniążek i będziemy mieli złoty dukacik.
11: Prawdziwego złota nie zrobimy, ale że no dukat będzie złoty. Tylko nie będzie to złoto.
10: Zrobiliśmy stop, który nazywa się bosiądza.
12: Mamy nadzieję, że właśnie taka aktywna forma bardzo będzie sprzyjała rozwojowi tych predyspozycji dzieci do nauczania właśnie nauk ścisłych.
2: Mówiły nam uczestniczki eksperymentu
1: oraz profesor Izabela Witońska, prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Chemicznych Politechniki Łódzkiej.
2: Katarzyna Podraza, nasza redakcyjna koleżanka, będzie prezentować fakty od 21.
1: Tak jest, a za chwilę pierwsze wieczorne doniesienia sportowe.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Czas na pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe. W studiu już Paweł Konieczny.
15: Zgadza się. Dobry wieczór. Na początek odwiedzamy stolicę prowincji Sichuan. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6-6-7 w finale tenisowego turnieju ATP w chińskim Chengdu. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 serboli. Powody do radości miał więc nieco wyżej notowany Hiszpan. Chciałbym podziękować wszystkim moim fanom, a zwłaszcza tym z Chin, którzy wspierają mnie od samego początku. Czułem płynące od was ciepło. Dziękuję wam wszystkim, a także także chłopcom i dziewczętom do podawania piłek, którzy okazywali tyle radości, gdy schodziłem z kortu, oraz całemu personelowi. Wszyscy byli dla mnie niezwykle życzliwi, mówił odbierając trofeum Dawidowicz Fokina. Hubert Hurkacz dzięki dojściu do finału w Chengdu awansował na 39. pozycję w światowym rankingu. Po obronie tytułu mistrzowskiego na Starym Kontynencie kibice siatkówki oczekują na nowy sezon ligowy. W piątek zmagania rozpoczną panowie mają jeszcze chwilę odpoczynku.
3: Te 6 dni takie pełne, myślę, że dadzą oddech i powinny wystarczyć, żeby być gotowym, żeby mieć tą energię, bo jedno to jest takie zdrowie fizyczne, ale też ta psychika musi trochę odpocząć, bo graliśmy dużo meczów pod presją.
15: Przyznaje rozgrywający kadry Marcin Komenda. Nowy sezon Tauron Ligi rozpocznie się 16 października. A w Superlidze piłkarzy ręcznych jutro nietypowo jedno spotkanie 7 serii. Industria Kielce podejmie WKS Śląsk Wrocław. Wojskowi ostatnio po karnych ulegli Gwardii Opole, na co zwraca uwagę Adam Morawski, bramkarz kieleckiej ekipy.
6: Śląsk to Beniaminek, ale tu już pokazał w tym sezonie, chociażby u siebie z Piotrkowem czy ostatnim meczu z Opolem, że oni się nie poddadzą i będą walczyć do samego końca, więc my się przygotujemy jak najlepiej do tego spotkania i będziemy walczyć o 3 punkty.
15: Spotkanie Industrii ze Śląskiem jutro o 18:00.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: To były fakty i fakty sportowe RMF FM. Bardzo dziękujemy. A w radiu RMF 24 nie zwalniamy tempa, mamy jeszcze więcej informacji. Amerykanie po blisko 20 latach opuszczają Irak. Nowe informacje w tej sprawie już za chwilę. Połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. Wróci również temat deficytu budżetowego. No ja witam ponownie. Krzysztof Urbaniak. Dobry wieczór.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24 w naszym programie wieczornym, Amerykanie mają do jutra opuścić Irak. W Iraku świętowanie rozpoczynają grupy związane z Iranem. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, co to może oznaczać?
1: Dzień dobry. Iran, który ma obecnie mocne wpływy w Iraku, uważa to za zwycięstwo. Wiadomo, że Iran pozostaje w konflikcie z USA. Stany Zjednoczone w lutym zaatakowały Iran. Teheran wykorzystuje sprawę propagandowo, choć wycofanie sił USA z Iranu zostało uzgodnione już kilka lat temu. Od jutra aż do soboty w Iraku mają być obchodzone Dni Suwerenności. Zdaniem komentatorów krok ten może zwiększyć możliwości operacyjne Iranu i jego sojuszników, ale są też i inne obawy, rozwój wrogich dla USA grup, jak choćby Państwo Islamskie czy Al-Kaida. Niektórzy przedstawiciele irackich służb bezpieczeństwa ostrzegają, że wycofanie sił USA niesie ze sobą ryzyko odrodzenia się Państwa Islamskiego, mimo że ich samozwańczy kalifat upadł niemal dekadę temu. Organizacja ta wciąż utrzymuje sieć uśpionych komórek. No i istnieje obawa, że teraz one po prostu rozpoczną funkcjonowanie i zagrożą obywatelom Stanów Zjednoczonych, ale także obywatelom innych państw sojuszniczych Stanów Zjednoczonych.
0: Pawle, jak duże siły pozostają w Iraku?
1: W ostatnich miesiącach w Iraku stacjonowało zaledwie 2,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy, głównie w rejonie kurdyjskiego Irbilu oraz w rejonie Bagdadu. W szczytowym momencie w 2007 roku było ich ponad 170 tysięcy. 30 września będziemy świętować zamknięcie czarnego rozdziału w historii Iraku i porażkę okupanta, który nie zdołał narzucić naszej ojczyźnie swojej woli, powiedział dowódca Islamskiego Ruchu Oporu w Iraku, organizacji zrzeszającej wspierane przez Iran frakcje zbrojne.
0: O czym z Waszyngtonu nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, bardzo dziękujemy. Tu Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Wracamy za chwilę. Jest 20:15.

W Radiu RMF 24 teraz informacja o odnalezionym po latach portrecie marszałka Józefa Piłsudskiego. Portret namalowany przez Józefa Mehofera zaginął na początku II wojny światowej. Znaleziono go 2 lata temu na strychu jednego z warszawskich domów. Był bardzo zniszczony. Na szczęście konserwatorzy zdołali naprawić uszkodzenia i ubytki w warstwie malarskiej i już wkrótce obraz będzie można oglądać na wystawie stałej w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Czekamy zatem na wyniki tej renowacji, na możliwość oglądnięcia tego obrazu. A w Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Wrócimy do tematu deficytu budżetowego.

0: i tak dla was gramy w Radiu RMF24 w naszym programie wieczornym. A teraz przechodzimy do kolejnych informacji. I tutaj cytat. Polacy coraz bardziej zaczynają się obawiać o deficyt budżetowy i o to, że w Polsce będzie realizowany scenariusz grecki. Tak mówił w popołudniowej rozmowie w Radiu RMF FM i RMF24 Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus. Przypomnę, rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Przewidywany deficyt sięgnie ponad 281 miliardów złotych. Wydatki na obronność przekroczą 4,5% PKB. Na ochronę zdrowia ma trafić 26 miliardów więcej niż rok temu. Rząd zakłada, że w przyszłym roku PKB wzrośnie realnie o 3%, a inflacja wyniesie 2,8%. Poseł Szczucki, pytany o projekt budżetu na rok 2027, mówił, że ocenia go bardzo krytycznie.
1: Z różnych analiz wynika, że Polacy coraz bardziej zaczynają się obawiać o deficyt budżetowy. Kiedyś to był temat abstrakcyjny, co nas obchodził, jakiś deficyt budżetowy. Dzisiaj Polacy słusznie zaczynają się obawiać, że idziemy prosto do katastrofy, że jakiś scenariusz grecki, prawda, będzie w Polsce realizowany, że nad tym zadłużeniem już nie panujemy. Tym bardziej, że nie widać rezultatów tego zadłużenia, to znaczy rezultatów pozytywnych, że te pieniądze przysparzają, nie wiem, służbie zdrowia, obronności, bezpieczeństwu.
2: Na służbę zdrowia o 26 miliardów więcej niż w ubiegłym roku, 274 miliardy tak, w 2027 roku.
1: Wylicza się wciąż 12 miliardów deficytu w NFZ-cie, a w większości ta podwyżka na służbę zdrowia wynika po prostu z mechanizmów naliczania wynagrodzeń. To nie są pieniądze, które

0: realnie przełożą się na poprawienie jakości obsługi pacjenta w polskiej służbie zdrowia.
1: Nie ma sensu
0: zdrowia.
1: Dokładać do służby zdrowia bez przeprowadzenia restrukturyzacji?
0: Znaczy nie powiem, że nie ma sensu dokładać, ale na pewno trzeba przeprowadzić reformę. Na pewno trzeba przeprowadzić reformę, zapanować nad wysokimi wynagrodzeniami w służbie zdrowia, zapanować nad...
1: To może być kosztowne wyborczo.
0: No, rządzenie generalnie jest kosztowne wyborczo. Są tacy pewnie, którzy zawsze woleli być w opozycji, ale jeżeli chce się realnie coś zmienić w Polsce, to trzeba takie ryzyko i takie koszty ponosić. No, na tym polega odpowiedzialność.
1: Budżet w takim razie się nie spina i do kosza.
0: No, budżet się nie spina, ten rząd do kosza, panie redaktor, bo tam budżet jest tylko pewnym dowodem na to, jak ten rząd nie potrafi rządzić, nie potrafi wychodzić naprzeciw problemom Polaków. Wysokie ceny paliwa to dzisiaj ludzi bardzo boli.
1: Nie,
0: służba
1: to chodzi
0: zdrowia.
1: Tylko premier Donald Tusk powiedział, że chodzi o podpis prezydenta, żeby były pieniądze na to, żeby paliwo było tańsze.
0: Że
1: nie rozumie prezydenta, dlaczego się wstrzymuje przed
0: tym. On nie rozumie przede wszystkim Polaków, że odważyli się wybrać Karola Nawrockiego, a nie Rafała Trzaskowskiego, bo tam długopis Trzaskowskiego był w pogotowiu, miał podpisywać wszystko jak leci, a Karol Nawrocki realizuje swój program i też realizuje swój obowiązek stania na straży Konstytucji. Jeżeli uważa, to jest jego ocena, że projekt przedstawiony przez rząd, uchwalony przez Sejm jest niezgodny z Konstytucją, no to wysłał go do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Chodzi o działanie wstecz, tak? Rozumiem.
0: Tak. Ja wiem, że panie redaktor zaraz powie, że tak bywało w przeszłości, ale no, prezydent ma prawo do swojej oceny i przedstawia projekt alternatywny. My jako Rozwój Plus też przedstawiamy projekt alternatywny. Zbieramy podpisy, ludzie się chętnie podpisują. Na przyszłość to opodatkowanie i koniecznie powiązanie tych pieniędzy z cenami paliw, tak żeby one szły na obniżenie cen paliw, a nie na łatanie jakichś innych problemów, w których rząd ma co niemiara.
2: Mówił Joannie Górskiej i Krzysztof Szczucki. Całą rozmowę znajdziecie na stronie rmf24.pl. w serwisie RMF On i możecie ją również obejrzeć na naszym kanale na YouTubie.

W Radiu RMF 24 mamy jeszcze doniesienia ukraińskich mediów. Piszą one, że Wołodymyr Żurawlow, którego Niemcy podejrzewają o wysadzenie gazociągów Nord Stream, zwrócił się o azyl polityczny w Chorwacji. Mój klient w Niemczech nie może liczyć na uczciwy proces, przekazał ukraińskiemu portalowi Suspilne adwokat Żurawlowa. Według niemieckich śledczych Żurawlow był jednym z czterech ukraińskich nurków, który we wrześniu 2022 roku założyli materiały wybuchowe na gazociągach Nord Stream i Nord Stream 2 i doprowadzili do eksplozji w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm. Nurek twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie eksplozji przebywał w Ukrainie. Żurawlow został zatrzymany w Polsce. Polski sąd odmówił wydania go Niemcom. Mężczyzna ponownie został ujęty w Chorwacji, gdzie pojechał jako konsultant filmu fabularnego o sabotażu na Nord Stream. W Radiu RMF 24 już za chwilę fakty o 21, a w nich powiemy o patriotach w Polsce, które niepokoją Rosję. Zostańcie z nami, jest 20:48.

0: Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. A teraz posłuchajmy faktów RMF FM. Jest 21. Zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Patrioty w Polsce niepokoją Rosję. Szef kremlowskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zabrał głos. Brazylijski drób z szansą na powrót do Unii Europejskiej. Tymczasem polska branża pełna obaw. Kierowcy, przygotujcie się na utrudnienia po wypadku w Gdańsku i na jutrzejsze problemy z jazdą po warmińsko-mazurskiem. Szef rosyjskiej dyplomacji straszy Polskę. Siergiej Ławrow oświadczył, że w związku z ewentualnymi planami produkowania w Polsce rakiet Patriot warto przeanalizować doktrynę wojenną Rosji. Jeśli przyznajecie, że jesteśmy atakowani waszą bronią, a my tę broń strącamy, nazywajcie to jak chcecie. Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że jest to wojna, którą Europa prowadzi przeciwko nam, oświadczył Ławrow. Rosyjska doktryna zakłada możliwość użycia broni jądrowej nawet w sytuacji, gdy duża liczba systemów rakietowych i przeciwrakietowych rozmieszczana jest w pobliżu granic federacji. Brazylijski drób może wrócić na unijny rynek. Komisja Europejska pozytywnie oceniła system kontroli stosowania antybiotyków w produkcji drobiu w Brazylii. Jak jednak ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli, zarówno polska branża drobiarska, jak i europejska są sceptyczne. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, z czego wynika ta ostrożność?
2: Chodzi o to, że nowe zasady w Brazylii zostały wprowadzone niedawno i europejscy producenci chcą mieć pewność, że będą one stosowane na co dzień, a nie tylko na papierze na potrzeby unijnej kontroli. Jak powiedział mi Dariusz Goszczyński z Krajowej Rady Drobiarstwa, aż trudno uwierzyć w to, że nagle potężny sektor zmieni swoje dotychczasowe praktyki. Rozmawiałam też z Europejską Organizacją Producentów Drobiu, AWEC. Jej przedstawiciel żąda od Komisji Europejskiej regularnych, a nie jednorazowych kontroli ferm i produkcji pasz, żeby sprawdzić, czy zmiany są rzeczywiście trwałe.
3: Istotne informacje dla kierowców.
1: Wypadek w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Do szpitala trafiła kierująca motocyklem po zderzeniu z samochodem osobowym. Policjanci ustalają, co tam się dokładnie wydarzyło. Nitka prowadząca od trasy S7 w kierunku Letnicy jest teraz zablokowana. Jutro również na S7, niedaleko Ostródy w warmińsko-mazurskim, odbędą się ćwiczenia Zator. Na miejscu będą służby. Kierowcy jadące z Gdańska w kierunku Warszawy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.
4: Na trasie w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Grabin dojdzie do zatoru spowodowanego nagłą awarią samochodu ciężarowego, który zablokuje ruch w kierunku Warszawy. Te dwa pasy będą wyłączone z ruchu z tego powodu i to spowoduje konieczność reakcji służb i zarządcy drogi w tym miejscu po to, aby ten zator jak najszybciej, jak najskuteczniej udrożnić. W tym miejscu policjanci będą kierować podróżujących na objazdy.
1: Mówił podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji. Ćwiczenia będą prowadzone od 10 do 15. W Ustce turyści muszą zmienić swoje plany po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne, lepkie grudki, prawdopodobnie substancji ropopochodnej. Plaże na czas sprzątania zostały zamknięte.
5: Czy miałem coś takiego na butach właśnie, nie mogłem tego w łazience wymyć. Do tej pory mam gdzieś w hotelu, nie wiem czym to się wyszoruje właśnie.
6: A to szkoda, że zamknięto?
7: Pewnie, że szkoda, no taka pogoda.
6: Panie się tutaj opalają na promenadzie.
8: No trzeba na promenadzie, bo zamknięta plaża dzisiaj.
9: Tu jest przepięknie, już żeśmy wrócili po tygodniu drugi raz.
6: Do Ustki. Byliśmy,
9: tak.
6: Czyli dzisiaj nie na plaży, a na promenadzie.
9: Dzisiaj na promenadzie.
8: Też bardzo przyjemnie, no i dolatuje jednak ten wiew powietrza tam z nadmorza. Przyjemnie.
1: Usłyszał na usteckiej promenadzie nasz reporter Stanisław Pawłowski. Próbki zostały wysłane do laboratorium na badania, a więcej o akcji oczyszczania tamtejszych plaż przeczytacie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: A na wieczorne fakty sportowe RMF FM zaprasza Paweł Konieczny.
12: Dobry wieczór. W piłkarskiej Lidze Narodów UEFA dzisiaj dwa ciekawe spotkania w grupie A3. W Sewilli Hiszpania podejmuje Chorwację i od drugiej minuty gospodarze prowadzą dzięki trafieniu Jamala. Natomiast w 10. dzielnicy Pragi Czesi mierzą się z Anglikami. W tym wypadku 17. minuta i na razie bez bramek. Nieudany początek rajdu Maroka dla polskich załóg. Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk na trasie od Agadiru do Zagory zajęli 14. miejsce w kategorii samochodów, tracąc ponad 8 minut do lidera Lukasa Moresa.
13: Jechaliśmy, myślę, że dobrym tempem. Wszystko było w porządku. W jednym miejscu gdzieś tam na chwilę się zakopaliśmy. Myślę, że tam trochę straciliśmy. A tak to jestem zadowolony. Zero kapci, zero przygód. Eryk świetnie dawał radę. W tym aucie jest dużo bardziej gorąco, więc na to się trzeba przygotować.
12: Podsumował Szymon Gospodarczyk. Druga załoga Energylandii, Marek Goczał i Maciej Marton, uplasowało się na 23. pozycji. Justyna Kowalczyk-Tekieli, Adam Małysz oraz Kamil Stoch zostali wyróżnieni pieczęcią przyznawaną przez społeczność regionu Val di Fiemme. Włosi w ten sposób docenili polskich sportowców, którzy zdobywali tam medale mistrzowskich imprez.
14: Traktuję tą nagrodę jako duże wyróżnienie. To zaszczyt, że ktoś docenił nie tylko jakby moje sukcesy sportowe, ale też osobowość. Dlatego jest mi bardzo miło, że miejsce, które no jest mi bardzo bliskie, teraz będzie mi jeszcze bliższe.
12: Mówił Kamil Stoch, który w Val di Fiemme zdobył podczas Mistrzostw Świata w 2013 roku złoto i brąz. A skoro już do sportów zimowych dotarliśmy, zajrzyjmy jeszcze na taflę. Dziś rozegrano dwa spotkania Ekstraligi Hokejowej. STS uległ Zagłębiu 1-5, a GKS Katowice przegrał z Krakowią 2-3.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarski. Tu Radio RMF 24.

0: Rozmowa o siódmej w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: A gościem rozmowy o siódmej w radiu RMF24 jest Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, pozdrawiam z Luksemburga.
1: O, cieszę się w takim razie, że aż z tak daleka się połączyliśmy. Panie pośle, ale my wrócimy do spraw krajowych i to bardzo szybko, bo polityczne przypisy nas czekają do tego, co się wydarzyło w Krakowie w ten weekend. Dlaczego tak słaby wynik osiągnęła kandydatka Nowej Lewicy w pierwszej turze krakowskich wyborów?
2: Każde wybory mają swoją specyfikę i zupełnie inne są wybory parlamentarne, inne prezydenckie, a inne samorządowe, szczególnie wybory bezpośrednie, takie jak prezydent Krakowa, który z kolei ma swój kolor. Przypomnijmy, wybory były przedterminowe, związane z odwołaniem prezydenta Miszalskiego, przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. I mam takie przekonanie również, że w tych wyborach brało udział wielu kandydatów, którzy mają, czy mieli trochę stempel lewicy, bo przypomnę, pan
1: radny. Co najmniej trzech kandydatów było, jeśli chodzi o tym stemplu lewicy, gdy pan wspomina, ale pytanie jest w takim razie, czy zjadali sobie poparcie wzajemnie?
2: Pewnie w jakimś sensie tak, no przecież pan Gibała to kiedyś przecież członek ruchu Palikota, pani Monika Piątkowska startowała jako liderka listy do Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, rekomendowana przez Nową Lewicę Daria Gosek-Popiołek. Pani Aleksandra Owca, no przecież partia Razem, która była koalicjantem na listach Nowej Lewicy.
1: I wreszcie... A cieszę się, że pan o tym wspomina, panie pośle. Wejdę panu w słowo. Czy to znaczy, że po tym starcie, czy Darii Gosek-Popiołek, czy Aleksandry Owcy, to oznacza, że dla Lewicy w tej chwili, dla Nowej Lewicy, nie ma innej drogi niż wspólny start z Razem w wyborach parlamentarnych? Bo inaczej będziecie sobie odbierali głosy.
2: No, szliśmy wielokrotnie razem w wyborach, czy to parlamentarnych, czy samorządowych. Jednakże partia Razem w tym momencie zdecydowała się na odrębną ścieżkę polityczną, ponieważ właściwie pozostaje w opozycji wobec koalicji 15 października, licząc, że wpłynie to na wzrost jej poprawcia, wielokrotnie głosując również z Prawem i Sprawiedliwością w Sejmie. Jednakże rozsądek, który nakazuje przypomnienie sobie sytuacji przed wielu lat, chociażby kiedy lewica, Nowa Lewica SLD uzyskało poparcie bliskie 8%, a partia Razem 3% i obydwa ugrupowania nie weszły do parlamentu. Czy przede wszystkim, co to spowodowało? Rządy Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat i łamanie praworządności może być dla naszych przyjaciół z partii Razem jakimś impulsem do refleksji.
1: Ale ja dzisiaj patrzę na wyniki tych wyborów krakowskich, przypominam sobie wyniki wyborów prezydenckich, to już drugi raz, kiedy Razem jest lepsze od Nowej Lewicy, jeśli chodzi o Małopolskę, jeśli chodzi o Kraków. Czy to jest może jakiś przedmiot do refleksji dla Nowej Lewicy? A może to jest... Bo wygląda na to, że dzisiaj, że Razem nie będzie chciało was na wspólnej liście. Co w takim razie, jaka przyszłość dla Nowej Lewicy po tym wszystkim?
2: Przede wszystkim wybory w Krakowie nie są w żaden sposób odzwierciedleniem poparcia dla Nowej Lewicy, czy partii Razem, czy innych ugrupowań w całej Polsce. Przypomnę, że Konfederacja przed tymi wyborami się kompletnie skompromitowała, ponieważ nie zdołała nawet zarejestrować swojego konfederata, jednak notuje dosyć spore poparcie póki co w Polsce, nad czym ubolewam. Natomiast Kraków to Kraków, reszta Małopolski zupełnie inaczej wykazuje poparcie dla Nowej Lewicy i partii Razem.
1: I
2: dla
1: innych z tego pan czerpie nadzieję, panie pośle?
2: Nie czerpię nadzieję, wiem to, że tak powiem, z autopsji, gdyż inne jest poparcie w Krakowie, inne jest poparcie w województwie świętokrzyskim, jeszcze inne w zachodniopomorskim. Kraków jest dosyć specyficzny i zawsze partia Razem notowała tam wysokie poparcie. Przypomnę, że w wyborach prezydenckich Adrian Zandberg zdobył 10% głosów, Magda Wiat 6%. Tak, więc to nie jest nowego dla nas. Są takie miejsca, gdzie partia Razem jest silna.
1: Natomiast jeszcze chciałem pana zapytać o to zaangażowanie najważniejszych polityków w Lewicy, bo to czy marszałek Czarzasty, czy wicemarszałek Biejat pojawili się w Krakowie i to poparcie z tych centralnych polityków w żaden sposób się nie przełożyło na wynik wyborczy kandydatki Nowej Lewicy Darii Gosek-Popiołek.
2: To jest o czym mówiłem. Wybory samorządowe rządzą się zupełnie innymi prawami. To po pierwsze. Natomiast wysiłek Darii Gosek-Popiołek, jej sposób prowadzenia kampanii, otwartość, dynamizm i przede wszystkim spójny program, to na pewno były argumenty i atuty, którymi kierowaliśmy się, rekomendując ją na kandydatkę na prezydentkę Krakowa. I muszę powiedzieć, mówię tu za siebie, ale też za koleżanki i kolegów, że jesteśmy z jej kampanii, z jej postawy zadowoleni.
1: Natomiast ale z wyniku pan nie jest zadowolony.
2: Nie ma żadnych wątpliwości, że wynik jest poniżej naszych oczekiwań, poniżej też oczekiwań Darii. I to jest fakt, więc my nie patrzymy na to i na rzeczywistość z założonymi różowymi okularami, wręcz przeciwnie. Uważamy, że z tej kampanii wyciągniemy wnioski, będziemy pracować ciężko i zmienimy i skorygujemy naszą taktykę i strategię na wybory parlamentarne. To jest oczywiste, tak czyni każde ugrupowanie polityczne, jeżeli wynik jest poniżej jego oczekiwań.
1: No to teraz porozmawiamy o tych wnioskach. Ten wniosek to jest między innymi szukanie wspólnych list z Koalicją Obywatelską?
2: Proszę pana, nasza decyzja póki co jest jednoznaczna. To jest samodzielne przygotowanie się do startu. Przygotowujemy się do tworzenia samodzielnego listy wyborczych we wszystkich okręgach, oczywiście wspólnie z Unią Pracy, z Polską Partią Socjalistyczną, ze związkami zawodowymi, ze stowarzyszeniami, z którymi dotąd startowaliśmy. Natomiast o tym, czy będziemy wchodzić w szersze koalicje, zdecyduje zapewne zarząd, Rada Krajowa w odpowiednim
1: oczywiście
2: czasie.
1: To jest jakby poza sporem, panie pośle, ale pytanie jest, co ma być tym znakiem, czy tą granicą? Czy takie wybory w Krakowie, chociażby taki wynik przedstawicielki Nowej Lewicy, czy chociażby poparcie w sondażach na poziomie poniżej 10% dla Lewicy? A wiele na to wskazuje, że te sondaże przeszacowują poparcie dla Lewicy, co widzieliśmy chociażby też w tych krakowskich wyborach.
2: Jeszcze raz podkreślam, krakowskie wybory nie są w żaden sposób wyznacznikiem poparcia dla Nowej Lewicy i dla innych ugrupowań w kraju, bo zwróćmy uwagę, największe poparcie zdobył pan Łukasz Gibała, kandydat niezależny z przeszłością w ruchu Palikota, więc uznawany jest za kandydata przez 38% krakowian najlepszego, a nie jest dzisiaj kandydatem w żaden sposób partyjnym i nie będzie żadnej partii Łukasza Gibały w wyborach parlamentarnych, więc jeszcze raz podkreślam, to były wybory prezydenta Krakowa, a nie wybory parlamentarne. To po pierwsze. Po drugie, dzisiaj jesteśmy w przededniu budowania nowej strategii. Jeszcze nie powołaliśmy sztabu, piszemy nowy program, ale zanim to uczynimy, to przecież odbyliśmy dziesiątki spotkań w Polsce podczas trasy Lewicy. Przedstawiliśmy nasze dokonania 1000 dni rządu z udziałem Lewicy, które są dosyć obszerne i dotyczą czy renty wdowiej, czy zasiłku pogrzebowego, czy budownictwa mieszkaniowego, czy programu Aktywnie Rodzić, czy in vitro, czy wykorzystania środków z KPO, czy wreszcie dokonań wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, transpekcji aktów małżeństwa dla związków jednopłciowych. Wiele innych dokonań Lewicy, które będziemy eksponować również w najbliższym czasie i które jeszcze chcemy wypełnić w ramach naszych obietnic wyborczych w ciągu najbliższego roku. Więc wie pan, ja przywiązuję ogromną wagę do tego, co wydarzyło się w Krakowie. Wyciągamy z tego wnioski, ale jedno wydarzenie, jedne wybory nie będą decydować o naszych, krótko mówiąc, strategicznych założeniach na wybory parlamentarne. To na pewno.
1: Tak mówi Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych także. I o tych sprawach zagranicznych teraz z panem chciałem porozmawiać. Czy pańskim zdaniem prezydent Nawrocki złamał konstytucję, przemawiając w ONZ-cie, bo tak twierdzi Radosław Sikorski?
2: Pan prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie już w mojej ocenie, jeśli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej, złamał konstytucję. Że nie chodzi tylko o jedno wystąpienie w Nowym Jorku, ale też o kwestie związane z odmową podpisania nominacji ambasadorskich, który ma również cechy pewnego działania haniebnego, na przykład w stosunku do chargé d'affaires w Ukrainie, czyli naszego dyplomaty działającego na pierwszej linii frontu. Jemu po prostu ta nominacja się należy. A więc człowiekowi, który pracuje na rzecz Polski pod gradem dronów i kul.
1: No ale to panie pośle, ale wróćmy do tego, co się wydarzyło w ONZ-cie, bo to są bardzo mocne słowa, jeśli chodzi o szefa naszej dyplomacji, Radosława Sikorskiego. Pańskim zdaniem są uzasadnione?
2: Tak, te słowa Radosława Sikorskiego są uzasadnione z Po pierwsze, takiego oto powodu.

0: powód do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a właśnie podczas wystąpienia w Nowym Jorku Zgromadzenia Ogólnego ONZ wyraźnie wskazuje, że Rosja to jest imperium, które zamierza zaatakować, które grozi Europie, które grozi Polsce, czyli zupełnie inny Karol Nawrocki w Polsce, inny Karol Nawrocki w Nowym Jorku.
1: Ale to rozumiem, że mamy w tej chwili dwa ośrodki, które prowadzą swoją politykę zagraniczną, z jednej strony ośrodek rządowy, z drugiej strony ośrodek prezydencki, pańskim zdaniem?
0: Dodam jeszcze tylko tyle, że najbardziej było dla mnie zaskakujące to, że pan prezydent podczas swojego wystąpienia nie wspomniał nic o Ukrainie, która mężnie walczy ze wsparciem Polski i Unii Europejskiej oraz krajów NATO, w tym Stanów Zjednoczonych. Tak jakby Rosja zaatakowała jakiś bliżej nieznany kraj, a to jest Ukraina, nasz sąsiad, który broni również polskiej granicy wschodniej i wschodniej flanki NATO, na czym nam szczególnie zależy, i to jest interes bezpieczeństwa Polski, aby nigdy Ukraina nie padła i nie straciła swojej suwerenności. Natomiast nie ma dwóch polityk zagranicznych. Jest polityka zagraniczna, którą prowadzi rząd, a konkretnie wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, i są próby utrudniania prowadzenia polityki zagranicznej Polski lub też szkodzenia tej polityce zagranicznej Polski, które uskutecznia Karol Nawrocki tylko i wyłącznie ze względu na swoje cele polityczne, a więc zbliżające się wybory parlamentarne.
1: Panie pośle, panie ministrze, ja bym chciał się jeszcze odnieść do tego głównego przedmiotu sporu, bo mam wrażenie takie, że obie strony tego naszego krajowego sporu politycznego inaczej postrzegają zagrożenie rosyjskie, bo rząd buduje atmosferę, czy mówi o bardzo poważnym zagrożeniu ze strony Rosji. Mam wrażenie, że trochę bagatelizuje to druga strona, ale też eksperci, czy byli ministrowie, zwracają uwagę, chociażby Jacek Czaputowicz, szef dyplomacji za czasów PiS, mówi o tym, że te działania, to budowanie atmosfery poważnego zagrożenia ze strony Donalda Tuska, ze strony rządu, może być przeciwskuteczne. Co pan myśli na ten temat?
0: Nie wiem, jakie ma podstawy do tego pan minister Czaputowicz, aby tak twierdzić. Ja
1: no bo chodzi o spokój społeczny w kraju, prawda? Chodzi o to, żebyśmy zachowywali spokój, żebyśmy zachowywali pewnego rodzaju powściągliwość, a tu z drugiej strony premier wychodzi i mówi o bardzo poważnych sprawach, ale z drugiej strony też dodaje, że nie grozi nam wjazd tutaj rosyjskich czołgów.
0: Tak. Po pierwsze, odsyłam pana ministra Czaputowicza do ostatnich badań, które wskazują, że tylko 15% Polek i Polaków w ogóle uważa, że zagrożenie z Rosji jest, ze strony Rosji jest realne. To bardzo mało, to po pierwsze. Po drugie, wręcz przeciwnie, wszystkie głosy takie nadmiernie uspokajające powodują, że Polki i Polacy niekoniecznie będą chcieli się przygotowywać, a jest to konieczne w zakresie obrony cywilnej, w zakresie ewentualnych reakcji na akty sabotażu, dywersji, na sytuacje nadzwyczajne, a możemy się spodziewać, że one będą miały miejsce. I przypominam również wszystkim, że przecież rok temu we wrześniu mieliśmy do czynienia z atakiem dronowym, może w bardzo ograniczonym zakresie, w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, który został zniweczony przez siły sojusznicze NATO.
1: Ale czy ja dobrze pana zrozumiałem, panie pośle, że te słowa między innymi premiera Donalda Tuska o tym zagrożeniu ze strony rosyjskiej mają obudzić nas jako społeczeństwo do tego, że sytuacja jest poważna? To do tego temu ma to służyć?
0: Tak, słowa premiera Donalda Tuska mają nas obudzić jako społeczeństwo, wzbudzić nas również poczucie odpowiedzialności, ostrożności i gotowości na różnego rodzaju sytuacje, które jeszcze w Polsce nie miały miejsca, a mogą mieć, bo Rosja eskaluje swoje działania z dwóch powodów. Po pierwsze, chce złamać morale społeczeństwa ukraińskiego, niszcząc infrastrukturę krytyczną, tak aby zima była, krótko mówiąc, trudna do przetrzymania przez naród ukraiński, ale również chce zniszczyć wolę i kręgosłup moralny społeczeństw europejskich, Europy Zachodniej, aby zniechęcić je do wsparcia dla Ukrainy, zarówno humanitarnego, jak i zbrojnego, co się oczywiście nie uda. O tym
1: chciałem z panem porozmawiać, bo pan mówi, że się to nie udaje, a z drugiej strony słyszę i czytam, co mówi Kaja Kallas, czyli osoba odpowiedzialna za dyplomację w Unii Europejskiej. Ona przyznaje, że żaden kraj europejski nie zdecydował się na przekazanie pocisków Patriot w ramach mechanizmu europejskiego stworzonego przez Unię. Czy to nie świadczy w pewnym sensie o słabości, bo z jednej strony strony ostrzegamy przed tym, co Rosja może zrobić, a gdy przychodzi co do czego, to elity polityczne nie decydują się na to, żeby bezpośrednio

0: pomóc Ukrainie?
1: Po pierwsze, jeśli chodzi o postawy społeczne, to są one w jakiś sposób demotywowane przez działania rosyjskie właśnie. Taki efekt chce Rosja wywołać, między innymi przez to wspierając różnego rodzaju ruchy populistyczne, takie jak Alternatywa dla Niemiec, czy takie chociażby jak Konfederacja Pana Brauna w Polsce, które są prorosyjskie, antyeuropejskie, często antynatowskie. I zobaczmy w ich wystąpieniach, czy to Alternatywy dla Niemiec, która uważa, że nie powinno się wspierać Ukrainy, że nawet przewiduje jakieś antyeuropejskie czy kontreuropejskie projekty, a przede wszystkim ma roszczenia nawet wobec Polski, to tego typu sytuacje, tego typu narracja, tego typu propaganda rosyjska im pomaga. Natomiast wracając do pana pytania o patrioty i o wsparcie dla Ukrainy, ono jest ogromne. Dzisiaj koalicja chętnych tak naprawdę przejęła całkowicie od Stanów Zjednoczonych odpowiedzialność za wsparcie militarne i humanitarne dla Ukrainy. Niemcy są tutaj krajem wiodącym, akurat stąd te nowe elementy rosyjskiej agresji, które pojawiają się na terytorium Niemiec, na przykład w Lipsku, atak sabotażowy, dronowy. Więc to, jeżeli chodzi o uzbrojenie rakiety Patriot, to jest decyzja może nie tyle Unii Europejskiej i nie leży ona w rękach pani Kai Kallas, ale NATO. I w ramach strategii NATO i w porozumieniu z naszymi sojusznikami możemy przekazywać uzbrojenie tego typu jak rakiety Patriot.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Razem z nami Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzisiaj razem z nami w rozmowie o 7 w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy i pozdrawiamy Luksemburg,
1: dziękuję.
0: Panie pośle.
1: Dziękuję, kłaniam się.
0: Kłaniam się.

0: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Power Play. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
1: I zapraszamy na najnowsze fakty o 22, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Stałe bazy USA w Polsce. Pentagon analizuje taki scenariusz. Na początku połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. Projekt reformy PIT przyjęty przez rząd. Posłuchajcie, co mogą przynieść zmiany. A w faktach sportowych piłkarska Liga Narodów. Najpierw zajrzymy do Pragi. Do Kongresu Stanów Zjednoczonych trafiło oświadczenie wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. W dokumencie Colby, który odpowiada za przygotowanie nowej strategii rozmieszczenia sił USA w Europie, potwierdza, że badana jest możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Ze oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. W tym dokumencie Colby napisał o badaniu potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Choć Donald Trump oświadczył ostatnio, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce, to wiemy, że przynajmniej do 1 grudnia potrwa analiza stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie w ramach nowej amerykańskiej strategii. W myśl strategii zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na pokazywaniu i pomocy sojusznikom, jak sprostać temu zadaniu, napisał wiceszef Pentagonu w dokumencie przesłanym Kongresowi. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej Stanów Zjednoczonych. Nowa strategia zdecyduje o długotrwałym rozmieszczeniu wojsk. Decyzje mają zostać oparte na analizach dowództwa europejskiego, a także na konsultacjach z Kongresem, NATO i sojusznikami. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Ma odwołanie od decyzji wiceprezesa TSUE, dowiedziała się nasza dziennikarka w Brukseli. Chodzi o polski wniosek o zawieszenie tymczasowego stosowania umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosuru. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie jest uzasadnienie wiceprezesa TSUE?
4: Wiceprezes TSUE uzasadnia swoje postanowienie tym, że polski wniosek jest zbyt ogólny i abstrakcyjny. Polska nie wykazała dostatecznie, że tymczasowe stosowanie umowy może spowodować poważną i nieodwracalną szkoda. Odrzucony został argument, że Unia może zalać żywność z krajów Mercosuru niespełniająca unijnych norm. Wiceprezes TSUE wskazał, że sama umowa nie zmienia unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, a Polska nie pokazała konkretnie, ilu rolników poniesie straty, ani jak bardzo umowa zaburzy unijny rynek. Dzisiejsze postanowienie nie przesądza o wyroku w głównej sprawie. Ten zapadnie prawdopodobnie dopiero za 2 lata.
5: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
2: Miała być szeroka obniżka podatków dla wszystkich. Będzie częściowa obniżka dla klasy średniej. Rząd przyjął projekt reformy PIT, który ma dać jej nawet 3600 zł oszczędności rocznie. Razem z nami Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Krzysztofie, jak te zmiany mogą wpłynąć na nasze kieszenie?
6: Żeby to lepiej zrozumieć, to przez chwilę pomyślmy o naszych zarobkach nie w skali miesięcznej, jak to zwykle robimy, tylko pomyślmy w skali całorocznej, czyli tak jak myśli skarbówka. No i teraz, za każdą złotówkę zarobioną od 0 do 30 tysięcy złotych nie płacimy podatku wcale, no bo tu, jak zawsze, jest kwota wolna od podatku. Za to, co zarobimy od 30 do 130 tysięcy złotych rocznie, zapłacimy 12% podatków. Za każdą złotówkę zarobioną między pułapem 130 a 150 tysięcy złotych potrącone nam zostaną 24% podatku PIT, a za wszystko, co zarobimy powyżej 150 tysięcy złotych, zapłacimy 32% podatku. Tam dodatkowo będzie jeszcze lekki podatek dla tych, co zarabiają powyżej miliona, ale to już też stara historia.
2: O poranku zapraszamy Was do słuchania naszych publicystycznych rozmów w RMF FM i Radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka o 7 będzie Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA. Z kolei 2 minuty po 8 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Rafała Leśkiewicza, rzecznika prasowego prezydenta. Wy też możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. Polecamy!
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Czas na ostatnie dziś fakty sportowe. Przedstawi je Paweł Konieczny.
9: Zapraszam. I najpierw spoglądamy do Pragi. Czesi mierzą się w osłabieniu z Anglikami w grupie A3 Ligi Narodów UEFA. W 25 minucie czerwoną kartkę ujrzał Paweł Schulz. Goście z Wysp zdołali wykorzystać to już po przerwie, gdy na prowadzenie wyprowadził ich Gordon. Sporo emocji bramek w Sewilli. Hiszpanie w 59 minucie prowadzą z Chorwacją 2-1, ale przyjezdni wciąż pokazują, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Polscy piłkarze U21, którzy mają na koncie komplet zwycięstw w eliminacjach Mistrzostw Europy, w środę zmierzą się w Katowicach ze Szwecją.
10: No myślę, że każdy z nas, jeżeli przegrałby pierwszy mecz u siebie 6-0, będzie pałał siłą rzeczy, taką chęcią rewanżu, dlatego też zdajemy sobie sprawę, że to jest dla nas następny trudny przeciwnik.
9: Zapowiadał Jerzy Brzęczek, selekcjoner naszych młodzieżowców. Początek spotkania o 18:00. Do końca eliminacji Polakom pozostały jeszcze 2 mecze. Siatkarskie Mistrzostwa Europy, najpierw kobiet, a później mężczyzn, wzbudził apetyty kibiców tej dyscypliny sportu. W piątek rozpoczyna zmagania Tauron Liga Kobiet. Będzie to historyczny występ m.in. dla zawodniczek Unii Opole. Przed rokiem wywalczyły pierwszy w historii medal dla klubu, który otwiera im drogę do Europy.
11: Wymaga się od nas więcej. Jesteśmy już teraz bardziej traktowane, nawet w sparingach teraz przedsezonowych, jako faworyt. Natomiast dla mnie to jest zawsze fajna presja. Fajnie być stawianym w takim świetle. Myślę, że ten sezon będzie dla nas bardzo, bardzo wymagający. Mamy też Ligę Mistrzeń.
9: Zapowiada kapitan Unii Opole Katarzyna Zarośnińska-Król. Nowy sezon otworzy piątkowe spotkanie MKS-u Kalisz z Budowlanymi Łódź. Jeszcze tego samego wieczoru Opolanki zagrają z Chemikiem Police.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem w studiu krakowskim studiu RMF FM jest Paweł Ślis, poseł Polski 2050, były przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii. Witam serdecznie, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.
1: Kraków jest przygotowany, nawiązując do tego pytania o Lublin, na ewentualny atak dronowy, na ewentualne takie alarmy?
2: Znaczy, najważniejsze jest to i bardzo się cieszę, że u państwa w radiu padła ta informacja, jak wyglądają te alarmy, co one oznaczają, że alarm, który mówi o zagrożeniu, to jest narastająco modulowany dźwięk,
1: odwołujący
2: jeden jednostajny. Oczywiście, że tak, no to są rzeczy, które uważam, że powinniśmy wiedzieć i powinniśmy obywatelom.
1: A wie pan, gdzie się udać, jeżeli będzie alarm? Gdzie pan powinien się udać?
2: Ja akurat mieszkam w samym centrum Krakowa, koło mnie są historyczne dwa schrony pod Parkiem Krakowskim, więc no, wiem,
1: gdzie
2: one
1: są. Ma pan zapasy ewentualnie, jakby było trzeba?
2: Regularnie robię na co tydzień, ale to są zapasy zwykłe dla domów.
1: Powerbanki naładowane?
2: Mam małe dzieci, które akurat
1: to dbają. Jeszcze pytanie, czy chciałby pan powszechnej obowiązkowej służby wojskowej? Czy to jest moment, w którym powinniśmy to rozważyć? Taka propozycja się pojawiła.
2: Nie wydaje mi się, że teraz jest to potrzebne. Wydaje mi się, że powinniśmy wzmacniać sprzętowo naszą armię. Myślę, że wojsko zawodowe jest wojskiem znacznie lepszym. Natomiast jestem jak najbardziej za tym, żeby robić powszechne przeszkolenie
1: po maturze od razu? Każdy maturzysta i maturzystka na szkolenie wojskowe?
2: Uważam, że tutaj akurat ten wiek początkowy byłby właściwy, natomiast myślę, że każdy wiek jest ważny, żebyśmy na wypadek jakiegoś zagrożenia umieli udzielić pierwszej pomocy.
1: A pan odbył szkolenie? Jeżeli każdy wiek jest właściwy, to pytanie, czy pan odbył takie szkolenie?
2: Nie odbyłem takiego szkolenia, ale byłbym gotowy do tego, żeby poznać czy obsługę broni, czy umiejętności takiej pierwszej pomocy, która powinna być utrwalana.
1: Jak pan jest gotowy, to dlaczego pan nie odbył? To znaczy, nawet wiceszef MON-u mówił, że przecież dla parlamentarzystów są specjalne kursy.
2: Powiem szczerze, że nie słyszałem, żeby były specjalne kursy dla parlamentarzystów. Uważam, że nie powinny być dla nikogo specjalne kursy. Kursy powinny być powszechne, tak żeby każdy obywatel, który chce, mógł te kursy.
1: Dobrze, wróćmy do Krakowa. Jest pan w Krakowie i zaczęliśmy od Krakowa. Wszystkie ręce na pokład. Teraz będziecie ratować kandydatkę Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, to znaczy Polska 2050.
2: Znaczy, nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce. Tak samo nie zwrócili się w trakcie wyborów do Senatu. Bardzo ciężka praca przed panią Moniką Piątkowską.
1: No to może pomożecie, jak się zwrócą na przykład. Skąd, do pana zadzwonił, powiedział, skąd? Pomożecie, a pan odpowie, jak Zagierka, pomożemy, czy nie?
2: Znaczy, ja się bardzo cieszę z jednej rzeczy, że oboje kandydaci zaczęli mówić o ustawie Polski 2050, o opłacie turystycznej.
1: No, nawet wczoraj w tym studiu krakowskim, w którym pan jest, Łukasz Gibała powiedział, że podniesie do 20 zł.
2: Myślę, że aż tak drastyczna kwota nie jest potrzebna, bo pamiętajmy o tym, to jest bardzo dużo. Natomiast zacznijmy od czegoś. Te 5 zł, które jest w tej ustawie, może to nie jest wiele. Natomiast przy 12 milionach turystów, które w zeszłym roku odwiedziło Kraków, to zasili.
1: Panie pośle, ale uciekł pan od pytania. To znaczy, czy jeżeli zadzwoni do pana Donald Tusk albo ktoś z Krakowa i powie, pomożecie?
2: Niech spróbuje. Ja czekam na telefon,
1: ale
2: nie ma problemu. Zobaczymy.
1: Pan się odpowie, będziemy pomożemy?
2: Rozmawiać. Będziemy rozmawiać na ten temat. My mówiliśmy, że nie wystawiliśmy swojego kandydata, ale będziemy mówili o sprawach. Jeszcze raz podkreślam, ja się bardzo cieszę, że oboje kandydaci mówią o tej opłacie turystycznej. Żaden rząd tej opłaty nie wprowadził, dopiero Polska 2050 jako pierwsza złożyła ten projekt opłaty turystycznej i cieszę się, że o tym rozmawiamy.
1: A pan kogo poprze w tych wyborach?
2: Ja oddam swój głos, bo ja uważam, że na każdy wybór trzeba chodzić i zagłosuję zgodnie z moim sumieniem, zgodnie z tym, jakie uważam, że dany kandydat będzie lepszy.
1: No dobrze, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Odpowie pan zgodnie ze swoim sumieniem. To znaczy, pana sumienie wskazuje na Monikę Piątkowską czy Łukasza Gibałę?
2: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne. Więc
1: ale pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z dwa podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
2: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
1: Czyli może Łukasz Gibała?
2: Może Łukasz Gibała.
1: Może, czy na pewno?
2: A to już zakreślając krzyżyk przy odpowiednim kandydacie.
1: Ale ma pan pewność, że Monika Piątkowska ma szansę w tych wyborach? Bo wygląda na to, że to jest klęska koalicji. Nie chodzi tylko o Monikę Piątkowską, ale również o Darię Gosek-Popiołek. To znaczy oboje kandydaci czy kandydatki koalicji rządowej przegrały z nie rządowymi czy antyrządowymi kandydatkami.
2: Znaczy, ja słyszałem taką opinię, że wracając, przychodząc z dużej polityki wprost do samorządowej polityki, to zawsze jest skazane na porażkę. Pan profesor Flis o tym mówił ostatnio i myślę, że ten kazus Darii, no przyjście z polityki warszawskiej, z pozycji posła do polityki samorządowej, nie mając tą polityką za wiele wspólnego, był to duży błąd skazany niestety na porażkę, aczkolwiek powiem szczerze, że wynik koleżanki Darii bardzo mnie zdziwił jako dość niski. Jak widzimy także, te wybory samorządowe nie są tożsame z tymi, które mówią, jak będą wyglądały wybory ogólnokrajowe. Przecież
1: no nie są tożsame, ale widzieliśmy, że przyjazd Donalda Tuska nie pomógł Monice Piątkowskiej, to znaczy...
2: Ale to także jest, panie redaktorze, taka zasada, że liderzy przyjeżdżający i popierający kandydatów w wyborach samorządowych nie przynoszą bagażu punktów procentowych, a nawet pewne wątpliwości i pewne uwagi, myślę, wydaje się.
1: Panie właśnie chciał powiedzieć, na kogo pan zagłosuje, to może pan powie, kto wygra te wybory, pana zdaniem?
2: Znaczy, wszelkie znaki na niebie wskazują, że koszulkę żółtą, niczym tutaj ten mikrofon, koszulkę lidera ma Łukasz Gibała i myślę, że on ma największe szanse. No, ciężko będzie koleżance Monice Piątkowskiej przyciągnąć swoich wyborców. Myślę, że ci wyborcy, którzy głosowali zarówno na Prawo i Sprawiedliwość, jak myślę także i częściowo na Owce, będą skłaniać się w kierunku Łukasza
1: Gibała. To jeszcze
2: Gibały.
1: Ostatnie pytanie w części radiowej. Wejdzie policja do Trybunału Konstytucyjnego, pana zdaniem?
2: Będzie mnie to bardzo bolało, ponieważ my przez te 3 lata próbowaliśmy odbudować zaufanie obywateli
1: będzie
2: do policji.
1: Będzie to pana bardzo bolało, to znaczy, że pan sugeruje, że
2: tak,
1: wejdzie?
2: Będzie mnie bolało, ja się bardzo... Znaczy nie, będzie mnie bolało, jeżeli taka sytuacja do takiej sytuacji dojdzie, bo ja uważam, że do wymiaru sprawiedliwości władza nie powinna wchodzić. Tak samo jak mnie bardzo boli to, że władza wykonawcza wkracza do władzy ustawodawczej i pan prezydent nie przyjmuje ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak samo będzie mnie bolało, jeżeli policja wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego.
1: I za chwilę wrócimy do tego tematu. A ja przypominam, naszym gościem jest Paweł Ślis, poseł polskim 2050, był przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii. Ja wrócę do tego pytania. Możliwy jest pana zdaniem taki siłowy scenariusz? Pan powiedział, że pana to bardzo bolało, ale ja się pytam, czy to jest prawdopodobne?
2: Znaczy, słyszymy w doniesień medialnych tak, że jest to prawdopodobne, natomiast uważam, jeszcze raz podkreślam, nie po to odbudowaliśmy zaufanie obywateli do policji, żeby teraz policją się wysługiwać.
1: No dobrze, zakresie. A czy te działania podjęte przeciwko pracownikom Trybunału, to pana zdaniem jest, a także apel sędziego Patyry, to jest przygotowanie do takiego siłowego rozwiązania?
2: Panie redaktorze, ja wierzę w wymiar sprawiedliwości. Mimo wszystko, mimo wszystkich wątpliwości, wad, niedoskonałości tego wymiaru sprawiedliwości, po to jest prokuratura, żeby prowadzić postępowanie. Jeżeli prokuratura widzi, że dana osoba mogła wypełnić znamiona czynu zabronionego i mogła popełnić przestępstwo, to wzywa ją do siebie, ewentualnie doprowadza.
1: No tak, to wygląda w taki sposób, że nie może postawić zarzutów prezesowi Święczkowskiemu, czy pełniącego obowiązki prezesa, bo to oczywiście określenie się różni od strony politycznej. W związku z tym stawia zarzuty jego współpracownikom.
2: Znaczy, to nie o to chodzi, panie doktorze. Jeżeli to nie jest też tak, że immunitet uniemożliwia w ogóle nigdy postawienie tych zarzutów. Jeżeli są jakieś wątpliwości do zachowania pana prezesa Święczkowskiego, gdzie ja mam pewne wątpliwości do jego zachowania i rzeczywiście jako prawnik uważam, że mogło dojść do wypełnienia znamion czynu zabronionego, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, uważam, że jeżeli do tego doszło, no to organy ścigania są po to, żeby skierować wniosek o uchylenie immunitetu i pociągnąć do odpowiedzialności prezesa Święczkowskiego.
1: Pana zdaniem prezydent wspomniał pan o tym, przyjmie ślubowanie od Macieja Berka, czy sprawa jest zamieciona?
2: Znaczy, ja nie wierzę w to, że pan prezydent przyjmie. Panu prezydentowi zależy na tym, żeby budować chaos. PiS-owi zależy na tym, żeby trzymać twierdzę, ostatnią twierdzę, którą mają, czyli
1: Trybunał Konstytucyjny. To co się stanie z Maciejem Berkiem? Nie będzie sędzią? Znaczy, zaprzysiężonym sędzią nie będzie.
2: Znaczy, zacznijmy od tego, że pan prezydent nie ma prerogatywy do tego, żeby decydować, kto będzie sędzią,
1: ale
2: kto
1: już
2: nie
1: to
2: będzie
1: zrobił.
2: Sędzią. Tak, tylko że ja pokazywałem i wielokrotnie wspominałem o panu prezydencie Lechu Kaczyńskim, który potrafił zachować jak państwowiec, który też przez 70 kilka dni nie przyjmował ślubowania od jednej z wybranych prawidłowo przez Sejm sędziów. Powiedział,
1: Panie pośle,
2: nie mam
1: takich
2: kompetencji.
1: Pan mówi o zarzutach wobec prezydenta. Można powiedzieć również, że Donald Tusk, wstawiając swojego bardzo bliskiego współpracownika, o którym mówił, że jest jego prawą ręką na sędziego, no nie ułatwił zadania Maciejowi Berkowi i prezydentowi, albo mówiąc inaczej, prezydentowi bardzo ułatwił. Co więcej, nie sprawdzając, jak wygląda ta dziesięcioletnia praca radcy prawnego, mega ułatwił. To znaczy, wygląda to trochę tak, jakby sam premier nie chciał, żeby prezydent
2: dobrze
1: zatwierdził.
2: Panie redaktorze, zacznijmy od tego. Jest pan wybitnym redaktorem, więc pan dobrze wie, jak ja głosowałem w tej sprawie i dlaczego tak głosowałem. To wyraźnie na ten temat mówiłem, więc myślę, że nie ma sensu do tego
1: nie, bo ja się bardziej pytam o to, czy obie strony po prostu nie chcą tego samego. Nie działający trybunał jest lepszy dla władzy każdej niż działający.
2: I uważam, że powinien Trybunał funkcjonować prawidłowo. Tam, gdzie polityka wchodzi drzwiami do wymiaru sprawiedliwości, tam sprawiedliwość ucieka oknem. Pamiętajmy o tym. Natomiast oprócz Berka są jeszcze cztery osoby, które czekają na ślubowanie. Czekają na dopuszczenie do orzekania. Mamy tutaj przecież postanowienie zabezpieczające w Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że tych czterech sędziów należy dopuścić do orzekania, należy dopuścić do pracy. I teraz proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jakie argumenty konkretnie, prawne, merytoryczne, faktyczne pan prezydent postawił, nie przyjmując ślubowania od tych czterech pozostałych sędziów Trybunału?
1: Takie, że złożyli przyrzeczenia przed kolumnami.
2: A to nie ma znaczenia. To nie jest argument. To nie jest argument prawny, faktyczny. To jest tylko okoliczność, która miała miejsce. Pamiętajmy o tym. Ślubowanie jest uroczystą formą złożenia ślubowania wobec narodu. Tak naprawdę.
1: Wobec prezydenta jest napisane w konstytucji.
2: Ale chodzi o to, że to jest właśnie wobec narodu...
1: Napisane jest wobec prezydenta. Dobrze.
2: Znaczy nie, ja wiem, jak jest napisane, panie redaktorze, żeby była jasność, ja wiem, tylko tu chodzi o tą ideę, że wobec prezydenta niczym...
1: Panie pośle, Szymon Hołownia powinien mieć uchylony immunitet? Chodzi oczywiście o sprawę Collegium Humanum.
2: Ja wiem, o jaką sprawę chodzi. Ja akurat tutaj nie wszystko mogę powiedzieć, bo też znam ten aspekt jako adwokat. Uważam, że te okoliczności, które stoją u podstaw uchylenia immunitetu Szymona Hołowni, nie powinny w ogóle mieć miejsca w postępowaniu. Nie dlatego, że tu chodzi o Szymona Hołownię, tylko znam okoliczności, znam sprawę. Tutaj brak znamion czynu zabronionego po stronie marszałka.
1: Dobrze, ale będzie uchylone, czy nie będzie, pana zdaniem?
2: Nie widzę podstaw do tego, żeby kierować w ogóle wniosek o uchylenie immunitetu w postępowaniach pana marszałka Hołowni, brak znamion czynu zabronionego. To już teraz organy ścigania, jeżeli będą chciały, no to będą kierowały ten wniosek do Sejmu, do pana marszałka i pan marszałek będzie podejmował w tym momencie, przez prokuratora generalnego do marszałka Sejmu i wtedy Sejm będzie podejmował decyzję zarówno na komisji regulaminowej, jak i później...
1: A Szymon Hołownia chce wrócić do rządu? Chciałby, pana zdaniem, i powinien?
2: Z moich rozmów z Szymonem Hołownią, a one są regularne i częste,
1: a powinien stanąć? Chce stanąć na czele partii?
2: Został szefem klubu parlamentarnego po jednogłośnej decyzji całego klubu, mojej także. To nie była decyzja moja, to nie była decyzja Szymona, to nie była decyzja Katarzyny Pełczyńskiej, nawet to była decyzja całego klubu, całego naszego środowiska z myślą o Polsce 2050, o klubie Polska 2050, ale także z myślą o Polsce 2027, czyli o wyborach najbliższych, które
1: będą. Czy startujecie sami, czy w jakiejś koalicji?
2: Znaczy, oczywiście, że my się już przygotowujemy do wyborów, na ten temat rozmawiamy i to jeszcze jest kwestia całej decyzji, całego machiny naszych zarówno partyjnych, jak i...
1: PSL, czy bardziej Koalicja Obywatelska? A może Rozwój Plus, bo takie głosy też się pojawiają.
2: Znaczy, panie redaktorze, rozmowy na ten temat trwają. My podejmiemy decyzję odpowiedzialną za to, żebyśmy w 27 roku nie mieli powrotu rządów Prawa i Sprawiedliwości wspólnie w porozumieniu z brunatną Konfederacją. Nie,
1: czyli jednak jakaś koalicja, jak rozumiem.
2: Znaczy, będziemy podejmować decyzję. No, sami rządzić nie będziemy, panie redaktorze. Nie ma takiego
1: poparcia. Ja się pytam, czy będziecie sami startować albo...
2: Ale tak jak mówię, to będzie decyzja, którą podejmiemy wszyscy razem po rozmowach.
1: Szef klubu parlamentarnego to jedno, ale ja wrócę do pytania. Szymon Hołownia powinien wrócić na stanowisko szefa partii?
2: Szefem partii jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęc, wybrana w naszych demokratycznych wyborach.
1: Ktoś szefem jest szefem, ale ktoś może przestać być szefem.
2: Panie redaktorze, ja uznaję zwierzchnictwo Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jako demokratyczno wybranej szefowej naszej partii. Uznaję zwierzchnictwo Szymona Hołowni jako demokratycznie wybranego szefa klubu i w tych strukturach ja jestem jako pierwszy wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego.
1: Panie pośle, cały czas idą ceny paliw w górę. Płaczemy i płacimy na pylonach. Czy w końcu coś się wydarzy? Będą mniejsze ceny? CPN albo jakakolwiek inna formuła wróci? Powinna wrócić.
2: Znaczy... To jest decyzja, którą podejmie rząd, natomiast no, ja też płaczę, lejąc benzynę do baku. No, każdego z nas to kosztuje. Najsmutniejsze jest to i najbardziej niebezpieczne jest to, że ceny paliw wpłyną na cenę także innych towarów. No
1: to na kilometrówki my nie mamy, usług. Tak bym powiedział.
2: Panie doktorze, ale ja jeżdżę też prywatnie. Ja do swojego baku leję też jeżdżąc prywatnie, zawożąc dzieci do szkoły, zawożąc jeżdżąc.
1: No to tym bardziej
2: powinniście
1: zrobić coś, żeby płacić mniej, bo to nie jest tylko kwestia cen paliw. To jest za chwilę, te ceny paliw przełożą się na transport,
2: się.
1: Na żywność,
2: oczywiście,
1: na wszystko.
2: No tak, ja mówiłem na wszystko się, na wszystko, na cenę usług, na cenę towarów, na wszystko się przełoży. Oczywiście, że tak. Szansa była przed panem prezydentem, ale pan prezydent, panu prezydentowi zależy na tym,
1: że... słyszeliśmy od Donalda Tuska, bo wczoraj nawet nagrał film, tylko ja się pytam, skoro wiecie, że prezydent nie podpisze tej ustawy, on to powiedział, że jej nie podpisze, to może albo trzeba się z nim dogadać, przeanalizować i zrobić inną ustawę, albo poszukać innej metody, bo na razie to wygląda w ten sposób. Prezydent mówi, to jest wina Tuska, a Tusk mówi, to jest wina Nawrockiego, a my płaczemy. I szczerze mówiąc, kompletnie nas nie obchodzi, czyja to jest wina, bo zawsze winę ponosi w polskim myśleniu rząd.
2: Ale ja się zgadzam z tym, panie redaktorze, bo wszystko, co złe, to akurat zawsze jest ten rząd, który rządzi i tak będzie, a opozycja będzie to...
1: To po co to premierowi?
2: ...krzyczała. Tylko ja uważam jedną rzecz, że... może inaczej. Proszę zwrócić uwagę, Polska 2050 zawsze była gotowa do rozmów, nawet z opozycją, żeby rozwiązać problem. My zawsze byliśmy do tego gotowi. Ja też jestem gotowy do tego, żeby rozmawiać z Pałacem Prezydenckim i wytłumaczyć, że na razie, na tą chwilę ustawa, która dawała możliwość pieniędzy do budżetu państwa, które pomogłyby dopłacać do

0: Aby pan mieć dostęp do broni w domu, bo prezydent proponuje poszerzenie prawa dostępu.
1: Bardzo trudne pytanie, dlatego że czy dostęp do broni nie zwiększy jakichś obaw popełniania przestępstw? Nie wiem, ciężko mi na to pytanie, powiem szczerze.
0: No jest pan prawnikiem.
1: Odpowiedzieć. Więc... To nie tylko trzeba być prawnikiem, no bo jeżeli chodzi o prawnika, to wystarczy wiedzieć, jak wyglądają regulacje, jak wygląda uzyskanie pozwolenia na broń, jak
0: rzeczywiście jest tak źle, tak trudno w Polsce, tak jak mówi prezydent?
1: Panie doktorze, nie zgadzam się z tym, bo żeby dostać pozwolenie na broń, wystarczy przejść odpowiednie badania, przejść odpowiednią procedurę, zostać sprawdzony, mieć odpowiednią skrzynkę w domu, która zabezpiecza.
0: Jak to wygląda?
1: Nie, ale wiem, jak ją przejść, bo to nie wymaga, to nie jest rocket science, żeby tego nie wiedzieć. Trzeba mieć specjalnie miejsce w domu, odpowiednio izolowane, odpowiednio zabezpieczone, odpowiednią skrzynię, w której ta broń będzie trzymana. To są ze względów bezpieczeństwa. Ja myślę, że nie miałbym większych problemów w uzyskaniu pozwolenia na broń. Nigdy
0: Czyli
1: się
0: potrzebna
1: o tym nie
0: jest dyskusja tego typu, jaki mówi prezydent, czy nie?
1: Znaczy myślę, że to jest zastępcza dyskusja dla pewnej grupy elektoratu.
0: Dodajmy, że w Polsce można mieć broń bez pozwolenia. Jest to broń czarnoprochowa i ona też zabija.
1: Ale oczywiście, że tak. Zgadza się.
0: Czyli rozumiem, że nie chce pan tej dyskusji. To jeszcze pytanie o tego, czego się pan spodziewa po Komisji do Spraw Pegasusa niebawem, bo 12 października ma się pojawić dokument, raport 700 stron, z czego połowa niejawna. Czego się pan spodziewa po tym raporcie?
1: Znaczy, z tego, co ja wiem, to ten raport składa się z trzech części. Z części jawnej, która będzie taką ogólnym schematem opisania, jak wyglądał schemat zakupu, instalacji Pegasusa. Część tajna, która będzie dostępna dla wszystkich posłów. I też jest część ściśle tajna, dostępna dla wąskiej grupy ludzi, wąskiej grupy posłów, którzy mają ten dostęp do informacji ściśle tajnych. Ja pracowałem na początku prac tej komisji, w Komisji Pegasusa. Pamiętajmy o tym, że to urządzenie było bardzo ingerujące w sprzęt. To nie była tylko zwykłe podsłuchiwanie rozmów.
0: Ale spodziewa się pan jakiejś bomby, że to będzie rzeczywiście coś, co chcę powiedzieć, wysadzi scenę polityczną, ale będzie bombą, czy będzie kapiszonem?
1: Nie zgodzę się, że będzie kapiszonem. Tam jest kilka zarzutów w stosunku do obecnych polityków Solidarnej Polski, związanych z zakupem, z przesunięciem tych pieniędzy i potem wykorzystywaniem dość tendencyjnie tego programu. I myślę, że to tutaj zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa będą skierowane co do tych polityków. Sam sposób zakupu, sam sposób licencjonowania, sam sposób wykorzystania tego programu budzi poważne wątpliwości. Zacznijmy od tego, że ten program nikt nie zweryfikował, czy nie ma tak zwanych tylnych wejść do tego programu, czyli najbardziej wrażliwe dane operacyjne, były prowadzone, mogły wypłynąć do wywiadu izraelskiego. Czyli na przykład my sprawdzamy, kto jest agentem Izraela, a Izrael o tym wie, kogo my weryfikujemy.
0: Tu stawiam kropkę. Paweł Śliscy, poseł Polski 2050, były przewodniczący tej partii z Krakowa, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Zbliża się 23, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Z nami Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Ukraina wzmacnia obronę powietrzną. Kijów dostanie kolejne samoloty F-16. Przekaże je Belgia. Śledczy podejrzewają kryminalne tło. W faktach wrócimy do tragicznego wypadku pod Poznaniem. Chodzi o śmiertelne potrącenie 35-latka. O uwagę prosimy też kierowców w Kujawsko-Pomorskim. Zaczniemy od problemów na Krajowej 15. Pożar auta osobowego na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskim. Do zdarzenia doszło w pobliżu Kowalewa Pomorskiego. Droga jest zablokowana. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o planowanych w tym tygodniu rozmowach dotyczących wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej i dalszego wsparcia dla Kijowa. Niedawno dotarł tam pakiet pocisków do systemu NASAMS. Ukraina zabiega też o amunicję do systemów Patriot. Wołodymyr Zełenski poinformował o belgijskim wsparciu. Belgia podjęła dziś także decyzję w sprawie samolotów F-16. W tym roku otrzymamy jeszcze 3 maszyny, co dodatkowo wzmocni nasze zdolności obrony powietrznej. Nasze samoloty bojowe są obecnie wykorzystywane do przechwytywania dronów Shahed, mówił Zełenski. Ukraiński przywódca podziękował też unijnym liderom za przygotowanie kolejnej transzy wsparcia finansowego. W ubiegłym tygodniu Kijów otrzymał 3 300 000 000 euro na broń.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Znamy wyniki sekcji zwłok 35-latka potrąconego przez swojego brata w podpoznańskim Borówcu. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Według ustaleń śledczych kierujący 39-latek wjechał osobówką w grupę mężczyzn, gdzie znajdował się również jego brat. Funkcjonariusze podejrzewają, że cała sprawa ma kryminalne tło.
3: Przyczyna zgonu pozostaje w związku z potrąceniem go przez pojazd, którym kierował inny uczestnik zdarzenia, zatrzymany. Prokurator kwalifikuje to zdarzenie oczywiście wstępnie jako przestępstwo umyślnego narażenia pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
1: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Na jutro zaplanowano doprowadzenie do prokuratury 39-latka, który spowodował wypadek. Teraz Łódź i wizyta w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. To właśnie tam dzieje się magia. Tak o swojej pracy mówią kardiolodzy dziecięcy, którzy naprawiają małe serduszka, szczepiając zastawki.
4: Najbardziej cieszy nas, jak pacjent przychodzi już na kontrolę do kliniki i zauważa, że ma wyższą jakość życia, to jest najbardziej satysfakcjonujące.
5: To jest po prostu magia, tak naprawdę. 3 lata temu nie moglibyśmy tym dzieciom pomóc. Na przestrzeni 3 lat mamy 2 dodatkowe zastawki, które pokrywają ogromny profil pacjentów.
1: Mówili RMF FM Wojciech Karolak i Anna Młodawska z Kliniki Kardiologii Łódzkiego Instytutu. Dziś w Światowym Dniu Serca przypominają, że co roku w Polsce rodzi się około 3000 dzieci z wadami serca. Studenci przygotowują się do nowego roku akademickiego. W Gdańsku chętnych na miejsce w akademiku jest blisko o połowę więcej niż przygotowywanych miejsc. Szczęśliwcy już przeprowadzili się.
6: W porządku, zobaczymy. Na razie pierwsze wrażenia, tam pani na mnie czeka.
7: Jak pokój wygląda? Byłaś już tam?
6: Jeszcze nie byłam. Jest kolejka, żeby się zameldować.
7: Pójdziemy razem?
6: Możemy pójść razem, tylko znajdę. Czuję stres. Nie mogę się doczekać w sumie. Mam nadzieję, że na fajną osobę trafię.
7: Serce bije, jak wchodzisz po tych schodach?
6: Bije, jest uśmiech, ale jest stres. Jest fajnie, szczerze jest fajnie. Wiedziałam, że tak na zdjęciach będzie, więc chciałam mieć taki pokój, jest okej. Nie wiem, czy moje 7 toreb tu zmieszczę, ale zobaczymy.
7: Czego się spodziewasz tak naprawdę po tym roku? Jak będzie?
6: Jestem przerażona, bo ja bardzo lubię swoją przestrzeń prywatną, ale tak stwierdziłam, że to jest, no wiadomo, najtańsza opcja jak na Trójmiasto i też blisko kampusu, więc fajnie, na tym mi zależało, bo ja mogę 15 minut spacerkiem rano sobie się moje przyjaciółki z centrum muszą godzinę dojeżdżać.
1: W akademiku zameldowała się Julia z Bydgoszczy, a towarzyszył jej trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. I na koniec faktów zajrzymy jeszcze do stolicy. Po ponad 80 latach odnaleziono portret Józefa Piłsudskiego, namalowany przez Józefa Mehofera. Obraz powstał w 1921 roku na zlecenie władz państwowych, a zaginął na początku II wojny światowej. Płótno znalezione na strychu jednego z warszawskich domów było złożone, pognieciane, miało rozdarcie. Odrestaurowany portret zaprezentowano w Muzeum Historii Polski i w przyszłości będzie można go oglądać na wystawie. wystawie stałej placówki. Już nie możemy się doczekać, tak jak kolejnych faktów RMF FM. Wracamy do Was za niespełna godzinę. Bądźcie z nami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam. Naszym gościem jest poseł klubu Rozwój Plus Krzysztof Szczucki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, wszystkich słuchaczy RMF.
1: Proszę powiedzieć, na początek zapytam o prezydenta Karola Nawrockiego. Czy to u pana już jest miłość, kochanie, czy tylko przyjaźń, zauroczenie? Z czym mamy do czynienia?
2: Ale pomiędzy prezydentem Nawrockim
1: a panem.
2: A mną? Mam nadzieję, że jesteśmy w dobrych relacjach. Cały czas wspieram pana prezydenta i jego działania. Oczywiście czasami także mówiąc, że ja myślę na jakiś temat inaczej, bo tak myślę, dojrzali ludzie postępują, że czasami wymieniają się też radami wtedy, kiedy ze sobą się nie zgadzają.
1: Prześledziłam pana media społecznościowe. Chyba nie ma drugiego polityka, który ma tak dużo zdjęć Karola Nawrockiego u siebie na profilu. Proszę zobaczyć. Dobrej soboty. Następne. Dajcie znać w komentarzu, za co popieracie prezydenta. Następne. Prezydent z Polonią. Dobrego dnia. No i prezydent w Stanach Zjednoczonych. Następne. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych. Piękne spotkanie. Nasz prezydent Karol Nawrocki. Dobrego dnia. Nawet pan sam nie umieszcza swojego zdjęcia, tylko Karola Nawrockiego. Dobrej niedzieli dla wszystkich z państwa. Udanej, spokojnej soboty dla wszystkich rodaków. Nasza piękna para prezydencka. No to jest chyba miłość.
2: No, panie redaktor, ja myślę, że Polacy znacznie bardziej chcą śledzić pana prezydenta niż tylko mnie, dlatego staram się im to udostępniać. No to tak działają też media społecznościowe. To myślę, że nie czas i nie miejsce pewnie, żeby zagłębiać się w logikę algorytmów, ale oczywiście też nie będę okłamywał państwa słuchaczy. Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób przyciągać na swoje media społecznościowe, żeby móc od czasu do czasu umieścić też jakiś punkt programowy, czy opowiedzieć o swoich działaniach, a żeby móc do nich trafić, to trzeba ich różnymi treściami przyciągnąć. Pan prezydent jest bardzo popularny.
1: No,
2: cieszę się, że możemy się nim chwalić.
1: Ale pytanie, jaki jest związek i jaka relacja, bo chyba to jest wzór do naśladowania, bo nawet ma pan zdjęcia na siłowni w koszulce z napisem dzik.
2: No tak, ale to te moje zdjęcia na siłowni w tej koszulce, one są, raz, że ćwiczę regularnie, nie tylko wtedy, kiedy robię zdjęcie. Może nie od dawna, ale staram się popularyzować, bo sam kiedyś nie żyłem zdrowo.
1: Ale
2: teraz
1: to
2: staram się popularyzować zdrowy styl życia.
1: Na pana styl życia?
2: Trochę tak, a trochę też wpływ mojego kręgosłupa, który zaczął mi doskwierać i stwierdziłem, że trzeba w tym moim wieku, jeszcze jestem za młody, żeby mnie bolało, więc trzeba się wziąć za siebie. A ta firma, którą pani redaktor wspomniała, to jest polska firma, a staram się tam, gdzie mogę, nie mam z nimi żadnych związków. Poza tym, że doceniam to, że można z niczego coś stworzyć.
1: Dobrze, w takim razie jeszcze tylko kończąc temat, nie dowiedziawszy się, czy pan kocha, czy się przyjaźni, powiem tylko, że
2: darzę sympatią, tak bym powiedział.
1: No, były premier Morawiecki ma tylko jedno zdjęcie z prezydentem na Instagramie, po tym jak został wybrany.
2: Teraz się zestresowałem, panie redaktor, że premier się zdenerwuje, że z nim ma mniej niż z prezydentem. Postaram się nadrobić tutaj te zaległości.
1: No to koniecznie. Jak pan ocenia budżet na 2027 rok?
2: Krytycznie, bardzo. Tam jest ryzyko, i to nie jest mój pogląd, tylko pogląd Rady Fiskalnej, taki, że w 2027 będzie próg ostrożnościowy 55% relacji długu.
1: Ale nie przekroczy konstytucyjnego 60%.
2: To prawda i tam wiem, że rząd jest też w sporze z Radą Fiskalną, czy ona to dobrze liczy, chociaż kto ma to dobrze liczyć, jak nie właśnie eksperci w Radzie Fiskalnej. No, panie redaktor, z różnych analiz wynika, że Polacy coraz bardziej zaczynają się obawiać o deficyt budżetowy. Kiedyś to był temat abstrakcyjny, co nas obchodził, jakiś deficyt budżetowy. Dzisiaj Polacy słusznie zaczynają się obawiać, że idziemy prosto do katastrofy, że jakiś scenariusz grecki, prawda, będzie w Polsce realizowany, że na tym zadłużeniem już nie panujemy. Tym bardziej, że nie widać rezultatów tego zadłużenia, to znaczy rezultatów pozytywnych, że te pieniądze przysparzają, nie wiem, służbie zdrowia, obronności, bezpieczeństwu.
1: Na służbę zdrowia o 26 miliardów więcej niż w ubiegłym roku, 274 miliardy
2: tak,
1: w 2027
2: wylicza się
1: roku.
2: Wciąż 12 miliardów deficytu w NFZ-cie, a w większości ta podwyżka na służbę zdrowia wynika po prostu z mechanizmów naliczania wynagrodzeń. To nie są pieniądze, które realnie przyłożą się na poprawienie jakości obsługi pacjenta w polskiej
1: służbie
2: zdrowia.
1: Nie ma sensu dokładać do służby zdrowia bez przeprowadzenia restrukturyzacji?
2: Znaczy nie powiem, że nie ma sensu dokładać, ale na pewno trzeba przeprowadzić reformę. Na pewno trzeba przeprowadzić reformę, zapanować nad wysokimi wynagrodzeniami w służbie zdrowia, zapanować nad...
1: To może być kosztowne wyborcze.
2: Rządzenie generalnie jest kosztowne wyborczo. Są tacy pewnie, którzy zawsze woleli być w opozycji, ale jeżeli chce się realnie coś zmienić w Polsce, to trzeba takie ryzyko i takie koszty ponosić. No, na tym polega odpowiedzialność.
1: Budżet w takim razie się nie spina i do kosza.
2: No, budżet się nie spina, ten rząd do kosza, panie redaktor, bo tam budżet jest tylko pewnym dowodem na to, jak ten rząd nie potrafi rządzić, nie potrafi wychodzić naprzeciw problemom Polaków. Wysokie ceny paliwa, to dzisiaj ludzi bardzo boli.
1: Nie, to chodzi
2: zdrowia.
1: Tylko premier Donald Tusk powiedział, że chodzi o podpis prezydenta, no, żeby były pieniądze na to, żeby paliwo było tańsze. Nie rozumie prezydenta, dlaczego się wstrzymuje przed tym.
2: On nie rozumie przede wszystkim Polaków, że odważyli się wybrać Karola Nawrockiego, a nie Rafała Trzaskowskiego, bo tam długopis Trzaskowskiego był w pogotowiu, miał podpisywać wszystko jak leci, a Karol Nawrocki realizuje swój program i też realizuje swój obowiązek stania na straży Konstytucji. Jeżeli uważa, to jest jego ocena, że projekt przedstawiony przez rząd, uchwalony przez Sejm jest niezgodny z Konstytucją, no to wysłał go do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Chodzi o działanie wstecz, tak? Rozumiem.
2: Tak. Ja wiem, że pani redaktor zaraz powie, że tak bywało w przeszłości, ale prezydent ma prawo do swojej oceny i przedstawia projekt alternatywny. My jako Rozwój Plus też przedstawiamy projekt alternatywny. Zbieramy podpisy, ludzie się chętnie podpisują. Na przyszłość to opodatkowanie i koniecznie powiązanie tych pieniędzy z cenami paliw, tak żeby one szły na obniżenie cen paliw, a nie na łatanie jakichś innych problemów, w których rząd ma co niemiara.
1: Teraz przejdźmy do sprawy umowy z Mercosurem. Przegraliśmy w TSUE. No i czyja to jest wina? Bo główne negocjacje były prowadzone przez poprzedni rząd i Beaty Szydło.
2: No tak, tylko że póki można było, a myślę, że można było dłużej, to robiliśmy wszystko jeszcze w poprzednim rządzie, w rządzie też Mateusza Morawieckiego, wcześniej pani premier Beata Szydło, żeby zawarcie umowy z Mercosur opóźniać, żeby to ryzyko dla polskiego rolnictwa, które się z nim wiążą, napływu taniej, ale jednocześnie niezadbanej, niezdrowej żywności, nie spełniającej takich standardów jak polskie, europejskie. Każdy, kto był gdzieś poza Unią, to wie, jak wyglądają standardy żywności, no niestety choćby w Stanach Zjednoczonych są niestety dużo, dużo gorsze. No więc to jest Mercosur, ta żywność stanowi zagrożenie. Rząd nie zapobiegł jej podpisaniu. Próbował to łatać tą skargą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale jak media dzisiaj podają,
1: została odrzucona.
2: Że
1: nie przedstawiliśmy żadnych dowodów na to, że ta żywność będzie zagrożeniem dla polskiego klienta, konsumenta i rolnika.
2: Minister Krajewski się nie postarał i tej skargi dobrze nie przygotował. No jego tak, on to firmuje. To nie my tę skargę przygotowywaliśmy. My byśmy chętnie wzięli odpowiedzialność i się tym zajęli, ale rząd uparcie trwa na swoich stanowiskach. Czekamy na wybory. Mam nadzieję, że dostanie już ostatecznie czerwoną kartkę.
1: No, za rok o tej porze już będziemy bardzo mocno przed wyborami. W Trybunale Konstytucyjnym ciągle gorąca sytuacja. Przed Trybunałem miasteczko, pieśni, transparenty, a w środku w Trybunale zawieszenie. Pytanie, czy pan się spodziewa, że do Trybunału Konstytucyjnego wejdzie policja razem z wybranymi sędziami Trybunału?
2: Mam nadzieję, że nie wejdzie, bo to pogłębiłoby chaos, jakiś stan anarchii, który wokół Trybunału Konstytucyjnego niestety trwa od dłuższego czasu, ale może się tak zdarzyć. Są takie głosy z okolic rządu i polityków koalicji rządzącej, i te publiczne, i te nieoficjalne, zakulisowe, o których słyszę, że może dojść do rozwiązania siłowego. To będzie dramatyczna sytuacja i dla państwa, i dla Trybunału. Ja jestem zwolennikiem i Rozwój Plus także jest zwolennikiem resetu. Będziemy ogłaszać niebawem projekt w tym zakresie. Trybunał Konstytucyjny zlikwidować i zbudować od nowa na takich zasadach, które spowodują, że on będzie niczyj. Będzie państwa polskiego, a nie Platformy, nie PiSu, nie Rozwoju Plus, nikogo. Ma być państwa polskiego.
1: Krzysztof Szczucki jest naszym gościem. O Trybunale będziemy kontynuować rozmowę. Premier Donald Tusk mówi tak, z chuliganami nie będziemy grać w szachy, grzeczny już byłem. Jak pan to czyta?
2: No, czytam to tak, że on chce nakarmić swój betonowy elektorat. Ludzi, którzy tam różnie są nazywani, czasami silni razem, czasami jeszcze inaczej, dawny kot, i potrzebuje mu udowodnić, że działa, że ta machina, prawda, rozliczeń ma miejsce i Trybunał Konstytucyjny jest w tę logikę wpisany. To zresztą chyba jest jeden ze 100 konkretów. Tak wielu ich Donald Tusk nie zrealizował, że już trudno wszystkie spamiętać. Panie redaktor, ale co to, do czego on chce doprowadzić? Do przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Ja wcale nie chcę bronić tego Trybunału, jaki on jest teraz. Wcale nie chcę. Bo uważam, że od lat postępuje degradacja Trybunału Konstytucyjnego. Zaczęła się za Platformy. Później Prawo i Sprawiedliwość się do tego mocno dołożyło. Popełniono wiele błędów w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego i dzisiaj Platforma te błędy powiela albo nawet multiplikuje. Trybunał, proszę zobaczyć, on dzisiaj, niektórzy go postrzegają jako pisowski, po tym tak zwanym przejęciu będzie postrzegany jako Trybunał Donalda Tuska, dalej nie będzie miał autorytetu, który jest potrzebny w państwie demokratycznym, więc trzeba to załatwić zupełnie inaczej.
1: No ale może rzeczywiście trzeba pójść na ostro i przejąć Trybunał Konstytucyjny rękami ministra Żurka.
2: No tylko do czego to doprowadzi? Ktoś...
1: No może do porządku.
2: Będzie to Trybunał połowy Polaków, albo nawet mniej niż połowy, tak jak teraz nie wszyscy go uznają, później też nie będą go uznawać, tylko się grupy zmienią uznających i nieuznających i będzie pogłębiany chaos. I mimo, że nagle może wyroki zaczną się pojawiać w Dzienniku Ustaw, to wiele osób powie, że ten Trybunał nie jest właściwym Trybunałem, bo prawidłowy jest ten, który działał pod kierunkiem Święczkowskiego. No panie redaktor, już się nikt w tym nie połapie, a straci na tym finalnie państwo polskie. Trzeba
1: Trybunał
2: zbudować
1: Konstytucyjny
2: kompromis.
1: Nie ma pieniędzy, nie ma budżetu od 1 stycznia.
2: Nie będzie miał także na wypłaty dla sędziów w stanie spoczynku, bo mało kto może wie, że Trybunał ze swoich pieniędzy utrzymuje, takie są przepisy Konstytucji, także tych, którzy kiedyś w nim orzekali, dzisiaj są na czymś, co u przeciętnych ludzi nazywa się emeryturą, u sędziów nazywa się stanem spoczynku, logika jest w jakimś sensie podobna i to Trybunał, a nie ZUS wypłaca ten stan spoczynku, na to też nie będzie pieniędzy i na wiele innych rzeczy. No nie tędy droga, panie redaktor. Ja myślę, że można, bo oczywiście logika medialna by wskazywała, że trzeba się emocjonalnie po jednej lub drugiej stronie opowiedzieć, a my w Rozwoju Plus i zachęcamy też inne środowiska, stajemy z boku i mówimy, nie tędy droga, zbudujmy autorytet tej instytucji, wybierzmy sędziów większością kwalifikowaną 3/5 w Sejmie od nowa, tak żeby oni też w różnym czasie kończyli kadencję, żeby kolejne Sejmy mogły te składy uzupełniać i żeby Trybunał był znowu takim ciałem, którym się media nie interesują, który
1: no,
2: robi po prostu swoją robotę.
1: Ministrowi Żurkowi mówi, że przede wszystkim wejdą sędziowie, którzy są uprawnieni, czyli wszyscy wybrani przez Sejm. Będziemy obserwować sytuację, a teraz kwestia bezpieczeństwa. Jarosław Kaczyński mówi, że Polska powinna mieć setki tysięcy rezerwistów gotowych do służby i walki. Wy macie swój pomysł. Pan się czuje bezpiecznie w Polsce?
2: To my nawet w swoim programie mówimy o milionie rezerwistów. To Finlandia chociażby właśnie tak funkcjonuje. Armia oparta jest poza tym trzonem oficerskim o rezerwistów i my proponujemy podobny model. Czy ja się czuję bezpieczny? Panie redaktor, uczciwie powiem dosyć tak. Uważam, że Polska jest bezpiecznym państwem, ale niepokoi mnie bardzo to, że wciąż jesteśmy niedostatecznie przygotowani do kryzysu. Jeżeli ja rozmawiam z wysokimi oficerami, nieoficjalnie, bo oficjalnie wiadomo, że oni się do tego nie przyznają. I mi mówią, mój panie pośle, ja jako pułkownik, generał nawet, nie wiem, co się stanie z moją rodziną na wypadek wojny. To jak ja mam na froncie ze spokojną głową walczyć o swoją ojczyznę, jak ja nie wiem, czy moja żona i moje dzieci są odpowiednio zabezpieczone. To są takie podstawy, które mamy w tej chwili zaniedbane. I naprawdę... Nie chodzi mi o to, panie redaktor, może mi słuchacze nie uwierzą, żeby teraz na siłę krytykować rząd, bo w sprawach bezpieczeństwa powinniśmy się martwić o Polskę ponad tym bieżącym sporem.
1: Powinno być mówione jednym głosem.
2: I musimy takie sprawy załatwić.
1: Fundamentalne sprawy. Ale 3-miesięczne szkolenie wojskowe, które proponujecie, to miałoby być tak, że nie wiem, ci, którzy by z tego skorzystali, to mieliby wypłatę, wynagrodzenie, czy to po prostu 3 miesiące w plecy?
2: Nie, tam są przewidziane wynagrodzenia dla tych osób i to są szkolenia, które mają być adresowane i do mężczyzn, i do kobiet.
1: A kto by miał to robić?
2: To przede wszystkim
1: mamy
2: oczywiście...
1: Mamy taką kadrę, żeby wyszkolić?
2: Przede wszystkim resort obrony, ale nie tylko, bo tam dlatego mówię też, że i mężczyzn, i kobiet, bo nie chodzi tylko o szkolenia ściśle wojskowe, ale też szkolenia z zakresu służby zdrowia, medycyny ratunkowej, medycyny pola walki, ale także służby cywilnej, ale także obrony cywilnej, czyli tutaj jak się zachować, prawda, na tym zapleczu cywilnym prowadzonej walki, więc Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia, my musimy sobie taki cel postawić i te kadry w tym zakresie, w jakim ich brakuje, do tego przygotować.
1: Z jasnym podziałem, że kobiety mają być łączniczkami, sanitariuszkami,
2: nie,
1: a mężczyźni mają walczyć,
2: panie,
1: tak?
2: Są mile widziane tak, że w tych działaniach frontowych, przecież mamy kobiety w Wojsku Polskim.
1: Mamy. Ja
2: jesteśmy z nich dumni, ale jeżeli niektóre panie, a pewnie także niektórzy panowie.
1: A ile by to kosztowało?
2: Bo pani redaktor, szczerze mówiąc, tutaj w tej chwili kwot nie pamiętam, one są policzone.
1: Pan mówił, że budżet się nie spina.
2: One są policzone. Michał Dworczyk u nas w Rozwoju Plus tym zawiaduje, więc zachęcam, żeby jego o to pytać. No, budżet się nie spina, bo jest źle zarządzany. Trzeba zracjonalizować wydatki, trzeba poszukać nowych źródeł finansowania, trzeba mądrze uszczelnić. Mamy cały czas sporą lukę w VAT-ie. No niestety na bezpieczeństwie...
1: Może zrezygnować z 13 emerytury, 14.
2: To nie jest nasz postulat.
1: Też wszystkich programów socjalnych, żeby były pieniądze.
2: To nie jest nasz postulat. Pewnie nie ma przestrzeni
1: na nowe... Ale tam leżą pieniądze do wzięcia.
2: Nie ma pewnie przestrzeni na nowe programy socjalne, ale trzeba mądrze gospodarką...
1: No nie, prezentów już nie będzie, słyszeliśmy.
2: Trzeba mądrze gospodarką zarządzać, natomiast nie postulujemy rezygnowania z programów społecznych.

0: Kandydat na premiera.
1: I byli wystrychnięci na dudka.
0: Kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości już różne rozmowy prowadził z różnymi ludźmi. Kiedyś słyszałem, że już.
1: No ale jedna skutecznie, Sławomir Skwarek przecież odszedł.
0: Miał kiedyś z PSL-em rozmawiać i jak widać, jak wiele z tych rozmów profesora Przemysława Czarnka wyszło. Panie redaktor, nie zanosi się moim zdaniem na żadne odejście. Oczywiście każdy jest wolny i podejmuje decyzje w swoim sumieniu, ale raczej tworzymy takie środowisko zwarte, zdeterminowane. Ostatnio sukces w Tomaszowie Mazowieckim, świetne forum samorządowe. Jesteśmy nowym środowiskiem politycznym, a udało się zgromadzić mnóstwo samorządowców z całej Polski. Mamy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, radnych. Dzisiaj w Warszawie powstał...
1: Idziecie prężnie sami czy z Konfederacją do wyborów?
0: Powstał klub w sejmiku województwa mazowieckiego. Idziemy sami. Ewentualne koalicje to po wyborach. Budujemy teraz swoje środowisko polityczne i chcemy jako Rozwój
1: wynik
0: Plus...
1: liczycie w wyborach? Bo to za rok.
0: Panie redaktor, nie chciałbym jakichś tutaj liczb rzucać, bo to wyborcy zdecydują, a wyborcy nie lubią pychy u polityków, więc ciężko pracujemy. Chcemy znacznie przekroczyć próg wyborczy. Taki jest nasz cel.
1: Przemysław Czarnek zupełnie inaczej to widzi i mówi tak. Jeden już wrócił, reszta patrzy na to, kiedy wrócić. Kiedy ma się poparcie na poziomie 3,4%, to się nie dziwię. Jest jeszcze szansa dla niektórych, żeby powrócili i mogli budować jedność prawicy i iść do zwycięstwa, bo ona jest przed nami za rok. I nie chodzi o rozbicie Rozwoju Plus. Chodzi o to, że ludzie poszli dokądś, gdzie do końca nie chcieli iść, zostali, można powiedzieć, wystrychnięci na dudka w niektórych momentach, a ponieważ są ludźmi honorowymi, więc zostali tam, gdzie są. Natomiast widzą inny projekt, niż chcieli w nim uczestniczyć.
0: No, niech nie robi z dorosłych ludzi, z doświadczonych polityków, jakichś nieświadomych tego, co się wokół nich dzieje. Może tak funkcjonują niektórzy w partii Przemysława Czarnka. Z nami są ludzie, którzy wiedzą, co robią, a naprawdę Prawo i Sprawiedliwość zachęcam, żeby nie zajmowało się nami, niech zajmie się sobą. W Krakowie nie pokazano tutaj jakichś dużych możliwości.
1: Jarosław Kaczyński mówi, że jest zadowolony, że to wynik większy niż w sondażach i powiedział, wynik jest zdecydowanie dobry, mamy więcej niż pokazują sondaże i to jest różnica wyraźna. Tak powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji, więc Prawo i Sprawiedliwość jest zadowolone, że ich kandydat Michał Drwiński uzyskał 17,5%.
0: Moim zdaniem nie ma się z czego cieszyć, ale to jest kwestia i sprawa Prawa i Sprawiedliwości. My zajmujemy się wynikiem Rozwoju Plus. Chcemy, żeby był jak najlepszy. Proszę dać nam jeszcze kilka miesięcy. Myślę, że w sondażach znacząco ten wynik się poprawi. Naprawdę ciężko pracujemy. U nas ludzie nie boją się zaangażowania. Zbieramy teraz podpisy.
1: Przejdźmy do kolejnego tematu. Panie pośle, minister Żurek powołał zespół prokuratorów do dalszego prowadzenia śledztwa dotyczącego giełdy Zonda Krypto. Wy chcecie komisji śledczej w tej sprawie. Premier Donald Tusk umieścił takie nagranie, w którym mówi tak, mówiłem wam, że będzie drugie danie i deser, nie tylko Żurek.
0: Chcemy komisji śledczej w tej sprawie, ale też oczywiście nie mamy nic przeciwko, żeby działała prokuratura. Ona przede wszystkim powinna działać w tej sprawie.
1: Problem, 314 spraw w toku.
0: Problem prokuratury jest tylko taki, że ona była i jest upolityczniona i działa zgodnie z wolą polityczną swojego przyłożonego, czyli Waldemara
1: Żurka. Było inaczej, panie
0: twierdzę,
1: pośle.
0: Że było inaczej. Uważam, że błędem było połączenie prokuratury tych funkcji, prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. I to się odbija czkawką. Prokuratura wielokrotnie źle działała przed 23 rokiem. Dzisiaj działa jeszcze gorzej, tak uważam. Jest niestety prokuraturą na telefon. Kiedy z prokuratorami tymi takimi liniowymi, uczciwymi się porozmawia nieoficjalnie, to też mają tego dosyć, że są traktowani jak taka taksówka, prawda? Żeby kogoś zatrzymać, bo akurat politycznie będzie to wygodne, no to prokurator wydaje polecenie zatrzymania. Dowozi się tych ludzi na przesłuchania, kiedy wystarczyłoby ich wezwać. Znowu wtedy nie ma czasu i siły się środków na tych, których rzeczywiście należałoby pewnie zatrzymać, no bo zasoby państwa są ograniczone. No
1: mam
0: trzeba
1: wrażenie,
0: z tym kończyć.
1: Jakbym słuchała po prostu was 2-3 lata temu. Czy na panu robi wrażenie to, że jest 314 spraw w toku, 152 sprawy przedstawiono, tutaj zarzuty 678 podejrzanym, łącznie 1598 zarzutów i zabezpieczono majątek o wartości ponad 484 milionów?
0: Na mnie wrażenie skażenie, panie redaktor, to zrobiłyby prawomocne wyroki sądów.
1: Ale to nie jest na pstryknięcie. No, to tak nie działa.
0: Bogu dzięki, chociaż pewnie premier miałby takie życzenie, ale na szczęście wielu sędziów jednak na serio traktuje przysięgę, którą składali i łańcuch, który noszą na szyi i będą wnikliwie te wnioski analizowali. Postawienie dzisiaj komuś zarzutu, no to jest jedno polecenie mi

0: ministra sprawiedliwości wydane prokuratorowi rejonowemu, okręgowemu czy regionalnemu, więc to samo w sobie wrażenia nie robi. Natomiast ja chciałbym, żeby prokuratura działała niezależnie od rządu i weryfikowała działania wszystkich polityków i opozycji, i koalicji tak samo. Czekam, kiedy zajmie się doktorem Kacprzykiem.
1: Dziękuję bardzo. Poseł klubu Rozwój Plus Krzysztof Szczucki był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF

0: Zbliża się północ, a to najnowsze fakty w RMF FM w studiu Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek amerykański plan dla Rosji. Sankcje w zamian za wolność więźniów politycznych. Uwaga przedsiębiorcy, macie ostatni dzień na rejestrację adresu do e-doręczeń. W kalendarzu 29 września, a na sklepowych półkach Boże Narodzenie.
2: Syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja.
1: Administracja USA analizuje możliwość poluzowania sankcji nałożonych na Rosję w zamian za uwolnienie przez nią więźniów politycznych. Według ustaleń magazynu The Atlantic taki pomysł przedstawił kilka miesięcy temu Donaldowi Trumpowi i jego wysłannik John Cole, który od ponad roku prowadzi podobne działania względem Białorusi. W wyniku negocjacji wolność odzyskało tam około 500 osób, w tym znani opozycjoniści i aktywiści, tacy jak Aleś Białacki czy Andrzej Poczobut. Magazyn twierdzi, że amerykański prezydent zgodził się, by spróbować takiego rozwiązania. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam przeczytacie więcej na ten temat.
3: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
1: Uwaga przedsiębiorcy, kończy się czas na zarejestrowanie adresu do e-doręczeń. Jeszcze dzisiaj wszyscy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przed rokiem 2024 mają czas, by dopełnić formalności. Jak informuje nasz dziennikarz Igor Skrzypek, przedsiębiorcy mogą mieć trudności, by w ogóle się zarejestrować. Posłuchajcie, na czym polega problem.
4: Portal, na którym przedsiębiorcy mogą załatwić sprawę, biznes.gov.pl, nie wytrzymuje zwiększonego zainteresowania i to od kilku dni. Teoretycznie kar za brak rejestracji nie ma, ale może być problem, jeśli zostaną wysłane do nas jakieś dokumenty, bo po 14 dniach od przesłania pisma dokument zostanie uznany za odebrany, nawet jeśli adres jest nieprawidłowy. Sam portal, na którym można zarejestrować adres, obecnie nie jest w stanie obsłużyć wszystkich chętnych.
5: Część usług może troszeczkę wolniej odpowiadać ze względu na ten bardzo wysoki ruch, natomiast żadnej awarii nie ma.
4: Zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Sęk w tym, że w ostatnich godzinach strona funkcjonuje tak źle, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Na tym nie koniec kłopotów przedsiębiorców. Internauci zgłaszają też problemy w funkcjonowaniu krajowego systemu e-faktur.
1: W Unii Europejskiej obowiązuje już dyrektywa, która ma ograniczyć tak zwany greenwashing. Zgodnie z nowymi przepisami, słowa takie jak eko czy zielony na opakowaniu będą wymagały certyfikatu i potwierdzenia, wyjaśniła w radiu RMF 24 profesor Bożena Czech z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
6: Specjaliści wyróżniają tak 6 podstawowych, a niektórzy nawet 10 grzechów greenwashingu. Chociażby na przykład to, że mówimy, że coś jest ekologiczne, bo na przykład ma tylko samo opakowanie ekologiczne, a sam produkt niekoniecznie. Albo na przykład mówimy, że coś jest bez freonu, chociaż i tak freonu już od wielu lat w Polsce używać nie można.
1: W Polsce nowa dyrektywa ma obowiązywać od 2027 roku. Napoje słodzone i tak zwane energetyki mają być znacznie droższe. Rząd przyjął projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje. W tych słodzonych wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml napoju z 5 do 10 groszy za dodatkowy gram. Szczegóły projektu nowych przepisów zna Krzysztof Berenda. Posłuchajcie, co jeszcze i dlaczego wzrośnie.
7: Opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę. Po co to wszystko? Po to, żeby te napoje, które przez rząd i lekarzy uznawane są za napoje niezdrowe, były zauważalnie droższe, tak żeby każda puszka albo butelka kosztowała kilka złotych więcej. To wszystko ma nas zniechęcić po prostu do kupowania tego. Właśnie dlatego te podwyżki opłat zapisano w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, bo zdrowiem politycy to uzasadniają. Cały ten projekt ustawy powędruje teraz do parlamentu, a potem oczywiście do prezydenta.
1: W kalendarzu 29 wrzesień, Złota Polska Jesień, a w niektórych sklepach już pojawiły się bożonarodzeniowe dekoracje.
8: Pani już myśli o świętach?
9: Jeszcze niekoniecznie, jeszcze chciałabym się nacieszyć najpierw jesienią. No i jeszcze miesiąc, ale czas szybko leci.
8: No a pani też już jakąś świąteczną tutaj czekoladki ma?
9: Ale to syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja.
8: A.
9: Póki co to tyle, jeżeli chodzi o nastroje świąteczne.
8: Rozumiem.
9: Jesteśmy jeszcze w konwencji lata.
8: A kiedy pani zwykle zaczyna myśleć o świętach?
9: To tak naprawdę
2: na 2 tygodnie wcześniej?
10: No, ja bym wolała, żeby jeszcze to lato z nami zostało. Ja już widzę, że zaczyna się robić złoto jesiennie, ale jeszcze jest taka przyjemna pogoda, jak jeszcze trochę z nami zostanie.
1: Klientów sklepu, na którego półkach widać już bożonarodzeniowe towary, pytała w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. No cóż, świąteczne dekoracje, bombki w zestawie ze zniczami. Chyba już nic nas nie zdziwi. Jedno jest pewne, nowe fakty pojawią się punktualnie o 1:00. Już teraz zapraszam. W nich zabierzemy Was na spacer do Międzystrojów.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę.

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

Musimy tańczyć ani chlać, nabijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. To potępia nuklearne groźby Rosji. Chodzi o obwód królewiecki. Superinteligencja zamiast sztucznej inteligencji. Trump ogłosił porozumienie z firmami AI. Benjamin Netanyahu chce rządzić krajem po raz siódmy. W faktach także spacer po Międzyzdrojach. Kwatera główna NATO stanowczo potępiła nieodpowiedzialną retorykę nuklearną Rosji. Moskwa zagroziła użyciem całego arsenału w obronie obwodu królewieckiego, jeśli sojusz próbowałby odizolować region od reszty kraju. NATO potwierdziło otrzymanie rosyjskiego dokumentu i odpowiedziało, że groźby użycia siły nie powstrzymają go przed dalszym wspieraniem Kijowa. Donald Trump chce superinteligencji zamiast sztucznej inteligencji. Prezydent USA ogłosił podpisanie z szefami największych firm technologicznych coś w rodzaju konstytucji AI. To dobrowolne porozumienie dotyczące bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Będą audyty i samokontrola, mówi Elon Musk. Podpisaliśmy wspólną deklarację dotyczącą bezpieczeństwa SI, czyli superinteligencji. Myślę, że wkrótce zostanie ona opublikowana przez Biały Dom, o ile już do tego nie doszło. Uzgodniliśmy szereg działań, w tym wspólny monitoring i powołanie specjalnych komitetów, a także ogólnie rzecz biorąc wzajemne ocenianie swojej pracy, powiedział Elon Musk. On nie ugnie kolan przed nikim. Tak o Benjaminie Netanyahu mówiła w Radiu RMF 24 dr Zofia Sawicka, arabistka i politolog. Za niespełna miesiąc w Izraelu wybory, a obecny premier chce rządzić krajem po raz siódmy.
1: To jest polityk bardzo zręczny. To jest polityk, który te szlify takie medialne, polityczne zdobywał w Stanach Zjednoczonych, który tam się kształcił, który opowiadał o Izraelu Amerykanom w wielu stacjach telewizyjnych i radiowych i jakby te wszystkie umiejętności mówienia w ten sposób, przekazywania tego, co chce, kupienia sobie publiczności, on je posiada. Poza tym on bardzo też jest przez wielu Izraelczyków cały czas postrzegany mimo wszystko jako gwarant tego bezpieczeństwa.
0: Wybory w Izraelu odbędą się 27 października. PSL chce kolejnych poprawek do ustawy antyalkoholowej, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy, na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie mieli głosować w sprawie tego projektu, ale w ostatniej chwili na wniosek PSL-u zdjęto ten punkt porządku obrad. Więcej szczegółów reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
2: Ludowcy podkreślają, że chcą wyłączyć z regulacji polską branżę winiarską. Tyle, że na tym etapie legislacyjnym wprowadzenie poprawek jest możliwe dopiero w Senacie, więc najpierw ustawę muszą przyjąć posłowie.
3: Może pan zadeklarować, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziecie głosować ustawę antyalkoholową?
4: Mogę.
2: Ucina krótko wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Z kolei współautorka ustawy zaznacza, że projekt powinien znaleźć akceptację ludowców między innymi z jednego powodu.
5: W naszej ustawie nie ma absolutnie niczego, co uderza w branżę winiarską.
2: Deklaruje Joanna Wicha z Lewicy. Jednocześnie, jak usłyszałem nieoficjalnie, rozmów koalicyjnych na temat rozwiązania sporu jeszcze nie było.
0: Interes jeszcze się kręci, przyznają sprzedawcy w Międzyzdrojach. I choć to już jesień, nie narzekają na brak turystów.
6: Całkiem okej, sporo ludzi się kręci.
7: Co tutaj można dostać u pana?
6: Krewetki, ośmiorniczki, owoce morza, węgorze, mamy różnego rodzaju rybki. Maszlaną, halibuta, karmazyna, tak naprawdę od wyboru do koloru. Mamy tutaj rybny paradajs.
7: A co najchętniej ludzie kupują?
6: Węgorze, łososie, krewetki, ośmiorniczki, nasze najbardziej popularne, również też szaszłyki z łososia.
0: Wyliczał sprzedawca w wędzarni ryb, a rozmawiała z nim reporterka RMF FM Anna Pałamar. Jak miedziaka zamienić w złotego dukata? Wiedzą to już uczestnicy Akademii Eksperymentów na Politechnice Łódzkiej. Projekt stworzony dla uczniów podstawowych i szkół średnich, a także nauczycieli chemii, ma rozwijać wiedzę, kreatywność i praktyczne umiejętności.
8: Będziemy sobie najpierw działać z pyłem cynkowym, a później sobie jeszcze wypalimy ten pieniążek i będziemy mieli złoty dukacik.
9: Prawdziwego złota nie zrobimy, ale że no dukat będzie złoty, tylko nie będzie to złoto.
8: Zrobiliśmy stop, który nazywa się mosiądza.
10: Mamy nadzieję, że właśnie taka aktywna forma bardzo będzie sprzyjała rozwojowi tych predyspozycji dzieci do nauczania właśnie nauk ścisłych.
0: Mówiły nam uczestniczki eksperymentu oraz profesor Izabela Witońska, prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
4: Fakty, opinie, komentarze.
0: Wracamy teraz do naszej porannej rozmowy w RMF FM. Paweł Ślist z Polski 2050 był gościem Tomasza Terlikowskiego.
11: Kraków jest przygotowany, nawiązując do tego pytania o Lublin, na ewentualny atak dronowy, na ewentualne takie alarmy?
12: Znaczy, najważniejsze jest to i bardzo się cieszę, że u Państwa w radiu padła ta informacja, jak wyglądają te alarmy, co one oznaczają, że alarm, który mówi o zagrożeniu, to jest narastająco modulowany dźwięk, odwołujący jeden niepozostajny.
11: A pan to wiedział?
12: Oczywiście, że tak. No, to są rzeczy, które uważam, że powinniśmy wiedzieć i powinniśmy obywatelom
11: przekazywać. A wie pan, gdzie się udać, jeżeli będzie alarm? Gdzie pan powinien się udać?
12: Ja akurat mieszkam w samym centrum Krakowa. Koło mnie są historyczne dwa schrony pod Parkiem Krakowskim, więc no, wiem, gdzie one są.
11: Ma pan zapasy? Ewentualnie, jakby było trzeba?
12: Regularnie robione co tydzień, ale to są zapasy zwykłe dla domowników.
11: A powerbanki naładowane?
12: Mam małe dzieci, które akurat o to dbają.
11: To jeszcze pytanie, czy chciałby pan powszechnej obowiązkowej służby wojskowej? Czy to jest moment, w którym powinniśmy to rozważyć? Taka propozycja się pojawiła.
12: Nie wydaje mi się, że teraz jest to potrzebne. Wydaje mi się, że powinniśmy wzmacniać sprzętowo naszą armię. Myślę, że wojsko zawodowe jest wojskiem znacznie lepszym. Natomiast jestem jak najbardziej za tym, żeby robić powszechne przeszkolenie.
11: Przeszkolenie po maturze od razu? Każdy maturzysta i maturzystka na szkolenie wojskowe?
12: Uważam, że tutaj akurat ten wiek początkowy byłby właściwy, natomiast myślę, że każdy wiek jest ważny, żebyśmy na wypadek jakiegoś zagrożenia umieli udzielić pierwszej pomocy.
11: Szkolenie? Jeżeli każdy wiek jest właściwy, to pytanie, czy pan odbył takie szkolenie?
12: Nie odbyłem takiego szkolenia, ale byłbym gotowy do tego, żeby poznać czy obsługę broni, czy umiejętności takiej pierwszej pomocy, która powinna być utrwalana.
11: Ja zresztą pan jest gotowy, to dlaczego pan nie odbył? To znaczy, nawet wiceszef MON mówił, że przecież dla parlamentarzystów są specjalne kursy.
12: Powiem, że nie słyszałem, żeby były specjalne kursy dla parlamentarzystów. Uważam, że nie powinny być dla nikogo specjalne kursy. Kursy powinny być powszechne, tak żeby każdy obywatel, który chce, mógł te kursy odbyć.
11: Dobrze, wróćmy do Krakowa. Jest pan w Krakowie i zaczęliśmy od Krakowa. Wszystkie ręce na pokład. Teraz będziecie ratować kandydatkę Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, to znaczy Polska 2050.
12: Znaczy, nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce. Tak samo nie zwrócili się w trakcie wyborów do Senatu. Bardzo ciężka praca przed panią Moniką Piątkowską.
11: Może pomożecie, jak się zwrócą na przykład. Facebook do pana zadzwonił i powiedział, pomożecie, a pan odpowie, jak za Gierka pomożemy, czy nie?
12: Znaczy, ja się bardzo cieszę z jednej rzeczy, że oboje kandydaci zaczęli mówić o ustawie Polskiej 2050, o opłacie turystycznej, którą
11: nawet
12: to my
11: wczoraj
12: włożyliśmy.
11: W tym studiu krakowskim, w którym pan jest, Łukasz Gibała powiedział, że podniesie do 20 zł.
12: Myślę, że aż tak drastyczna kwota nie jest potrzebna, bo pamiętajmy o tym, to jest bardzo dużo. Natomiast zacznijmy od czegoś. Te 5 zł, które jest w tej ustawie, może to nie jest wiele. Natomiast przy 12 milionach turystów, które w zeszłym roku odwiedziło Kraków, to zasili nasz budżet.
11: Ale uciekł pan od pytania. To znaczy, czy jeżeli zadzwoni do pana Donald Tusk albo ktoś z Krakowa i powie, pomożecie?
12: Niech spróbuję. Ja czekam na telefon. Nie ma problemu. Zobaczymy.
11: Ale to pan wtedy odpowie, pomożemy?
12: Będziemy rozmawiać na ten temat. Ja jestem, my mówiliśmy, że nie wystawiliśmy swojego kandydata, ale będziemy mówili o sprawach. Jeszcze raz podkreślam, ja się bardzo cieszę, że oboje kandydaci mówią o tej opłacie turystycznej. Żaden rząd tej opłaty nie wprowadził, dopiero Polska 2050 jako pierwsza złożyła ten projekt opłaty turystycznej i cieszę się, że o tym rozmawiamy.
11: A pan kogo poprze w tych wyborach?
12: Ja oddam swój głos, bo ja uważam, że na każdy wybór trzeba chodzić i zagłosuję zgodnie z moim sumieniem, zgodnie z tym, jakie uważam, że dany kandydat będzie lepszy dla Krakowa.
11: No dobrze, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Odpowie pan zgodnie ze swoim sumieniem. To znaczy, pana sumienie wskazuje na Monikę Piątkowską czy Łukasza Gibałę?
12: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne, więc
11: pan... Ale pan jest politykiem. Pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z dwa podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
12: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
11: Czyli może Łukasz Gibała?
12: Może Łukasz Gibała.
11: Może, czy na pewno?
12: A to już zakreślając krzyżyk, przy odpowiednim kandydacie podejmę taką decyzję.
11: Ale ma pan pewność, że Monika Piątkowska ma szansę w tych wyborach? Bo wygląda na to, że to jest klęska koalicji. Nie chodzi tylko o Monikę Piątkowską, ale również o Darię Gosek-Popiołek. To znaczy oboje kandydaci czy kandydatki koalicji rządowej przegrały z nie rządowymi czy antyrządowymi kandydatkami.
12: Znaczy, ja słyszałem taką opinię, że wracając, przychodząc z dużej polityki wprost do samorządowej polityki, to zawsze jest skazane na porażkę. Pan profesor Flis o tym mówił ostatnio i myślę, że ten kazus Darii, no, przyjście z polityki warszawskiej, z pozycji posła do polityki samorządowej, nie mając tą polityką za wiele wspólnego, był to duży błąd, skazany niestety na porażkę, aczkolwiek powiem szczerze, że wynik koleżanki Darii bardzo mnie zdziwił jako dość niski. Jak widzimy także, te wybory samorządowe nie są tożsame z tymi, które mówią, jak będą wyglądały wybory ogólnokrajowe. Przecież Koalicja Obywatelska
11: nie są tożsame, ale widzieliśmy, że przyjazd Donalda Tuska nie pomógł Monice Piątkowskiej.
12: To także jest, panie redaktorze, taka zasada, że liderzy przyjeżdżający i popierający kandydatów w wyborach samorządowych nie przynoszą bagażu punktów procentowych, a nawet pewne wątpliwości i pewne uwagi, myślę, wydaje się, wyborców.
11: Panie właśnie, chciał pan powiedzieć, na kogo pan zagłosuje, to może pan powie, kto wygra te wybory, pana zdaniem?
12: Znaczy, wszelkie znaki na niebie wskazują, że koszulkę żółtą, niczym tutaj ten mikrofon, koszulkę lidera ma Łukasz Gibała i myślę, że on ma największe szanse. Ciężko będzie koleżance Monice Piątkowskiej przyciągnąć swoich wyborców. Myślę, że ci wyborcy, którzy głosowali zarówno na Prawo i Sprawiedliwość, jak myślę także i częściowo na Owce, będą skłaniać się w kierunku Łukasza Gibały.
11: To jeszcze ostatnie pytanie w części radiowej. Wejdzie policja do Trybunału Konstytucyjnego, pana zdaniem?
12: Będzie mnie to bardzo bolało.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Pawła Śliza z Polski 2050. Całą rozmowę mamy dla was na rmf24.pl, a jej kolejną część będziecie mogli odsłuchać w Faktach o drugiej. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: już teraz zbliża się godzina druga, to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Umowa z Mercosur pod lupą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wniosek Polski o zawieszenie odrzucony. Atak na żołnierza w słowackiej szkole. Nie żyje nauczycielka, uczennica w stanie krytycznym. Warszawskie zoo zbiera żołędzie i orzechy. Jak co roku trafią one do podopiecznych ogrodu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie umowy z krajami Mercosur. Stanowisko TSUE zaznacza, że Polska nie przedstawiła, tu cytat, najmniejszej konkretnej wskazówki, by udowodnić, że umowa o handlu z krajami Ameryki Południowej szkodzi polskim rolnikom. Jak na decyzję Trybunału reaguje rząd? Potem dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Mercosur to wina poprzedników, czyli rządów Prawa i Sprawiedliwości, które negocjowały umowę. Tak uważa rzecznik obecnego rządu Adam Szłapka.
2: Rząd Morawieckiego nie zabezpieczył polskich interesów w żaden sposób. Nam się udało szereg bezpieczników w tej umowie wprowadzić.
1: Z drugiej strony rzecznik przekonuje, że rolnicy korzystają na umowie Mercosur.
2: Eksport polskich produktów do państw Mercosur w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł, a import zmalał w tym czasie.
1: TSUE, odrzucając polski wniosek, skupił się jednak nie na samej umowie z Mercosurem, lecz na tym, jak Polska zgłosiła sprzeciw, nie wykazując dostatecznie szkody stosowania przepisów.
0: Teraz w faktach wracamy do tragicznego zdarzenia na Słowacji. W jednej z tamtejszych szkół zaatakował nożownik. Nie żyje nauczycielka, a jedna z uczennic jest w stanie krytycznym. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Do ataku doszło w szkole w Staszowie, niedaleko Czatczy, kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy. Uczeń 8 klasy zaatakował nożem swoje koleżanki. Na pomoc im ruszyły dwie nauczycielki. Obie zostały ranne. 61-latka nie przeżyła tego ataku. 44-latka została przewieziona do szpitala. Ranna też jest jedna z uczennic, która została przewieziona śmigłowcem do szpitala w Martinie w ciężkim stanie. 13-latek został zatrzymany przez słowacką policję. Do podobnego zdarzenia doszło na Słowacji także półtora roku temu, kiedy 18-letni uczeń zabił w szkole w spiskiej Starej Wsi dwie osoby.
4: To są fakty RMF FM.
0: Waszyngton przekonuje, że to była próba zamachu inspirowana przez wrogie państwo. Londyn tymczasem przekazał, że podejrzani zwolnieni zostali za kaucją. Wciąż nie wiadomo, co tak naprawdę wydarzyło się w pobliżu brytyjskiej bazy wojskowej Fairford, używanej przez lotnictwo Stanów Zjednoczonych. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Czy wiadomo, dlaczego 5 zatrzymanych Brytyjczyków zostało zwolnionych za kaucją?
5: W furgonetkach zatrzymanych w pobliżu bazy wojskowej Fairford policja nie znalazła materiałów wybuchowych, które mogłyby zostać wykorzystane w celach dywersyjnych. Tak decyzję o zwolnieniu podejrzanych tłumaczą brytyjskie media. Oficjalnie policja zaznacza, że nadal pod uwagę jest brana każda wersja dochodzenia, łącznie z teorią, że mamy do czynienia z działaniem osób prywatnych, które świadomie bądź nieświadomie działają na rzecz obcego państwa. Niemniej widoczny jest rozdźwięk między amerykańską a brytyjską interpretacją zdarzeń. W międzyczasie głos zabrał Teheran, potępiając insynuację, jakoby Iran stał za przygotowaniem ewentualnego zamachu na terytorium Wielkiej Brytanii.
0: Teraz w faktach przenosimy się do polskiej stolicy i przypominamy o corocznej akcji warszawskiego zoo, która zbiera żołędzie i orzechy dla swoich zwierzaków.